0: Słuchaliśmy zespołu Clock Machine. W studiu z kolei gościmy Ars La Chance Orchestra. Rozgrzewamy się przed koncertem zespołu w studiu M imienia SBB. I wybaczcie takie pytanie z serii pewnie lekko irytujących, natomiast no czymś, co jest wpisane w samą strukturę Ars La Chance Orchestra, jest rotacja składu i jeżeli będzie kolejna odsłona, kolejna inkarnacja, no to w teorii ta już będzie musiała ulec rozwiązaniu. Jestem ciekaw, czy dla was to jest coś fajnego, motywującego, że ta liczba koncertów jest w teorii ograniczona. Oczywiście możecie wracać do tego szyldu, ale mimo wszystko no, ten cykl promocyjny trwa teraz i czy to jest coś fajnego, motywującego, że te koncerty są czymś dla was takim unikalnym, ekskluzywnym, że zostało ich no, kilkanaście, nie wiem, w zależności od tego, ile zaplanowaliście. Czy wam się coś takiego podoba, czy jednak pojawia się jakiś taki lekki żal, że ta przygoda się powoli kończy?
1: Ja nie wiem, jak to będzie. Ja się bardzo zżyłam ze wszystkimi i szybko się przywiązałam na pewno, więc kiedy przyjdzie czas powiedzieć do widzenia, to będzie to na pewno ciężki moment dla mnie. Ale póki ten moment jeszcze nie nadszedł i póki gramy i póki to wszystko trwa, to czerpię z tego jak najwięcej i mam nadzieję, że wy też. W sensie tutaj mojej rozmówcy również nie.
2: Dla mnie to jest w pełni okej, dlatego że od początku jest to jasno postawione, jak to działa, w sensie każdy wie. Poza tym przecież jest to tak zabrzmiało, jakby Ars La Chance był jedynym takim trochę projektem specjalnym, gdzie ludzie spotykają się, żeby nagrać jeden album. Przecież tego jest masa, wręcz Polska stoi takimi rzeczami typu choćby, wiesz, single męskiego grania. Dla mnie to jest totalnie okej, zwłaszcza, że to jest Piotrka inicjatywa, pomysł i zawsze można, nie, możemy się, wiesz, widywać, poza też
1: okay. Iris.
2: Powiatrek z tobą też się będę widywał.
3: Dzięki. No, w zasadzie to też chodzi o to, żeby to nie miało totalnie zamkniętej formy, ani też totalnie otwartej formy, coś pomiędzy, bo prawda jest też taka, że każdy, kto jest zaangażowany też w ten projekt, może nadejść taki czas, że dany artysta też nie będzie miał czasu po prostu, bo będzie się skupiał na przykład na swojej solowej karierze. I to też jest okej. Więc ten projekt ma nam wszystkim sprawiać mega przyjemność, ma też wspierać jakby twórczość artystów i bawmy się.
0: Zresztą ty przyznawałeś, że też chodzi w tym kolektywie o odkrywanie postaci, które warto poznać, które jeszcze może troszeczkę się o popularność ubiegają i nawet jak miałeś takie podejście, powiedzmy, bardziej biznesowe, to zrezygnowałeś, bo to było bez sensu, bo mówiąc potocznie, nie żarło i faktycznie, no trudno powiedzieć, żeby Martyna Baranowska przed Ars La Chance była anonimowa, ale była na pewno mniej znana niż aktualnie. Były choćby Miłosz Szefner, sam Radek Baranowski jako producent, no całe też otoczenie krakowskie zespołu Clock Machine, które było aktywne w trakcie nagrywania tych pierwszych dwóch płyt Ars La Chance, także chyba dla ciebie to też jest ekscytujące, że znowu możesz się do klubu wybrać na koncert, zobaczyć, jak ktoś się sprawdza, zaproponować mu
2: Piotrek
0: udział.
2: Lubi mieć młodszych kolegów.
3: Tak, dziadzio mi zawsze powtarzał, żeby się trzymać z młodymi.
0: I z tego, co sugerujesz, to też jest ciekawe, że tych wszystkich artystów sprawdzasz w bojach. No, byłeś i na koncercie Iris i Kuby i chyba to też jest dla ciebie ważne, żeby no, gdzieś nawet poza takimi kwestiami stricte technicznymi wyczuć, czy ktoś jest ciekawą osobą, czy będzie się z nim dobrze grało.
3: Tak, to jest w ogóle mega ekscytujące wybieranie ludzi do tego projektu, do tego kolektywu, że to jest też mega istotne, żeby zebrać takie charaktery i takie jednostki takich ludzi, żeby to się wszystko fajnie skleiło i nigdy nie wiem, jak to finalnie się potoczy, jak to będzie, czy to się uda. No tak naprawdę jest, ale kurde, no udawało się i to jest mega ekscytujące, jak to zażre i czuć, że to, co zrobiliśmy, po prostu słucha się tego i ma się ciary.
2: To jakby się wiedziało, że wszystko się udaje, zanim się to zacznie robić, to byś nie zaczynał tego robić w ogóle.
3: No i nie byłoby to ekscytujące też, myślę.
0: Ja też pytam o moment, w którym aktualnie jest ten skład Ars La Chance Orchestra, bo Kuba nawet mówił o tym, że no to było ciekawe nagle zagrać w tak dużej konfiguracji, gdzie jednak potrzebna jest większa dyscyplina, duże skupienie. I i czy teraz czujecie, że to jest fajny moment, że z jednej strony cały czas to jest świeże, że gdzieś tam no ma właśnie ten limitowany zakres, jeżeli chodzi o to, ile będzie trwało, a z drugiej strony, że już jesteście dobrze zgranym zespołem, że macie więcej luzu, czy faktycznie jest to inna tożsamość waszych koncertów niż powiedzmy na początku tego roku, czy pod koniec zeszłego, czy w ogóle jeszcze takiej ewolucji nie ma, jak wy się czujecie na scenie?
3: Ja myślę, że w ogóle ten materiał na żywo to jest jakiś kosmos. Mhm. I myślę, że każdy ma tak.
1: Zdecydowanie, tak. No i koncert za koncertem wychodzi nam to lepiej zdecydowanie, bo wiemy już, o co chodzi i jest to ciągły progres, ale jakże niesamowity.
3: Tak, ale tą energię też można po prostu przekazać, która jest między nami i jakby ona też się zmienia. Bo w momencie, kiedy pisaliśmy numery, to faktycznie siebie nie znaliśmy, więc trochę było tak, że no jednak nie każdy wyciąga wszystkie swoje działa od razu, jak wjeżdża w taki obóz kompozycyjny, tylko właśnie jest przez to, ja przynajmniej tak uważam, że tak jest, wy możecie powiedzieć, czy tak jest, czy tak nie jest, ale że no jak się wchodzi do środowiska, gdzie się nie zna wszystkich osób, no to jednak człowiek tak trochę odkrywa te wszystkie rzeczy tak po kolei. Mhm. I przez to jest bardziej uważny na innych i to jest taki proces ciekawy w tej kompozycji, bo kiedy już później skomponowaliśmy to i zaczynamy grać, no to każdy wszystkie swoje działa wyciąga i możemy się tutaj świetnie wszyscy razem bawić, więc no to jest bardzo ciekawe.
0: Ale wydaje mi się, że przy całej ewolucji Ars Latrans i faktycznie biorąc pod uwagę fakt, że chyba ta najnowsza płyta najbardziej się wyróżnia, jest najbardziej różna od reszty stawki, to jednak czymś, co spaja całość, no jest grów. No. Jednak mnóstwo jest takiej filozofii niezależnie od wcielenia grupy, gdzieś tam wywodzącej się od artystów, nie wiem, no w stylu Toma Misza, gdzie to jest trochę do tyłu zagrane, trochę osadzone i czy czujecie, że a propos też tak dużego składu, to jest kluczowe, żeby niezależnie od tego, co dzieje się w piosenkach, żeby to po prostu bujało i czy to jest ważne dla was, kiedy tworzyliście ten album, no i kiedy występujecie, żeby to uchwycić?
3: No ja uważam, że groove też, ale po prostu bycie w takiej prawdzie, w sensie co się robi, to co się robi, to jest totalnie szczere i prawdziwe, bo to po prostu później słuchać w tych utworach, że to robiliśmy wspólnie, że przeżywaliśmy te emocje i uważam, że w ogóle w piosenkach to jest najważniejsze.
1: Mhm. Tak, i dlatego, że my wierzymy w te utwory, publika też może w nie uwierzyć w jakiś swój sposób. Gdybyśmy sami nie byli pewni tego, co robimy, to co byłoby słychać?
0: A czy a propos samego komunikatu płyty, przesłania albumu, czy czujecie, że spotkania z publicznością są ciekawe, jeżeli chodzi o to, no jak ten materiał rezonuje, co wam ludzie mówią o odczuciach, które powodują te utwory? Bywało tak, że czymś was zaskakiwali albo mówili, że gdzieś tam odnaleźli się w tym repertuarze?
2: Mnie najbardziej zaskoczył pierwszy koncert, jaki graliśmy w ogóle z tym składem i ludzie śpiewający praktycznie cały numer od początku do końca, czyli Konopie, bo nie dlatego, że zakładałem, że tak nie będzie, tylko dlatego, że już się nauczyłem, że zwłaszcza w muzycznym świecie lepiej żyć bez jakichkolwiek oczekiwań, więc po prostu byłem w szoku, szczerze mówiąc. Tak samo z numerem Jak Chcesz, który też jest mi dosyć bliski, bo jest dość osobisty. Tam to nie był cały numer, ale piosenka się skończyła i ludzie śpiewali z nami refren. I dla mnie osobiście to jest najlepsze. Ja nie potrzebuję nic więcej potem słyszeć od ludzi, żadnych pochwał, ale jak śpiewałem moje piosenki, to jakby to jest największy sens, jaki może ktoś nadawać temu, co robimy.
0: Powiedziałeś o Konopiach i wydaje mi się, że to jest ciekawy utwór, bo on się wyróżnia na tle płyty.
2: Tak miało być.
0: Te wokale są nawet tam przetworzone, sama motoryka jest dość mocno taneczna, może nawet czasami.
2: Tym razem jak będziesz słuchał, to tam też jest mój wokal, ale jest ukryty, więc masz teraz zadanie go znaleźć.
1: To jest taki easter egg.
0: Ale z tego, co obserwuję
2: Piłaszka
0: teraz...
2: wokal też sam jest.
0: Wszyscy się dograli. Ale z tego, co obserwuję waszą reakcję, to, że taki rodzynek się trafił, w ogóle jak się pojawiają jakieś mniej oczywiste fragmenty na płycie, że to raczej była radość, a nie takie główkowanie, czy to pasuje, czy gdzieś tam klei się zresztą stawki. Raczej się dobrze bawiliście, jak pojawiało się coś, powiedzmy, pod prąd lekko dziwnego.
3: Totalnie, totalnie.
1: Akurat Konopie to ten numer, który praktycznie w całości powstał na tym pierwszym naszym spotkaniu.
3: Tak.
1: Że już ten tekst też był napisany prawie w całości. w zeszłym roku, jak się pierwszy raz zobaczyliśmy. I na pewno to ewoluowało swoim brzmieniem, ale ja jestem bardzo zadowolona i bardzo, bardzo chciałam, żeby ten numer wszedł w ten line-up albumowy.
0: Mówiliście też o tym, że mimo, że chodziło o to, żeby brzmienie zespołu się wyklarowało w trakcie grania, pisania, to jednak też mieliście jakieś utwory referencyjne, jakaś twórczość, która wam pasowała do oblicza tego składu i wydaje mi się, że w ciekawą stronę szczególnie harfa czy też trąbka pchała tę muzykę, no bo czasami można szukać według mnie jakichś nawiązań do artystów, którzy odwołują się do muzyki świata, choćby w stylu Bonobo, czasami jest więcej jakiegoś indie popu. Nie chcę na siłę szukać nazw, no ale jest szereg zespołów, które takie instrumentarium gdzieś tam wykorzystują. Jestem ciekaw, czy wy mieliście coś takiego, że zastanawialiście się, w jaką stronę to instrumentarium was pcha, czy jednak najpierw pozwoliliście tym piosenkom się napisać, a później ewentualnie w tym procesie produkcyjnym szukaliście jakichś referencji?
3: No, było to troszeczkę pomieszane, bo zawsze przed takim otwarciem tematu ja staram się tworzyć taki koncept, o czym ten kataryzm może być, żeby z czegoś wyjść i opisowo, i też tworzę playlistę utworów z różnych klimatów. Też wysyłamy sobie tą playlistę, każdy dodaje swoją piosenkę, jak on to czuje, słuchamy sobie tego, a potem się spotykamy i gramy, ale to nie jest tak, że my w ogóle patrzymy na te piosenki i na zasadzie, chcielibyśmy zrobić to tak jak to. Nie, nie, nie, to po prostu każdy sobie przesłucha raz, dwa, żeby mniej więcej wejść w jakiś klimat, ale potem i tak to jest po prostu wyjściowa naszych wszystkich odczuć i umiejętności, i zdolności, i emocji, i ludzkości.
0: Na sam koniec chciałem cię, Piotr, spytać o kwestię właśnie, powiedzmy, tematu, motywu przewodniego, bo jeżeli chodzi o samo Ars Latrans, to ewoluowało to w ciekawy sposób. Z samego początku nie ty decydowałeś o motywie przewodnim, teraz to jest już twoja koncepcja i wydaje mi się, że katarzis tych wszystkich dotychczasowych tematów jest takim najmniej zawężającym, najbardziej ogólnym, dającym pole do właśnie większej różnorodności tematem. I czy ty poczułeś, że ten efekt jest na tyle ciekawy, że teraz będziesz szukał właśnie czegoś takiego, co bardziej poszerza zakres możliwości niż zawęża?
3: Ja myślę, że były tematy, które też były szerokie, na przykład Sztuka Miłości, ten pierwszy temat, tylko przed Sztuką Miłości był też jeszcze japonizm, a Sztuka Miłości była po tym, też jest dosyć takim ogólnym określeniem i fajnie się pracuje w takich ogólnych określeniach. Noir też można powiedzieć, że no jest trochę brudne, ciemne, wiadomo, ale w zasadzie no o to chodzi, żeby to można było po swojemu po prostu zinterpretować, żeby te hasła były. Najbardziej Y2K, które było, to ono było takie totalnie, że odnosimy się do konkretnego okresu i nawet chcemy uzyskać takie cyfrowe brzmienie, więc to była bardziej taka zabawa. Ale fajne jest to, że to jest takie otwarte i że możemy wejść i znaleźć coś tam dla siebie. A sam pomysł na katarzis? No to właśnie po noir, które było takie mroczne.
0: Odbicie.
3: Czułem, że potrzeba takiego światła, takiego oczyszczenia.
0: Też przyznawałaś a propos katarzis, znaczy a propos noir, że gdzieś tam działy się trudne rzeczy w twoim życiu, że to też było tego odbicie i dla ciebie to jest fajne, a propos tego, jak nawet te płyty się dopełniają, jest dla ciebie coś w nich wspólnego, że to jest, powiedzmy, awers i rewers tej samej monety, czy to jest nadinterpretacja?
2: No Piotrek jest częścią wspólną.
3: Myślę, że no jest coś, kurczę, takiego, że jednak te pomysły skąd się pojawiają i to, co się dzieje w życiu gdzieś... Można, ale to jest tak jak z piosenką. Słucha się tekstu piosenki i ta osoba odbierze tak ten tekst piosenki, ta osoba odbierze zupełnie inaczej, więc tak naprawdę to jest bardziej mi się wydaje, że już teraz z perspektywy doszukiwanie się sensu w tym i porównywanie tego, co się dzieje w życiu w kontekście danego tematu, niż faktycznie takie jeden do jeden.
0: Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby też szukali emocji, które rezonują z twórczością Ars Latrans Orchestra. Zespół wystąpi za jakieś 20 minut w studiu M imienia SBB. No a audiokrację odwiedzili Irys, Kuba Folwarczny i Piotr Wykusz. Wielkie dzięki za rozmowę.
3: Dzięki.
1: Dzięki.
0: No a na koniec wracamy do zespołu związanego z krakowską sceną muzyczną, czyli do Białego Falochronu.

0: Audiokracja.
1: Chodźcie na premierę, kurwa.
2: A, to czekaj, tylko wbijamy coś, dobra?
1: Nie, kurwa, my już tam jesteśmy, wszyscy puszczamy numer, chodźcie.
2: Okej, okay, no dobra.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc te chwile.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Koncertowe studio M imienia SBB.
2: Dobry wieczór, szanowni państwo. Jestem monotonny, jeżeli chodzi o docenianie publiczności w studiu M imienia SBB, no ale zawsze jest niezawodna, także nie trzeba słuchaczom radia tłumaczyć, że przed nami kolejny koncert w studiu M. Rozpoczęła się ta nasza koncertowa jesień na dobre, ale mogę też zasugerować wszystkim, którzy chcą nie tylko nas posłuchać, ale też zobaczyć zespół Ars Latrans Orchestra, żeby włączyć sobie stream na naszej stronie internetowej czy YouTube'owym profilu radia. Na dzisiejszy wieczór upłynie pod znakiem kolektywu, który stawia na coś, co jest w muzyce bardzo ważne, bardzo ulotne, by nie powiedzieć magiczne, czyli na szukanie interakcji, na szukanie chemii. Jeżeli chodzi o Ars Latrans Orchestra, to z jednej strony historia zespołu jest całkiem długa, z drugiej strony, jeżeli chodzi o tę dzisiejszą odsłonę, to sytuacja jest wciąż świeża, bo na tym polega Ars Latrans Orchestra, że to jest skład rotacyjny, że ważna jest spontaniczność, podążanie za instynktem, tworzenie repertuaru podczas wyjazdów takiej pracy twórczej. No i nie chcę, żeby jakieś minorowe tony brzmiały, ale to też oznacza, że ta żywotność tej wersji zespołu nie jest nieograniczona, także tych koncertów pozostało niewiele. Warto w nich partycypować, warto posłuchać Ars Latrans Orchestra z płytą Katarzys. Przed państwem Irys, Piotr Wykusz, Kuba Folwarczny, Michał Zachariasz, Alina Łapińska, Maciej Leśniak i Paweł Królikowski, czyli Ars Latrans Orchestra.

Dziękujemy bardzo. My jesteśmy Arsla Trans Orkiestra. To był utwór Choćby to miało zabić, który otwiera nasz album, który już ma prawie rok swoją drogą, wyszedł w zeszłym roku. Bardzo nam miło, że możemy dla Was dzisiaj zagrać i że chcecie nas usłyszeć. I Wy tutaj, tacy piękni, bo widzę przed sobą publiczność i też słuchacze, którzy słuchają, jest to dla mnie nowa rzecz, ale bardzo się cieszę, że możemy tutaj wystąpić. Jestem pewna, że reszta też. I tak, kolejny utwór nosi tytuł Oczekiwanie.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.
0: Dziękujemy. To było oczekiwanie. A teraz zagramy dla Was utwór, który był naszym pierwszym singlem. Nosi tytuł Ślad.

Fajnie, bardzo fajnie. Kolejny utwór dla takiego przełamania. Jest to utwór mój autorski, dlatego że w naszym składzie nie tylko na koncertach gramy nasz album, ale też nasze utwory. Mój i Kuby też będzie. Kuba Folwarczny, jak coś tutaj stoi obok mnie. Jest to minus. Więc teraz zagramy dla was jeden z moich autorskich utworów pod tytułem Rdza.

Dzięki, teraz zagramy mój numer, który zapowiada mój album debiutancki i nazywa się Szkło. Jest o tym, że czasami we własnym domu możemy się poczuć jak obcy.

Bardzo dziękujemy. To był utwór pod tytułem Konopie. Jeden z moich ulubionych, tak powiem wam. Kolejny utwór zaprezentujemy. Trochę zmiana klimatu nosi tytuł. Na wszelki wypadek.

0: Dziękujemy bardzo. A teraz...
1: Dzięki, to jest z kolei mój ulubiony numer. Jeden z moich dwóch ulubionych numerów na tej płycie. A nie maczałem w nim, przy nim palców praktycznie, napisałem go Iris sama. Mówię o tekście. O muzyce w sobie też.
0: Także. Bardzo dziękujemy. A teraz mam przyjemność zapowiedzieć gościa, który dzisiaj z nami wystąpi. Zapraszamy na scenę Jana Serce. Wielkie brawa!
1: Znaczy to nie jest Jan, to jest Olek Czerkawski. No,
0: tak.
1: Z Jan Serce projektu.
2: Tak, kiedyś z kolegą Michałem Zachariaszem tworzyliśmy zespół Jan Serce. I korzystamy dzisiaj z okazji, żeby sobie przypomnieć. I zagramy utwór, tytułowy utwór z płyty Nie będę tańczył.

0: Pięknie, brawa jeszcze raz!
1: Żeśmy się trochę rozruszali. Przynajmniej ja, wy siedzicie. Właśnie dla słuchaczy tutaj publika siedzi. Ale nóżka latała, co? Powiedzieli, że tak, więc się cieszę. Utwór.
2: No nie, nie.
1: Co?
2: Patrz, Iris, patrz na mnie.
1: Utwór jak chcesz.
2: Czekaj.
1: Okej. Jak chcesz, to utwór z naszej płyty. A my jesteśmy Arsla Trans Orkiestra. Kto jeszcze nie wie, ten już się dowiedział.

0: Dzięki.
1: Bardzo dziękujemy. Zagramy teraz dla was utwór tytułowy z naszego albumu. Nosi tytuł Katarzys.

twój numer. Nosiłam tytuł? Małym palcem o próg. Czy kiedyś uderzyliście małym palcem o próg? No ja też. Chyba o tym Kuba napisał właśnie. Ale jest to bardzo, bardzo ładny numer. I fajnie, że go zagrał. My jesteśmy Arsza Transorkiestra.

Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Rozpoczynamy piątkowe spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie przez najbliższych 50 minut? Między innymi o tym, że w Opolu wystartowała kampania zachęcająca do badań, a chodzi o profilaktykę raka piersi i jąder.
1: Chodzę regularnie się badać.
2: Wiele osób lekceważy, nie robią tych badań.
3: One są w stanie wykryć zmianę kilkumilimetrową.
4: Zawsze jest dobry moment, żeby się iść przebadać, zadbać o siebie, o profilaktykę.
0: A o ochronie zdrowia będziemy także mówić przy okazji dzisiejszego wydarzenia w Szpitalu Klinicznym w Opolu. Tam swój staż rozpoczynają młodzi lekarze.
1: Ekscytacja, radość, spełnienie, że to już w końcu jest ten moment, kiedy będę mogła wyjść do pacjentów, wykazać się swoją wiedzą i pracować trochę na to, żeby może opinia o lekarzach się zmieniła.
0: Będzie też sport, ale nie piłka nożna, tylko siatkówka. Unia Opole w zmienionym, odmienionym składzie rozpoczyna bój o ligowe punkty, ale tak sobie myślę, że zawodniczki z tyłu głowy gdzieś mają też rozgrywki europejskie.
5: Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać.
6: Mamy na pozycji przyjmującej grupę trzech bardzo młodych dziewczyn.
7: Na pewno będziemy chciały grać swoją siatkówkę.
0: Dariusz Kozera program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć realizację naszego ambitnego planu. Zachęcam, aby zostać z nami.

0: Reporterski obraz dnia. Reporterzy w terenie, redakcja w akcji.
1: A nasz program zaczynamy od nowych informacji w sprawie nietrzeźwego polskiego prokuratora. Jest zarzut dla byłego już zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Przypomnijmy, o tym już informowaliśmy wielokrotnie. Henryk W. we wtorek został zatrzymany przez policjanta na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Jak wynika z informacji prokuratury krajowej, funkcjonariusze wieczorem właśnie tego dnia zauważyli samochód, którego kierowca miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Podczas 4 badań trzeźwości urządzenie wskazało około 3 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokurator przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, grozi mu za to do 3 lat więzienia, a ponadto zastosowano wobec niego, wobec prawnika, m.in. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas postępowania, zawieszenie w czynnościach służbowych oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Reporterski obraz dnia. Głos reporterów Radia Opole i obraz wydarzeń z pierwszej ręki.
1: W reporterskim obrazie dnia zmieniamy temat. Profilaktyka może uratować życie, a rak nie musi oznaczać wyroku. Ruszyła właśnie kampania Różowe Opole kobiet i mężczyzn, która ma zachęcić do regularnych badań i większej troski o własne zdrowie. Rak piersi i rak jąder to choroby, które wcześniej wykryte dają szansę na skuteczne wyleczenie. Co możemy zrobić, by zadbać o siebie i wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie? To sprawdzała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Na badaniach już pani była, czy nie?
3: Tak, chodzę regularnie się badać, ze względu na to, że mam obciążenia rodzinne. Moja babcia jest po nowotworze, no i tak ze względu na to miałam najpierw robione USG jako młoda dziewczyna, a w tej chwili co 2 lata wykonuję badanie mamograficzne piersi.
2: Czy pani już była się zbadać?
4: Nie, jeszcze nie byłam.
2: A będzie to zrobione w październiku?
4: Myślę, że tak.
2: Jak jest ważna ta profilaktyka i to badanie?
4: Bardzo ważne. Myślę, że raz do roku powinno się takie badania wykonywać.
2: W otoczeniu pani widzi, że robimy czy nie robimy tych badań, że tak pamiętamy o wszystkim, ale nie o sobie?
4: Tak, bardzo często się z tym spotykam, że no, wiele osób lekceważy, nie robią tych badań, a później czasami jest już za późno.
5: Beata Ryks z Opolskiego Klubu Amazonka w Opolu. My jesteśmy dowodem na to, że profilaktyka działa, bo my żyjemy, większość z nas sama znalazła sobie zmianę i dzięki temu ratowała sobie życie, bo oczywiście lekarze bardzo dużo mieli tutaj do powiedzenia, bo nas leczyli. Natomiast fakt, że dość wcześnie znalazłyśmy sobie zmianę, no to po prostu daje nam w ogóle tak naprawdę możliwość wyleczenia nas całkowicie, tego, żebyśmy były zdrowe.
2: Kiedy pani wykryła u siebie zmianę?
5: W 2016 roku, ponieważ ja wcześniej też już leczyłam się onkologicznie, więc już byłam bardzo świadoma tego, jak ważna jest profilaktyka. Żyję, doczekałam się wnuka, cieszę się życiem i tego życzę wszystkim paniom.
2: Pani doktor, według danych do 2050 roku zachorowalność na raka piersi na świecie wzrośnie do 3,5 miliona wykrytych przypadków rocznie.
6: No zapewne zachorowalność na raka piersi wzrasta. Barbara Radecka, jestem onkologiem, pracuję w Opolskim Centrum Onkologii i Uniwersytecie Opolskim. To i również za sprawą badań przesiewowych, które pozwalają nam wykryć na bardzo wczesnym etapie tego raka, a więc dzięki temu również zaoferować chorym lepsze leczenie. Ale oczywiście również niezależnie od rozpoznań, także wzrasta zachorowalność również u kobiet w młodszym wieku, ale no, żyjemy coraz dłużej, więc to też powoduje to, że wszystkie nowotwory, również rak piersi, zwiększają swoją zachorowalność, ponieważ one głównie rozpoznawane są u osób w wieku podeszłym.
2: To pani doktor, co nam powinno dać taki pierwszy sygnał, taką czerwoną lampkę, że coś jest z nami nie tak, oprócz tego, że oczywiście wykryjemy sobie coś same?
6: Przede wszystkim to comiesięczne samobadanie, mimo że nie jest to metoda jakoś mocno opisana w zaleceniach, jakoby miała ona wpływ na przeżycie, to jednak jest to metoda, która bardzo kształtuje dbałość o siebie, świadomość własnego ciała, ma taki charakter edukacyjny, prozdrowotny. A więc kobieta, która regularnie bada swoje piersi, nawet jest w stanie bez doświadczenia medycznego osoba znaleźć w tych piersiach guzek centymetrowy. No i oprócz tego zachęcam do korzystania z badań profilaktycznych, bo one są w stanie wykryć zmianę kilkumilimetrową, wręcz wielkości ziarna pieprzu. Korzystajmy z badań.
7: Krzysztof Danków, lider w Masz Jaja, idź na badania. Moje hasło: razy możemy więcej, idziemy wspólnie. Movember trwa tylko te 30 dni. My chcemy robić to dłużej. Zawsze zawsze jest dobry moment, żeby się iść przebadać, zadbać o siebie, o profilaktykę. W połączeniu z kobietami to działanie jest jeszcze potężniejsze, bo najczęściej my mężczyźni w piersiach kobiet wykrywamy jakieś, nazwijmy to, niedoskonałości i odwrotnie kobiety u mężczyzn wykrywają. Dlatego jak my łączymy siły, pokazujemy, że nie do końca mężczyzna musi robić pewne zabiegi względem siebie, może je wykonać kobieta, a on, że tak powiem, w podziękowaniu, może właśnie zbadać partnerkę. No i to jest też magia. Są badania, które wielokrotnie właśnie ratuje życie w moim wypadku. Też właśnie wykrycie w wczesnym stadium choroby nowotworowej jąder, no mnie uratowało. Dlatego ja to tak skrupulatnie i całym sobą promuję.
2: Co w ramach jeszcze kampanii Różowy Październik Kobiet i Mężczyzn?
8: 2 października na meczu naszych wspaniałych dziewcząt Unii Opole. Tam też będzie akcja promująca. Barbara Kamińska, przewodnicząca Rady Miasta Opola. Są nagrywane filmiki, są przypominane miejsca, w których to można te badania wykonywać. To jest tak naprawdę praca nad świadomością, że badanie i profilaktyka nie jest od święta. To powinno na stałe być wpisane w nasz kalendarz, jak również w nasze priorytety. A może powiem więcej, przede wszystkim priorytety.
1: Przewodnicząca Opolskiej Rady Miasta wspomniała o dzisiejszym meczu siatkarek Unii Opole, a więcej o inauguracji ligowych zmagań w Tauron Lidze będzie w naszym programie za kilkanaście minut.
9: To wszystko z dnia na dzień wygląda coraz lepiej, ale tak jak mówię, potrzeba czasu. Stadion zna wszystko, a jak to się skończy, skończy się na pewno dobrze.

0: zespół Perfect, ale w koło jest wesoło. Rok 1981. A kto pamięta cykl radiowy z pamiętnika Młodej Lekarki? To też były lata 70., 80. Wszystkie odcinki zaczynały się tak samo, będąc młodą lekarką. No to mamy teraz temat do tego nawiązujący. 40 absolwentów kierunków lekarskich rozpoczęło staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przed nimi 13 miesięcy poznawania pracy poszczególnych oddziałów szpitala i decyzja o wyborze specjalizacji w zawodzie lekarza.
1: Ekscytacja, radość, spełnienie, że to już w końcu jest ten moment, kiedy będę mogła wyjść do pacjentów, wykazać się swoją wiedzą i pracować trochę na to, żeby może opinia o lekarzach się zmieniła, żeby jednak trochę bardziej przyciągnąć pacjenta empatią, czasem, zainteresowaniem, poświęceniem uwagi. Kamila Przybylska, jestem lekarzem stażystą tutaj w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
2: Pani zdaniem tego brakuje w obecnej służbie zdrowia?
1: Wydaje mi się, że jest o tyle problem, że jest zbyt mało lekarzy, zbyt dużo pacjentów i po prostu w 10 minut ciężko jest zebrać cały wywiad, poświęcając tym odpowiednio uwagi.
2: Gdzie pani by się widziała? Na jakim oddziale?
1: Po stażu planuję rozpocząć rezydenturę na pediatrii, 5-letnią, a potem 3 lata chciałabym w trybie pozarezydenckim zrobić specjalizację z medycyny ratunkowej i docelowo chciałabym pracować albo na szpitalnym oddziale ratunkowym, albo w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego na kartce systemowej, albo może w LPR-ze.
3: Kostro Michał, jestem świeżym lekarzem stażystą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Już od kilku lat współpracuję z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej pod kierownictwem profesora Grzegorza Oszkinisa. To jest moje miejsce w tym szpitalu i w świecie medycyny.
2: Jakie największe wyzwania przed Wami czekają?
3: Pierwszy raz będziemy mieli odpowiedzialność, taki stały kontakt, że tak powiem, z pacjentami. Oczywiście w towarzystwie i pod opieką starszych kolegów będziemy mogli badać tych pacjentów i też podejmować pierwsze swoje własne decyzje terapeutyczne.
4: 40 nowych pracowników USK po prostu wchodzi w swoje życie zawodowe, więc na pewno dla nich to jest bardzo ważny dzień. Jerzy Jakubiszyn, członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, odpowiedzialny za organizację stażu na terenie naszego województwa, a jednocześnie z racji pracy w USK koordynator stażystów, którzy są tutaj zatrudnieni. Każdy stażysta dostaje opiekuna, z którym w zasadzie przez cały okres stażu, na internie to jest 10 tygodni, ale na przykład na neonatologii tylko 2, na ortopedii 2, na chirurgii 6, no ale powinien z tym opiekunem tak krok w krok się poruszać i razem z nim wszystko robić. Oczywiście opiekun powinien patrzeć, jak stażysta na przykład zbiera wywiad, jak bada, ale powinien to po prostu korygować, kontrolować, bo oni nie są jeszcze uprawnieni do samodzielnego wykonywania zawodu, mimo że mają dyplom, który ich do pewnych rzeczy uprawnia, choćby do badania pacjenta. Natomiast postawienie diagnozy, zaordynowanie leczenia i tak dalej, to musi robić po konsultacji ze swoim opiekunem.
5: Dariusz Madara, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Dla nas to jest w ogóle dzisiaj święto. 40 młodych lekarzy trafia do szpitala na staż, który będzie trwał 13 miesięcy. To jest 40 osób ze 113, które trafią w ogóle na województwo polskie. To dla nas jest duże wyróżnienie. Dla nich to jest niezwykle ważny czas, kiedy muszą dokonać wyboru przyszłej specjalizacji. Chcielibyśmy, żeby te wybory padały właśnie na specjalizacje, które są w naszym szpitalu, żeby ci młodzi ludzie zostali, podejmowali pracę później w samym szpitalu lub w naszym województwie, bo to jest dla nas niezwykle ważne. Tak, oczywiście my wiemy, że część specjalizacji, która jest szczególnie pożądana, taka jak alergologia, endokrynologia, jest bardzo chodliwa wśród młodych ludzi, ale cieszymy się, że również wybierają specjalizacje takie jak neurochirurgia, chirurgia naczyniowa, czy sama chirurgia, bo to są bardzo trudne specjalizacje, ale niezwykle potrzebne z punktu widzenia pacjenta i zabezpieczenia nas.
0: Tę relację przygotowała Katarzyna Dorostachoń. Dziękujemy bardzo. Dodajmy, że w całym regionie staże rozpoczęło 114 absolwentów medycyny i 7 absolwentów stomatologii. A w programie jeszcze do 15 będziemy na zamku w Niemodlinie, gdzie po raz 14 ruszyło wojewódzkie święto karpia opolskiego. Zrobiło się tam bardzo smacznie.
6: Karp opolski w trzech odsłonach, jest to tortellini barwione z sepią, z farszem z karpia.
7: Degustujemy każdy element i w całości, żeby zobaczyć, jak to smakuje.

0: To już dzisiaj kibice się doczekali. Rusza nowy sezon Tauron Ligi Kobiet i o tym teraz w reporterskim obrazie dnia w Radiopole będziemy mówić. Na inaugurację rozgrywek nasze siatkarki, rewelacja poprzedniego sezonu Unii Opole, podejmą wieczorem o 20:30 dokładnie przed własną publicznością Lotto Chemika Police. Ale dodajmy, że Wilczycy oprócz występów ligowych będą również reprezentować nasz kraj w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na starym kontynencie, Lidze Mistrzyń.
1: Na pewno mam gdzieś z tyłu głowy to, że w tym sezonie czeka nas Liga Mistrzyń, Claudia Wydruch Libero. Ale na najbliższe spotkania się szukujemy tak naprawdę na razie na polską ligę. Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać.
2: Jest jakiś stresik, czy zawodowe sportsmenki podchodzą do tego zadaniowo? Najpierw jeden mecz, drugi, Liga Mistrzów i tak dalej po kolei.
1: Myślę, że raczej zadaniowo. Na pewno jest to ogromna ekscytacja, że będziemy mogły wziąć udział w tych prestiżowych rozgrywkach, ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
2: Presja będzie duża, oczekiwania wasze, ale również kibiców są ogromne, no bo jak się wygrywa, odnosi sukcesy, to każdy chce, żeby te sukcesy były jeszcze większe albo żeby je potwierdzać. To może być jakiś problem, czy w ogóle o tym w ten sposób nie myślicie?
1: Presja na pewno będzie ogromna i z naszej strony, i ze strony kibiców, ale myślę, że nie będzie nas to paraliżować. My po prostu będziemy na każdym meczu starały się pokazać jak najlepszej strony i po prostu grać na maksa. No, to, co będzie, to będzie. My po prostu będziemy dawać z siebie wszystko.
2: Po ostatnim sezonie klub z Opola opuściły wszystkie zagraniczne zawodniczki. W ich miejsce do drużyny przyszły przyjmujące Sydney Palazzolo, Adrianna Pawlik, Daria Wieczorek oraz środkowa Wasja Filipowicz. Na pewno trzeba trochę czasu, żeby nowe zawodniczki wkomponowały się do drużyny, mówi Bartłomiej Dąbrowski, trener Unii.
3: Myślę, że to wyjdzie w praniu, zobaczymy. Mamy na pozycji przyjmującej grupę trzech bardzo młodych dziewczyn, też na razie z bardzo małym doświadczeniem, także to one muszą budować swoje doświadczenie, musimy pracować, musimy być cierpliwi. Też potrzebują dużego wsparcia, jestem przekonany, że z meczu na mecz będą się prezentować coraz lepiej. Ciężko mi w tym momencie oceniać, jeżeli chodzi o poziom, ponieważ zaczynając okres przygotowawczy sezon temu, też nie wiedzieliśmy do końca, jak będzie to wyglądało. Natomiast nasza forma rosła, dziewczyny się bardzo szybko rozwijały i wierzę, że w tym przypadku będzie podobnie. Natomiast, tak jak mówię, na ten moment musimy być cierpliwi, pracować dobrze i pracować mądrze z tą grupą dziewczyn, ale też potrzebują czasu, potrzebują adaptacji. W przypadku każdej dziewczyn tak naprawdę coś innego, ponieważ Daria dopiero wchodzi do seniorskiej siatkówki, do seniorskiej szatni, zmieniła kompletnie środowisko, więc to jest też inny świat. Jeżeli chodzi o Andy, to też przyszła do mocniejszej ligi, też z innymi wymaganiami, Sydney Palazzolo podobnie, więc myślę, że one muszą się zaadoptować w kraju, muszą się zaadoptować w lidze, muszą się zaadoptować do naszych obciążeń treningowych, także to wszystko z dnia na dzień wygląda coraz lepiej, ale tak jak mówię, potrzeba czasu.
2: Trzecie miejsce w kraju zobowiązuje. W każdym meczu będziemy starały się grać o zwycięstwo, dodaje Katarzyna Połeć, środkowa Opolanek.
4: Na pewno będziemy chciały grać swoją siatkówkę i to, jak przetrenowałyśmy okres przygotowawczy i zobaczymy wtedy, jak to w ogóle będzie wyglądało, jak będzie wyglądała nasza gra, więc tutaj na pewno będziemy się tylko i wyłącznie skupiać na tym, jak my gramy i w jakiej my jesteśmy dyspozycji.
2: Twardo stąpamy po ziemi, ciężko pracujemy i chcemy z jak najlepszej strony pokazać się zarówno w krajowych rozgrywkach, jak i Lidze Mistrzyń, mówi Maciej Kochański z zarządu klubu.
5: Podobnie jak przed zeszłym sezonem, ja wyznaję zasadę, że nie jesteśmy klubem typowanym do medali, ale jak pokazaliśmy w zeszłym sezonie, jesteśmy w stanie te medale zdobywać, więc stać nas na wszystko, a jak to się skończy się na pewno dobrze.
2: Mecz Unii Opole z Chemikiem Police w Sztego Arenie rozpocznie się o 20:30. Relacje ze spotkania w wieczornych serwisach informacyjnych Radia Opole. Dodajmy, że podczas wydarzenia w punkcie medycznym zorganizowanym przez Centrum Zdrowia w Opolu będzie można skorzystać z darmowego badania USG piersi oraz tarczycy. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: Tak jak Grzegorz przed chwilą zauważył, ten mecz Unii Opole Chemik Police o 20:30 w Opolu, no ale dzisiaj grają też piłkarze, prawda? Mecz Polska-Rumunia w Warszawie. Ja jednak idę do Stegu Areny zdecydowanie, bo bliżej, a paliwo to dopiero od jutra będzie tańsze.

0: Teraz w reporterskim obrazie dnia o wydarzeniu, które już na stałe wpisało się do kalendarza imprez w Niemodlinie. Dzisiaj na tamtejszym zamku po raz 14 ruszyło wojewódzkie święto karpia opolskiego. Świętowanie rozpoczęło się konkursem kulinarnym Czas na rybę dla uczniów szkół gastronomicznych. 6 drużyn wystartowało, a to już właśnie taka tradycja, że tę imprezę rozpoczyna rywalizacja młodych kucharzy. Do konkursu w sumie zgłosiło się ponad 30 zespołów, no ale trzeba było wybrać tę najlepszą szóstkę. Uczestnicy mieli 2 godziny na przygotowanie potrawy z karpiem w roli głównej.
1: Jak konkretnie wygląda dzisiaj zadanie przed tymi drużynami? Co oni muszą zrobić? Jakie są założenia?
2: Jak co roku obowiązkowym produktem jest oczywiście karp opolski, Kamil Glekowski, szef kuchni i współorganizator konkursu kulinarnego Czas na rybę. Założenie jest takie, że dostają całą rybę wypatroszoną, mają przygotować swoją recepturę na 8 talerzach. Nie ma innych ograniczeń, jeżeli chodzi o produkty. Kluczowe jest to, żeby produktem podstawowym był karp. Cała reszta to jest dowolność, więc otwieramy kreatywność przed młodzieżą. Na przygotowanie potrawy każda drużyna ma 2 godziny.
1: To dużo czy nie dużo, tak z perspektywy pana jako kucharza?
2: Przygotowanie potrawy z ryby 2 godziny to jest dużo czasu, natomiast musimy też pamiętać o tym, co są uczniowie, to po pierwsze, a po drugie to jest konkurs. Tutaj jednak jest duża presja, dużo oczu patrzy, więc stres na pewno jest dużo większy niż tradycyjnie na zamkniętej kuchni. Także myślę, że dla młodzieży to jest optymalnie. Te 2 godziny można zrobić naprawdę bardzo fajną potrawę, dobrze dopracowaną i zmieścić się w czasie.
1: Karp opolski w 3 odsłonach. Co to będzie za potrawa konkretnie?
3: Karp opolski w 3 odsłonach jest to tortellini barwione z sepią, z farszem z karpia. Nikodem Kuśmierek, mam 16 lat, chodzę do zespołu szkół nr 1 w Wieluniu. Do tego jest karp przygotowany w stylu sauté na oleju z esencją masła oraz sałatka owocowo-warzywna z cytryną.
1: Czy ktoś, kto powiedzmy w kuchni obraca się na co dzień, ale nie jest zawodowym kucharzem, dałby sobie z tym radę?
3: No nie jest to na pewno coś prostego, ponieważ samo wyfiletowanie i przygotowanie karpia do obróbki jest dosyć ciężką sprawą. Natomiast myślę, że z przepisem i chwilą zaparcia i cierpliwością większość osób by sobie z tym poradziła bezproblemowo.
1: Przewodniczący, czy to jest rola najtrudniejsza?
4: Myślę, że w ogóle jury degustacyjne ma trudną rolę. Marek Namysłowski, prezes Stowarzyszenia Eurotek Polska. Juror, przewodniczący w dniu dzisiejszym. Ale też bardzo ważne i istotne są oceny jury technicznego, które zwraca uwagę na cały aspekt techniczny przygotowania i obróbki na stanowisku.
1: Jemy oczami, ale jeżeli chodzi o smak, jedna degustacja, druga degustacja, czy trzecia jeszcze jest do wyłapania, do rozpoznania?
4: Oczywiście, ponieważ nie jemy całej potrawy, no chyba, że zdarza się tak, że potrawa tak zasmakuje i juror stwierdzi, że chce ją dokończyć, natomiast degustujemy każdy element i w całości, żeby zobaczyć, jak to smakuje, ale nie jemy całej potrawy, bo nie jesteśmy w stanie zdegustować wszystkich tylu potraw.
1: Co przygotowujecie, czym chcecie zaimponować jury?
5: Przygotowujemy roladę z karpia z musem z raków. Klaudia Egert jest ze mną w parze, Marcel Zaleski. Jesteśmy z zespołu szkół zawodowych w Kurzędniku. Z pieczoną pietruszką, z panko chrupiącym, żelem cytrynowym, chipsem z pietruszki, cebulę faszerowaną, pire ziemniaczanym oraz sos szafranowy z kawiorem.
1: Brzmi bardzo skomplikowanie. Czy tak jest w praktyce?
5: Chcieliśmy zaskoczyć, wiadomo, to jest już ogólnopolski konkurs, więc trzeba się pokazać jak z najlepszej strony.
1: A co jest najtrudniejsze w pracy z karpiem?
5: Filetowanie.
1: Karp. Jak wiemy, w Polsce ta ryba ma popularność przed świętami. Co zrobić, żeby w ciągu roku też była smaczna i popularna?
5: Myślę, że właśnie takie konkursy pokazują, że nie musi być to tylko danie wigilijne, czy tam świąteczne, że można z tego naprawdę coś fajnego zrobić.
1: Kurt Scheller, znany szef kuchni, juror w dzisiejszym konkursie. Jak pan patrzy na ten konkurs? To duża szansa dla tych młodych ludzi?
6: Każdy ma szansę. Pierwsze. Drugi jest konkurs i każda ekipa robi jedną, dwa karpy. Filetowane i później porcjonowane. To jest bardzo ważne.
1: Na co pan jako juror będzie zwracać uwagę? Smak, estetyka, co jeszcze?
6: Pierwszy jest smak. Później jak talerz wygląda, trzecie jak gotowe produkty, czwarte jest puste, talerz jest ładnie robiony, to jest ważne, jest estetyk. Najważniejsze na jury degustacyjne jest degustacyjne. I kolorowane, to nie wszystko nie na jedno kolor, troszkę inne, troszkę zielony, troszkę czerwony, to jest ważne.
0: W Niemodlinie był Witold Woźtak, dziękujemy za tę relację. Jutro oczywiście ciąg dalszy karpiowego święta i to z samego rana, bo o 7 już startują zawody wędkarskie nad stawem zamkowym, no a później rozpocznie się konkurs kulinarny Czas na rybę, ale z udziałem już profesjonalistów. Impreza do niedzieli, cały program na naszej stronie internetowej. Radio Polo jest patronem medialnym tego wydarzenia. Po takiej kulinarnej relacji to nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć smacznego. Ja idę na obiad. Dziękujemy za uwagę. Dariusz Kuzara, Cezary Puzyna. Dobrego weekendu. Reporterski

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś szef Nowej Lewicy w regionie, wicewojewoda Sławomir Gradzik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Kto wygrał tę próbę polityczną, próbę sił, ale też z takim mocnym podtekstem gospodarczym? Mówię tutaj o kwestii ustawy dotyczącej nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Prezydent zdecydował, że jednak podpisze.
2: Było kilka prób, panie no redaktorze. Właśnie. Myślę, że to społeczeństwo dzisiaj wygrało, bo to myślę, że dla nich i dla ceny paliw jest to niezmiernie ważne. Różnica nawet na złotówkę dla jednych dużo, dla drugich mało. Ja myślę, że w pierwsze wyliczenia były nawet pod złoty 50, nawet 2 złote. Mam nadzieję, że to się nie skończy na złoty, złote 30, to co jest dzisiaj w obrocie, i mam nadzieję, że to przy każdym tankowaniu każdy obywatel odczuje. Ja uważam, że wygrało społeczeństwo przy naciskach rządu mocnych. Prezydent dał się złamać i myślę, że tutaj wygrało społeczeństwo.
1: Ale byliście zaskoczeni jako koalicja decyzją prezydenta?
2: Tak naprawdę myślę, że prezydent za bardzo chyba nie miał innego wizerunkowego wyjścia, ze względu takiego, że tak, notowania pana prezydenta cały czas w ostatnim okresie spadały. Dziś trzecia próba, pokazanie, że to robi dla społeczeństwa, nie dla rządu, bo gdyby zrobił to tylko dla rządu, on by tego nie zrobił. Dzisiaj zrobił to dla społeczeństwa i za to też myślę, że w jakiś sposób szacun, trochę się wystraszył przy naciskach rządu, także uważam, że to jest, społeczeństwo wygrało, uważam, że jest dobry ruch. Mam nadzieję, że to troszeczkę poprawi sytuację w portfelach Polek i Polaków.
1: No i też odsunie przynajmniej część tych zagrożeń gospodarczych, prawda, bo to...
2: Tak, to się wiąże.
1: Paliw to wysoka inflacja.
2: Panie redaktorze, cena paliw ma wpływ na wszystkie rzeczy, które się dzieją w gospodarce. Tak naprawdę na inflację, na cenę żywności, na zarobki. Praktycznie paliwo jest w każdej dziedzinie. Jeżeli nie jest, no to po prostu jest rzeczą pośrednią przy wycenianiu każdego produktu.
1: A Lewica poprze projekt budżetu, który przedstawił rząd?
2: No poprze, jesteśmy w koalicji.
1: Ale tylko dlatego, że jest w koalicji, czy
2: nie, panie redaktorze, myślę, że tak. Poprze ze względu takiego, że tak. No wszystkie nasze projekty, które wprowadziliśmy, chodzi o społeczne projekty, wszystkie nie są na dzień dzisiejszy zagrożone, są ujęte w tym budżecie. My nawet naciskamy na pana ministra finansów, żeby jeszcze zrobić dodatkowe źródła finansowania do budżetu państwa. Chodzi tutaj o podatek kastralny, chodzi tutaj o podatek zdrowotny. Będziemy próbować po prostu jeszcze zrobić akurat w tym temacie coś. Nasze projekty są niezagrożone. Fakt, że ten deficyt budżetowy jest 280 parę milionów, jest to duży i mały w stosunku do poprzedniego roku. To jest chyba o 10 miliardów większy. Dzisiaj nie ma innego wyjścia. Mamy wojnę w Ukrainie. Myślę, że tutaj jest budżet skrajony na miarę możliwości. Są ruchy też podatkowe, które będą wprowadzone od 2027 roku. Uważam, że ten budżet na chwilę obecną jest w porządku.
1: A te wydatki planowane na ochronę zdrowia, no, która zawsze była takim obiektem zainteresowania Lewicy,
2: tak.
1: są satysfakcjonujące. To znaczy, 26 miliardów więcej.
2: Tak, jest 26 miliardów więcej. Na dzień dzisiejszy jako Lewica, to nie jest nasz resort. Nie bierzemy bezpośredniego udziału odpowiedzialności za to, co dzieje się w Ministerstwie Zdrowia. Ten Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia cały czas były niedofinansowane. Myślę, że tutaj są potrzebne rozwiązania systemowe, na które Lewica bardzo, bardzo mocno naciska. Mamy swoje rozwiązania. W czerwcu, 26 czerwca pan były wiceminister Wojtek Konieczny przedstawił nasz plan, tak naprawdę w jakim kierunku powinno to iść. Wojtek Konieczny przedstawił, takim głównym punktem tego założenia było, że w każdym województwie powinien być jeden właściciel wszystkich szpitali, poza klinicznymi i poza resortowymi. Do czego to mogło doprowadzić i może doprowadzić? To może doprowadzić do tego, że nie będzie podkupywania sobie wzajemnie lekarzy, kadry medycznej, jak i również będzie cały dozór, to co ostatnio głośne sprawy były o zarobkach lekarzy nie będą windowane, bo te po prostu będą normowane na jednym poziomie i to myślę, że to jest dobry kierunek. Myślę, że on jest wspólny nawet w tym, z tym, co dzieje się tutaj pan marszałek Ogłaza. Myślę, że to jest wspólny kierunek i to jest też nasza wizja jako lewicy. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami.
1: Ale pytanie, kiedy ona będzie realizowana, bo na razie to nie wygląda na to, żeby jakieś głębsze zmiany w tym systemie ochrony zdrowia
2: panie,
1: miały
2: panie redaktorze, służba zdrowia
1: idą?
2: Służba zdrowia, nikt się do tej pory za bardzo nie chciał podjąć tego tematu. Przed wyborami raczej to się nie wydarzy. Uważam, że jest temat taki, który na pewno po wyborach, czy to po prostu wygra jedna strona, czy druga, na pewno trzeba zrobić systemowe rozwiązania w służbie zdrowia i tutaj nie podlega żadnej dyskusji, bo ta służba zdrowia no, bardzo kuleje ze względu takiego, że te w większości pieniądze, które idą na szpitale, idą na wynagrodzenia tak naprawdę kadry medycznej i dzisiaj z tym sobie no, trzeba w pierwszej kolejności poradzić.
1: Niedawno mieliście kongres jako partia.
2: Tak.
1: To już początek
2: spotkania.
1: Kampanii wyborczej? Startujecie mocno?
2: Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj było akurat podkreślenie, jak ważnym jesteśmy partnerem w koalicji rządzącej. Co przez te 1000 dni udało nam się zrobić jako lewica? A zrobiliśmy bardzo dużo jako lewica. Myślę, że z tymi sztandarowymi, tych pozycji, które zrobiliśmy jest bardzo dużo, ale sztandarowe takie projekty, którym jest renta wdowia, tak jak wielokrotnie to podkreślałem na antenie jednej stacji czy drugiej, wchodziliśmy do rządu z 15% po zmarłym małżonku. Od 2027 będzie to 25%. Kwotowo to było 300 zł. Dzisiaj to będzie średnio około 600 zł po zmarłym małżonku. To jest naprawdę duży zaszczyt. Myślę, że porównywalny z 800+, który
1: no
2: był wcześniej wprowadzony.
1: No cały czas z ZUS-u napływają, więc...
2: Tak. Dlatego to są takie projekty, które lewica, myślę, że bardzo mocno się pocholiła. Lewica wróciła tak naprawdę do korzeni, wielokrotnie to już podkreślałem też na antenie, do korzeni, że na pewno naszym priorytetem jest to, co się dzieje w społeczeństwie, pomoc społeczeństwu, pomoc pracownikom i to są cele lewicowe i na tym kongresie również podkreśliliśmy to, że no z tym, z czym szliśmy do wyborów, staramy się być lojalnymi wyborcami, przyszłymi dla wyborów wyborców ludźmi, którzy no dotrzymują słowa, czyli dowożą swoje tematy.
1: Mhm. A pojawiły się tam już dyskusje na temat tego, w jakim kształcie pójdziecie do wyborów, które już no, za miesiąc, przepraszam, za rok.
2: Za rok. Panie redaktorze, myślę, że to dopiero się chyba wyjaśni gdzieś, myślę, że początkiem roku. Rozmowy trwają, ja jestem w ścisłym takim zarządzie krajowym, mam wiedzę w tym temacie. Na dzień dzisiejszy jest opcja taka, że idziemy jako Nowa Lewica oddzielnie, mamy do tego ku temu swoje możliwości, dlatego tak mocno budujemy struktury w każdych województwach, bo tak naprawdę bez tych struktur wojewódzkich, czyli powiatowych, gminnych, jest ciężko się wybory wygrywa. Tak to naprawdę jest to przełożenie od samego korzenia, dlatego ciężko nad tym pracujemy. Dzisiaj jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, dzisiaj jesteśmy przygotowani na to, żeby wystartować samodzielnie lub w jakimś pakcie. Na pewno pakt senacki będzie utrzymany.
1: No co do...
2: Myślę, że będzie utrzymany. To nie zanosi się na to.
1: Ale po drugiej stronie myśli pan, że stanie przeciwko wam taki pakt senacki prawicy?
2: Nie sądzę. Dzisiaj prawica jest dość mocno rozbita, z czego nawet się cieszę, że tak akurat to wszystko wygląda, bo my to przerabialiśmy w 2005 roku. Dzisiaj ta prawica pokazuje właśnie ten trend do tego, żeby pokazać, że my się jednoczymy, a prawica się rozpada.
1: Ale Koalicja Obywatelska pewnie kusi was wspólną listą.
2: Tak, kusi nas wspólną listą, tylko panie redaktorze, jeżeli będą badania pod kątem, że wspólna lista da nam, zakładam, 240 mandatów w Sejmie, to jest to kusząca propozycja do rozważenia. Nie wiem, czy tak się po prostu stanie. Moim zdaniem, jako Nowa Lewica, jako Sławomir Gradzik, powinniśmy iść jako oddzielnym blokiem, jako Nowa Lewica, Koalicja Obywatelska, niech poskłada na swoją listę kolegów koalicjantów z PSL-u, również z Polski 2050, bo notowania Polski 2050 PSL-u, no, nie są zadowalające. Na ich miejscu nie ryzykowałbym samodzielnym startem. Fakt, że oni zawsze mówili, że są niedoszacowani, ale uważam, że ta sytuacja zupełnie się zmieniła i te wybory będą zupełnie inne i ta lista powinna akurat mieć członków PSL-u i Polski 2050 na swoich nazwiska. Ich powinny być na listach Koalicji Obywatelskiej.
1: Szef Nowej Lewicy w regionie, Sławomir Gradzik, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami, ciąg dalszy tej rozmowy. Oczywiście zobaczą Państwo i obejrzą i posłuchają w internecie.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: od prawie 6 godzin, mamy sobotę, to 3 października. Imieniny obchodzą dziś Teresa, Gerald i Gerarda. Dziś także Dzień Kasztana, Dzień Tkaczki i Europejski Dzień Ptaków. Polska pokonała Rumunię na Stadionie Narodowym.
1: Wygraliśmy, jest to duży plus.
2: W końcu zaczęliśmy grać, ale nie oszukujmy się, ta Rumunia to jest tragiczne.
0: Od dziś ponownie obowiązuje program CPN, a za nami kolejny wyjątkowy koncert w studiu M Radia Opole i o tym także w serwisie.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, dzień dobry, zaczynamy od sportu. Piłkarska reprezentacja Polski pokonała Rumunię 6-0 w meczu 3. kolejki grupy 4. poziomu B Ligi Narodów. 3 bramki dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski, a pozostałe trafienia padły po strzałach Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka i samobójczym Virgila Gitte. Tak o swoim golu mówił po spotkaniu Piotr Zieliński.
4: Czułem trochę, czutkę miałem, no i tak się skończyło, że troszkę za krótko zagrał do bramkarza i udało się strzelić.
5: Potrzebowaliśmy tego i fajnie to wyglądało, z boiska też czuliśmy, że to jest to i oby tylko dać kontynuację tego i będzie dobrze.
0: Polska drużyna pozostała na 3. pozycji w tabeli, prowadzi Szwecja przed Bośnią. Następny mecz podopieczni Jana Urbana rozegrają pojutrze z Bośniakami.
3: Wstajesz i wiesz, Wiadomości Radia Opole.
0: 3 zastępy Straży Pożarnej gasiły w nocy pożar garażu przy ulicy Wyspiańskiego w Nysie. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, zgłoszenie wpłynęło do służb o 4:37. Działania zakończyły się kilkanaście minut temu. W zdarzeniu nie było poszkodowanych. A od dziś zapłacimy mniej za paliwo. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł. 73 grosze, a olej napędowy 7 zł. 88 groszy. Wchodzi w życie kolejna odsłona pakietu CPN. Więcej na ten temat wie Dagmara Kędzior.
6: Maksymalne limity cenowe ustalone obwieszczeniem ministra energii będą obowiązywały do poniedziałku. Po weekendzie opublikowany zostanie nowy dokument w tej sprawie. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że pakiet będzie funkcjonował do końca roku.
7: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
6: Po obniżkach ceny paliw w naszym kraju będą niższe niż za granicą, przez co może dojść do zjawiska turystyki paliwowej. Analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl nie spodziewa się jednak, by miało to dużą skalę.
8: Pamiętajmy, że też inne kraje takie pakiety osłonowe u siebie realizują i to nie będzie zupełnie tak, że Polska będzie w całości ofiarą turystyki paliwowej.
6: Pakiet CPN ma kosztować około 5 miliardów złotych, a środki na sfinansowanie będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
0: W wiadomościach teraz zagranica. Na Litwie kończą się największe w tym roku ćwiczenia systemu mobilizacyjnego. Ostatni duży praktyczny element rozpocznie się za 2 godziny w Łoździejach. Tym manewrom od początku przygląda się Kamil Zalewski.
9: W Łoździejach służby sprawdzą m.in. jak zorganizować pomoc dla ludności ewakuowanej w przypadku poważnego kryzysu lub zagrożenia militarnego. Powstanie tam miasteczko.

0: humanitarne, gdzie ćwiczona będzie rejestracja i tymczasowe zakwaterowanie ewakuowanych, dostarczanie żywności, pomoc medyczna oraz logistyka. Sprawdzony zostanie też scenariusz przekraczania umownej granicy z Polską. W litewskich ćwiczeniach od kilku dni bierze też udział polska delegacja.
1: Organizacja ewakuacji masowej to przedsięwzięcie, które wymaga zintegrowanego reagowania,
0: mówi Robert Klonowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA.
1: Analizujemy możliwe warianty rozwoju sytuacji, kiedy znaczna część obywateli Litwy będzie zmuszona do opuszczenia swojego kraju.
0: Podczas ćwiczeń sprawdzane są m.in. możliwości rozdzielenia ruchu cywilnego i wojskowego, przepustowość infrastruktury oraz alternatywne drogi.
2: W australijskim mieście Newcastle samochód wjechał w tłum, raniąc 9 osób. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Według ustaleń policji nie był to atak terrorystyczny. Mężczyzna prawdopodobnie stracił kontrolę nad pojazdem. Auto wjechało w kibiców, którzy zgromadzili się wzdłuż ulic, aby pożegnać drużynę, która jutro w Sydney ma rozegrać wielki finał Krajowej Ligi Rugby.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
2: Zespół Ars Latrans Orchestra zagrał wczoraj w studiu M Radio Opole. Jak przyznawali członkowie grupy, wydarzenie to obfitowało w spore emocje.
4: Bez tego ani dużo, to jest najważniejsze rzecz koncertu. Bez emocji nie ma grania w ogóle na żywo.
5: My jako artyści zdecydowanie operujemy przede wszystkim emocjami. I dzielimy się nimi, chcemy, aby publika poczuła coś. Może to, co my, może coś innego.
2: A przed koncertem zespół był gościem audiokreacji Tomasza Wojtyłki. Tej rozmowy możecie posłuchać na stronie internetowej Radio Opole.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 6 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Miejscami utrzymują się mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. Uważajcie więc na drogach. Dziś te mgły rano także mogą się utrzymywać mniej więcej do godziny 10, a na termometrach całkiem przyjemne wartości do 22 stopni. Według synoptyków IMGW padać nie powinno.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
11: No już, już, biedactwo.
12: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
13: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.

Katarzyna Dorost-Stachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. Sporo miejsca poświęcimy królowej jesieni, czyli dyni, bowiem za nami Baniafest w Krapkowicach, ale także europejskie targi chłopskie w gminie Olszanka, które również były poświęcone tej pomarańczowej piękności. W Krapkowicach zagościła rekordzistka Polski, która ważyła ponad 900 kg. Z kolei w Krzyżowicach panie z kół gospodyń wiejskich podpytywaliśmy o to, w jakich daniach dynia sprawdzi się najlepiej. Będziemy także na prezentacji kolejnego muralu, który powstał w ramach zadania Opolska Wieś Malowana i był dofinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego. To mural szczególny, bo powstał w Raszowej i nawiązuje do tradycji wodzenia niedźwiedzia. Będziemy także przypominać o zasadach bioasekuracji, to w związku z rozpoczęciem sezonu jesiennego i prewencją przed wirusem grypy ptaków. Stosowne zalecenia wydał opolski lekarz weterynarii. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy. Będziemy mówić m.in. o programie Energia dla Wsi, audycie Komisji Europejskiej, który otwiera drogę do wznowienia importu z Brazylii do Unii drobiu i miodu, ale nie wołowiny. To tylko część wiadomości z Agroświata, które będziemy prezentować przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7.00.

0: Najpierw było święto ziemniaka, dziś to święto ewoluowało do targów rzemiosła i lokalnych produktów. W Krzyżowicach w gminie Olszanka zorganizowano już 24. edycję Europejskich Targów Chłopskich. Na miejscu można było zapoznać się z ofertą kół gospodyń wiejskich, lokalnych wytwórców i rzemieślników, którzy prezentowali swoje wyroby. Mottem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia była dynia w wielu odsłonach. I dlatego też wystawców pytałam o przepisy na dania z dyni.
1: Elżbieta Załuska, koło gospodyń wiejskich Jaś i Ona z Jasiony. My przygotowałyśmy zupę dyniową z grzankami, ze skwareczkami, kopytka dyniowe, tak, z sosem dyniowym. I co jeszcze? Sernik dyniowy i ciasto dyniowe. Kompot mamy z dyni.
2: Czyli dynia na 1000 sposobów.
3: Oczywiście. Drzem mamy z dyni. Ja mówię, teraz mamy co? A, mamy jeszcze gzika, ziemniaczka i z masełkiem czosnkowym. Jankowska Grażyna.
2: I w dwóch słowach ta zupa dyniowa to taka tradycyjna, czy tutaj coś urozmaiciłyście w tym przepisie?
4: Trochę boczku do tego, do tej zupki, grzanki, tak, warzywa, tam selet był, bo tak akurat koleżanka robiła. Świeżutkie, nawet dzisiaj rano były gotowane, to nie jest, że to stoi. No, kompot z dyni to dynia, Hokkaido, troszkę pomarańczy, soku pomarańczowego do tego, cukier, kwasek cytrynowy albo cytryna, bo to zależy po prostu kto jak co woli. Ocet jabłkowy też można dodać. Gotujemy goździki. Opcjonalnie jeszcze można dodać laskę cynamonu. Lepszy zapach i to takie rozgrzewające jest wtedy. Bogusława Załuska.
2: Czyli takie na sezon zimowy idealny, jesienno-zimowy.
4: Super. Tak samo jest dżem, też robiony z dyni Hokkaido. Do tego jest dany cukier, galaretka, troszkę pomarańczy można do tego dodać dla takiego zabicia troszeczkę smaku. Także, a już na zimę jakbyśmy chcieli, żeby to spasteryzować, bo to jest robione na świeżo, to się daje galaretkę, a już jakbyśmy chcieli na zimę, no to wtedy żelfix, bo to bardziej związuje i jest lepszy. No i przede wszystkim dłużej może postać, no bo taki to tak na szybciutko, jak na dzisiaj, to się wczoraj albo dzisiaj rano dobiło i na dzisiaj, żeby było świeżutkie.
2: To jeszcze chciałam zapytać, panie wierne dyni Hokkaido, czy jeszcze różne inne odmiany się u was w kuchni pojawiają?
4: My na przykład bazowaliśmy tylko na tej dyni.
2: Dynia w ogóle poleca się na ten sezon jesienny, tak prozdrowotnie?
4: No ja myślę, że tak, ona też ma swoje witaminy. Myślę, że to jest coś innego, takiego dietetycznego przede wszystkim, tak jak dla nas.
5: Robert Stefanik, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Sołectwa Czeska Wieś, Sobótka.
2: Proszę powiedzieć, no właśnie teraz mamy sezon na dynię, to u was dynia pod jaką postacią się pojawiła na stoisku?
5: W postaci taka inna odsłona gulaszu, gulasz z dynią. Mamy również ciastka z dynią, mamy pierniczki w kształcie dyni i poza tym ciasto na słodko tarte mamy z dyni, bardzo dobra, całkiem nowej odsłonie.
2: A proszę powiedzieć, dynia Hokkaido u was króluje, czy korzystacie z różnych odmian dyni?
5: Z tego co wiem, w gulaszu była Hokkaido. Jaka dynia była w tarcie, to zwykła dynia, tak, a Hokkaido była dynia w gulaszu.
2: Skąd takie przepisy? To z babci i prababci, czy tutaj eksperymentujecie też trochę?
5: Bardziej eksperymentowanie, bo dynia no ostatnio nie była tak za bardzo popularna w potrawach, ale wraca do łask. Wraca do łask, jest masę przepisów z dyń, można masę przepisów znaleźć, można różne ciekawe rzeczy zrobić.
6: Malwina Węglińska-Rosińska, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły w Olszance. Ciasta dyniowe, mamy poncz dyniowy oraz dyniową latę z bitą śmietaną. Naszym sekretem jest miłość. Był po prostu robiony z miłością i z troską o nasze dzieci, ponieważ zbieramy tutaj pieniążki na naszą szkołę, dla naszych dzieci. Mamy w planach utworzyć dla dzieci w szkole strefę relaksu, gdzie dzieci będą mogły się wyciszyć podczas przerwy, odpocząć i na to właśnie zbieramy pieniądze. Dlatego wszystko, co tutaj przygotowaliśmy, jest robione rękami rodziców. Dynia, goździki i cukier. I jeszcze takie drobne nasze przyprawy, których nie będziemy zdradzać.
7: Dzień dobry, nazywam się Marlena Rosińska, reprezentujemy Sołectwo Pogorzela.
2: Proszę powiedzieć, co u was dynia w jakiej postaci króluje na stoisku?
7: W tym roku u nas dynia króluje w postaci przede wszystkim zupy dyniowej, podkręcona ostrą papryczką i bułeczki kebabowo-dyniowe. No i oczywiście słodkie ciasta.
2: Jakich dyni używacie? U was też dynia Hokkaido, jak u sąsiadów, czy różne odmiany?
7: Różne odmiany. No dynia jest tak wdzięczna, że można ją wykorzystać w różny sposób. Przede wszystkim Hokkaido, ale nie ukrywamy, że jest też zwykła, piżmowa, jest jadalna. Do dekoracji oczywiście mamy różne inne.
2: Można powiedzieć, że dynia ostatnio zyskuje na popularności z roku na rok?
7: Coraz bardziej. Coraz częściej jest wykorzystywana nie tylko na słono, ale też i na słodko.
8: Kamila Bugajska, sołtys Krzyżowic.
2: Proszę powiedzieć, bo to już kolejne europejskie targi chłopskie. Impreza chyba się trochę rozrasta.
8: To są 24. europejskie targi chłopskie. Rozpoczynaliśmy od Dnia Ziemiaka tak naprawdę. Przez pierwsze lata to był Dzień Ziemiaka. W chwili obecnej no, przejęła już to troszeczkę gmina i nazywa się to europejskie targi chłopskie.
2: A ziemniaka zastąpiły dynie.
9: Ziemniak zawsze musi być. Widzi pani, tutaj jest parnik prawdziwy, opalany drzewem. I tutaj ziemniaki zawsze królowały i będą królować, podejrzewam.
8: Ja jeszcze chciałam dodać, że co roku są tematyczne, więc do ziemniaka wrócimy i to będzie 25. jubileuszowy rok, to będzie Dzień Ziemniaka.
2: A proszę powiedzieć, macie wystawców nie tylko tutaj z Opolszczyzny, ale też i z sąsiadów.
8: Tak, mamy sąsiadów, mamy dużo rękodzieła, no i nasze lokalne tutaj są sołectwa, każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Jaka forma godzina?
9: Ogólnie się pobawić po prostu.
8: Pokazać.

0: mamy do ofiarowania.
1: Z targów nie tylko smacznie, ale też można poznać rękodzieło.
2: Mamy warsztaty ceramiczne, warsztaty wełniane. Lucyna Garncarz. Przede wszystkim staramy się zarazić pasją do rękodzieła najmłodszych, ale też staramy się, żeby starsi, którzy potrafią, wracali do tego, co robili kiedyś. Przede wszystkim to jest mega dużo sensoryki, fajne kontakty, fajne znajomości się zawiera.
1: I jak widzę u Pani takie bardzo proste krosno.
2: Robimy na krosnach, na prostych krosnach, ale też robimy na takich dużych, osnowanych krosnach. Robimy pracę na trilumach. Oprócz tego mamy pracownię taftingu, pracownię przerobu wełny, barwimy wełnę. Wełnę z alpak przerabiam na kołowrotku. Od A do Z u nas wszystko jest przerabiane. W tych czasach jest nieuniknione korzystanie z internetu przez dzieci, siedzenie w telefonie. W momencie, kiedy mają jakąś pasję, kiedy zaczynają coś robić, siedzą, korzystają z tych stron, ale w taki bardzo kreatywny i twórczy sposób.
3: A przypomnę, że w przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa srebrna edycja wydarzenia, która będzie powrotem do korzeni, bo zostanie znów poświęcona ziemniakom.

0: Zaglądamy jeszcze do naszego regionu, który obfitował w kilka ciekawych wydarzeń. Na europejskich targach chłopskich pytaliśmy o ciekawe pomysły nadania z dyni. Z kolei dzień wcześniej w Krapkowicach podczas Bania Fest można było podziwiać najbardziej dorodne okazy, w tym rekordzistkę Polski. Jak się okazuje, największa dynia w kraju waży 918 kg i przyjechała z Wielkopolski. Za jej hodowlę odpowiadali Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z Rgielska. Jak mówi pan Krzysztof, dynia wymagała codziennej pracy, cierpliwości. Kluczowe znaczenie ma genetyka nasiona, ale bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu.
1: Dynia, no sam owoc, rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych, wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
0: Gigantyczne dynie rosną w oczach. Roman Gawlik, którego okaz ważył 764 kg, mówi, że przyrost może wynosić nawet 20 kg dziennie. Hodowla zaczyna się już w marcu, a później przez kilka miesięcy trzeba roślinę codziennie obserwować i pielęgnować.
2: Najciekawsze jest to, że dynia potrafi w ciągu dnia nawet 20 kg lub więcej przybierać. Rośnie w oczach. Centymetry po prostu, no widać jak przybiera. Ta dynia, która tu jest, dokładnie od zapylenia ma 90 dni.
0: Bania Fest w Krapkowicach pokazało też inne oblicza dyni. Z warzywa powstawały rzeźby i jesienne dekoracje, a uczestnicy mogli spróbować swoich sił w karwingu. Były również kulinarne inspiracje od zup i ciast po drzemy, leczo czy risotto. Organizatorzy i uczestnicy przekonywali, że dynia coraz mocniej zadomawia się w polskiej kuchni, choć jej potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. A ja dodam, że na tym wydarzeniu był nasz reporter Jakub Biel. Było o kulinariach, a teraz powiemy trochę o sztuce, bowiem kolejny mural ozdobił opolską miejscowość, tym razem malowidło nawiązujące do tradycji wodzenia niedźwiedzia powstało w Raszowej. Wykonała go miejscowa artystka Wiktoria Namyslik. A ja przypomnę, że Raszowa to jedna z tych miejscowości, gdzie strój niedźwiedzia jest wykonany ze słomy.
3: Małgorzata Wyzdak, prezes Stowarzyszenia Pro Liberi Silesia. Jedna z najbardziej charakterystycznych tradycji tego miejsca. Uwiecznić to jest jedno z naszych kolejnych kulturalnych sygnałów, działań, pokazać światu, że jest coś fajnego.
4: Wiktoria Namyslik i jestem autorką tegoż tutaj muralu. Dla mnie była czymś takim oczywistym, czymś naturalnym, a dla ludzi spoza naszego regionu, spoza naszej wioski była czymś totalnie nowym.
5: Pięknie, jestem sąsiadką, widzę prosto z kuchni mojej ten cały ładny obrazek, ślicznie.
6: Bardzo pięknie, co roku ta tradycja jest kultywowana. Myślę, że jak się zberem zatańczy, to się ma szczęście na cały rok.
7: Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu.
8: Pięknieje nam opolska wieś. Ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko to kultywują, ale również się z tego cieszą.
0: Mural nawiązujący do tradycji wodzenia niedźwiedzia powstał w ramach projektu Gdzie Ber prowadzi, tam tradycja nie ginie. Raszowa w nowym kolorze, malowana wieś, żywa tradycja. To projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach zadania Opolska Wieś Malowana. Z Raszowej przenosimy się do Prudnika. Zespół szkół rolniczych w tej miejscowości będzie świętować 80-lecie działalności. Obchody rozpoczną się dziś o godzinie 10 mszą świętą. Technikum nr 2 otrzyma sztandar oraz imię Stanisława Szosdy. Legendarny kolarz, mistrz olimpijski, był absolwentem tej największej w powiecie placówki oświatowej. Upamiętniają go dwa murale, które właśnie wykonano na naszych obiektach, mówi Elżbieta Szwadowska z Komitetu Obchodu jubileuszu Prudnickiej Szkoły.
9: Przedstawiają naszego patrona. Są to takie dynamiczne obrazy, które pokazują jego sukcesy, zwycięstwa. W gronie naszych absolwentów mamy i burmistrzów, i wiceburmistrzów, wybitnych sportowców. Są również wojskowi, pułkownicy i generałowie.
0: Wśród nich jest Grzegorz Kaliciak, który podczas wojny w Iraku dowodził słynną obroną ratusza w Karbali, co stało się kanwą filmu fabularnego. Obecnie mamy ponad 600 uczniów, nowocześnie wyposażone klasy i warsztaty zawodowe oraz zmodernizowane obiekty sportowe, dodaje Elżbieta Szwadowska.
9: Mamy bardzo duży wachlarz nauczania od technikum aż po liceum, w tym klasy mundurowe, policyjne i ze Strażą Graniczną. Do naszej szkoły nawet przyjeżdżają uczniowie spoza powiatu prudnickiego i cały czas myślimy o rozwoju tej szkoły.
0: A udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 350 absolwentów.

0: teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Wniosek o zawieszenie stosowania umowy Polska wysłała do TSUE wraz ze skargą na umowę. Rozpatrywanie skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa średnio kilkanaście miesięcy, a nawet do 2 lat. Polska argumentowała, że do czasu wydania orzeczenia umowa nie powinna być stosowana. Jednak argumentów Warszawy nie podzielił Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Według wiceprezesa Polska nie wykazała dostatecznie, że stosowanie umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają 2 skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne wyłącznie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach części politycznej. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. I zmieniamy temat. Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów i paliwa rolniczego. Jest to możliwe dzięki decyzji rządu. Nabór wniosków rozpoczął się 1 października.
1: Rolnicy mogą wnioskować o dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Mogą też starać się o dodatkową dopłatę do oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Tu wsparcie wynosi 52 grosze za litr paliwa. Chodzi o to, żeby rolnicy mniej odczuli skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wnioski od dziś do 23 października przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie częściowo sfinansowana ze środków unijnych. Polska otrzyma na ten cel ponad 66 milionów euro. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: I przenosimy się za granicę, ale zostajemy w temacie paliwowym. Pierwsza rata to 5 tysięcy forintów, a w sumie kierowcy mogą otrzymać 20 tysięcy forintów, czyli około 220 zł. Wsparcie przysługuje właścicielom lub użytkownikom samochodów osobowych napędzanych wyłącznie dieslem o mocy nie przekraczającej 150 koni mechanicznych. Dopłata obejmuje osoby prywatne, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników. Na jedną osobę może przypadać tylko jedna dopłata. Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłaty realizuje automatycznie węgierski Skarb Państwa, korzystając z danych znajdujących się w bazie pojazdów Urzędu Skarbowego. Pieniądze trafią przede wszystkim na rachunek bankowy znany administracji podatkowej, a osoby bez zarejestrowanego rachunku otrzymają je pocztą. I wracamy do Polski. Startuje trzecia odsłona programu Energia dla Wsi. To 400 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii dla rolników i spółdzielni energetycznych. Wnioski można składać od 1 października do końca stycznia przyszłego roku. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, a także elektrowni wodnych, powiedziała Agnieszka Karwat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej, czy pożyczkę, czy dotację. To jest uzależnione od rodzaju inwestycji. Jeśli chcą Państwo wnioskować o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną lub wiatrową, wtedy dofinansowanie jest udzielane wyłącznie w formie pożyczki, natomiast na elektrownie wodne i biogazownie dofinansowanie jest udzielane w formie zarówno dotacji, jak i w pożyczki.
0: Wsparcie z programu pozyskać można w formie dotacji od 45 do 65% kosztów inwestycji lub w formie pożyczki. Wówczas może to być do 100% kosztów. Łączny budżet programu Energia dla Wsi to 3 miliardy złotych. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: To wszystko mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalie pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
0: Bez złożenia zgłoszenia nie będzie można się później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Polska domaga się od Unii Europejskiej reakcji na negatywne skutki suszy. Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak poinformował w Brukseli, że Polska jest wśród krajów, które odczuły negatywne skutki suszy.
4: Ta susza zniszczyła na przykład w pewnej części Polski, konkretnie wschodniej, fasolę. Dzisiaj mamy niedobór tej fasoli, mamy również kwestie związane z owocami, z sadami. No, te zniszczenia są takie, że będzie mniej tych produktów, więc cena będzie zupełnie inna, nie chcę mówić wyższa.
0: Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów rolnictwa unijnych krajów w Brukseli. Polska podpisała się pod apelem Słowacji, Słowenii, Austrii i Chorwacji. Jest apel m.in. o większą elastyczność w wykorzystaniu unijnych funduszy i pomocy publicznej oraz szybszą pomoc dla poszkodowanych rolników. I zmieniamy temat. Audyt Komisji Europejskiej otwiera drogę do wznowienia importu z Brazylii do Unii drobiu i miodu, ale nie wołowiny. Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, zostały opublikowane wyniki unijnej inspekcji. Brazylia od 3 września nie może sprzedawać żywności na unijny rynek. Embargo zostało nałożone z powodu braku gwarancji, że w tym kraju przestrzegane są europejskie standardy. Chodzi przede wszystkim o stosowanie antybiotyków w produkcji. Europejscy kontrolerzy przeprowadzili audyt w Brazylii na przełomie sierpnia i września, bo producenci drobiu i miodu zapewniali, że unijne standardy są gwarantowane. Postanowiliśmy to sprawdzić i wyniki naszego raportu są pozytywne, powiedział Erik Tevenard, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za audyty na spotkaniu z europosłami z Komisji Rolnictwa. Kontrolerzy stwierdzili, że procedury, szkolenie inspektorów i kontrole w Brazylii gwarantują przestrzeganie wymogów zgodnie z unijnym prawem. O tym, czy eksport drobiu i miodu z Brazylii zostanie wznowiony na unijny rynek, zdecydują państwa członkowskie najwcześniej za miesiąc. Kolejne spotkanie ekspertów zaplanowano w listopadzie. A co z wołowiną? Nie wiem, ale okres od narodzin uboju trwa około 2 lat, więc eksport do Unii nie będzie możliwy na pewno jeszcze przez 2 lata, dodał Erik Tevenard. Najwcześniej za 2 lata Komisja Europejska wyśle swoich inspektorów do Brazylii, by sprawdzić standardy w produkcji wołowiny. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Sama Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. Import wołowiny do Unii z tego kraju po wejściu w życie umowy znacznie wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W związku z nadejściem sezonu jesiennego oraz trwającymi migracjami dzikich ptaków, opolski wojewódzki lekarz weterynarii Bartłomiej Kulka ostrzega przed rosnącym ryzykiem wniknięcia zakażenia wirusem wysocy zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw. Dzikie ptactwo stanowi naturalny przekaźnik i wektor tego wirusa. Stąd apel o konieczności ścisłego przestrzegania zasad bioasekuracji, ponieważ działania prewencyjne są niezbędne do ochrony sektora drobiarskiego i utrzymania statusu Polski jako kraju wolnego od tej choroby. Wśród głównych zaleceń dla gospodarstw utrzymujących drób przyzagrodowy na własne potrzeby wymienia się to, że karmienie i pojenie zwierząt powinno odbywać się wyłącznie w budynkach lub w innych miejscach należycie zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków. Nowy drób wprowadzany do stada w gospodarstwie powinien pochodzić tylko od podmiotów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. Wprowadzane ptaki muszą być zaszczepione w kierunku rzekomego pomoru drobiu. Opolski wojewódzki lekarz weterynarii przypomina, że każdy posiadacz drobiu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższą lecznicę, jeśli zauważy w swoim stadzie następujące objawy, a mówimy o zwiększonej śmiertelności ptaków, znaczącym spadku pobierania paszy czy wody, wystąpieniu objawów nerwowych takich jak drgawki, skręt szyi, paraliż skrzydeł i nóg czy niezborność ruchów, duszność, sinica i wybroczyny, biegunka czy nagły spadek nieśności. Na koniec mam jeszcze zaproszenie dla przedstawicielek kół gospodyń wiejskich. W przyszłą sobotę, 10 października, w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizowane będzie spotkanie pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. W programie pojawią się takie zagadnienia jak siła małych społeczności w sytuacjach kryzysowych, jak budować odporność psychiczną na co dzień i radzić sobie ze stresem. Pojawi się również panel poświęcony emocjom na talerzu, ale i bezpieczeństwu polskiej żywności od gospodarstwa do stołu. Z kolei przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej opowiedzą, jak przygotować siebie, rodzinę i lokalną społeczność na sytuacje kryzysowe. Spotkanie odbędzie się w siedzibie ODR-u o godzinie 9 i potrwa do godziny 15. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6, ale warto jeszcze z nami zostać, bo lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Tu radio Opole, godzina 7 na zegarze. Czas teraz na wiadomości na naszej antenie.
1: Łotwa wybiera dziś nowy Sejm. Opolskie Wilczyce przegrały pierwszy mecz nowego sezonu.
2: Musimy wyciągać wnioski z takich meczów.
1: A jeśli jedziecie krajową jedenastką, dajcie głośniej, mamy spore utrudnienia pod Byczyną.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: I właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy zablokowaną drogę krajową numer 11 w Biskupicach w powiecie kluczborskim. Doszło tam do śmiertelnego wypadku z udziałem dwóch pojazdów. O szczegółach powiedział Radiu Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP starszy kapitan Łukasz Nowak.
4: Zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu osobowego oraz tira. W tym zdarzeniu brały prawdopodobnie dwie osoby. Miałem takie jeszcze dokładnie informacji szczegółowych. Natomiast mam informację, że jest jedna ofiara śmiertelna. I na miejscu w tym momencie mamy 3 zastępy, drogę mamy zablokowaną.
1: Jak podają służby, śmiertelną ofiarą jest osoba kierująca pojazdem osobowym.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Prawnik za granicę. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. O 100 miejsce w łotewskim Sejmie ubiega się ponad 1400 kandydatów z 14 list partyjnych i koalicyjnych. To o 5 list mniej niż w poprzednich wyborach. Więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
5: Według sondażu dla łotewskiej telewizji publicznej największym poparciem cieszy się Zjednoczona Lista związana z obecnym premierem Andrisem Kulbergsem. W ciągu ostatnich 5 dni mieszkańcy Łotwy mogli głosować przedterminowo. Z tej możliwości skorzystało blisko 11% uprawnionych. Pracuję w sobotę, więc jest to dobra okazja, by oddać głos wcześniej. Teraz mam to z głowy i spełniłem swój obywatelski obowiązek, powiedział Iwo. Zawsze zwracam uwagę na to, co politycy zrobili i czy dotrzymują swoich obietnic, dodaje Walters. Wyborcy, którzy zagłosowali przedterminowo, mogą jeszcze zmienić swoją decyzję dzisiaj. W takim przypadku uwzględniony będzie ostatni oddany głos. Tegoroczne wybory mogą być też najcieplejszymi jesiennymi wyborami parlamentarnymi w historii Łotwy. Pogoda może mieć wpływ na frekwencję, jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują, że większe znaczenie dla wyborców mają inne czynniki.
1: A uprawnionych do głosowania jest ponad 1,5 miliona obywateli. Pozostajemy za granicą. Rosjanie uderzyli w most północny na Dnieprze w Kijowie. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że na miejsce udały się służby ratunkowe. W ostatnich dniach Rosjanie 3-krotnie uderzyli w przeprawę. Została ona zamknięta zarówno dla samochodów, jak i dla metra.
3: Wiadomości ważne dla Ciebie.
1: Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają być oznakowane. Opolski Urząd Wojewódzki otrzymał już tabliczki, które mają ułatwiać mieszkańcom odnalezienie takich miejsc. Oznaczenia trafiają już do samorządów. Na terenie naszego województwa jest około 3200 punktów schronienia, informuje rzecznik wojewody Kinga Tokarz.
6: Ich wykaz jest na bieżąco aktualizowany przez Straż Pożarną. Nowe oznaczenia będą miały charakterystyczny znak obrony cywilnej oraz napis punkt schronienia. Tabliczki pojawią się na budynkach, a mniejsze oznaczenia również przy wejściach. To rozwiązanie ma ułatwić mieszkańcom szybkie zorientowanie się, gdzie w sytuacji zagrożenia mogą znaleźć schronienie.
1: A listę tych miejsc znajdziecie m.in. w aplikacji Gdzie się ukryć.
3: Tak grały opolskie drużyny.
1: W pierwszej kolejce Tauron Ligi Kobiet zawodniczki Unii Opole przegrały z Lotto Chemikiem Police 2-3. Wilczyce przegrywały 0-2, ale zdołały doprowadzić do tiebreaka, w którym przegrały 13-15. Bardzo żałuję tego spotkania, bo wydaje mi się, że powinniśmy

0: to wygrać, powiedział po meczu trener naszej drużyny Bartłomiej Dąbrowski.
1: Szkoda drugiego i właśnie piątego seta, bo myślę, że drugiego też mieliśmy bardzo blisko, żeby wygrać. Trochę frycowe też jednak, bo na pozycji przyjmującej mam bardzo młodą grupę dziewczyn, tam po drugiej stronie już jednak Natalia Mędrzyk czy Julka Orzeł. Myślę, że dużo pozytywów też dla nas po tym meczu, bo blok obrona naprawdę dobrze na zagrywce. Trzeci, czwarty set, koncert i żałuję trochę tego piątego seta. Nie, ale cóż, musimy wyciągać wnioski z takich meczów.
0: A kolejny mecz Unii o rozegra 11 października, również przed własną publicznością. Przeciwnikiem będzie BKS Bostik Bielsko-Biała.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Jeszcze możemy cieszyć się tą złotą jesienią przez najbliższe dni. Dzisiaj 23 stopnie Celsjusza na termometrach w Opolu. Obecnie 6 kresy, więc poranek na razie chłodny. Dzisiaj też sporo słońca, trochę chmur, ale raczej pogoda sprzyjająca temu, żeby spacerować. Jutro 2 kreski mniej, bo 21 stopni maksymalnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Kłaniamy się w porannym programie Radia Opole. Rozpoczyna się energetycznie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Za moment oczywiście obieży świat Barbary Tyslik, także będzie też bardzo podróżniczy.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl.
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
8: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
9: Tak.
8: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
9: Mhm.
8: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
9: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
10: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
8: Już rozumiem.
9: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Fly Park.
13: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
12: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
13: Już 17 października wielkie otwarcie Fly Park Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
5: Po reklamie.

0: Profesor Janusz Słodczyk, znamienity polski geograf i ekonomista specjalizujący się w geografii ekonomicznej i planowaniu przestrzennym, badacz historii urbanistyki w dziejach świata, a z pasji podróżnik, dziś w magazynie Obierze Świat z kolejną relacją. Za sprawą radiowej wyobraźni odbędziemy podróż do Azji Południowej, a konkretnie do państwa położonego na wyspie Ceylon, którą oblewają wody Oceanu Indyjskiego. To kraj cynamonu, zwany też perłą Indii, czyli Sri Lanka. Olśniewająca wyspa wiecznego słońca, słynąca nie tylko z plantacji doskonałej herbaty i cynamonu, ale także drzewa uznanego za najstarsze na świecie, posadzone przez człowieka w 288 roku przed naszą erą, czy też założonego w około 500 roku przed naszą erą miasta, uznanego za jedno z najstarszych zamieszkałych miast na świecie. Zapewniam, będzie to bardzo ciekawa relacja profesora Janusza Słodczyka. Panie profesorze, ogromnie się cieszę, że przyjął pan zaproszenie do studia Radio Opole z dwóch powodów. Po pierwsze, zaproponuje pan nam kolejną ciekawą relację, ale też i podziękuję panu za promocję Radia Opole w mediach społecznościowych.
1: Robię to z wielką przyjemnością i satysfakcją, dlatego że bardzo cenię sobie audycje, które tu wspólnie nagraliśmy i cieszę się, że mogę je wykorzystać również w utworzonym przeze mnie kanale na YouTubie, gdzie te opowieści, które tu mieliśmy w radiu, ilustruję zdjęciami, filmami. One są wzbogacone obrazem i myślę, że nabierają nowego życia. Z tego się bardzo cieszę. Także zapraszam wszystkich Państwa na kanał na YouTubie Janusz Słodczyk. Będzie mi bardzo miło.
0: Taka promocja Radia Opole wymaga sporo czasu. Bo to Pan sam robi, czy kogoś prosi?
1: Sam robię, aczkolwiek powiem szczerze, że od strony takiej wiedzy technicznej bardzo pomaga mi mój wnuk Kuba.
0: Podziękowanie.
1: I jemu też bardzo dziękuję.
0: Ostatnio byliśmy w Afryce, a dziś dokąd?
1: A dziś chciałbym Panią i wszystkich zaprosić na wyprawę na Sri Lankę.

0: Bardzo piękny kraj, atrakcyjny.
1: A bezpieczny?
0: W moim przekonaniu tak. Oczywiście są różne przygody. Główną były problemy związane z powrotem i odwołanymi lotami, ale o tym za moment może powiem. W takim razie lecimy na Sri Lankę. Przyleciałem Qatar Airlines do Colombo z przesiadką w Doha. Przylatuję w nocy. Najbliższa miejscowość Negombo Beach. Miejscowość taka turystyczna, plaża, hoteliki. Rano widziałem, jak rybacy na brzeg ciągają łódź, opróżniają sieci, wybierają ryby. Czyli taki klimat już relaksowy z mojego punktu widzenia. I w ten sposób znalazłem się właśnie na Sri Lance, czyli na wyspie Ceylon. Kiedyś to państwo nazywało się Ceylon, teraz używa nazwy Sri Lanka. Ta nazwa ma też bardzo długą tradycję, dlatego że ona pojawia się już w Ramajanie, w tym starodawnym indyjskim eposie. Sri Lanka oznacza piękny, olśniewający kraj. Nie jest duży. 65 tysięcy kilometrów kwadratowych, mieszka tam niewiele ponad 20 milionów osób i w sensie turystycznym jest przez to dość, powiedziałbym, wygodny czy przyjazny, dlatego że wiele atrakcji można zobaczyć na stosunkowo niedużym obszarze. Atrakcją są oczywiście plaże, ale jest bardzo wiele miejsc ważnych kulturowo, godnych odwiedzenia. Więc ruszam z Negombo i od razu dodam, że byłem sam i miałem okazję wynająć samochód z kierowcą, także to była sytuacja komfortowa, gdzie można było wjechać w różne miejsca, zatrzymać się dłużej lub krócej. To bardzo ułatwiło i jednocześnie wzbogaciło tą moją podróż.
1: Który był pana przewodnikiem chyba?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo wtedy można cały czas rozmawiać o kraju, dowiadywać się o zwyczajach, o różnych problemach i tak dalej. Wsiadam w ten samochód i ruszamy przez Sri Lankę. W pierwszej chwili oczywiście krajobrazy rolnicze, pola ryżowe, bardzo charakterystyczne dla tego kraju, ale nie tylko. Trzeba podkreślić, że na stosunkowo niedużym obszarze wyspy klimat jest bardzo urozmaicony, są różnice wysokości i stąd zróżnicowanie upraw. Dlatego można w wyższych partiach uprawiać coś, co jest charakterystyczne dla nieco chłodniejszych klimatów, a w tych partiach nad morzem typowe tropikalne rośliny, ananasy, banany, cytrusy różnego rodzaju, a w wyższych partiach herbata, w innych z kolei miejscach cynamon, ale jeszcze o tym powiem za chwilkę. Pierwsze, na co trafiam, to są jakieś plantacje drzewa tekowego, bardzo ciekawe drzewo. Ono się cechuje wysoką trwałością i wytrzymałością i dlatego to drewno było wykorzystywane
1: do łodzi,
0: tak, do budowy jachtów. Idealne, że tak powiem, na pokłady, na wykończenia łodzi, bo jest wodoodporne. A w takim codziennym użytkowaniu podobno dobrze się z nich robi meble ogrodowe, bo są odporne na warunki pogodowe. No ale przede wszystkim właśnie w żegludze, w budowie statków to drzewo tekowe odegrało ogromną rolę. Tuż obok tych drzew widzimy plantację ananasów. To jest takich bardzo ważnych punktów, do których dojeżdżam. To jest widoczna już z daleka skała Sigiriya. Lwia skała, jednocześnie ruiny starożytnego pałacu, starożytnej twierdzy, która została wzniesiona w V wieku. Wzniósł ją król Kasapa na szczycie widocznej z daleka 180-metrowej skały. Zbudował to w formie lwa. Tego lwa już dzisiaj nie widać, zostały dziś tylko łapy potężne. Niemniej dalej robi ogromne wrażenie. To jest jedno z tych 7 miejsc, bo 7 jest takich na Sri Lance, umieszczonych w wykazie Światowego Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego UNESCO. Pod względem fizycznym obiekt jest taką bryłą magmy. To jest pozostałość po wygasłym wulkanie na stosunkowo płaskiej wyżynie, przez co jest bardzo efektowna. A historia z tym związana jest taka, że w V wieku, kiedy na Ceylonie panował król, miał 2 synów, starszy miał być następcą tronu, młodszemu się to nie podobało. Ten młodszy zabił ojca, wygnał starszego brata, tego legalnego następcę tronu. Potem, jak już objął władzę, obawiając się, że starszy brat, który uciekł do Indii, jednak w pewnym momencie wróci z jakąś pomocą, dlatego postanowił zbudować zamek na szczycie tej wysokiej skały, w centrum wyspy. Wzniesiono fortyfikacje, wykuto zbiorniki na wodę, różnego rodzaju spichlerze na żywność, tak żeby w razie czego można było wytrzymać jakieś wielomiesięczne oblężenie na przykład. A jedyną drogą, bo pytała pani o drogę, jedyną drogą na szczyt to były takie wąskie schodki, po których dzisiaj pielgrzymi, turyści wspinają się, żeby wejść na szczyt tej skały. Dodam, że ten usunięty starszy brat jednak znalazł rzeczywiście pomoc w Indiach, wrócił, pokonał młodszego brata, mimo że ta twierdza była tak silnie umocniona. Ten młodszy, zdaje się, popełnił samobójstwo, ale dzisiaj skała Sigiriya jest elementem takim wręcz symbolicznym dla wyspy, dla jej historii, dla jej tradycji. Ponieważ kiedyś już byłem w tym kraju i miałem okazję wejść na Sigiriję, tym razem wybrałem inną trasę, mianowicie wejście na skałę Pidurangala, na którą warto wejść, żeby właśnie z niej podziwiać Sigiriję i z niej podziwiać cały krajobraz dookoła. Także wiele osób wspina się, nie jest całkiem takie łatwe nawet wejście na sam szczyt, żeby z tej skały o nazwie Pidurangala oglądać Sri Lankę. Tam oczywiście są różne inne atrakcje po drodze, takie, żeby czymś tego turysty zająć. Można się na przykład przejechać takim tradycyjnym wozem, w ogóle zakosztować wiejskiego życia. Oczywiście to jest zorganizowane, ale można sobie właśnie pojechać takim wozem tradycyjnym, zaprzężonym w bydłów. Można też przez chwilę samemu, że tak powiem, powozić.
1: I pan
0: albo
1: powoził?
0: Albo powoziłem, nie da się ukryć, że śmiałem się, robiąc taki filmik. Ja mówię, i tak nikt nie uwierzy, że ja to tak naprawdę robię, ale zdjęcie jest. A ile ja tam przejechałem, no to już nie wnikajmy w szczegóły. Natomiast jest możliwość też bycia takim gościem wiejskiej kolacji. Jest tradycyjny sposób przygotowania tych dań. Nie potrafię ich w tym momencie wszystkich ponazywać, ale tradycyjną metodą można przygotować całą kolację i dodam od razu bardzo dobrą, opartą głównie na roślinach, warzywach, kokosie, różnych tych przyprawach, które tam występują. Też miałem okazję tym kamiennym wałkiem porozdrabniać kokos na przykład. Także jest to rzeczywiście duża atrakcja, żeby współuczestniczyć w przygotowaniu tej kolacji. Ruszamy dalej. Starożytna, dawna stolica Anuradhapura. Koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce, szczególnie jeżeli kogoś interesuje historia, kultura. To jest miejsce wpisane na listę świetlictwa UNESCO. Słynie z zupełnie dobrze zachowanych ruin i to jest jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie. Bo zostało założone około 500 roku przed naszą erą. Największy rozkwit przeżywało około 260 roku przed naszą erą, kiedy to właśnie król Sri Lanki przeszedł na buddyzm. W 161 roku przed naszą erą Anuradhapura została stolicą całej wyspy. Przez następne 1400 lat pełniła tę funkcję. Więc rzeczywiście niezwykle ważne, tradycyjne miejsce dla kultury, dla historii całej Sri Lanki. Miasto było rozległe, rozciągało się na kilka kilometrów. Oczywiście świątynie, pałace, szpitale, sztuczne zbiorniki, które pozwalały zaopatrzyć miasto w wodę. To, co dziś możemy zobaczyć, świadczy o bardzo wysokim zaawansowaniu cywilizacyjnym w tamtych czasach. Oczywiście nie wszystkie obiekty przetrwały. Znaczna część jest w formie tylko jakichś takich śladów, czy ruin, czy obrysów tych konturów. Natomiast najbardziej charakterystyczne obiekty to są wielkie stupy. Taka 90-metrowa świątynia w kształcie kopuły góruje nad całą okolicą. W starożytności to była jedna z najwyższych budowli świata. Te stupy nazywane są na Sri Lance Dagoba. Do zdjęć troszeczkę trzeba się pogimnastykować, dlatego że jest zasada, nie stoimy tyłem do świątyni, nie stoimy tyłem do posągu Buddy. Ale chcemy mieć zdjęcie, no, jak już tam jesteśmy, więc człowiek tak się gimnastykuje, stoję bokiem, żeby nie tyłem, twarz w stronę kamery czy aparatu. Ale z drugiej strony, no, jeżeli jesteśmy przy posągu Buddy, przy czymś ważnym, świętym, to dlaczego mam do tego stać tyłem, żeby zrobić zdjęcie? Więc rozumiem tę zasadę, ale trzeba o tym pamiętać. Jak mówię, to wymaga pewnej ekwilibrystyki, żeby sobie to zdjęcie zrobić. Oczywiście to nie jest najważniejsza sprawa w czasie zwiedzania. W całym tym obszarze Anuradhapury bardzo ważnym jest drzewo bo, a właściwie może nawet najważniejszym dla mieszkańców Sri Lanki, dla pielgrzymów, którzy też w to miejsce przychodzą, bo przybywają tam nie tylko turyści, ale w dużym stopniu przybywają tłumy pielgrzymów. Gromadzą się przy wejściu do klasztoru Mahavihara, żeby złożyć ofiarę pod drzewem Buddy. To jest figowiec, który przywiozła na wyspę córka indyjskiego cesarza Asioki. To jest oczywiście trzeci wiek przed naszą erą, kiedy ten buddyzm na Sri Lance się pojawia. To jest szczepka z drzewa Bodhi, pod którym Budda, który jeszcze wtedy był księciem Siddhartą, doznał oświecenia. Tamto drzewo już nie istnieje, natomiast ta szczepka została przywieziona na Sri Lankę, podarowana wtedy w III wieku ówczesnemu królowi Sri Lanki, który właśnie niedługo wcześniej przeszedł na buddyzm. Ona się przyjęła, rośnie w Anuradhapurze już 23 wieki. Czyli drzewo, no przynajmniej według tradycji, ma ponad 2200 lat. Uważane jest za najstarsze drzewo świata o takiej udokumentowanej historii. To jest ta Sigiriya, prawda? Widać ją z daleka, bardzo efektowna. Tu się wzdrapnie. No i to są te kopuły, te dagoby właśnie, prawda, które tam są w Anuradhapurze. I drzewo Bodhi. W całym kompleksie Anuradhapury są również ciekawe baseny. Ciekawe w sensie hydrotechnicznym, bo pokazane, jak zaawansowane były pewne systemy czy technologie w VI wieku. Baseny służyły mnichom do takich rytualnych ablucji, ale zachowały się nawet filtry, które oczyszczały wodę. Zaawansowanie technologiczne było znaczne. W X wieku Anuradhapura została zniszczona przez najazd Cholów z Półwyspu Indyjskiego. To wspaniałe miasto zostało jakby zapomniane, zostało porośnięte dżunglą. I tak jak wiele miejsc, gdzieś dopiero w XIX wieku zostało na nowo odkryte przez Brytyjczyków. Współcześnie pałace zostały odrestaurowane, świątynie, stupy, no i dziś jest to takie miejsce, które możemy oglądać, zwiedzać, podziwiać. Chodząc po całym terenie, w pewnych miejscach widzę grupy pielgrzymów, siedzą w kręgu i otaczają mnicha, który naucza. I w tym momencie może trzeba powiedzieć coś o ludziach, o ich strukturze etnicznej, ale też przede wszystkim o religii. Najliczniejsi są Singalezi. To jest grupa etniczna, która stanowi ponad 80% całkowitej populacji. Druga grupa etniczna to są Tamilowie. Mieszkają głównie na północy wyspy. No, kto tam dłużej śledzi różne wiadomości, to pamięta lata konfliktu między Tamilami i Singalezami. Szczególnie tam były te grupy tamilskie, tygrysy, akty terroru i tak dalej. To zostało w jakimś sensie rozwiązane w tej chwili i na wyspie panuje pokój i nie ma konfliktu między tymi grupami. Upraszczając, powiem tak, że Singalezi to są buddystami. Tamilowie w większości to są hinduiści, ale są też wyznawcy islamu. Jest ich około 9% i to są tak zwani Mauri, czyli lankijscy muzułmanie, potomkowie arabskich kupców, którzy docierali przez wieki w różne miejsca na Oceanie Indyjskim. Trudno opowiadać o Sri Lance, nie mówiąc o buddyzmie, który w sensie tradycyjnym i współczesnym jest niezwykle istotny. Takim kolejnym miejscem w całym rejonie, o którym w tym momencie opowiadam, jest szczyt górski Mihintale. Uważa się, że to było miejsce spotkania mnicha Mahindy, ale to mnicha, który jednocześnie był synem cesarza Asioki indyjskiego, który przeszedł na buddyzm i również go promował między innymi na Sri Lance. I właśnie w Mihintale syn cesarza Asioki spotkał króla Devanampiya Tissę, w jakimś sensie przekonał go do buddyzmu. To traktowane jest jako początek buddyzmu na Sri Lance. Trzeci wiek przed naszą erą. To oglądanie czy wejście na Mihintale to też nie jest całkiem takie proste, bo trzeba się wspiąć po schodkach z kamiennych różnych stopniach, mniej czy bardziej dobrze wykutych. Jest ich 1840. Jest jakaś poręcz albo jej tam czasem nie ma. I trzeba wejść na szczyt góry Misaka. Ze szczytu rozciągają się wspaniałe widoki na całą okolicę. jeżeli już mam opowiedzieć o swoim wejściu, to był potężny deszcz, stopnie były śliskie, po skale się szło bardzo, bardzo trudno i powiedziałbym nawet troszkę niebezpiecznie. I szło się na bosaka, w moim przypadku w skarpetkach, no bo to jest jako święte miejsce, więc oczywiście, jak to w wielu krajach tam na wschodzie, nie wchodzimy w butach. No i całą tą skałę, tą górkę trzeba zdobyć na bosaka. Ale skała została zdobyta, widoki sfotografowane i miejsce, że tak powiem, odwiedzone, to takie ważne dla początku buddyzmu na Sri Lance. Myślę, że powinniśmy ruszyć dalej, odwiedzić kolejne miejsca, bo jest ich jeszcze cały szereg na wyspie. W czasie drogi różne ciekawe sytuacje, na przykład słoń przy drodze. Nie w rezerwacie, nie w ogrodzie zoologicznym, nie nawet w parku narodowym, tylko po prostu tak sobie przy drodze. Słoń, normalna sprawa okazuje się, ale trzeba uważać, bo może być niebezpiecznie, były wypadki, nawet śmiertelne. Nie tak dawno właśnie media wspominały o śmiertelnym wypadku, no bo ktoś za blisko podszedł, na szczęście w moim przypadku nie zaatakował, przyhamowaliśmy, zrobiło się zdjęcie i możemy jechać dalej. Jadę w stronę Polonaruwy. Kolejne niezwykle istotne miejsce dla tradycji, dla historii, tożsamości Sri Lanki. Dlatego, że po zniszczeniu Anuradhapury, wspominałem już w X wieku, stolica przeniosła się, ta dotychczasowa taka okresowa rezydencja królewska została przekształcona w stolicę. I nawet kiedy wojska z Indii zostały, że tak powiem, wyparte przez kolejnych królów Ceylonu, Polonaruwa zachowała funkcję stołeczną i została wspaniale rozbudowana, szczególnie w okresie panowania Parakrambahu I Wielkiego, bardzo ważny król, dlatego o nim wspominam, który panował w XII wieku, stworzył otoczony murem takie miasto-ogród, można powiedzieć. Właściwie pojęcie miasto-ogrodu, ono się pojawia w naszej historii urbanistyki na początku XX wieku, Howarda, miasto-ogród, ale tu mamy, może w innym sensie, ale rzeczywiście miasto-ogród stworzone przez króla Parakrambahu. Wielki, powiedziałbym, budowniczy, znakomicie zarządzający państwem, rozbudował miasto, wykopał sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 25 km kwadratowych, przy którym położone jest miasto. Czyli rozwiązał kwestię retencji, rozwiązał kwestię zaopatrzenia miasta w wodę. Cytuje się jego stwierdzenie, że żadna kropla wody nie może spłynąć do morza, zanim wpierw nie posłuży człowiekowi. Proszę zwrócić uwagę, pojęcie retencji wody, zużycia. My dzisiaj ciągle nie możemy dojść do tego, jak to zrobić. Więc to przekonanie o konieczności tej retencji, ono oczywiście ma bardzo długą tradycję. Dzisiaj zwiedzając, dopiero dostrzegamy, jak ogromny teren zajmowała stolica. W tym czasie miasta Europy były powierzchniowo małe, otoczone murami. Tu mieliśmy ogromny obszar różnych obiektów. W tej chwili najważniejszy to jest coś, co nazywamy współcześnie tak zwany święty czworobok. W starożytności to Dalada Maluwa. Najważniejszy kompleks tych zabytków w tym właśnie ogromnym mieście. Nie będę ich w tej chwili po kolei wymieniał, bo to trzeba tam wejść, to są pewnego rodzaju ruiny czy pozostałości, ale naprawdę bardzo, bardzo efektowne. Jest między innymi najstarsza świątynia Zęba Buddy, bo on naprzód tam się pojawił, dopiero potem w Kandy, gdzie w tej chwili jest czczony. Są różne pawilony z rzeźbionymi kolumnami, które przypominają łodygi lotosu. Oczywiście szereg posągów Buddy i tak dalej. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie Galwihara, czyli świątynia buddyjska, jeszcze w innym miejscu całego kompleksu Polonaruwy, gdzie są cztery posągi Buddy wykute w tej samej granitowej skale. W tym kompleksie, oprócz tej postaci leżącego Buddy, są trzy inne przedstawienia pozycji siedzącej lub stojącej. Wszystko powstało właśnie w tym XII wieku. I znowu, tak jak w przypadku Anuradhapury, kompleks był ukryty w dżungli przez wieki i dopiero w XIX wieku badacze brytyjscy odkryli te pozostałości. Trudno mi wymienić te wszystkie elementy, tam trzeba spędzić naprawdę bardzo dużo czasu, żeby w różne miejsca dojść. To są duże odległości, z ciekawszych na przykład lotosowa sadzawka, taki basenik w kształcie lotosu. Mamy więc kolejne miejsce wpisane na listę UNESCO, Polonaruwa. Mm-hmm.

0: dużo opowiadam o pozostałościach, o dawnych miastach, o ruinach. Może nie wszystkich to aż tak zajmuje, ale muszę powiedzieć, że na mnie robi to ogromne wrażenie. Nie tylko na Sri Lance, również gdzie indziej. Kontakt z dawnym miastem. Kontakt z tymi pozostałościami. Szczególnie jeżeli wyjdzie się z jakiegoś miejsca, gdzie właściwie wszyscy przychodzą, gdzie jest duży tłum, gdzie trudno wywołać pewien nastrój, bardzo często można odejść do jakichś innych obiektów, do których już wycieczki, które mają mało czasu, nie mają możliwości dojść i wtedy człowiek jest sam albo w jakimś bardzo nielicznym gronie i ma się wrażenie, jakby się na swój użytek coś na nowo odkrywało. Wiem, że to już zostało odkryte, ale jeżeli idzie się samemu, zagląda się w jakieś miejsca, jakieś zagłębienia, pozostałości świątyń, Buddy na przykład w jakimś miejscu, na mnie to robi ogromne wrażenie i jak gdyby mnie to jakoś tak inspiruje do zainteresowania, co tam rzeczywiście było. Wtedy mi się chce jeszcze więcej poczytać, jeszcze więcej dowiedzieć. Więc ten nastrój, ten klimat jest dla mnie bardzo ważny.
1: Jeszcze więcej informacji o Sri Lance już za tydzień w kolejnej relacji profesora Janusza Słodczyka. Tymczasem polecam stronę internetową Radia Opole, ponieważ w zakładce Obierze Świat oprócz dźwiękowego zapisu audycji zostały udostępnione okazałe zdjęcia autorstwa profesora Janusza Słodczyka. Dziękując za wspólnie spędzony czas słuchaczom magazynu Obierze Świat, nisko się kłaniam. Barbara Tysryk. Do usłyszenia za tydzień.
2: Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Słuchajcie, Radia Opole, oczywiście rozpoczęły się wczoraj opolskie Lamy, festiwal filmowy, który przyciąga co roku twórców filmu i publiczność festiwalową także. W tym roku Lamy odbywają się po raz 23. 23 lata tradycji festiwalowych. Za nami pierwsze pokazy i dzisiaj także sporo się dzieje od rana, między innymi dla dzieci. Lamy dzieciom to jest okazja, żeby zobaczyć różne filmy. W kinie Meduza o godzinie 10, 11, 12 kilka pokazów filmu Pucio kocha zwierzaki. Będzie można także zobaczyć inny obraz, Vincent, legenda oceanu, czy między innymi Asterix i Obelix, misja Kleopatra. Szczegółowy program oczywiście tych wszystkich projekcji dla dzieci dzisiaj o poranku i nie tylko znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole. Filmów jest bardzo, bardzo dużo. Trzeba uważnie wybierać. A jeśli chodzi o to, co dzieje się wieczorem, no to między innymi pokaz filmu Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi. Będzie też spotkanie później z twórcami na dworcu PKP w Opolu, bo tam będzie pokazywany ten film. Znaki Pana Śliwki to opowieść o zapiskach na taśmach VHS, a także unikatowych archiwaliach, które tworzą czułą podróż w życie Karola Śliwki, projektanta, którego znaki ukształtowały wizualną tożsamość Polski. Opowieść o determinacji twórcy, który podążał za swoją wizją mimo przeciwności losu. To o godzinie 17. Ale to jest dopiero początek tego, co dzisiejszego wieczoru filmowo dzieje się w stolicy regionu i będziemy do festiwalu filmowego Opolskie Lamy dzisiaj na antenie jeszcze powracać.

0: Diners na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, godzina 8 na zegarze. Mamy sobotę, jesteśmy z Wami. Teraz czas na kolejną prezentację wiadomości.
5: Ofiara nieudanej egzekucji w Stanach Zjednoczonych nadal jest w stanie krytycznym. Na polskim rynku trwa jarmark świętego Michała.
6: To kupiłam sobie pierścionek, poduszki, breloczki. Dosyć ciekawa tematyka.
5: A dziś zbiera się Rada Krajowa Nowej Lewicy.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy jednak od przypomnienia o zablokowanej drodze krajowej numer 11 w Biskupicach, to powiat kluczborski. Jak wiecie z wiadomości, przed 7 doszło tam do czołowego zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką, w wyniku czego na miejscu zmarła osoba kierująca mniejszym z pojazdów. Na miejscu pracuje obecnie 10 zastępów straży pożarnej, w tym grupa techniczna, która usuwa uszkodzoną ciężarówkę. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez Paruszowice, Gosław, Wojsławice i drogę wojewódzką numer 487, którą należy kierować się do Byczyny.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: A w nich zagranica. Christa Pike, jedyna kobieta w celi śmierci w stanie Tennessee, 3 dni po nieudanej próbie egzekucji, nadal przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Jest nieprzytomna i podłączona do respiratora, poinformowali jej obrońcy. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
7: Prawnicy złożyli w sądzie pilny wniosek, domagając się wydania nakazu zobowiązującego Departament Więziennictwa do zabezpieczenia wszelkich istotnych dowodów związanych z próbą egzekucji. Nasza klientka seczona z powodu poważnych skutków działania środka podanego podczas próby egzekucji, w tym rozległych obrażeń obu ramion, przekazali w oświadczeniu prawnicy. Christa Pike zgłaszała obawy dotyczące procedury śmiertelnego zastrzyku na kilka miesięcy przed wyznaczonym terminem egzekucji, argumentując, że nadpłytkowość, zespół stresu pourazowego oraz drobne żyły sprawiają, iż istnieje pewność lub wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia znacznego ryzyka, że doświadczenie czy ona niepotrzebnego i dodatkowego bólu oraz cierpienia, a także przerażenia i upokorzenia, czytamy we wniosku. Zespół prawny reprezentujący Pike zwrócił się do gubernatora Tennessee z apelem o zmianę jej wyroku śmierci na karę łagodniejszą. Gubernator zarządził niezależną weryfikację procedur oraz tymczasowe wstrzymanie zaplanowanych egzekucji.
5: A ukraińskie MSZ dementuje informację The Guardian o ewakuacji z Kijowa zachodnich ambasad. Rzecznik resortu dyplomacji oświadczył, że zagraniczni partnerzy nie informowali o zamiarze przeniesienia placówek ze stolicy w przypadku nasilenia rosyjskich ataków. Brytyjski The Guardian napisał, że mimo publicznych deklaracji o zamiarze pozostania w Kijowie, zachodni dyplomaci opracowują plany awaryjne dotyczące przeniesienia swoich przedstawicielstw. Nie wiem, skąd zagraniczne media wzięły te informacje, powiedział rzecznik MSZ Ukrainy. Dodał, że resort nie otrzymał żadnych podobnych zgłoszeń od misji dyplomatycznych. Według części mediów prezydent Ukrainy przewiduje, że Kreml zaostrzy działania wojenne przed wyborami parlamentarnymi w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Sobota to kolejny dzień jarmarku świętego Michała na opolskim rynku. Są regionalne smakołyki, rękodzieło, wyroby artystyczne, a także pokazy organizowane przez Bractwo Rycerskie. To impreza dla osób w każdym wieku, przekonuje jej organizatorka Katarzyna Kwiatkowska.
8: To nasza ogólnopolska trasa. Zaczęliśmy w Żorach, byliśmy w Radomiu, kończymy tutaj u Państwa na rynku. A dlaczego właśnie wybraliśmy rynek w Opolu? Ponieważ od lat cieszy się popularnością wśród turystów i sami osobiście bardzo lubimy ten rynek. Przyjechali do Państwa wystawcy z całej Polski, więc no wystawców jest mnóstwo. Cały rynek wystawców, mnóstwo słodkości, mnóstwo rękodzieła, oczywiście wyrobów tradycyjnych.
5: Impreza potrwa do jutra, do godziny 18.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
5: A w nich jeszcze polityka. Rada Krajowa Lewicy będzie dziś dyskutować o swoich działaniach przez kolejny rok. Przewodniczący ugrupowania Włodzimierz Czarzasty wskazał, że podjęta zostanie również kwestia ewentualnej konsolidacji partii lewicowych przed wyborami.
9: Przyjmiemy plan pracy do października przyszłego roku. No normalne, że duże partie, które posiadają struktury takie jak my w 310

0: powiatach muszą planować swoje działania. Za tym są siły ludzkie, za tym jest 23 tysiące członków partii, za tym są środki finansowe, za tym są poważne decyzje co do przyszłości lewicy w Polsce.
1: A wiosną Rada Krajowa Lewicy ma zająć się przygotowaniami do wyborów parlamentarnych.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 7 stopni Celsjusza, tyle na termometr aktualnie. Dzisiaj temperatura wzrośnie do 23 kresek. Zamglenia silne mogą miejscami występować. Temperatura aktualnie na termometrach 7 stopni Celsjusza. Tak samo będzie w nocy, a później w niedzielę podobnie jak dziś do 22-23 kresek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Rozpoczyna się sobota. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą, Kleo na antenie radia.

0: Wstępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
1: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardię Opole.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: już prawie kwadrans. Po godzinie 8 czas na stały sobotni cykl w Radio Opole.
1: Przy kafeju Śląskie Gołdki kludzi Agnieszka Ziętarska, a dzisiaj Sumy w Łubnianach boję śląską jesień. To też możecie się Państwo trochę i pooglądać, co też wyprawią Łubiański Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna imieniem Heleny Buchner w Łubnianach. I możecie Państwo też przyłazić na te rozmaite spotkania, co też cały miesiąc baną. A dzisiaj będziemy gołdać z Grażyną Bułką, aktorką teatralną, filmową, ślązołczką, no i też bardzo taką ważną postacią, co jej dostała wiele już nagród, nie bana ich wszystkich wspominać, ale też mi się wydaje, że wszyscy ją znamy i to nie jedno z tego fajnego monodramu Mianują mnie Hanka Alojzy Golyski, ale też z wielu, wielu ciekawych kreacji i w teatrze, i w telewizji.
2: I z filmu.
1: Ja, no to dzień dobry.
2: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem fez rada, że ja tu przyjechała i że się mogę do tego radia coś powiedzieć po naszemu dowoz, bo to, co my mamy, czyli ten nasz język, to jest takie ważne i że my się możemy teraz tak offen godać w radiu po naszemu, wiecie, to jest taki skarb, że my go nie możemy stracić.
1: Ja, my się też wszyscy radujemy i to się cieszymy na każdego gościa i też pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, bo ja wiem, że kans ludzi nas teraz słuchą. A ja się chcę trochę też tak może na początku wypytać was o ta książka, co żeście ją razem napisali z Tomaszem Kowalskim. Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. Co to do was znaczy, że ją jest stąd? Jak wy rozumiecie ten Śląsk? Jak wy rozumiecie też ten potencjał, siła bycia Ślązaczką? No bo to je siła, nie te korzenie, ale co to je do was?
2: Mnie się zdawało, że to się troszkę tak zaczęło dziać w moim życiu, bo jakże przyszła na świat w tym 62 roku i ja się wychowywała na tych Lipinach, w tej śląskiej rodzinie, tata był Bergmanem, mama nie robiła, to do nas to było tak naturalne, że mnie się w ogóle nie zdawało, że jest jakiś inny świat poza Śląskiem. Pewnie ludzie mi oczywiście zarzucają, że przecież wiadomo, był telewizja, było radio. Ja to wszystko wiedziałam, natomiast jakby to był dla mnie najważniejszy plac, ten mój plac śląski. Ale jednak trzeba przyznać, że to nie było takie proste, bo wymyślenie siebie na siebie zawodu aktor, no było trudne. Śląski aktor zawsze miał trudno, ale powiem wam, że ten Śląsk dla mnie jest tak ważny. I ja dostałam tym Śląskiem, powiem szczerze, po pysku tak fest, bo mnie się zawsze zdawało, że jak ja chcę grać w teatrze, a była, że na etacie bardzo długo, bo prawie 30 lat w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, no to już sama nazwa Teatr Polski i to, że ja zaczynałam swoją karierę w tym zawodzie w takich realiach komunistycznych i to już w ogóle. Ślązacy byli zawsze na samym końcu zadeptani, przykryci gazety, szmatą, co by nas nie było widać, nie słychać, a jak nas będzie widać, to mamy się tego wstydzić, mogą nas być gańba i tak będzie najlepszy. I ja bardzo długo od tego Śląska uciekałam. Ja się przeprowadziłam do tych Czechowic, pracowałam w tym Bielsku, ale durś ta moja mama i ta moja rodzina były na Śląsku. I jak 22 lata temu wystartowałam do castingu do Holonka, nie ma w życiu przypadków. I ta kula u nogi, jaką była dla mnie śląskość, była tak wielka, że po premierze Holonka i po tych 22 latach, ja to zawsze mówię, że ta kula się stała takim luftballonem, który mnie teraz bardzo wysoko ciągnie ku górze i ja myślę, że on nie pęknie, ten luftballon. I to, co było dla mnie czymś trudnym do zaakceptowania, stało się moją wielką siłą i to jest dla mnie najważniejsze, że ja zrozumiałam, że ja się nie mam prawa wstydzić, mnie nie ma prawa być gańba. Jo jest stąd, mnie nie musi żaden uznawać, bo ja się urodziła Ślązoczką, żyję jako Ślązoczka i zemra jako Ślązoczka i nie musi mnie nikt udawać. Ja już po prostu nie chcę się tego wstydzić i wszystkim wam godom głośno i wyraźnie. Koniec. Trzeba tupnąć nogą, walnąć ręką w stół, powiedzieć, Jorzek jest stąd i albo mnie akceptujecie, albo macie wy problem, bo ja z tym problemu nie mam. Ja już nie mam problemu z tym, że jest Ślązoczka i głośno godą co zawsze było dla mnie bardzo wstydliwe, że ja z tych takiej dzielnicy naprawdę biednej, z tych Lipin. Wszystko co złe zawsze było wiązane z Lipinami na Śląsku i mnie było bardzo wstyd. Ja bardzo ciężko zawsze miałam przyznać się do tego, skąd ja jestem, a teraz gdzie mogę, w jakiejkolwiek rozmowie, z kimkolwiek, zawsze mówię, że jo jest stąd, jo jest tych Lipin. Jak mi ktoś po owianych dzieciach powiedział, że to jest nieprawda, co tamten Maciek Pieprzyca w tym filmie pokazał, bo takiego Śląska nie było, że ten paprochy furgały w powietrzu i dzieci bajtle się bawiły w tym klicie i robiły się tam te gumi klizy z klitu, to jego dom wala ręką w stół i go dom jo się na takim placu wychowała. I taki jest Śląsk, który jo znam. I niech mi żody to, że jo była zmazano jak diobol, ale jo przychodziła na drugi sztok, moja mama brała miska, bo wanna ściągali ino roz w tydniu metalowo z góry, ze strychu i zawsze pamiętam, że była ta była ta szyszka rozpuszczana i ona tak woniała i jo się te roski zamówiła, taki płyn, co tak wonią jak ta szyszka, żeby się to wspomnieć. I jak się opierała w tej ciepłej wodzie o ta metalowa wanna, to zawsze mi w plecy było zimno. Więc mama mnie brała do tej miski i tym szwamem, czyli tą gąbką, szorowała mnie od góry do dołu i jo była zawsze czysto, zawsze był fartuszek wyprany, pocerowany, ale był czysty. I to, że my się zmazani bawili na placu, to nie znaczy, że nasze dusze i nasze głowy też były zmazane. Myśmy mieli swój świat i ten świat był piękny. Zawsze próbujemy idealizować dzieciństwo i gloryfikować to, co się działo w dzieciństwie, ale ja naprawdę byłam szczęśliwa na tych Lipinach. Mnie to życie nigdy nie przygniatało. Ja miałam poczucie dużego, wielkiego bezpieczeństwa i miłości ze wszystkich stron. I no nie ład tych, co przyjechali na Śląsk i tak bardzo nie chcieli, żeby my byli Ślązokami, żeby my go dali po śląsku, a ja już tego nie chcę. Ja już nie chcę, żeby mnie było gańba. Koniec.
1: Dumie Śląsk to są wartości, to jest przede wszystkim i praca, i to jest też ziemia, i to jest porządek, i to jest słowo, i to jest też humor, bo to zawsze jest wesoło u Ślązełków, i to jest też takie poczucie wspólnoty, też takiej troski o drugiego człowieka. To jest do mnie taki richtig Śląsk, ale w monodramie mianują Miechanka, tam są takie słowa, co ja też pamiętam, jakże pierwszy raz je słyszała, to aż czujantera, to jest ta ziemia, to jest ta moja ziemia, nie? Ja jestem. To jest ta moja ziemia. I chcę się też o to zapytać, no bo to już leci 11 rok. Jak się to grą? Czy też czujecie, że ta Hanka, ta postać, co ją też tworzycie, że to się zmieniał, bo zmieniał się też ten wizerunek Ślązołku?
2: Nie. Ja myślę, że to by było bardzo źle dla Hanki, dla Alojzy Golejski, którego pochowaliśmy niedawno, który te historie z opowiadań różnych ludzi bliskich mu stworzył, że to by było nieuczciwe wobec tych wszystkich ludzi, żeby ta Hanka ewoluowała. Nie może. To musi być, to jest teatr, to jest postać, to jest historia opowiedziana i siłą tej Hanki jest to i moje aktorstwo jest po to i mój profesjonalizm, żeby utrzymać to wszystko, co było na premierze. Oczywiście, że ja się czuję dużo bezpieczniej w tym monodramie. Oczywiście, że zdarza mi się czasami w różnych sytuacjach nawiązywać może większe niż wtedy, bo wtedy jeszcze bałam się, że się wybije z tekstu, ale teraz troszkę większy kontakt, ta interakcja z widzem jest jakby trochę większa. Ale Hanka się nie zmienia, bo Hanka opowiada historię. Ona była, ona się stała i ja jestem po to, żeby tę historię dalej nieść. A to, co się dzieje dzisiaj na Śląsku, to powinna powstać nowa opowieść. I powinna ją może jakaś wnuczka Hanki opowiedzieć. Ale na pewno Hanka zostaje zawsze taka sama. Natomiast kocham ją bardzo. Myślę, że mogłabym się z taką Hanką zakolegować, wiecie, i bym się mogła naprawdę siednąć. Mnie by jej było, mnie jest jej zawsze żol. Mnie jest jej tak żol na tej scenie, jak i o tej Hance Godrum. Mnie tak to, wiecie, dotyka, mnie to tak boli, że ta kobieta tyle przeszła w życiu. Dur się boroczka, tak się to życie i to czuje, że się przewracała na ta ziemia, ale ona się dur z tej ziemi zbierała i szła dalej do przodku. I ja trochę tak, jak mnie ktoś pyta, czy jest jakaś zbieżność zbieżność między Grażyną a Hanką, to myślę, że w tym jest ta zbieżność, że jest ta siła, siła kobieca, nasza śląska siła, bo to jest dość ważne, że my Ślązaczki byłyśmy zawsze bardzo silne. Znaczy ja już trochę chcę uciekać od tych stereotypów związanych z tym, że my myły okna, robimy gumi, klizy, rolaba i modro kapusta, a dzieci, a się nie, kobiety nie. Kobiety mogły pracować i pracują. Natomiast ja bardzo pielęgnuję, nawet wiecie Państwo, to nie jest to, że ja tu pielęgnuję, ja to mam tak głęboko w swojej, zakorzenione w swojej głowie, w swojej duszy, w swoim sercu, że ja wykonuję pewne rzeczy i czynności takie, jak robiła moja mama. Bo ja myślę, że to jest mój skarb i widzę po moich synach, że jeżeli chodzi o gotowanie czy o jakiś stosunek do pewnych rzeczy, że oni mają bardzo podobnie i myślę, że to jest to, co zostaje. Czyli, że my z pokolenia na pokolenie przenosimy pewne elementy, nie uda się przenieść całego Śląska, który ja znam, do współczesności, ale uda się przemycić pewne rzeczy, które były zawsze dla nas bardzo ważne. I nawet jakbym je tak troszkę mimochodem wciepli w swoje życie, to one są i one nas budują. Bo to wszystko, co ja wyniosłam z domu, ten ornung, to jest wszystko ważne. Ale też nie możemy się tylko na tej cepeli opierać, bo ta cepelia może nas trochę utopić. To są rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, powinniśmy je wspominać, ale musimy patrzeć też do przodu. Ja też wiem, że ten Śląsk już jest inny i on już nigdy... Ja tęsknię za tamtym Śląskiem. Dobrze, że on został w mojej pamięci. I oby mi pan Boczek dał jak najduży tako światło łeb, co bych ja mogła to wspominać, oglądać te wszystkie fotografie i się wzruszać. I ta Hanka jest dla mnie też takim właśnie łącznikiem, że ja grając tę Hankę za każdym razem przeżywam tę historię od nowa i wspominam sobie przy okazji własne życie.
1: Ja, my potrzebujemy budować nowy Śląsk, ale też rozumieć to, co się wydarzyło i też mówić o tym i mieć do tego prawo i też szacunek i widzieć to, nie, że my są też i z tych historii i nasze omy i nasi ojcowie, że to jest też ta historia, co ma prawo tutaj wybrzmieć i Hanka jest taką opowieścią, bo to...
2: Ona nie tylko ma prawo tutaj wybrzmieć, ona ma prawo, ta historia ma prawo wybrzmieć w całej Polsce i to nie dotyczy tylko Ślązaków, to ja też o tym zawsze głośno godą, że to dotyczy wszystkich pograniczników, bo ich troszkę mamy. I te pograniczniki mają prawo pielęgnować swoją historię, dzielić się nią, pielęgnować swój język, bo to jest wartość. To jest wartość dodana do naszej ojczyzny. I ja też zawsze godzę, że ja jestem śląsko-polka. Ja też zawsze, ja Ślązoczka, ale polsko, ja się w tej Polsce dobrze czuję, bo ja też zawsze godą ludziom tak, ja mówię, wiecie co, to jest też trochę tak, że jakby te wszystkie Ślązoki, co się czuli ino Niemcami, to ci, co chcieli, to już dawno wyjechali. W moich śląskich korzeniach są korzenie niemieckie, to moi kuzyni powyjeżdżali, ale ja ostała tu, mój brat tu ostał, my tu ostali, bo my tu chcieli ostać. I niech mnie na siła stąd żaden nie wyciepuje, bo to, że ja mam korzenie niemieckie, to ja im mam, ja ich nie wydubia. Tego genu się nie wydubię. Natomiast ja chcę tu być. To jest mój heimat, to jest moje życie, to jest moja siła i ja tu chcę być i chcę głośno o tym mówić w całej Polsce. Bo w tym nie ma nic złego. Koniec, już nie ma prawa być, no zgańba. Koniec.
1: Ja, Hanka, żeście zagrali 380 razy, to już chyba pewnie i 500 i 600, ja niedługo też się spotykałcie z ludźmi, kan zgodowcie i też ten spektakl widziało, ja ją myślę, kilka milionów ludzi, bo i na żywo, ale też i w telewizorze i teraz też to można i oglądać w internecie i cały czas ludzie chcą to oglądać, drugi, trzeci, czwarty, piąty i też tego potrzebują, bo to nie jedno historia o Śląsku, ale w ogóle o pograniczy, o zmianach, to jest taką uniwersalną opowieść, co jest też myślę i ciekawą do Europejczyków.
2: Jak ja to grałam, wiecie, jak ja grałam ten spektakl w Brukseli, w Europarlamencie, to było wydarzenie, powiedziałabym, chyba historyczne, najważniejsze, bo ja nie wiem, czy ktoś jeszcze z Polski miał okazję zagrać spektakl w Europarlamencie na tej sali pięknej, gdzie przyszli różni parlamentarzyści. Oczywiście, że to było tłumaczone na język i polski, i angielski. Wiadomo, że wtedy ten język śląski tak już nie wybrzmi, ale to już nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby ta historia płynęła, żeby ona interesowała. A dlaczego ona interesuje? Bo to jest ludzka historia. To jest historia o ludziach, prawdziwych ludziach. W tym wypadku o prawdziwej kobiecie. Ona jest złożona z kilku historii kobiet, jak to Alojzy zawsze opowiadał, ale to są prawdziwe historie. I zawsze nas będzie interesować historia, która jest prawdziwa. To jest uniwersalne. To emocje ludzkie są uniwersalne. Emocje ludzi są uniwersalne. I czy to jest Chińczyk, czy to jest Polak, czy to jest Ślązak, czy to jest Niemiec. Jeżeli ktoś cierpi, to cierpi podobnie. Jeżeli się ktoś cieszy, to cieszy się podobnie. I dlatego ta historia tak rezonuje. Tak mi się wydaje.
1: Ja i też my chcemy, żeby nasze historie były słyszane. Wy też opowiadałcie, że po każdym takim spotkaniu przychodzą ludzie i chcą się też dzielić, nie? To jest dla nas bardzo ważne, żeby siebie widzieć, siebie rozumieć. I to, co mnie też poruszą, to sam ten tytuł, Mianują mnie Hanka. To jest też taka historia o emancypacji nie jedno kobiety, ale też takiej tożsamości i prawdy o sobie, takiego autentyzmu. Ją mogę być, kim ją chcę być. I to jest bardzo ważne do nas wszystkich.
2: To jest bardzo ważne do nas wszystkich i to jest przede wszystkim ważne dla mnie, dla Grażyny Bułki. Moją siłą jest nie tylko to, że jestem stąd, ale moją siłą jest to, że ja nie udawam bycia kimś, kim nie jestem. Czasami mam wrażenie, spotykając się z różnymi ludźmi z mojej branży, że im się też zdarza niestety, ale kreować swoje życie. Że kreację ja, Grażyna Bułka, zostawiam na scenie, w filmie, na estradzie, jak się mi coś zdarzy. Tam tworzę kreację, a życie moje, ja już nie mam na to, nie mam przestrzeni na kreowanie siebie. I ja bywam też tak, powiedziałabym, dość mocno, silnie pokazująca wiele rzeczy, ale ja taka jestem. I dlatego ta Hanka jest mi też bliska, bo ta Hanka niczego nie udawała. Ona po prostu była sobą. Jak cierpiała, to cierpiała. Ja też głośno mówię o wielu rzeczach ze swojego życia. To nie jest tak, że są rzeczy, o których nigdy nie powiem, bo to jest normalne. Natomiast bardzo głośno się dzielę różnymi historiami ze własnego życia, bo uważam, że mam taki obowiązek opowiadać również ludziom o tym, że każdy z nas ma prawo do słabości, ma prawo do cierpienia, że mnie też różne rzeczy bolą fizycznie, nie tylko mentalnie czy psychicznie, ale ja mam też różne dolegliwości, bóle, operacje, problemy, strapienia, depresje, lęki. Ja to wszystko mam. Ja nie mogę tego schować pod dywan i udawać, że jestem kimś innym, bo to mnie buduje. Przy końcu spotkań z Tomkiem Kowalskim, bo pół roku żeśmy się spotykali, człowiekiem, który spisał tą moją wypowiedź rzekę, Tomek zapytał mnie: Graszka, czy jest coś w twoim życiu 64-latki, co chciałabyś zmienić? A naprawdę było różnie. Ja miałam 20 lat, jak zostałam matką. Moje życie, moja droga po mój zawód, po bycie aktorką, musiałam szukać zupełnie innych dróg. I on mi zadał to pytanie i ja mu wtedy powiedziałam: Tomek, nic. Nic. Najgorsza rzecz, która się w moim życiu zdarzyła. Ja bym tego nie zmieniła, bo to są wszystko takie, wiecie państwo, etykietki, które zostały na mnie i które mnie obudowały i zbudowały. I to jest, siłą moją jest to, że jestem stąd, że przeżyłam to, co przeżyłam, bo się w jakiś sposób zbudowałam. I ja nie chcę tego zmieniać, bo to jest moje. Tego mi nikt nie weźmie. Ani tych cierpień, ani tych uciech. Ja chcę być szczęśliwym człowiekiem. Chcę, jestem nim. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem. Mam dwóch wspaniałych synów, mam fajnego chłopa, fajnego męża. Jesteśmy 44 lata ze sobą. Mam trójkę wspaniałych wnuków. Mam dwóch chłopaków, wnuków i wnuczkę. Ja mam wszystko. Ja mogę teraz tylko to konsumować i cieszyć się i prosić was, żebyście również znaleźli taką siłę w sobie, żeby się cieszyć z tego, co mamy, żeby szukać zawsze tej szolki do połowy pełnej, żeby tam była woda i żeby ta połowa było widać, a nie, że szolka do połowy, a ja do dupy, bo dzisiaj deszcz padło. No i padło, no i podleje, kwiotki, wszystko, ziemia potrzebuje wody. Ja wiem, że to nie, że to są frazesy, ja wiem, że nie jest zawsze tak w życiu, ale łatwiej jest, kiedy człowiek jest szczęśliwy.
1: Bardzo wam serdecznie dziękuję za ta rozmowa.
2: Patrzcie tam, jak oczymcie się i bądźcie szczęśliwi. Jak będziecie szczęśliwi, to będziecie szczęściem obdarzać innych. Amen.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Słuchajcie, Radia Opole, teraz będziemy mówić o Narodowym Czytaniu Dziadów. Cała Polska czyta 5 września Dziady Adama Mickiewicza, ale na Opolszczyźnie będziemy czytać Dziady jutro w gminie Biała. Narodowe Czytanie Dziadów z aktorem Piotrem Polkiem, aktorem znanym m.in. z roli inspektora Morzejki w serialu Ojciec Mateusz, ale oczywiście wystąpił w wielu rolach teatralnych, filmowych, telewizyjnych. To on pojawi się jutro w Białej, będzie czytał Adama Mickiewicza Dziady, ale będzie też trochę mówił o swojej pracy aktorskiej, karierze, podróżach, pasjach, po prostu o życiu. Taka część też jest zaplanowana. Oczywiście nie będzie sam czytał Dziadów, będą mu towarzyszyć także goście. Organizatorami tego wydarzenia są Samorząd Województwa Opolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Gmina Biała i lokalne instytucje kultury w Białej, więc zapewne wszyscy organizatorzy po części włączą się we wspólne czytanie Dziadów razem z aktorem. O godzinie 16:30 na rynku w Białej jutro Narodowe Czytanie Dziadów z Piotrem Polkiem. A my powrócimy jeszcze trochę do tego, co działo się na początku września, kiedy cała Polska czytała Dziady Adama Mickiewicza. Między innymi dr Artur Madaliński, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, tak wówczas mówił o tym dziele Adama Mickiewicza.
1: Nie ma chyba nic bardziej kanonicznego dla zrozumienia polskiej duszy niż ten cykl mickiewiczowski. Dziady są o pewnej wspólnocie, która moim zdaniem ciągle w Polsce jest ważna. A to jest wspólnota pomiędzy żywymi a umarłymi. To jest pewien rodzaj osobliwego kontaktu, osobliwej relacji z tymi, którzy już odeszli. I w tym sensie Dziady wydają mi się bardzo aktualnym tekstem.
0: Więc jutro, godzina 16:30, rynek w Białej, raz jeszcze przypomnę, wspólne czytanie Dziadów Adama Mickiewicza razem z Piotrem Polkiem, aktorem teatralnym, filmowym, telewizyjnym.

Słuchajcie, Radia Opole, zaglądamy do Teatru imienia Jana Kochanowskiego. Tam można dzisiaj odkrywać swoją twórczą stronę, bo o godzinie 11.30 są pokazowe warsztaty rozwojowej grupy senioralnej. W ogóle weekend seniora trwa w Teatrze Kochanowskiego. W związku z tym też okazja, żeby zobaczyć spektakl Kids. To przedstawienie, które niedawno powstało. Powstało też z okazji kolejnej edycji opolskiej sceny tańca, czyli spotkania tancerzy, performerów w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. To spektakl autorski Janusza Orlika, tancerza, choreografa, który stworzył właśnie taką opowieść poprzez ruch narysowaną. Do udziału w tym przedstawieniu zaprosił dzieci, to one współpracowały razem z nim, ta grupa dzieci została wyłoniona podczas castingu. Jest to spektakl, który porusza trudny temat straty. Na to spotkanie z teatrem dzisiaj można się wybrać o godzinie 16 w ramach weekendu seniora. O godzinie 19 zaś spektakl, o którym słyszę bardzo dobre opinie, jeśli chodzi o Opole. Piana dni w reżyserii Igora Mędrzyńskiego. Na podstawie Borisa Wiana znakomici opolscy aktorzy występują w tym przedstawieniu. Spektakl jest także bardzo plastyczny. Piana dni w Teatrze Kochanowskiego dzisiaj w Opolu. Do zobaczenia. No i tak będzie się kształtował najbliższy weekend, bo jutro także te spektakle będą grane. Powraca też na afisz Sztuka Kochania na podstawie Michaliny Wisłockiej od środy. Kolejne pokazy. Spektakl w reżyserii Miry Mańki. Próba przeniesienia poradnika seksualnego, który był przecież głośny swego czasu. W PRL-u książka Sztuka Kochania Michaliny Wisłockiej zyskiwała sławę w latach 70-tych, 80-tych XX wieku. Ta rewolucja dotycząca też tematów seksualnych i otwartości w mówieniu o nich miała miejsce, a jak Mira Mańka podeszła do tego tematu, jeśli ktoś nie widział, warto się może przekonać, bo to też jest ciekawy zabieg. Sami aktorzy, mężczyźni pojawiają się na scenie Teatru Kochanowskiego w Opolu. Dlaczego? Dlaczego reżyserka feministka postawiła właśnie na takie rozwiązanie? To też można sprawdzić w Kochanowskim.

0: Radio Opole. Bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka

0: kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Pole, godzina 9, a teraz na zegarze kolejna porcja informacji już przygotowana, właśnie ją teraz usłyszymy.
3: Na stacjach paliw dziś spory ruch z powodu obniżonych cen.
4: Dobrze, że tak się stało.
3: Absolwenci medycyny rozpoczęli staże w opolskich szpitalach. W tych wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Daniel Klimczak.
3: 40 absolwentów kierunków lekarskich rozpoczęło staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Od tego zaczynamy. Przed nimi 13 miesięcy poznawania pracy poszczególnych oddziałów szpitala i decyzja o wyborze specjalizacji, mówi koordynator stażystów w USK Jerzy Jakubiszyn.
6: Opiekun powinien patrzeć, jak stażysta na przykład zbiera wywiad, jak bada, bo oni nie są jeszcze uprawnieni do samodzielnego wykonywania zawodu, mimo że mają dyplom, który ich do pewnych rzeczy uprawnia. Choćby do badania pacjentów, postawienie diagnozy, zaordynowanie leczenia i tak dalej, to musi robić po konsultacji ze swoim opiekunem.
7: Chcielibyśmy, żeby ci młodzi ludzie podejmowali pracę później w samym szpitalu lub w naszym województwie. Wiemy, że część specjalizacji, która jest szczególnie pożądana, taka jak alergologia, endokrynologia, jest bardzo chodliwa wśród młodych ludzi, ale cieszymy się, że również wybierają specjalizacje takie jak neurochirurgia, chirurgia naczyniowa czy sama chirurgia.
3: Dodawał dyrektor placówki Dariusz Madera, a w całym regionie staże rozpoczęło 114 osób, to absolwenci medycyny, a także 7 absolwentów stomatologii.
5: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
3: Na części stacji paliw panuje dziś spory ruch. Od rana kierowcy płacą za litr benzyny i oleju napędowego średnio o ponad złotówkę mniej. Rząd ponownie wprowadził pakiet ceny paliwa niżej. Część kierowców, z którymi rozmawiał Maciej Szefer, przyznaje, że czekała z tankowaniem właśnie do dzisiejszego poranka.
8: Wczoraj usłyszałam w radiu, że dzisiaj będzie obniżka, więc zaczekałam z tankowaniem do dzisiaj.
9: Ja zaraz już się dowiem, dlaczego taniej. Ja nawet nie przeczytałem. Jestem zaskoczony, dlaczego staniała.
10: Fajnie, że jest taniej, ale tak nie ma szału. Ja mam benzynę, także trochę taniej się jeździło.
4: Dobrze, że tak się stało.
3: Cena maksymalna za litr benzyny 95-oktanowej na ten weekend to 6 zł i 73 grosze. Kierowcy diesli płacą maksymalnie po 7,88.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Do końca tego roku powinna zapaść zgoda na nowy unijny budżet, powiedział unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin. Chodzi o wynegocjowany obecnie poziom wydatków wspólnoty na lata 2028-34.
11: To porozumienie w tym roku jest potrzebne dlatego, że państwa członkowskie, beneficjenci potrzebują minimum roku, by przygotowywać się do wydatkowania środków. Budżet unijny to budżet inwestycyjny. Nie stać nas na to dzisiaj, by zahamować inwestycje, a taka byłaby konsekwencja braku porozumienia w tym roku. Im później, tym gorzej.
3: Negocjacje wchodzą w decydującą fazę. Wkrótce irlandzka prezydencja przedstawi nową propozycję wydatków, wprowadzając zmiany do projektu przygotowanego przez Komisję Europejską, która przewidziała dla Polski 123 miliardy euro. W negocjacjach ścierają się dwa obozy. W jednym jest kilkanaście krajów, w tym Polska, które sprzeciwiają się cięciom wydatków i bronią puli na rozwój regionów i rolnictwa. Drugi obóz to płatnicy netto, którzy chcą znacznych cięć. A rumuńskie media nie zostawiają suchej nitki na reprezentacji po meczu z Polską. Biało-czerwoni, jak wiecie z wiadomości, rozbili w Warszawie Rumunię aż 6-0, a tamtejsza prasa określa ten wynik jako jedną z najcięższych porażek w historii narodowej drużyny. Relacja korespondenta Polskiego Radia w regionie Piotra Piętki.
12: Portal GSP pisze o całkowitym załamaniu zespołu Gheorghe Hagiego, a Radio Romania Aktualizacji zwraca uwagę na wymowną serię. 3 mecze Ligi Narodów, 3 porażki i już 12 straconych bramek. Rumuńskie media podkreślają przy tym, że początek spotkania wcale nie zapowiadał katastrofy. Przełom nastąpił w 22 minucie, gdy Radu Dragusin sfaulował Roberta Lewandowskiego. Zobaczył czerwoną kartkę, a kapitan reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny. W rumuńskich komentarzach dużo miejsca zajmuje właśnie Dragusin. Obrońca wziął na siebie odpowiedzialność za faul i przyznał, że źle rozegrał tę sytuację. Jeszcze więcej mówi się jednak o trenerze Hadzim. Selekcjoner po meczu przeprosił kibiców i przyznał: to moja wina. Hadzi powiedział, że po czerwonej kartce jego drużyna nie potrafiła odpowiednio zareagować, a on sam popełnił błędy taktyczne. Jednocześnie Hadzi nie zamierza na razie rezygnować z prowadzenia reprezentacji. Zapowiedział, że zespół musi szybko zapomnieć o klęsce i przygotować się do poniedziałkowego meczu ze Szwecją. Rumuńskie media podkreślają, że będzie to teraz kolejne spotkanie pod ogromną presją. Dla tamtejszych komentatorów 0 do 6 to już poważny kryzys reprezentacji.
3: A więcej informacji ze świata sportu w Radiu Opole. Już teraz.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
3: 4,5 minuty po 9.

0: Radiu Opole.
1: Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Polska rozbiła Rumunię 6-0 w rozegranym w Warszawie meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów w grupie B4. Trzy bramki dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski, trafienia zanotowali także Piotr Zieliński, Jan Bednarek, a jeden gol padł po trafieniu samobójczym. Selekcjoner Jan Urban po spotkaniu przyznał, że przełomowym momentem było pokazanie czerwonej kartki rumuńskiemu zawodnikowi w 24 minucie.
2: Kiedy graliśmy 11 na 11, było widać ogromną determinację. Drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami, natomiast później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu.
1: W innym meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. Po pierwszej wygranej w rywalizacji polska drużyna pozostała na trzeciej pozycji w tabeli z dorobkiem 4 punktów. Prowadzi Szwecja 7 punktów, przed Bośnią 5. Następny mecz podopieczni Jana Urbana rozegrają w poniedziałek 5 października z Bośniakami na wyjeździe. Przenosimy się do regionu. Porażka siatkarzy Unii Opole na inaugurację nowego sezonu. Wilczyce przegrały przed własną publicznością z Chemikiem Police 2-3. Pierwsze dwa sety wygrały rywalki. W kolejnych górą były zawodniczki z Opola, które zwyciężały do 9-15. W tiebreaku prowadziły już 12-9, jednak ostatnie słowo należało do Chemika, który ostatecznie wygrał 15-13. Bardzo żałuję tego spotkania, bo wydawało mi się, że powinniśmy to wygrać, mówi Bartłomiej Dąbrowski, trener Unii Opole.
3: Szkoda drugiego i właśnie piątego seta, bo myślę, że drugiego też mieliśmy bardzo blisko, żeby wygrać. Trochę frycowe też jednak, bo na pozycji przyjmującej mam bardzo młodą grupę dziewczyn, tam po drugiej stronie już jednak Natalia Mędrzyk czy Julka Orzuk. Myślę, że dużo pozytywów też dla nas po tym meczu, bo blok obrona naprawdę fajnie, dobrze na zagrywce. Trzeci, czwarty set, koncert tak naprawdę. I żałuję trochę tego piątego seta, 12-9. Cóż, musimy jakby wyciągać wnioski z takich meczów.
1: Kolejny mecz Unii Opole rozegra również przed własną publicznością, a przeciwnikiem będzie BKS Bostik Bielsko Biała. To spotkanie odbędzie się 11 października. I na koniec ponownie przenosimy się do regionu. W meczu 11 kolejki trzeciej ligi piłki nożnej Polonia Nysa przegrała przed własną publicznością z drugim zespołem Miedzi Legnica 1-2. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Jakub Czajkowski. Dzisiaj Stal Brzeg o 15 podejmie Karinę Gubin, a jutro na wyjeździe MKS Kluczbork powalczy o ligowe punkty z drugim zespołem Rakowa Częstochowa. Korotop Gwardia Opole rozegra dziś kolejny mecz o ligowe punkty. W spotkaniu piątej kolejki Lotto Superligi podopieczni trenera Bartosza Jureckiego zmierzą się w Stegu Arenie z Chrobrym Głogów. W ligowej tabeli zespół z Dolnego Śląska zajmuje trzecie miejsce. Szczypiorniści Gwardii plasują się na piątej pozycji. Początek spotkania o 18:00. Relacja w audycji Cały Nasz Sport i serwisach informacyjnych Radia Opole.
0: Pogoda.
4: 9 stopni Celsjusza, teraz w regionie 23 kreski pojawią się w najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj trochę słońca, trochę chmur, ale generalnie taka, myślę, że sprzyjająca spacerom jesień. Jutro będzie podobnie, może 2 kreski mniej na termometrach. W nocy natomiast już zimno, 6-5 stopni Celsjusza. Słoneczna pogoda, słoneczna aura ma utrzymywać się do środy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Skłaniamy się, to jest kolejna godzina porannego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Trwa festiwal filmowy Opolskie Lamy. Będziemy o tym oczywiście przypominać za chwilę też.

0: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz będziemy mówić o opolskim festiwalu filmowym, Opolskie Lamy, który trwa, który rozpoczął się wczoraj. Wśród konkursów oczywiście także konkurs dotyczący dokumentu. Filmy o tej tematyce są prezentowane. Wczoraj pierwszy taki pokaz Kumotry w reżyserii Emilii Śniegowskiej, która też była gościnią festiwalu, odwiedziła nie tylko Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, gdzie odbywał się pokaz jej filmu pod tytułem Kumotry, ale także studio Radia Opole, żeby opowiedzieć o swoich bohaterkach, które spotkała w wyludniającej się polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Ta wieś nazywa się Pleszew. Hanka i Bronka to są bohaterki naszej rozmówczyni. To teraz posłuchajmy Emilii Śniegowskiej o tym, jak jej dokument powstawał.
2: Dziewczyny spotkałam w trakcie realizacji stypendium Młoda Polska, które otrzymałam w 2019 roku. Właśnie na to, aby pojechać do tej rumuńskiej Bukowiny i zdokumentować istniejące tam jeszcze polskie wsi. I napisałam taki projekt, otrzymałam to stypendium z takim założeniem, że będę dokumentować te wsie i szukać również tematu na długi film. I tak też się stało. W 2019 roku pojechałam tam z Ewą Radzewicz, z operatorką, autorką zdjęć, 3 razy właśnie w ramach tego stypendium i pod koniec drugiego wyjazdu poznałyśmy dziewczyny i właściwie od razu było jasne, że to z nimi.
1: Słuchacze, którzy jeszcze nie widzieli filmu, mogą pomyśleć, że to bardzo młode osoby są, tak jak mówisz, dziewczyny. Natomiast te panie mają już swoje lata, historię, którą przeżyły. Jest w nich taka niesamowicie zapisana ta cała droga ich życia, jak się na nie patrzy.
2: Tak jest, ale mają w sobie niesamowitą siłę i radość życia, mimo wszelkich trudów, które je spotkały i spotykają nadal. Dlatego nie umiem mówić o nich inaczej niż właśnie jako dziewczynach, bo po prostu są niesamowicie takie świeże i mają w sobie mnóstwo poczucia humoru i właśnie nadal takiej radości z życia, z prostych rzeczy.
1: To film o przyjaźni, wspólnocie, ale też o przemijaniu. No i pokazujący świat, który znika. Polska, wyludniająca się wieś w rumuńskich Karpatach i sposób życia bohatera, który już odchodzi do przeszłości, a który jeszcze wielu może się kojarzyć z latami dzieciństwa. To też właśnie siła filmu dokumentalnego, żeby coś takiego pokazać. Emilia Śniegowska mówiła o swoim filmie, przypomnę raz jeszcze, Kumotry. Dzisiaj kolejne pokazy na festiwalu filmowym Opolskie Lamy. Jest ich naprawdę bardzo dużo, ale jeśli chodzi o konkurs dokument, to Znaki Pana Śliwki na dworcu PKP w Opolu o godzinie 17, także spotkanie z twórcami tego filmu. A jeśli chodzi o inne konkursy, fabuła to oczywiście też ważna część festiwalowych projekcji. Zima pod znakiem Wrony. Taki obraz zobaczymy dzisiaj o godzinie 20 w kinie Helios w Solarisie. Reżyserką jest Kasia Adamik. To jest film, który opowiada o profesorce psychiatrii, która trafia do Warszawy podczas stanu wojennego. Zaginiona doktorantka i czołgi na ulicach wciągają ją w surrealną, szpiegowską przygodę. Ta projekcja o godzinie 20. To jest jedna z bardzo, bardzo wielu propozycji. Mamy też panoramy kina światowego, mamy też filmy dotyczące i pokazujące kino norweskie. Mamy bardzo dużo różnych wydarzeń specjalnych, nawet lalkę w ramach festiwalu filmowego Opolskie Lamy także można obejrzeć, jeśli wybierzemy się dzisiaj do kina Meduza o godzinie 20 na przykład. O tym wszystkim, co się dzieje na festiwalu filmowym Opolskie Lamy, który w tym roku odbywa się pod hasłem Dobro, będziemy oczywiście w Radiu Opole jeszcze informować.

0: Słuchajcie, Radia Opole. Dużo się ostatnio słyszy o ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zaburzenia dotyczące uwagi, ale także nadaktywność ruchowa. Oba symptomy nie muszą wcale występować równolegle. Jest to bardzo różnorodne doświadczenie dla osób, które mają cechy ADHD albo nawet zdiagnozowane ADHD. Olimpia Jęczek jest taką popularyzatorką wiedzy na temat tego, czym jest to doświadczenie. Napisała też książkę taką poradnikową właśnie. Podzieliła się swoim doświadczeniem. Jutro też w audycji Lepiej Żyć w Radio Opole po godzinie 14 opowie więcej na ten temat. Była w Opolu gościnią cyklu Strona po stronie, który zorganizowali Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu i Fundacja Lelek Pomaga. A teraz trochę o tym, dlaczego tak często słyszymy ostatnio o ADHD. Jak to jest z tą modą i czy przez tę modę tak wiele osób siebie w ten sposób postrzega? Oto Olimpię Jęczek, podcasterkę, trenerkę, popularyzatorkę wiedzy na temat ADHD zapytałam.
1: Zgadzam się, że mamy modę na temat i ADHD, tak? Ale my go potrzebujemy. Potrzebujemy tej mody, żeby ludzie się diagnozowali, żeby ludzie budowali świadomość, żeby pracodawcy organizowali szkolenia, sami się szkolili, żebyśmy mieli większą świadomość neuroróżnorodności i żeby nam się po prostu lepiej żyło. Więc teraz faktycznie panuje taka moda na rozmawianie o ADHD, ale ADHD samo w sobie nie jest modą i w momencie, kiedy ta moda na rozmowę o tym minie, to ADHD dalej zostanie, tak? I od nas zależy, co my z tą modą zrobimy, czy właśnie będziemy ją traktować, a taka moda, czy jednak wykorzystamy to do chociażby właśnie edukacji, czy dla osób zainteresowanych sięgnięcia po diagnozę. Więc dla mnie to jest jeden kawałek. Z drugiej strony też mody na ADHD i myślę, że to jest dlatego tak bardzo silne, bo bardzo często osoby typu twórcy w internecie, artyści, których oglądamy na co dzień w mediach społecznościowych, no to właśnie oni najczęściej mają to ADHD, bo te zawody bardzo dobrze klikają z ADHD. Dlatego myślę, że przede wszystkim tu jest takie uderzenie i takie poczucie, że wszyscy mają to ADHD, nie? Bo my ciągle widzimy kolejną osobę, która się zdiagnozowała. A specjaliści mówią, że my tak naprawdę żyjemy ciągle w niedodiagnozowanym środowisku, że masa osób jeszcze powinna otrzymać diagnozę, a wcale tej diagnozy nie ma. Więc tak nam się tak trochę wydaje, że tak jest, ale to nie jest tak, że wszyscy to ADHD mają.
0: Jeśli dany temat w dziedzinie psychologii staje się popularny, to jest szansa na psychoedukację. My na tej fali i nie tylko, bo tematy psychologiczne są dla nas interesujące, zawsze będziemy rozmawiać z Olimpią Jęczek jutro po godzinie 14 w audycji Lepiej Żyć w Radio Opole.

0: Radio Opole. Teraz oczywiście czas na stały cykl, który pojawia się zwykle w soboty, właśnie chwilę przed godziną 10:00. No to zaczynamy.
1: Medialny Tygiel.
2: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Powołano Centrum Walki z Dezinformacją, czyli organ pomocniczy rządu, który ma pełnić funkcję doradczą. Szefem tej nowej instytucji został wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. O dezinformacji nie tylko mówimy, ale też z nią walczymy, zapowiadał podczas forum cyberbezpieczeństwa szef tego resortu Krzysztof Gawkowski.
3: W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
2: Centrum Walki z Dezinformacją ma przygotować podstawy strategicznego dokumentu pokazującego skalę tego zjawiska i działania podejmowane przez Polskę. Po ostatnich incydentach rosną tymczasem obawy dotyczące zagrożenia ze strony rosyjskich dronów, a to sprzyja szerzeniu się dezinformacji. Eksperci podkreślają, że szukając informacji na temat ostatnich wydarzeń w pobliżu polskiej granicy oraz bezpieczeństwa, powinniśmy korzystać jedynie ze sprawdzonych źródeł. W sieci dostępnych jest coraz więcej przygotowanych przez ekspertów poradników do spraw bezpieczeństwa. Niesprawdzone źródła informacji mogą grozić szerzeniem się dezinformacji, która z kolei może prowadzić do paniki i chaosu. By tego uniknąć, powinniśmy korzystać z wiarygodnych źródeł, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Hubert Trusiuk.
4: Naprawdę proponuję czytać poradniki, które się ukazują w przestrzeni publicznej. Jest tego coraz więcej, tylko gorąco zachęcam do przeglądania nie social mediów i domorosłych fachowców, tylko posiłkować się faktycznie tymi stronami, tak jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to są jednak fachowcy dedykowani do tego.
2: Hubert Trusiuk podkreślił również, że poza oficjalnymi poradnikami i źródłami informacji w sieci znajduje się wiele wartościowych treści, których autorami są internetowi twórcy. Ważne jednak, by było to źródło wiarygodne oraz działające od dłuższego czasu. Wszelkie radykalne treści lub ostra krytyka pracy służby i państwa powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym.
4: Jeśli mamy jakąś osobę, która działa szeroko w social mediach i jest to dla nas osoba sprawdzona, to gorąco zachęcam do tego, żeby faktycznie z ich rad słuchać. Natomiast jeśli jest to jakaś strona, którą pierwszy raz widzimy i tam ktoś, kreując się tylko na fachowca, szerzy opinie, które negują wszelkiego rodzaju publikacje, które pojawiają się na rządowych stronach, to warto się zastanowić, czy iść w tą polemikę.
2: Różnego rodzaju propagandowe nagrania umieszczają w sieci także rosyjskie władze, ostatnio z udziałem mieszkańców okupowanych Oleszek. Tak wynika z przechwyconych rozmów, na które powołuje się ukraiński wywiad.
5: Według szefa obwodowej administracji wojskowej Aleksandra Prokudina mieszkańcy mają być zmuszani do chwalenia rosyjskich wojsk i obwiniania o kryzys humanitarny ukraińskiej armii. Widzimy to dziś w Oleszkach. Rosjanie najpierw niszczą miasto, zostawiają ludzi bez jedzenia i wody, a później zmuszają ich, by przed kamerami dziękowali okupantom. Jeśli naprawdę chcą pomóc ludziom, potrzebne są korytarze humanitarne do ewakuacji i dostarczania żywności.
6: Dla ewakuacji i dostawki produktów.
5: Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Hejt staje się coraz poważniejszym zagrożeniem w sieci, a dotyka wiele znanych postaci. Jedną z nich, jak się okazuje, jest międzynarodowy sędzia piłkarski Szymon Marciniak. Żeby poradzić sobie z hejtem, warto uświadomić sobie, kto jest hejterem, radzi Szymon Marciniak.
7: Hejterzy to są zazwyczaj mali ludzie, którzy nie są zdolni do poświęceń, nie są w stanie siebie realizować, a wiadomo, że dla nich najlepszym lekiem jest właśnie hejtowanie tych, którym się coś udaje, którzy chcą ciężko pracować po to, żeby spełniać swoje marzenia, a dla nich właśnie ten jad, który oni wysyłają, daje im, że tak powiem, taką pożywkę do tego, żeby samemu się gdzieś tam odnaleźć. Także są to mali ludzie, zazwyczaj siedzą właśnie za klawiaturą komputera, są bardzo często anonimowi, więc trudno, żebyśmy my, ludzie, którzy chcą czegoś osiągnąć, się tym przejmowali.
2: Mówił sędzia Szymon Marciniak. W grudniu w Rzeszowie odbędzie się finał 6. edycji konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. W Radiu Rzeszów przedstawiono nominowanych do finału w 7 kategoriach. 55-osobowe jury przesłuchało 300 zgłoszeń i wybrało 35 produkcji nominowanych w kategoriach debiut, nauka, edukacja i technologia, polityka, społeczeństwo i gospodarka, kryminał, kultura, lifestyle i hobby, marka zlecająca podcast oraz audioserial. Uruchomiono także głosowanie na nagrodę publiczności. Wystarczy wejść na stronę Podcast Roku, posłuchać nominowanych produkcji i oddać głos. Coraz doskonalsze metody klonowania głosu, tworzenia deepfake'ów wideo oznaczają jedno. Odróżnienie prawdy od oszustwa stanie się wyzwaniem. Chociaż w pierwszej kolejności zaawansowane technologicznie przestępstwa wykorzystano do podszywania się pod celebrytów, to następni w kolejności będziemy my, zwykli konsumenci, alarmuje na łamach portalu bankier.pl Michał Kisiel. Podkreśla też, że jeszcze kilka lat temu narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji ledwo radziły sobie z tworzeniem niskiej jakości obrazów, zabawnej ilustracji z nieco rozmytym Józefem Piłsudskim, robiącym zakupy w supermarkecie, to już jednak przeszłość. Podróbki są dziś jednak niemal nie do odróżnienia od oryginałów, pisze autor.

wszystko w dzisiejszej audycji Weekend z Radiem Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Program za konsoletą zrealizował Dariusz Kuzera. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za dziś. Niebawem audycja Forum Samorządowe Radia Opole, którą dzisiaj poprowadzi dla Państwa Ireneusz Prochera. Dobrego weekendu.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
3: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają. Honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
4: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobrze.

0: moim przewlekłymi, no i osoby po 65 roku życia.
1: Rząd podsumował 2 lata programu Aktywny Rodzic i o tym także w serwisie
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców. Nadal mamy utrudnienia na DK11 w Biskupicach, gdzie przed 7:00 doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem ciężarówki i samochodu osobowego. Na czas usuwania skutków zdarzenia droga jest zablokowana. Objazd prowadzi przez Paruszowice, Gosław, Wojsławice i DW487. A jeśli jedziecie A4 w kierunku granicy z Niemcami, na wysokości Kątów Wrocławskich napotkacie na korek spowodowany zderzeniem 3 pojazdów. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Służby działają także w Otmuchowie, gdzie pali się dom jednorodzinny. Ogień pojawił się na stropie przy kominie. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, na miejsce wysłano 7 zastępów. Pożar jest opanowany, a w zdarzeniu nie ma poszkodowanych.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Przed nami sezon infekcyjny. Pogoda dopisuje, więc warto wykorzystać ten czas na szczepienia przeciwko grypie i COVID, radzi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Od 2 tygodni szczepionka przeciw COVID jest dostępna w punktach szczepień i aptekach, ale nie ma już e-skierowań, tłumaczy.
3: Zmiana w tym roku, nie ma tej centralnej rejestracji na szczepienia, w związku z tym nie ma już tych slotów wystawianych przez apteczne punkty szczepień czy POZ-y. Trzeba po prostu komunikować się ze swoim punktem szczepień, najbliższe miejsce zamieszkania, sprawdzić, czy jest tam dostępna szczepionka i na szczepienie się udać.
1: Szczepienia przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do 18 lat, seniorów po 65 roku życia oraz kobiet w ciąży i połogu. Przeciw COVID za darmo zaszczepić mogą się wszyscy chętni. Od września przeciw grypie zaszczepiło się już ponad 700 tysięcy osób.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Program Aktywny Rodzic, szerzej znany jako Babciowe, ma 2 lata. Korzysta z niego 680 tysięcy rodzin. Jego funkcjonowanie podsumował wczoraj premier Donald Tusk. O szczegółach Michał Fabisiak.
4: Premier mówił, że program ułatwił życie rodzinom. Donald Tusk wyjaśniał, że to nie tylko wsparcie finansowe czy nowe miejsca w żłobkach. Podkreślał, że niesie on też ze sobą godnościowe podejście.
5: To było także próba uhonorowania setek tysięcy babci, dziadków. Babciowe jest też metodą podkreślenia, jak ważna dla nas wszystkich jest rodzina.
4: W ciągu 2 lat na program wydano ponad 11 miliardów złotych. Rodzice cenią sobie to wsparcie.
6: Moje córki już skończyły żłobek teraz w sierpniu. Teraz poszły do przedszkola, więc całe te 2 lata korzystały z tego programu Aktywnie w żłobku.
7: My mieszkamy pod Warszawą i tam żłobki były płatne już zanim wszedł program, więc tak naprawdę dla nas to była realna oszczędność.
4: Program oferuje 3 różne ścieżki wsparcia dla dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Rodzice mogą otrzymać maksymalnie 1500 zł na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku czy sfinansowanie opieki.
1: I wracamy do regionu. Przy szkole podstawowej w Większycach powstanie nowa sala gimnastyczna. Aktualnie trwa przygotowanie terenu do inwestycji. Za kilka dni mają rozpocząć się pierwsze prace. Do tej pory szkoła w Większycach była jedyną w gminie bez sali gimnastycznej, mówi wójt reńskiej wsi Tomasz Kandziora.
8: Teraz to się ma zmienić. Jest wykonawca. Koszt inwestycji to 6 milionów złotych. Mamy poskładane wnioski o dofinansowania, więc czekamy cierpliwie na ich rozstrzygnięcie. Być może Ministerstwo Sportu nam się do tej inwestycji dołoży. Jest to pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która ma służyć przede wszystkim uczniom szkoły w Większycach, a z drugiej strony mam nadzieję, że też mieszkańcom, którzy popołudniami również będą mogli z niej korzystać, uprawiać sport.
1: A budowa ma potrwać do końca przyszłorocznych wakacji.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: To będzie kolejny piękny, ciepły, słoneczny i co ważne bezdeszczowy październikowy weekend na Opolszczyźnie. Dziś maksymalnie 23 stopnie na naszych termometrach. Jutro bardzo podobne wartości. Musimy uważać tylko na mgły. One mogą pojawić się zarówno w nocy, jak i jutro do południa. A jeżeli już o nocy była mowa, no to zrobi się chłodniej. Od 5 do 7 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Reklama.
2: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18:00, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
9: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający

0: Gwardii Opole.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Po reklamie.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest dziś członek Zarządu Województwa Opolskiego, Antoni Konopka. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Minął rok od przyjęcia audytu krajobrazowego województwa opolskiego. Czas więc na pewnego rodzaju podsumowania. To podsumowanie odbyło się także podczas ostatniej sesji sejmiku samorządowego. Ja bym jednak proponował, byśmy zaczęli w ogóle od kilku słów na temat tego, czym jest taki audyt krajobrazowy. Po co on w ogóle jest robiony?
2: Tak, bardzo dobra propozycja, panie redaktorze, rzeczywiście. Więc może króciutko opowiem, że audyt to jest taka swoistego rodzaju inwentaryzacja. To jest w pewien sposób uproszczenie, ale jednak pozwolę sobie używać tego słowa, które w pewien sposób oddaje sedno sprawy i my powiedzmy często tak słyszymy, sami zresztą mówimy, o jaki piękny krajobraz, prawda, jak jesteśmy zachwyceni. A to jest właściwie ten krajobraz, to jest to wszystko, co nas otacza, a więc to, co wytworzyła, wybudowała przyroda. Więc tutaj możemy mówić o tym właśnie krajobrazie przyrodniczym. To jest to również, to jest drugi kraniec, to jest to, co stworzył, zbudował człowiek. A więc to są i miasta, i drogi, i rzeki, i jeziora. I również to jest coś, co pośrednie, co się tak nakłada tutaj i miesza w pewien sposób, a więc i przyroda, i działalność człowieka. I dlatego też chcąc tutaj zorientować, zinwentaryzować, podjęliśmy to właściwie, to już było w 2019 roku, rozpoczęliśmy pracę nad tym audytem krajobrazowym. Wiele tutaj było takiej pracy, wiele też analizy dotyczących kryteriów, a co zaliczyć tutaj, jeżeli chodzi o coś wartościowego, coś, co można by tutaj chronić, bo podstawą, bo oczywiście jest pytanie, a po co to robimy?
1: No właśnie, no bo to tak naturalne pytanie.
2: No więc przede wszystkim, tak jak wspomniałem, pierwsza, żeby tutaj tą zinwentaryzować, skatalogować i następnie przyjąć pewne rekomendacje dotyczące określonych krajobrazów. I to jest po to, ażeby mówimy tutaj szczególnie o tych krajobrazach priorytetowych. Za chwilę myślę, że to szczegółowo powiem o tych krajobrazach, ale żeby tutaj zadbać o nie i w ten sposób, ażeby umieszczenie czy zaliczenie to jako krajobrazy priorytetowe nie było blokadą do rozwoju, gdzie się nie inwestuje, ale wręcz wykorzystaniem tutaj, czy podkreśleniem tej tożsamości.
1: No właśnie, bo to, ja to rozumiem tak, że sporządzamy listę tych miejsc, na których nam najbardziej zależy, i takich miejsc, w których dopuszczamy pewne ingerencje mocniejsze człowieka. Dobrze to rozumiem?
2: W pewien sposób tak. Dlatego, że jeżeli zaliczamy tam do krajobrazy kulturowe, to jest to, co zbudowaliśmy. Więc myślę, że tutaj to chodzi o to, że spodziewaliśmy się, że to będzie, a więc Moszna, a więc
1: Góra Świętej Anny,
2: Śląski Rzym, czyli Nysa, Śląskie Carcassonne, czyli Paczków, Wawel Śląski, czyli Brzeg, czyli może Centrum Opola i można by tutaj wymieniać jeszcze kilka przynajmniej. I to jest to, co człowiek stworzył swoimi rękami, więc ktoś mógłby powiedzieć, że no przecież nie będziemy tego burzyć czy tak dalej, więc no na pewno nie, ale to chodzi o pokazanie tutaj tych miejsc, ale również kiedy analizowaliśmy tutaj te krajobrazy, no to też były takie, które mogliśmy się spodziewać, prawda, że tam są, że będą uznane jako krajobrazy priorytetowe, ale również mamy takie miejsca, które były dla nas taką niespodzianką, na przykład, że coś takiego mamy i tutaj mógłbym wymieniać na przykład takie pola wstęgowe w okolicach Praszki, gdzie było to takie, o, mamy coś takiego, no niesamowite, to też takie kilka innych przykładów, że i w tym momencie, kiedy mamy zinwentaryzowane i umieszczone w tych trzech, w trzech punktach, a więc krajobrazy priorytetowe jako przyrodnicze, przyrodniczo-kulturowe i kulturowe, to te krajobrazy stanowią około ponad 15% powierzchni naszego województwa. No, nie jest
1: dużo,
2: to
1: czy mało?
2: No bo to... Można powiedzieć, że zawsze trochę mogłoby być więcej, ale też patrząc na nasz charakter, naszego województwa, te typowo rolnicze, gdzie tutaj duża powierzchnia użytków rolnych, ale muszę powiedzieć, że my jako województwo polskie jesteśmy w pewien sposób niesamowite, bo my mamy góry, mamy lasy, mamy rzeki, mamy jeziora, a więc tutaj to jest coś wspaniałego. I ja muszę powiedzieć osobiście, że jestem nawet dumny, jestem mieszkańcem powiatu nyskiego, kiedy miałem gości z województwa kujawsko-pomorskiego i oni mówią: Antek, jak to u ciebie jest pięknie, no i patrzą na góry opawskie od nas tam, prawda, no i się zachwycają, no ja tak patrzę na te góry. No faktycznie, tak.
1: Trochę, prawda?
2: Także coś, co stworzyła przyroda, historia i to, co my tworzymy.
1: No i jak wyczytałem w tym audycie, wyznaczono 69 łącznie takich krajobrazów priorytetowych. Tak. Pytanie jest takie, czy to wyznaczenie tych miejsc jako szczególnie chronionych stoi w kolizji z na przykład inwestycjami?
2: Bardzo dobre pytanie. Przy czym, tak jak wspomniałem, tutaj nie chodzi o to, żeby przez zakwalifikowanie zablokować, ale wykorzystać tą tożsamość, która jest i w jaki sposób to się dzieje. Tak? Bo to jest
1: właśnie, czy są jakieś rekomendacje dla tych, którzy na tych terenach chcieliby inwestować?
2: Tak. I to się odbywa w ten sposób. Może w sposób praktyczny, słuchają nas na pewno samorządowcy, bo to jest audycja dla samorządowców, więc proszę Państwa, to jest podstawowym kierunkiem wykorzystania tego dokumentu, to jest planistyka. To są dokumenty planistyczne, a więc teraz już właśnie większość gmin naszego województwa przyjęła plany ogólne. Ale mamy jeszcze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak również budownictwo mieszkaniowe tutaj rządzi się pewnymi swoimi sprawami, ma pewne możliwości. My jako samorząd województwa analizujemy, samorządy gmin przesyłają do nas propozycje, czy przesyłali dotyczące propozycji planów ogólnych. My tutaj te plany opiniujemy. Co ma opinia, prawda? Z opinią się można zgodzić albo się nie zgodzić i nie ma obowiązku uwzględnienia, ale rekomendujemy tutaj i mówiąc w ten sposób: słuchaj, u ciebie w twojej gminie jest obszar zakwalifikowany jako ten krajobraz priorytetowy, czy też musimy też pamiętać, że mamy też obszary chronionego krajobrazu, które też tutaj uwzględniamy, jak również parki krajobrazowe. To też tutaj, to jest w sumie około ponad 30% tutaj mamy powierzchni województwa i podkreślamy, zwracamy uwagę na to. Proszę uwzględnić te obszary w swoich planach. My nie blokujemy inwestycji tutaj, ale proszę w ten sposób przygotować te plany, ażeby te krajobrazy nie zatraciły tutaj swoich walorów.
1: A słuchają tych rekomendacji samorządowcy waszych?
2: W 90%.
1: Tak?
2: W 90%. Przy czym, jak wspomniałem, jest to opiniowanie. No, jest poprzeczka wyżej, a mamy przykłady, że samorządy mówią: no i co? A my tam będziemy budować, nie będę tutaj wymieniał może, ale...
1: Zabudujemy generalnie.
2: Budujemy 77 domów, wybudujemy na tym terenie. Sytuacja zmieni się w momencie, kiedy będziemy już nie opiniować, ale już uzgadniać miejscowe plany zagospodarowania. My w ciągu tego roku zaopiniowaliśmy, uzgodniliśmy ponad około 180 planów ogólnych, miejscowych planów. To jeżeli chodzi o, mam nadzieję, że jestem zrozumiały, bo trochę
1: tak oczywiście,
2: że kiedy chodzi o miejscowe plany zagospodarowania, no to już trochę inaczej, bo to my musimy, czy uzgadniamy, a więc my się musimy w jakiś sposób porozumieć. musimy jako samorząd województwa zaakceptować, no powiedzmy, okej, rozumiemy, przyjmujemy to, co jest i ten plan uzgadniamy. Tak jak wspomniałem wcześniej.
1: No tak, ale plan nie musicie ogólny... tego zrobić, prawda, jeżeli nie zostaną wasze sugestie uwzględnione.
2: No to tutaj po prostu będzie problem prawny, ale myślę, że nie dojdzie do takiej sytuacji, bo jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego do tej pory, to właściwie były tutaj były tutaj nasze propozycje uwzględniane. Ja nie ukrywam też, że to jest też szukanie pewnej szansy przez no może niezbyt liczną grupę samorządów czy samorządowców. Tak sobie westchnąłem, bo te propozycje tej energetyki odnawialnej, wiatraków, biogazowni i to jest też taka pewna próba, czy nie udałoby się tutaj, jeżeli my tam będziemy, czy jesteśmy w planie, jeżeli chodzi o te krajobrazy, czy jesteśmy na obszarze Ochaków, czy jest jakiś park krajobrazowy, czy tutaj nie uda się tam w jakiś sposób bezboleśnie,
1: tak?
2: Bezboleśnie na przykład nie wyrazić zgody, albo po prostu, no bo jednak sporo przedsiębiorców, widzimy wszyscy, jak jest duże zainteresowanie jednak ile powstaje już takich tych farm fotowoltaicznych, szczególnie też wiatraków ciągle słyszymy, jakie poszczególne wójtowie, burmistrzowie mają problemy, bo z jednej strony no nęci taka fajna propozycja, że tyle milionów może spłynąć do budżetu gminy, gdzie napięte są, oczywiście środków zawsze brakuje, potrzeby trochę więcej, a jednocześnie jest ten, no może jednak i opór mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na lokalizację tutaj. Także myślę, że problem jest złożony. Nie zawsze udaje się tutaj w ten sposób wyjść z tej sytuacji, że w sposób prosty inwestycja jest zablokowana. Inny temat, że my też proponowaliśmy, ja reprezentowałem na sesji informacje dotyczące OPRO, to jest obszary przyspieszonej realizacji OZE, czyli energetyki, ale to jest tylko, może kilka gmin będzie w naszym województwie mogło z tego skorzystać, może to innym razem.
1: Ale to są, czy te obszary będą w kolizji z tymi krajobrazami priorytetowymi, o których mówiliśmy?
2: Nie. Mówimy, jeżeli o tym chodzi o PROT, to naprawdę jest tylko kilka gmin. One muszą tam spełnić 4 warunki, żeby się zakwalifikować. Było duże zainteresowanie, bo 17 gmin złożyło wniosek, ażeby tutaj umieścić tutaj w tym programie, bo ten program to daje możliwość przyspieszenia inwestycji, uniknięcia kłopotliwej procedury pozyskiwania dokumentacji, także myślę, że na pewno byłoby to duże ułatwienie, ale trzeba spełnić tutaj no, jednak te 4 warunki.
1: No, generalnie mówi się o tym, że ten krajobraz jest taką wartością, którą nie wszyscy doceniają i mam tutaj na myśli również samorządy, po czym wyrażając zgodę na przykład na taką masową budowę wiatraków, czyli tych farm wiatrowych, okazuje się po jakimś czasie, że ta przestrzeń, w której ludzie muszą żyć, funkcjonować, no bardzo się przez to zmienia i to wcale nie na lepsze. Mamy nawet w naszym województwie takie przykłady, gdzie tych wiatraków powyrastało jak grzybów po deszczu. Czy ten audyt to może być takie narzędzie, które w przyszłości pozwoli ochronić przed tego rodzaju wpadkami?
2: Ja mieszkam w powiecie nyskim i obserwuję, jak żywiołowo, przynajmniej w części gmin, rzeczywiście powstają tutaj te wiatraki.
1: No tutaj najczęściej się gminę Grodków wymienia, prawda?
2: I sąsiednie też tą gminę, że jest próba i tak dalej.
1: Czy tego nie jest za dużo tam
2: wójtowie,
1: po prostu?
2: Burmistrzowie mówią, mówię, jaka będzie wola mieszkańców, jeżeli ten to tutaj, no po prostu reprezentuje tych mieszkańców, więc trudno, ale trzeba się pogodzić z tym, że będą tutaj mniejsze podatki. Natomiast tutaj już chcę powiedzieć, że no, tak jak wspomniałem, większość już naszych gmin, 59 powiedzmy, które dam do w ciągu roku, zwłaszcza do końca sierpnia, tak, do końca sierpnia uchwaliło te plany ogólne, no to teraz właściwie trzeba będzie przystąpić do otworzenia tych miejscowych planów zagospodarowania. Tak jak wspomniałem, będzie to potrzeba już uzgodnienia z nami jako samorządem województwa, więc myślę, że tutaj ta kwestia tych wiatraków no, będzie wynikała już z zapisów też, jakie tam będą w tych planach.
1: No właśnie, bo mówimy tutaj o audycie krajobrazowym województwa opolskiego. To jest dokument spisany, tak, księga, do której dokument, każdy może zajrzeć.
2: Tak, jest to dokument, który został przyjęty i wszedł w życie w czerwcu 2025 roku, a więc jest to świeży dokument. My też może tutaj wydaliśmy takie krajobrazy tutaj województwa opolskiego. No może gdyby jakiś słuchacz zadzwonił tutaj i pierwszy, że jest zainteresowany taką, to myślę, że sprezentowałbym też dla tego słuchacza, który by zadzwonił do Radia Opole i że zainteresowany jest taką publikacją.
1: Kto pierwszy się nagra na naszej skrzynce, do tego
2: tak,
1: się odezwie.
2: Tak, zachęcam, bardzo ciekawe to jest tutaj to wydawnictwo. I co jest przede wszystkim jeszcze, panie redaktorze, bo ten audyt, to chodzi nam o to, że to ma być w pewien sposób również dokument edukacyjny dla tych, którzy zajmują się planistyką w samorządach, które opracowują te dokumenty. Myślę, że to jest też istotne, bo zdarza się tak, że no, część tych propozycji, planów, które były do nas przesłane, okazuje się, że podstawowe takie błędy, tak jak gdyby nie przyjęto do wiadomości, że jest taki dokument właśnie jak audyt, że na terenie danej gminy jest obszar chronionego krajobrazu. Także tutaj no, trzeba po prostu przypominać nawet, edukować, że jest coś takiego. A myślę, że gra warta jest świeczki. Tak jak wspomniałem, Opolskie to jest bardzo fajny region z historią, piękną przyrodą i warto o nią zadbać.
1: 15%, przypomnijmy, tak? Jest objętych tym audytem.
2: 15% to jest, nie, audytem jest objęte całe województwo. Mamy zinwentaryzowane ponad 800 jednostek krajobrazowych, 69 tych priorytetowych krajobrazów, które daje nam te około ponad 15%.
1: A czy ten audyt może być podstawą do wprowadzania albo modyfikowania takich gminnych uchwał krajobrazowych?
2: No, jeżeli by taki dokument chciała tutaj gmina zinwentaryzować, to oczywiście uważam, że tak. Ale panie redaktorze, to nie jest temat na dzisiaj, ale na pewno będziemy proponować jako samorząd, żeby inwentaryzować urządzenia mikroretencji takiej wody. Tak, to jest takie mój konik, nie używam, nie ukrywam tego. Także Opolska Szkoła Mikroretencji, ale to już temat na półtorej godziny.
1: Ale ja chciałem jeszcze zapytać właśnie, bo pytając o te gminne uchwały krajobrazowe, pytam de facto o narzędzia do walki z chaosem reklamowym, o którym się mówi od długiego czasu, no i wskazując na to, że właśnie te reklamy, które powyrastały w takich miejscach, gdzie byśmy się ich nie spodziewali, no zakłócają te widoki krajobrazowe i to tak jak mówię, w takich miejscach, gdzie chcielibyśmy raczej odpoczywać, a nie czytać reklamy.
2: No ten dokument raczej nie, ale są inne, które tutaj rzeczywiście myślę projekty, znaczy nie projekty, przepisy prawa, które regulują tutaj i myślę, że tutaj samorządy jednak przystępują do porządkowania tych stref. Ma to jeszcze też istotne znaczenie, no zbliża się kampania wyborcza, więc ograniczanie miejsc, gdzie można.
1: No tak.
2: Tutaj te materiały.
1: No, pytanie, czy trochę, gdy się wybieramy na wycieczkę na przykład w Borynie Modlińskie, to koniecznie chcemy tam oglądać no,
2: tak,
1: billboardy.
2: Tak, natomiast to bym mówił, to, ale zaśmieszanie hałasem również, światłem. No, myślę, że tutaj tych obszarów, które wymagają interwencji, no właściwie chyba wszystko dzisiaj, a to jest może i smutne i przykre, że wymaga to już przepisów prawa, regulacji, jak ochrona funkcji rolniczej na wsi. No, to też...
1: O, i to jest też temat, o którym jeszcze porozumiem. Przypomnę, gościem programu Sami Rządzą jest dziś członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Naszym gościem w programie Sami Rządzą jest dziś Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Obiecałem, że zapytam o te ustalenia, które właściwie w tej chwili już zapadają, dotyczące rozwiązań prawnych, które mają uregulować w jakiejś mierze sytuację również na naszych opolskich wsiach. Mowa tutaj o tak zwanej ustawie, która ma funkcje rolnicze ochronić i wymusić niejako na tych, którzy się sprowadzają na wieś, by te funkcje rolnicze szanowali. Co pan o tym myśli? Czy rzeczywiście takie podpisywanie u notariusza zobowiązania, że się nie będzie wysuwało roszczeń wobec rolnika zza płotu, to jest dobry pomysł?
2: Mieszkam na wsi. Myślę, że te problemy, nie powiem, że znam doskonale. Byłem prezesem izby rolniczej i już kilka lat temu, może kilkanaście, wysnułem taką tezę, zdanie, że rolnictwo przeszkadza wsi. To już wtedy się rozpoczęło, że zmiana funkcji, to co się dzieje na wsi, w sołectwie, gdzie są już wsie, gdzie nie ma ani jednej krowy, ani jednej świni, może kogut gdzieś tam jeszcze zapieje. Także to już są typowe takie sypialnie,
1: tak, podmiejskie.
2: Tak, miejsce, gdzie chce się wypoczywać. Interesuje mnie takie życie społeczne i też mógłbym się zapytać, a jak ci nowi, przepraszam, przyjeżdżają, integrują się i tak dalej, czy też są troszeczkę tak z boku, mam wrażenie, że nie do końca się integrują. Natomiast czy uda się tutaj rzeczywiście poprzez przepisy prawa pewne rzeczy zapisać, uzgodnić, nie do końca jestem przekonany. No warto próbować, ale...
1: Czy to nie jest trochę walczenie z rzeczywistością, z pewnymi zmianami, które są nieuniknione, które się niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy nie, odbywają się? No bo to, że te miejscowości, że miasta się rozlewają, że wchłaniają też podmiejskie tereny i że one zaczynają być traktowane jako nie tereny wiejskie, ale tereny już miejskie, to jest coś, co, z czym warto walczyć i to powstrzymywać. No właśnie taką drogą.
2: Opolska wieś, opolskie rolnictwo jest w takim punkcie przełomowym. Przełomowym, dlatego że jesteśmy już na takim etapie, że generalnie wsie stają się sypialniami. Rolnictwo szuka dla siebie miejsca, w jaki sposób ma funkcjonować. Tu jest pewna propozycja, żeby to rolnictwo gdzieś tam pozwolić dalej funkcjonować, ale patrzę pod kątem, w jaki sposób ma się zmierzyć polskie rolnictwo z tą konkurencją. Więc tutaj na pewno trzeba stworzyć mechanizmy ułatwiające, bo jeżeli chcemy mieć bezpieczeństwo żywnościowe, chcemy mieć tutaj zdrową żywność, no to musimy o to rolnictwo zadbać. Tylko rodzi się teraz też pytanie, w jaki sposób?
1: Jakie ma być to rolnictwo, prawda? Czy to ma być wielkoobszarowe rolnictwo?
2: Wydaje się, można by powiedzieć, że jest to nieuniknione. Jeżeli nic się nie zmieni, to jednak idziemy w kierunku koncentracji produkcji, powiększania się gospodarstw, powstawania jednak produkcji zwierzęcej, co uważam, że to jest trochę takie, no może bolesne, takiej przemysłowej produkcji. Prawda, że ta intensyfikacja może to być nieuniknione. W związku z tym jest pytanie jest jedna szansa w mojej ocenie dla polskiego rolnictwa, może wyjście naprzeciw, może niekoniecznie. Polscy rolnicy muszą mieć dodatkowe źródło dochodu i uważam, że takim źródłem dochodu mogłaby być produkcja energii. Produkcja energii.
1: Właśnie.
2: Tylko, że znowuż się rodzi.
1: Tylko tutaj, że dzisiaj, bo mówimy tutaj oczywiście o OZE, czyli o tych
2: energii odnawialnej,
1: które są zarzewiem wielu konfliktów na wsi również.
2: No i gdzie się nie ruszymy, tam jest taka kwadratura koła. Można by inaczej dosadnie powiedzieć. Ale uważam, że trzeba lewarować dochody rolników, czyli no może i w prosty sposób, że dachy, wszystkie dachy na gospodarstwie inwentarskie nie tylko powinny być fotowoltaiką, ale nie może być traktowany rolnik, czy jak inny, że trzeba jeszcze dopłacać do biznesu, prawda, bo tam na jakichś warunkach i tak dalej. Czyli albo poważnie dywersyfikujemy tutaj, patrząc co na wschodzie, że za chwilę, no nie chcę tu czarnego scenariusza rysować, ale powinniśmy się zabezpieczać, że ta wieś może być spółdzielnią energetyczną, że tych dwóch, trzech rolników może dostarczać energii z tych fotowoltaiki, z ich powierzchni.
1: No to nawet widać w naszym województwie, jak się pojedzie trochę dalej poza wieś, no to widać, że też ni stąd, ni zowąd nagle się okazuje, że trafiamy na jakąś farmę fotowoltaiczną. One już gdzieś powstają, ale powstają z reguły daleko od siedlisk ludzkich.
2: No powinny powstawać na gorszych klasach ziemi. Cieszy mnie taka, że są też propozycje, żeby tam jednak mogły gdzieś zwierzęta być jakieś, prawda, żeby trochę wyżej i tak dalej. No to jest w jakiś sposób też pogodzenie, wykorzystanie tej, że nie tracimy tej powierzchni użytków rolnych, ale jednak jest to wykorzystanie.
1: I też tutaj jakby klamrując tę naszą dzisiejszą rozmowę, w przypadku farm fotowoltaicznych to zakłócenie krajobrazu jest dosyć małe mimo wszystko, a na pewno mniejsze niż chociażby wiatraki i farmy fotowoltaiczne.
2: Bardzo dobra uwaga, panie redaktorze.
1: A czy ona została uwzględniona również w audycie?
2: Panie redaktorze, tak jak pracowaliśmy nad tym 5 lat na tym ciężkiej pracy, wielu ekspertów i zachęcam do przejrzenia tutaj tego naszego materiału, również wydawnictwo, przy czym no to jest takie dosyć limitowane, tak, te krajobrazy województwa opolskiego. Tak jak wspomniałem na początku, inwentaryzacja i to jest nie blokada, jeżeli chodzi o działalność tutaj jakąś inwestycyjną na tym terenie, ale wykorzystanie tej tożsamości, tej specyficznej, tej specyfiki danego terenu, przyrody, historii.
1: Dobro, układu. O które warto dbać.
2: No, my trochę już przeoraliśmy tą opolską wieś, bo kiedyś opolska wieś to była taka wsią białą, to się określało ze względu na to, że jednak większość domów to była biała. Później troszeczkę to się wszystko zmieniło. Ale myślę, że też jest bardzo istotne to, że tutaj powinna być ta wieś, nie stawać się taką monokulturą, czyli tą sypialnią.
1: I mam jeszcze jedno pytanie na koniec, no bo jesteśmy na progu kolejnego sezonu grzewczego. Czy Zarząd Województwa zamierza w jakiś sposób modyfikować uchwałę antysmogową?
2: Panie redaktorze, powiem tak. Jesteśmy jedynym województwem, którym można jeszcze użytkować kopciuch. Dzisiaj można się zastanawiać, a co się zmieniło w momencie, kiedy wprowadzaliśmy tę uchwałę antysmogową? Ta pierwsza to sprowadzała się do tego, że ograniczaliśmy rodzaj paliw, jakie mogło być spalane w tych piecach, kopciuchach i tak dalej. Uznaliśmy, że nie możemy narzucać terminu wymiany tych pieców, skoro nie mamy my jako samorząd środków i nie było programów do wsparcia do wymiany tych pieców na tej kotły piątej generacji. I teraz jest pytanie. Jesteśmy trochę w lepszej sytuacji, bo jest ten program Czyste Powietrze, gdzie można wykorzystać środki na wymianę piecy. Och, a tam jeszcze i termomodernizacja wchodzi w grę i tak dalej. Ale proszę Państwa, jest pytanie, czy ten program Czyste Powietrze rzeczywiście odpowiada potrzebom. Bo jeżeli weźmiemy warunki, na jakich można otrzymać wsparcie, to twierdzę, że instalowanie tych nowoczesnych źródeł ciepła, tych nowoczesnych, nie jest dla ludzi o niskich dochodach. Nie ukrywajmy, że sprawa dofinansowania wymiany piecy na chociażby, no nie chcę być tutaj posądzony, bo ktoś powie, że ja się uparłem, ale powiedzmy, czy na pompę ciepła, czy na ogrzewanie elektryczne, czy na panele, no to...
1: No właśnie, ale tutaj też nie zapominajmy...
2: Jesteśmy, że dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o Polskę, jest takie pojęcie jak wskaźnik ubóstwa energetycznego i jesteśmy tutaj w szpicy.
1: No właśnie, można się, a na to się nakładają to się jeszcze kryzys energetyczny, wysokie ceny tych nośników energii, więc stąd moje pytanie, bo oczywiście założenie jest jak najbardziej słuszne, no, wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem, nie czując zapachu spalonego na przykład węgla słabej jakości.
2: Ale bodajże 2 lata temu raport NIK-u był zrobiony w 5 województwach. Śląskie, dolnośląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie. Jeszcze jedno uciekło mi tutaj. I my też porównujemy tutaj tę jakość powietrza do tych województw, którym już się skończył ten termin wymiany tych kopciuchów. Nie mamy gorszego powietrza, a nawet lepsze w naszym województwie, jak no z łódzkim tutaj jesteśmy w miarę, ale jak w tych naszych sąsiadujących z nami województwami. Myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie też, że skoro, i pan redaktor jest tutaj od pytania, nie ja, nie? Ale ja bym się na przykład mógł zadać pytanie, skoro mamy około 60 tysięcy kopciuchów do wymiany w naszym województwie, zgodnie naszą, to jest do końca 2029, to jaki piec, czy jakie źródło ciepła pan by rekomendował dzisiaj, panie redaktorze?
1: Dzisiaj naprawdę nie wiem.
2: No więc
1: sytuacja zmienia się tak często i tak dramatycznie, że chyba nikt przy zdrowych zmysłach no tak jednoznacznie nie powie, że to się opłaca. No oczywiście pompa ciepła, ale w połączeniu z termomodernizacją, z panelami fotowoltaicznymi, tak.
2: Do jakiej kwoty dochodzimy?
1: Oj, bardzo wysokie.
2: No więc, właśnie to i teraz na przykład moi koledzy rolnicy, mam kolegów, mnie też się zresztą pytają różni znajomi i tak dalej, sprzedają owies i mnie pytają się, czy nie mam owsa do sprzedania, a to jest bardzo proste. Chodzi o spalanie, bo jeżeli nie chcę
1: sobie uprawiać za pelet.
2: Owies po 500 zł, po 550, no tak. 600, a pelet 6-7 razy droższy. No więc, a wydajność kaloryczna owsa nie jest wiele niższa, więc się okaże, że życie za chwilę zweryfikuje. I co jeszcze? Mamy 1 000 000 ton nadwyżki zboża w naszym województwie, które trzeba wywieźć, wyeksportować.
1: Ale to już widać, a właściwie czuć nawet, kiedy się było kilka chłodniejszych dni, gdy się wyszło na nawieś tak zwaną, to czasami człowiek myślał, że jest gdzieś koło piekarni.
2: Myślę, panie redaktorze, no jest...
1: Miało spalonym zbożem i mąką. No, więc już chyba niektórzy sięgają po ten owies w zastępstwie za pelet.
2: To jest, znaczy się myślę, że życie wyprzedza przepisy prawa i tak dalej i za chwilę się okaże, że spalanie zbożem, no jest ten jednak opór społeczny, mamy pewien problem, żeby się z tym pogodzić, ale no cóż, ekonomia może zdecydować, że w tym kierunku trzeba pójść. I tak wspomniałem, że rolnictwo, wyjściem alternatywa dla rolnictwa jest produkcja energii. Jeżeli ktoś może sprzedać, a słyszę takie różne ceny, że kilkukrotnie może nawet ten owies sprzedać drożej, no to może się okazać, że to będzie takie alternatywne źródło dochodu.
1: Ale podsumowując, ze strony zarządu województwa nie będzie takiej inicjatywy, żeby no, przyspieszać ten proces wymiany kopciuchów, przynajmniej na razie.
2: Gdybym miał, powiem po męsku tak, ja nie rekomendowałbym jako członek zarządu, jako radny województwa polskiego, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku energii, rekomendowanie, bo jeszcze jeden wniosek z tego raportu NIK-u, który dotyczył tych kilku województw, gdzie padało pytanie wprost. No i co z tego, że przyjęta została taka uchwała zakazująca używania kopciuchów, skoro kilkaset tysięcy gospodarstw rolnych, no, szczerze mówiąc, łamie prawo.
1: No, z jakiegoś powodu, no, najczęściej no, dlatego, że nie jesteś na
2: wymianę. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji. Nikt z nas nie chce łamać prawa, na pewno chcemy tutaj zgodnie. Natomiast wiem, że trwa i sporo i moich znajomych i tak dalej. No, chcą odejść może od tego węgla, też i edukacja, i kwestia ekologii, ale też i kwestia pewnego ułatwienia sobie. No, skoro mam troszeczkę więcej pieniędzy, czy muszę biegać do tego pieca i, przepraszam za kolokwializm, szuflować tam, prawda? No,
1: może to właśnie wygoda i będzie tym argumentem, który ostatecznie przeważy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka był gościem programu Sami Rządzą.
2: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu i udanego weekendu. Może na grzyby jeszcze można.
1: O, na grzyby, tak. To dobry, dobry czas. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
8: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
7: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
9: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.
10: Tu Radio Pole, słuchacie nas w sobotę 3 października. Imieniny obchodzą Teresa i Gerard. Dziś przypada także Dzień Kasztana, Dzień Tkaczki, a także Europejski Dzień Ptaków. Prudnik chce bezpośrednich pociągów do Wrocławia.
11: Prudnik de facto jest mocno wykluczony komunikacyjnie.
10: Wkrótce będzie można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu magazynu energii.

0: niestety zauważamy, że kierowcy często nie stosują się do ograniczeń obowiązujących na tym odcinku. Także na tej budowie obserwujemy częste przypadki wjeżdżania na czerwonym świetle, co stanowi ogromne zagrożenie.
1: A prudnicy radni apelują o przedłużenie połączenia kolejowego Nysa-Wrocław. Samorządowcy wskazują, że pociągi te już wcześniej kursowały do Prudnika i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Miasto ma obecnie gorszą dostępność kolejową niż wiele innych miejscowości regionu, mówi przewodniczący Klubu Radnych na rzecz rozwoju gminy Prudnik Łukasz Karpowicz.
2: Prudnik de facto jest mocno wykluczony komunikacyjnie. Takie bezpośrednie połączenie z Wrocławiem, brzegiem Nysą sprawiłoby, że ta komunikacja pomiędzy miastami by była znacznie sprawniejsza. Stąd nasza inicjatywa, żeby zaapelować do władz naszego województwa, żeby jednak przedłużyć ten pociąg o te 28 km do Prudnika i stworzyć nam możliwość dogodnych połączeń.
1: A przypomnijmy, że połączenie kolejowe Nysa-Wrocław ma być reaktywowane 13 grudnia wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy na kolei.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Przydomowe magazyny energii mają stać się wentylem bezpieczeństwa dla przeciążonej sieci energetycznej. Od 20 października właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych będą mogli ubiegać się o dopłaty do ich zakupu. Rząd przeznaczył na ten cel 1 mld zł. Maksymalna dotacja wyniesie 19 tysięcy. O szczegółach Piotr Durys.
4: Dziś magazyny ma niecałe 10% właścicieli przydomowych paneli. Pozostali w słoneczne godziny oddają nadwyżki prądu do sieci, która nie jest w stanie ich przyjąć. Problem powraca każdego lata, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: Każdego letniego dnia, gdzie mamy pełne nasłonecznienie, system nie jest w stanie przyjmować całości produkowanej energii.
4: Dochodzi wtedy do wyłączeń farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a ceny prądu spadają nawet poniżej zera. Magazyny pozwolą tego uniknąć, tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
6: Magazynowanie energii, kiedy ona jest najtańsza, kiedy jest produkowana w największym stopniu, pozwala na to, że te źródła nadal pracują.
4: Wnioski o dopłaty będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: I jeszcze sport. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka, która rozpoczynała zmagania od drugiej rundy, pokonała reprezentantkę gospodarzy Shinju Gao 6-2, 6-3. Następną rywalką Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić. Na drugiej rundzie udział zakończyły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, a wcześniej odpadły Magda Linet i Katarzyna Kawa. Natomiast te piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole rozegrają dziś kolejny mecz o ligowe punkty. W spotkaniu 5. kolejki Lotto Superligi podopieczni Bartosza Jureckiego zmierzą się z tego arenie z Chrobrym Głogów. W ostatniej serii gier Opolanie po rzutach karnych wygrali we Wrocławiu ze Śląskiem 39-38. W ligowej tabeli zespół z Dolnego Śląska zajmuje 3. miejsce. Mowa oczywiście o naszym dzisiejszym rywalu. Szczypiorniści Gwardii plasują się na 5. pozycji. Początek spotkania o 18:00. Relacja w audycji Cały Nasz Sport i serwisach informacyjnych Radia Opole. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W południe przywita się z Wami Roman Juranek.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ale jeszcze parę słów o pogodzie. 22-3 stopnie to maksymalne wartości, których możemy się spodziewać dziś na opolskich termometrach. Obecnie mamy 17, nie powinno dziś padać. Bardzo podobne warunki także jutro. Jedyne, na co musimy uważać, to mgły. One możliwe są zarówno dziś w nocy, jak i jutro do południa. A teraz już oficjalnie mogę powiedzieć do usłyszenia.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
10: No już, biedactwo.
11: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
15: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
16: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardia Opole.
17: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
18: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
13: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Sobotnie przedpołudnie w Radiu Opole niezmiennie czas na audycję Science bez fikcji. I choć dzień niezmienny, pora emisji również, to jednak pewne zmiany musiały nastąpić i od dziś już niestety nie będzie okazji do tego, by usłyszeć się z Kacprem Śnigórskim. On z końcem minionego miesiąca pożegnał się ze słuchaczami, zakończył pracę w naszym radiu, choć znając jego miłość do radia, pewnie będzie się jeszcze na antenie pojawiał, może nawet jako gość Science bez fikcji, zobaczymy. Na razie tylko zdradzę, że niezmiennie w naszym programie dużo tematów ze światem nauki związanych. Będą też spotkania z gośćmi i dziś naszym gościem, ale to po godzinie 12:00 będzie dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej, doktor habilitowany inżynier Andrzej Marynowicz. Porozmawiamy o drogach. Oczywiście o tym, po czym jeździmy, skąd biorą się ubytki, jak sobie z nimi radzić, czy łatanie w zimie ma sens. Takie tematy przed sezonem jesienno-zimowym, ale powiemy też o czerwonym asfalcie, który pojawił się na jednej z dróg naszego regionu. Konkretnie chodzi o drogę do Podlesia w Górach Opawskich. Co to za asfalt? A jeśli czerwony, to czy to jeszcze asfalt? Między innymi o tym będzie mowa dziś w audycji Science bez fikcji. Dawid Rajwa. Zapraszam do 13:00.

0: Rozmowa z gościem po godzinie 12, a teraz może o tym, co związane jest ze sztuczną inteligencją, bo sporo ważnych informacji, deklaracji takie pojawiły się w mijającym tygodniu. Zacznijmy od czołowych badaczy sztucznej inteligencji, którzy wzywają rządy do nadzoru nad tym, jak systemy AI budują kolejne wersje samych siebie. Ostrzegają przed niekontrolowaną eksplozją tej technologii. Apel podpisali ludzie, którzy ją tworzą.
1: Raport opublikował w poniedziałek ośrodek badawczy Uniwersytetu Cambridge. Podpisało się pod nim 22 naukowców, w tym główny naukowiec OpenAI Polak Jakub Pachocki. Są także pionierzy dziedziny Jeffrey Hinton i Joshua Bengio oraz badacze Microsoftu Meta i Anthropic. Wszyscy podkreślają, że występują we własnym imieniu. Autorzy zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja pisze już większość kodów w firmach, które ją tworzą. W jednej z nich 80%. Badacze ostrzegają, że ludzkość mogłaby stracić kontrolę nad systemami, które ją przewyższą, a w skrajnym scenariuszu zostać zepchnięta na margines. Proponują obowiązkowe raportowanie niezależnych audytorów wewnętrznych firm, a także ograniczenie tempa rozwoju. Donald Trump powiedział, że Ameryka nie będzie wciskać hamulca w rozwoju sztucznej inteligencji. Jutro ma się jednak spotkać w Białym Domu z szefami czołowych firm z branży.
0: I mając świadomość tych obaw, szefowie największych firm technologicznych podpisali z końcem września w Białym Domu deklarację o samokontroli w rozwoju sztucznej inteligencji. Donald Trump nazwał dokument moralnie wiążącym. Trump jednoosobowo ogłosił zmianę nazwy sztuczna inteligencja na superinteligencja.
1: Dokument nosi nazwę porozumienia Białego Domu w sprawie superinteligencji. W rzeczywistości jest to jedynie niewiążąca deklaracja o samokontroli firm z tej branży poprzez wewnętrzny i zewnętrzny audyt. Podpisali ją szefowie NVIDII, Mety, Google, Anthropic, Palantiru, OpenAI, a także Elon Musk. Trump przyznał, że znaczenie deklaracji jest jedynie symboliczne. Mamy najmądrzejszych ludzi na świecie, którzy pilnują się nawzajem. To są ludzie o najwyższym wskaźniku inteligencji. Osobnym rozporządzeniem prezydent USA zmienił nazwę sztucznej inteligencji na superinteligencja, argumentując, że poprzednia nazwa powodowała negatywne nastawienie ludzi do tej technologii. Trump oświadczył, że nie widzi potrzeby wprowadzania regulacji superinteligencji mimo ostrzeżeń samej branży. Według Trumpa regulacje państwowe utrudniłyby amerykańskim firmom konkurencję z Chinami.
0: O czym z Waszyngtonu donosił Marek Wałkuski. Pozostajemy jeszcze na amerykańskim rynku, gdzie w ciągu najbliższej dekady miliony Amerykanów mogą stanąć przed koniecznością całkowitej zmiany ścieżki zawodowej. Z raportu firmy doradczej McKinsey Global Institute, cytowanego przez stację CNN, wynika, że do 2035 roku około 11 milionów pracowników, czyli mniej więcej 6,5% obecnych, może być zmuszonych do przejścia do zupełnie innych zawodów w wyniku automatyzacji i wdrażania sztucznej inteligencji.
2: Raport przewiduje, że w ciągu najbliższych 9 lat sztuczna inteligencja może stworzyć więcej miejsc pracy, niż ich zlikwiduje. Jednakże te innowacje technologiczne mogą wymagać największej i najbardziej długotrwałej transformacji siły roboczej w historii Stanów Zjednoczonych. Choć media społecznościowe pełne są ponurych prognoz dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, w 2035 roku w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie dostępnych będzie więcej miejsc pracy niż obecnie, przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby pracowników wynikających ze starzenia się społeczeństwa, czy w raporcie. Według szacunków bazowych ekspertów McKinsey do 2035 roku automatyzacja może ograniczyć zapotrzebowanie na siłę roboczą o 36 milionów miejsc pracy, podczas gdy rozwój dziedzin związanych ze sztuczną inteligencją oraz całej gospodarki może w tym czasie wygenerować zapotrzebowanie na 40 milionów nowych etatów, napisali autorzy raportu z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W naszym programie teraz o agentach, ale nie tych z krwi i kości, mogą oszukiwać, obchodzić ograniczenia, a także ukrywać to, czego nie udało im się osiągnąć. Mowa nie o złych pracownikach, ale o chińskich agentach AI. Tak zwani agenci sztucznej inteligencji to stworzone przez człowieka systemy informatyczne. Od asystentów AI różnią się tym, że są autonomiczne, same mogą podejmować decyzje. To rodzi zagrożenia.
2: W jednym z badań udowodniono, że chińscy agenci AI w symulowanym przetargu handlowym skłamali na temat swoich możliwości wygrania go. Podczas procesu negocjacyjnego uciekali się zaś do oszustwa. W innym przypadku ukryli fakt niewykonania zadania. Sfałszowane zostały pliki, które miały świadczyć o osiągnięciu zamierzonego celu. Dziennikarze agencji Reutera przeanalizowali ponad 200 dokumentów badawczych dotyczących chińskich modeli językowych. W co najmniej 20 przypadkach odkryto takie działania jak oszustwa czy przekraczanie wyznaczonego zakresu prac. Według ekspertów, na których powołuje się Reuters, takie działania to elementy mogące prowadzić do tzw. ucieczki systemu spod kontroli. Na razie nie stwierdzono jednak, aby agenci AI samodzielnie przedostali się do szerszej sieci internetowej, wymykając się spod kontroli ich twórców. Ten scenariusz nie jest jednak wykluczony i zdaniem ekspertów już w nieodległej przyszłości może stanowić poważne zagrożenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: A propos zagrożeń, to OpenAI przeprosiło za włamanie na australijską stronę rządową przez autonomicznego agenta AI. Firma zapowiedziała sfinansowanie działań mających wzmocnić cyberobronę oraz utworzenie w Australii zespołu reagowania, który ma wyciągnąć wnioski z tego zdarzenia. Do incydentu doszło w czerwcu podczas wewnętrznego szkolenia i testowania modelu AI. OpenAI poinformowało, że model uzyskał niepubliczny dostęp do jednego z systemów, wykonywał polecenia, pobierał wewnętrzne pliki, dane uwierzytelniające i zagregowane statystyki, a także zapisywał pliki. O incydencie poinformowano publicznie dopiero w ubiegłym tygodniu. Premier Australii określił zdarzenie jako, tu cytat, niedopuszczalne i skrytykował giganta technologicznego za opóźnienie w poinformowaniu australijskiego rządu. Powinniśmy byli lepiej zareagować na ten incydent, tak napisało OpenAI w oświadczeniu. Przepraszamy i pracujemy nad tym, by w przyszłości działać lepiej. Firma zadeklarowała również sfinansowanie działań na rzecz wzmocnienia cyberobrony administracji i sektora prywatnego w ramach globalnego funduszu o wartości $1 miliarda oraz zapewnienie wsparcia poszkodowanym instytucjom. Jednocześnie gigant technologiczny zaznaczył, że przeprowadzony dotychczas przegląd nie wykazał dowodów na uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej. Według przekazanych informacji podobna aktywność agentów AI dotycząca stron internetowych trzech innych australijskich instytucji rządowych również nie doprowadziła do dostępu do poufnych danych. OpenAI wstrzymuje jednocześnie udostępnienie nowego modelu ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa. Twierdzi, że nie do końca spełnił on wymagania. Dzieje się to, przypomnijmy, właśnie w czasie, gdy liderzy branży ostrzegają przed ryzykiem, jakie coraz potężniejsza technologia AI może stanowić dla cyberbezpieczeństwa, a nawet dla ludzkości. Decyzja OpenAI, twórcy czata GPT, jest następstwem szeregu doniesień z ostatnich miesięcy dotyczących agentów AI zachowujących się w nieoczekiwany sposób, omijających ludzkie zabezpieczenia lub w inny sposób wykraczających poza wyznaczone ramy. A teraz nie o agentach, ale o hakerach, którzy dokonują cyberataków. A co atakują? Spółki medyczne. One nieprzypadkowo stały się celem cyberataku, tak mówi Mikołaj Rogalewicz z portalu Cyber Defense 24. W ostatnich tygodniach hakerzy zaatakowali platformę MyDoctor, aplikację Medyk oraz Centrum Medyczne Enelmed. Mikołaj Rogalewicz mówi, że wspólnym mianownikiem tych ataków są atrakcyjne dla przestępców dane wielu osób.
3: Przede wszystkim dane osobowe wielu osób. Mówimy też o bardzo wrażliwych danych. To nie są wyłącznie właśnie takie podstawowe finansowe dane, ale też możemy mówić o wielu danych medycznych. To są spółki, które muszą też działać w sposób ciągły. Przerwanie działalności może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Więc w mojej ocenie to nie jest przypadek i te spółki są po prostu atrakcyjnym celem z punktu widzenia cyberprzestępców.
1: Ekspert zwrócił uwagę, że wiele podmiotów odkłada inwestycje w cyberbezpieczeństwo do ostatniej chwili.
3: Niestety bardzo często takie podejście jest przyjmowane przez różne podmioty, tutaj też mówię nawet szerzej, nie tylko w kontekście spółek medycznych, że dopóki taki cyberatak takiego podmiotu nie spotkał, to trochę jest takie podejście, a może nas nie zaatakują, może nie warto w to inwestować, nie warto zwiększać tego cyberbezpieczeństwa. No jednak nie, to cyberbezpieczeństwo jest bardzo istotne, do tych ataków dochodzi i myślę, że będzie dochodziło jeszcze częściej.
1: Po atakach minister cyfryzacji zapowiedział, że do końca roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Na razie jednym ze środków zapobiegawczych pozostaje zastrzeżenie numeru PESEL. A co jest największym problemem cyberbezpieczeństwa? To niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci, tak uważa ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Michał Sajdak. Ten brak świadomości występuje nie tylko u zwykłych obywateli, ale również u osób związanych z branżą IT.
4: Przytłaczającej większości firm, czasem też dużych firm, są rzeczywiście osoby techniczne zajmujące się informatyką, serwerami, komputerami, ale one niekoniecznie wiedzą wiele o cyberbezpieczeństwie. Na studiach bardzo jest niewiele o tym informacji, mam na myśli techniczne studia, więc skąd te osoby się mają tego nauczyć? Raczej tutaj ktoś musi być takim domorosłym hakerem i samodzielnie sobie tą wiedzę budować, no i wtedy się zatrudnia w jakiejś firmie, wie jak zabezpieczyć systemy, wie gdzie są słabe dziury. Także po tej stronie osób technicznych nie jest tak idealnie.
1: Polska coraz częściej narażana jest na cyberataki. Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Zdaniem Michała Sajdaka, który zajmuje się wykrywaniem luk w systemach informatycznych, wielu przedsiębiorców wciąż nie jest przygotowanych na takie zdarzenia.
5: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo, więc pewnie jest w porządku, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Raczej jest krucho, bardzo krucho. Czasem są to bardzo proste luki, bardzo proste podatności, czyli na przykład ktoś zmienia jedną aplikację na inną, kopiuje bazę danych z klientami albo bazę danych zawierającą dane medyczne, zapomni, że ta baza gdzieś danych jest dostępna publicznie, ktoś to znajduje na przykład w Google, no i ściąga sobie całą bazę.
1: W przypadku cyberataku jednym ze środków zapobiegawczych, proszę o tym pamiętać, pozostaje zastrzeżenie numeru PESEL. O innych możliwych działaniach mówi Adam Hertle, redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona.
6: Jeżeli był jakiś incydent albo aktualizujecie po tym, jak wiecie, że mógł być incydent, to wypadałoby zmienić hasło, bo często te incydenty prowadzą do tego, że w ręce sprawców wpadają hasła dostępowe. Jeżeli mamy zdalny dostęp, to warto mieć wieloskładnikowe uwierzytelnienie, a najlepiej, żeby jeszcze nie każdy mógł zobaczyć, że to urządzenie jest wystawione do sieci. Bo to, że mamy tam wieloskładnikowe uwierzytelnienie i że tam jest aktualne oprogramowanie, nie znaczy, że nikt się tam nie włamie.
1: Eksperci podkreślają, że największym problemem cyberbezpieczeństwa jest wciąż niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci.

0: zmieni. Mamy nowy miesiąc, październik w kalendarzu, rozpoczął się też rok akademicki, a studenci wiadomo, przyszłość polskiej nauki. Jak rysuje się ta przyszłość? Rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek, wyraził rozczarowanie planowanymi wydatkami przyszłorocznego budżetu na naukę. Według projektu ustawy przyjętej przez rząd nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe zostały zaplanowane w wysokości 46,2 miliarda złotych, czyli o ponad 2,6 miliarda więcej niż w tym roku. Udział nakładów na naukę w 2027 wyniesie 1,5%. Rektor Ryszard Koziołek powiedział, że uczelnie oczekują 3%.
1: Należy się tego domagać nie dla nas samych, tylko dlatego, żeby zapewnić wysoki poziom badań naukowych, zapewnić godziwe warunki kształcenia. Utrzymanie uniwersytetów, szkół wyższych staje się coraz droższe. Jak całe nasze życie, koszty stałe rosną. Ta subwencja, która przychodzi na uczelnie w ostatnich latach, jest niezmienna. W związku z tym coraz trudniej bilansować budżety uniwersytetów w Polsce.
0: Zdaniem środowiska naukowego, bez zwiększenia nakładów na naukę Polska będzie sprawnym producentem i dostawcą wykwalifikowanych usług, ale już nie autorem zaawansowanych technologii. A skoro już jesteśmy przy tematach związanych ze studiowaniem, to sprawdźmy, jak studencka brać korzysta ze sztucznej inteligencji. Studenci mają wątpliwości dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji na uczelniach, zwłaszcza przy pisaniu prac dyplomowych. Większość studentów, z którymi w dniu inauguracji roku akademickiego rozmawiał nasz reporter, przyznaje, że korzysta z AI w nauce.
2: Uwielbiam AI używać jakby tak do uczenia się, analizowania, ale to jest w wielu aspektach nadużywane.
3: Jeśli ktoś potrafi wykorzystywać, to bardzo dobrze. Mieliśmy wykładowcę, który polecał nam i nawet przedstawiał nam programy, których warto używać.
4: Duże bardzo zagrożenie, zwłaszcza w przypadku prac pisanych, licencjatów czy magisterek. No jak ktoś napisze pracę z czatem GPT, to czasami ciężko jest to zweryfikować.
5: Jak mam potem jakiegoś na przykład eksperta, który taką pracę dyplomową napisał, no to raczej nie chciałbym, żeby okazało się, że pisał ją przy pomocy na przykład sztucznej inteligencji, która dyktowała mu, co ma pisać.
0: Na niektórych kierunkach, na przykład archeologii, możliwości wykorzystywania sztucznej inteligencji są ograniczone ze względu na dużą liczbę źródeł, które nie zostały zapisane w formie cyfrowej. Pozostajemy jeszcze w temacie uczelni wyższych, ale już nie naszych. Ponad 100 naukowców związanych z brytyjskimi uczelniami mogło nieświadomie pomagać chińskiemu wywiadowi. Takie ostrzeżenie wysłało MI5, czyli brytyjski kontrwywiad. Badacze pracowali m.in. nad sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Według służb ich praca zwiększała możliwości szpiegowskie Pekinu.
6: Pieniądze na badania pochodziły z chińskiego instytutu, który, jak twierdzi MI5, jest powiązany z tamtejszym wywiadem. Naukowcy mogli jednak nie wiedzieć, kto naprawdę opłaca projekty i do czego wykorzysta ich wyniki. Badania dotyczyły także tajnej komunikacji. Chodziło m.in. o sposoby ukrywania wiadomości w plikach tak, aby trudno było je wykryć. Według brytyjskiego kontrwywiadu takie technologie mogą służyć chińskim służbom do prowadzenia działalności szpiegowskiej. Brytyjskie służby podkreślają, że wielu badaczy mogło działać w dobrej wierze. Instytut ukrywał bowiem swoje związki z wywiadem. Teraz rząd w Londynie wzywa uczelnie do zakończenia tej współpracy. Chce też, aby dokładniej sprawdzały, skąd pochodzą pieniądze na badania. MI5 ostrzega, że dalsze wspieranie projektów powiązanych z obcymi służbami może mieć konsekwencje prawne. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Ale i niemiecki kontrwywiad przestrzega uniwersytety przed współpracą z chińskimi naukowcami. Według Urzędu Ochrony Konstytucji uczelnie państwa środka wykorzystują zdobywane w Niemczech informacje do wzmacniania aparatu komunistycznego mocarstwa.
7: Ostrzeżenie przed szpiegowskimi celami chińskich naukowców kontrwywiad potwierdził gazecie Handelsblatt. Według ustaleń niemieckich służb Chiny od lat budują kompleksowy system transferu technologii i know-how. Ukrytym celem działań naukowców z Azji jest rozszerzenie politycznej, gospodarczej, technologicznej i militarnej dominacji państwa środka. Szczególnie naukowcy przyjeżdżający na gościnne pobyty na niemieckich uniwersytetach uniwersytetach i w czołowych instytutach naukowych są wykorzystywani do realizacji strategicznych ambicji Pekinu. Kontrwywiad uważa, że największe zainteresowanie budzą nowe technologie, hipersoniczna i kwantowa, a także sztuczna inteligencja. Nie tylko cywilnemu, ale i wojskowemu wykorzystaniu służą także efekty współpracy w obszarze zabezpieczeń i technologii biologicznych. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji wskazał na brak świadomości ryzyka w niemieckich instytucjach badawczych i wykorzystywanie przez chińskie państwo gwarantowanej przez Niemcy wolności nauki. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: I może jeszcze na chwilę do Francji się przenieśmy, a z kraju nad Sekwaną doniesienia, które dla jednych mogą być ciekawostką, ale znam też takie osoby, które może to napawać przerażeniem, smutkiem, no i w głowie się nie mieści. We Francji książka, która miała powstać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bije rekordy sprzedaży. Ujawnienie zarzutów wywołało nad Sekwaną skandal, ale uwaga, nie zaszkodziło powieści. Przeciwnie, jej sprzedaż wzrosła jeszcze bardziej.
8: Powieść Cytysa u Mourir kanadyjsko-haitańskiego pisarza Telisona Aureliena jest od kilku tygodni najlepiej sprzedającą się książką we Francji. Od premiery rozeszło się niemal 65 tysięcy egzemplarzy. Co ciekawe, w tygodniu, w którym wybuchł skandal, sprzedaż wzrosła o 14%. Historia nauczyciela, który ucieka z Haiti do Kanady, zachwyciła nie tylko czytelników, ale także jury najważniejszych francuskich nagród literackich. Straciła jednak nominację, gdy pojawiły się zarzuty, że nawet 95% tekstu mogło powstać z pomocą sztucznej inteligencji. Większość ekspertów uznaje, że tekst rzeczywiście został wygenerowany przez AI, jednak autor stanowczo zaprzecza. Telisson Aurélien musiał w końcu przerwać promocyjne tournée, gdy pod jego adresem pojawiły się również liczne oskarżenia o plagiat. Afera wywołuje gorącą dyskusję we francuskim środowisku literackim. Pojawiają się pomysły, by w przyszłości wydawnictwa wprowadziły specjalne certyfikaty potwierdzające, że książka nie została napisana przez sztuczną inteligencję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: I tyle może w tej pierwszej godzinie naszego spotkania. Science bez fikcji. Z audycją powrócimy w kolejnej godzinie. Zaproszę na rozmowę z gościem. Będzie mowa m.in. o czerwonym asfalcie, który niedawno pojawił się na jednej z dróg naszego regionu.
9: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Biegnę z całych sił, w echu miasta mam swój rytm, w blasku

0: Radio Opole.
1: Zawsze w zasięgu.
2: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojej. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opole.pl. Polskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
4: Już za chwilę południe. Tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach. Sanepid ostrzega przed kleszczami.
5: Uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń.
4: Rozpoczął się 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. A zaczynamy od dróg. Koniec utrudnień na DK11. Przypominamy, w Biskupicach w powiecie kluczborskim doszło rano do śmiertelnego wypadku. Tir zderzył się z osobówką, zmarł kierowca samochodu osobowego. Na czas usuwania skutków zdarzenia droga była zablokowana, obowiązywał objazd. Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach, jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

0: soja gotowa do końca tego roku.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Rozpoczął się 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Hasłem przewodnim w tym roku jest dobro. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: filmów pełnometrażowych oraz krótkometrażowych i amatorskich. Pierwszego festiwalowego dnia gościła w Opolu Emilia Śniegowska, reżyser biorącego udział w konkursie filmu dokumentalnego zatytułowanego Kumotry. Akcja filmu toczy się wokół dwóch mieszkanek polskiej wsi w Rumunii, Hanki i Bronki.
2: To jest w jakiś sposób dla mnie film o końcu pewnego świata, bo ja na Pleszy, tak po pleszańsku powiem, bo Plesza jest położona na górce, jako jedna z niewielu tych miejscowości tam właśnie, więc na Pleszy odnalazłam część swojego dzieciństwa, świata, który dzisiaj już nie istnieje.
0: Dziś kolejny dzień pełen filmowych pokazów, m.in. w kinie Meduza, na dworcu PKP, czy w Heliosie w Solarisie, zaś w WBP w Opolu o 17:00 pokaz biorącego udział w konkursie dokumentu zatytułowanego Znaki Pana Śliwki po projekcji Spotkanie z twórcami. Zamiast tradycyjnych pokoi moduły przypominające niewielkie mieszkania, dom studenta Spójnik Uniwersytetu Opolskiego po roku przebudowy został ponownie oddany do użytku. Na nowych mieszkańców czeka 279 miejsc, w tym 7 pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W sumie w tym roku przygotowaliśmy dla studentów 1372 miejsca i wszystkie zostały wypełnione, informuje Anna Dudek, dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomości na Uniwersytecie Opolskim.
3: Kandydatów jest więcej niż miejsc. Mamy niewielką listę rezerwową, to jest kilkadziesiąt osób, więc wszystko wskazuje na to, że akademiki będą pełne w tym roku. Mamy pokoje dwu- i trzyosobowe w większości dwuosobowe. Jedynek mamy 18 na całym kampusie i jedynie w domu studenta Mrowisko. Większość to pokoje dwuosobowe, tak jak tutaj w Spójniku, podobnie Kmicic i Niechcic, są moduły, ale obecnie zmierzamy w takim kierunku, aby likwidować trójki, które są najmniej pożądane przez naszych studentów, na rzecz dwójek.
0: Dodajmy, że za miejsce w akademiku trzeba zapłacić od 580 zł w pokoju trzyosobowym w Mrowisku do 800 zł za pokój dwuosobowy w Spójniku.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Początek jesieni to czas wzmożonej aktywności kleszczy. Jak mówi szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chłodzik, populacje tych pajęczaków doskonale sobie radzą w naszych warunkach klimatycznych, a ich ukąszenie może skutkować groźnymi chorobami.
4: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelion burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu po ukąszeniu przez kleszcza.
0: A przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Szczepienie składa się z trzech dawek i zabezpiecza na kilka lat.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni za oknami, ciśnienie wysokie, 1032 hektopaskale. W regionie mało chmur, wiatr słaby, zmienny. W nocy także niebo nie będzie zachmurzone, a miejscami, uwaga, silne zamglenia, lokalnie mgły, ograniczające widzialność i temperatury minimalne od 5 do 7 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
10: Tak.
9: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
10: Mhm.
9: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
10: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
11: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
9: Już rozumiem.
10: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
12: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
13: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy

0: Razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
1: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnet w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
3: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardię Opole.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W drugiej godzinie audycji Science bez fikcji nasz gość w studiu jest już pan dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej, doktor habilitowany inżynier Andrzej Marynowicz. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Sezon jesienny nam się zaczął, sezon zimowy przed nami. No i to, co jest zmorą kierowców, czyli to, co dzieje się na drogach, jak ta nawierzchnia dróg nam się zmienia w tym sezonie. O ubytkach też mówić będziemy, ale też o takich ciekawostkach, które również w naszym regionie ostatnio się pojawiły, jak czerwony asfalt. No i pytanie, czy skoro on jest czerwony, czy to jest jeszcze asfalt, to między innymi o tym dziś mówić będziemy. Zostańcie z nami, to Science bez fikcji.

0: I powracamy do rozmowy. Profesor Andrzej Marynowicz, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej w naszym studiu. Przypomnę, ja już wspomniałem o tym czerwonym asfalcie trochę wcześniej. No właśnie, ostatnio w naszym regionie, teren trochę wyżej położony, powiat Nyski, pojawiło się coś takiego jak czerwony asfalt. Czy to jest jeszcze asfalt?
1: No, to jest rzeczywiście asfalt, tylko on nie jest malowany na czerwono. Mamy wyraźnie odróżniający się kolor, żeby też było widać, że mamy zmiany nawierzchni. Do tego to służy. Ale przede wszystkim to się nie pojawiło w przypadkowych miejscach. To się pojawiło tylko tam, gdzie jest niezbędne. No, wynika również z kosztów instalacji takiej nawierzchni. Jest to specjalnie przygotowana nawierzchnia z żywicą, z odpowiednim kruszywem, która ma zapewnić przede wszystkim polepszony kontakt opony z nawierzchnią, czyli jak pan zauważył, jest to pod Nysą, a pod Nysą jest akurat teren taki pagórkowaty i domyślam się, w którym miejscu to się mogło rzucić w oczy i rzeczywiście tam jest taki zakręt, który się wznosi do góry. Z drugiej strony oczywiście zjeżdżamy w dół tym zakrętem, ale rzeczywiście służy to polepszeniu przyczepności, czyli to tylko do tego służy.
0: Nie. Co to jest za materiał i w jaki sposób to jest układane? Czy to jest bardziej chropowate? No i wspomniał pan też o kosztach, bo jeśli to jest takie świetne, to dlaczego tylko w niektórych miejscach się pojawia?
1: No tam, gdzie mamy zagrożenie bezpieczeństwa, czyli niebezpieczeństwo może się pojawić zwiększone wpadnięcia w poślizg. Dlatego ma to sens właśnie na wzniesieniu, a szczególnie na łuku. No, ma to przede wszystkim poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo w warunkach zimowych albo też przedzimowych, tak, kiedy mamy no, gorszą przyczepność z powodu no, chociażby opadów intensywnych.
0: Choć tutaj apelujemy jednocześnie do kierowców, żeby nie wyobrażali sobie zbyt wiele, wchodząc w zakręt właśnie na takiej nawierzchni. To nie jest tak, że tam jest lepsza nawierzchnia, no to mogę sobie pozwolić na więcej. Nie, drogę.
1: Odradzałbym, dlatego że ona się gdzieś kończy i my nie zdążymy wyhamować od na przykład, nie wiem, 90 do 60 w ułamku sekundy. Takie coś się nie wydarzy, więc wiadomo, że byłoby to nawet skrajnie niebezpieczne, gdybyśmy nagle wyszli z obszaru o bardzo dobrej przyczepności do obszaru o bardzo złej przyczepności. Także to by mogło nowe niebezpieczeństwo stworzyć tak naprawdę, więc tam trzeba zachować szczególną ostrożność. Kolor rzeczywiście też pomaga w tej sytuacji, aczkolwiek jak będzie to wszystko pokryte warstwą jakichś, nie wiem, zanieczyszczeń, czy też śniegu, czy błota, niekoniecznie musi się nam rzucić w oczy, ale jest też oznakowany ten teren, raczej ten odcinek i no trzeba szczególnie tam uważać, ale pomaga nam technologia tutaj w ten sposób, że no z tyłu głowy możemy mieć to, że będziemy mieli lepszą przyczepność niż na pozostałych odcinkach.
0: Ta przyczepność właśnie w warunkach jesiennych, zimowych może być różna w różnych sytuacjach, przy różnych warunkach pogodowych i o tym też pewnie jeszcze mówić będziemy, ale może zacznijmy tak, bo od tego, o tym czerwonym asfalcie już powiedzieliśmy, ale z czego właściwie składa się nawierzchnia drogi, gdybyśmy mogli tak powiedzieć, drogi takiej, po której my zazwyczaj jeździmy samochodem?
1: No mamy dwie technologie na rynku, że się tak wyrażę, te, które spotykamy na co dzień na naszych drogach. Dominują u nas zdecydowanie nawierzchnie asfaltowe w różnych kombinacjach z kruszywem. Często też spotykamy beton asfaltowy tak zwany, ale generalnie jest to rzeczywiście asfalt z różnymi dodatkami. Projektuje się go tak, jak się projektuje wszystkie inne mieszanki, tak, w zależności od potrzeb, które określa projektant tak naprawdę. Najpopularniejsze obecnie nawierzchnie SMA to już są takie, które teraz no, instaluje się coraz powszechniej, są już nowoczesne. Wiele kryteriów muszą nawierzchnie spełnić, żeby być zastosowane na danym odcinku. Mówię, bardzo dużo tutaj zależy oczywiście od przeznaczenia drogi, od klasy tej drogi, no i też od projektu. Na szczęście jest to też w miarę znormalizowane. Dużo jest, pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, tutaj jeszcze czynnika ludzkiego, ale no generalnie mamy dwa rodzaje nawierzchni. Jeszcze mamy nawierzchnie betonowe, które rzadziej u nas występują, szczególnie na drogach szybkiego ruchu. Tak, spotykamy je częściej. No, także właściwie mamy dwie technologie.
0: Asfaltowe, są bardziej i mniej wytrzymałe, które gdybyśmy mieli porównywać?
1: Wytrzymałość jest jednym z kryteriów. Tak? Oczywiście, tak jak mówiłem, zależy to od klasy obciążenia drogi. Pozornie tak. To znaczy, one rzeczywiście są wytrzymalsze mechanicznie, mówię o nawierzchniach betonowych. Betonowych, tak. Przez pewien czas był taki okres w historii kraju, powiedzmy po 89 roku, kiedy były wręcz preferowane drogi betonowe, ale jednak właściwości użytkowe nie zawsze są takie, jakie byśmy chcieli, żeby były. I jednak zdecydowanie teraz jest... że tak powiem, ukierunkowanie na rozwój nawierzchni asfaltowych.
0: A co jest największym wrogiem dróg tej nawierzchni drogowej? Czy to są samochody, czy to są bardziej warunki atmosferyczne?
1: Ciężko powiedzieć wprost, co bardziej, tak? Warunki atmosferyczne na pewno nam nie pomagają w utrzymaniu dróg, tak? Jako takie, jeśli mówimy o takim parametrze użytkowym na co dzień. Rzeczywiście klimat tutaj ma swoje duże znaczenie, tylko to jest też powiązane z technologią wykonania, z projektem. Może zacznijmy od tego. Z projektem, potem z technologią wykonania i potem z utrzymaniem. Do tego dochodzą warunki klimatyczne, no i to wszystko sprawia, że mamy w każdym ileś czynników, które nam wpłyną na trwałość takiej drogi. No wiadomo, taka jest powszechnie znana opinia, że w ciepłych klimacie drogi są lepszej jakości, tak? Oczywiście nawet w ciepłym klimacie można zepsuć drogę, tak? I spotkamy dziurawe drogi, łatane drogi, tak? Tylko, że być może nie trzeba ich odśnieżać, tak? To rzeczywiście ani zasypywać solą, co też swoje ma znaczenie. No, ale no bardzo duże znaczenie ma oczywiście obciążenie drogi, tak jak mówiłem, czyli klasa obciążenia. Może się zmienić ta klasa. Może się zdarzyć tak, że nie wszyscy będą przestrzegać obciążenia dopuszczalnego na drodze. Wtedy rzeczywiście jest powiększona erozja, czy też w ogóle...
0: Koleiny mogą też powstawać,
1: tak? Tak, tak, oczywiście. No dużo rzeczy się może wydarzyć. Tych usterek jest kilka, które spotykamy na co dzień i one mają różne przyczyny.
0: Za koleiny to co? To głównie ciężarówki są, które za zbyt dużym obciążeniem jeżdżą odpowiedzialne, czy skąd się biorą?
1: Też nie do końca, bo ma to swoje znaczenie. Raczej tutaj w tym momencie wchodzi w grę raczej wykonawstwo. Dlatego, że droga jest układem warstwowym, tak? I tam na każdym poziomie, w każdej warstwie trzeba zachować odpowiedni reżim technologiczny. Zalecenia projektowe są w zasadzie ogólnie znane. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad jest takim centralnym miejscem, gdzie odbywa się właśnie konserwacja tych dróg. Oczywiście mówimy o drogach krajowych, tak? Nadzór nad wykonawstwem, tak, czyli odbiory, dopuszczanie do ruchu, tak, i na różnym etapie wykonania drogi trzeba przestrzegać wielu zasad ich wykonania. Warstwy drogowe jako takie są znane, tak, ich układ to nie jest projektowany za każdym razem, bo jest pewnego rodzaju standard przyjęty. Nie jest to znormalizowane, ale są takie wytyczne, które funkcjonują w świecie projektowym, które są na stronie ministerstwa też dostępne, łatwo i generalnej dyrekcji. Łatwo z nich skorzystać. Bardzo ważne jest potem dochowanie reżimu ich wykonania.
0: Czyli jak wszystko jest dobrze zrobione, no to powinno być...
1: W idealnym świecie, tak.
0: Tak, to powinno być na długo, długo nam starczyć, ale tak pan, jak pan powiedział, w idealnym świecie, a że świat nie jest idealny, to ostatnio w Opolu na przykład przy dworcu PKP Opole Głównym mieliśmy te roboty gwarancyjne, to było widać, że świat nie jest idealny. O dziurach w drogach, jak to się mówi popularnie, ale to chodzi o ubytki w nawierzchni, to o tym też za chwilę jeszcze porozmawiamy.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: I powracamy do rozmowy w studiu dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej, doktor habilitowany inżynier Andrzej Marynowicz. Rozmawiamy o nawierzchni dróg, które to drogi, no przed nimi trudny czas. Czas jesienny, czas zimowy, kiedy temperatury spadają poniżej zera. I to jest to najgorsze, co może być dla nawierzchni dróg?
2: No szczególnie tych źle wykonanych, bo wszystkie, że tak powiem, wady i grzeszki wykonawców, które gdzieś tam w okresie letnim mogły się ukryć, potem po prostu są weryfikowane przez życie i po pierwszej czy drugiej zimie zaczynają wychodzić na jaw. Stąd też pewnie okresy gwarancyjne są odpowiednio długie, żeby wyłapać tego typu usterki. No tak, rzeczywiście zbliża się zima, wszyscy patrzą z przerażeniem na tym, jak będą wyglądały drogi, tylko proszę zauważyć, że one wyglądają najczęściej źle na wiosnę. Po prostu zimą stosunkowo niewiele się dzieje, zwłaszcza jak mamy pokrywę śnieżną, to raczej nie widać jeszcze usterek. One dopiero narastają i gdzieś w okolicy roztopów zaczynają się ujawniać, a wszystko wynika po prostu z budowy nawierzchni drogowej. To jest masa plastyczna w gruncie rzeczy. Czyli powiedzmy tak, odkształcalna, reaguje na temperaturę i jak mamy temperatury niższe, ona zachowuje się w sposób taki bardziej sztywny. Potem jak zaczyna się ten okres roztopowy, temperatura nawierzchni lekko rośnie, słońce zaczyna operować i zaczynają się ujawniać różne odspojenia i te wszystkie usterki, o których no już wcześniej wspomnieliśmy trochę, ale no znamy je na co dzień, to nie są jakieś szczególnie odkrywcze.
1: Czyli co jest najważniejsze, jeśli chodzi o wykonanie nawierzchni takiej, żeby była co prawidłowo odprowadzona woda, żeby woda nie gromadziła się gdzieś
2: na
1: tej nawierzchni?
2: To oczywiście, że krzywizna drogi, tak, odprowadzenie wody, oczywiście, że powinno być jak najlepsze, właściwe, tak, to po pierwsze, ono się może zmienić z czasem na skutek kolejnowania, na przykład się zaczną robić zastoiny, albo takie podłużne, można by powiedzieć, takie zagłębienia, tak, w których się będzie woda gromadzić, albo będzie się zbyt wolno odprowadzać z jezdni, no to wiadomo, to są procesy, które trwają określony czas, tak, to się nie dzieje z dnia na dzień na przykład, nie? Tylko to się tak, że tak powiem, ta usterka pogłębia, z czasem pogłębia. Rzeczywiście woda tutaj mocno potrafi wpłynąć na tą jakość drogi, znaczy drogi jako takiej, tak? Ale mówimy o nawierzchni przede wszystkim. Wszyscy się skupiamy na nawierzchni, bo to, co się zepsuje na drodze, to widzimy na nawierzchni.
1: Czyli jeśli widzimy na przykład, że gromadzi się woda, że robią się kałuże, my czasem w informacjach drogowych też wspominamy o tym, że drodzy kierowcy, uważajcie, bo kałuże, żeby nie ochlapać przechodniów, ale jak widzimy takie kałuże, czy gdzieś tam w innych miejscach gromadzi się woda, to co? To jest prosta ścieżka do tego i duże prawdopodobieństwo, że tam za jakiś czas będą dziury.
2: Lepiej nie będzie już. To będzie się tylko pogłębiać. W zasadzie to przez pewien czas to są takie procesy trochę napędzające się, tak? Bo ta woda, która się zastoi, potem na przykład zamarznie, jak mamy taką zmienną mocną temperaturę, zamarznie, potem znowu odtaje i taki proces będzie trwał ileś razy, to jest najbardziej zabójcze dla asfaltów i wszystkich tych nawierzchni właśnie drogowych i nigdy samo się nie naprawi. Jak stoi woda, to już będzie tylko gorzej, czy już nie ma na to.
1: Czyli taki okres zimowy, jak w dzień plus, w nocy tak, poniżej zera, to jest najgorszy czas.
2: Tak, do tego dochodzi sól, którą oczywiście aplikujemy w takich newralgicznych miejscach, żeby obniżyć temperaturę krzepnięcia wody. No i w ten sposób no, to jeszcze się dodaje. Tak? No wiadomo, że sól jest powszechnie znanym czynnikiem korozyjnym. Tak? Szczególnie dla samochodów, umówmy się, i dla karoserii, tak? Podwozia i tym podobnych, ale rzeczywiście też wpływa na trwałość w ogóle jezdni.
1: Czyli sól to zło, jeśli chodzi o nawierzchnię. Ja mówię w takim kontekście zło konieczne, tak?
2: Nie mamy innej metody, póki co, przynajmniej, żeby w sposób tani jeszcze i powszechny udrożnić przejazd, tak, w okresie zimowym.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tych ubytkach, które powstają w nawierzchni w okresie zimowym, bo to też często choćby w autopilocie Radia Opole też mówimy o tym, że tu gdzieś ubytki się pojawiają właśnie w tym okresie zimowym. Ostrzegamy kierowców przed tym, żeby zwolnić. Są jakieś metody, bo najczęściej te prace prowadzone są w okresie letnim czy wczesnojesiennym, prace drogowe, ale czy zimą, kiedy te temperatury rzeczywiście spadają do zera, czy są dobre sposoby na to, żeby jakoś sobie doraźnie radzić z tymi dziurami? Ja tutaj nawiązuję do takich obrazków, jak widzimy, że ktoś tam coś tam z wiadra trochę jakiejś substancji wylewa, ubije butem.
2: Nie jestem technologiem drogownictwa, umówmy się, nie pracuję w firmie wykonawczej. Są różne metody uciąglenia tej nawierzchni. Najgorsze jest to, że nawet jak przywieziemy tą podgrzaną mieszankę, to ona musi się związać z otoczeniem, tak z tym brzegiem tego ubytku, żeby to miało sens, bo tak jak się nie zwiąże, no to niestety po prostu jeszcze się zima nie skończy i ta łata nam wypadnie z powrotem. Więc to raczej to taki próżny trud, takie doraźne tylko zalepienie dziury przysłowiowe, ale nie za bardzo to zadziała w sposób trwały. Tutaj jest bardzo ważne również ogrzanie tego brzegu, więc żeby to związało. No, naprawa zimą to z tego co wiem, to jest bardzo, bardzo doraźna praca i tylko na drogach o specjalnym przeznaczeniu, żeby to miało sens. To, że jest tam ubytek, to już jest wskazówka, że coś było źle zrobione. Prawdopodobnie była źle mieszanka w ogóle wykonana, źle zagęszczona, w złej temperaturze. Tam wiele czynników wpływa na potem te pojawiające się usterki. Wiele czynników, które wynikają wprost z technologii układania. Nie z projektu, bo tak jak mówiłem, projekty są dosyć znormalizowane, tak? Wszyscy projektanci drogowi wiedzą w zasadzie, jak dobrać nawierzchnię, warstwy można poprzeliczać z określonych wzorów. Grubość tych warstw w zależności od obciążenia, to robi projektant rzeczywiście, ale generalnie warstwy są znane, tak? No, najgorszy tutaj czynnik, czyli czynnik ludzki, pojawia się w momencie układania. I tam można bardzo wiele zepsuć. Niepoprawną temperaturę mieszanki można utrzymać albo się wprowadza temperaturę aplikacji wokół, tak? Czyli temperaturę powietrza, wilgotność, opady, za szybko, za wolno, przejedzie walec o jeden czy dwa razy za dużo, a może za mało, tak? To ma ogromne znaczenie, ma doświadczenie firmy, która kładzie nawierzchnię. A potem jak coś źle zrobi, to właśnie się pojawiają takie miejsca, gdzie szybciej następuje korozja. Bo to też się nazywa korozją. Nie tylko metal koroduje, wszystko koroduje.
1: Czyli jak najlepiej, jak najdłuższe okresy gwarancyjne, żeby były przy takich robotach.
2: W zasadzie tak, ale też trzeba pamiętać, że nawierzchnie drogowe projektuje się na 10 lat. To nie jest na zawsze, na wieczność, tylko na 10 lat się projektuje i nikogo nie powinno dziwić, że się frezuje drogę. Owszem, frezuje się drogę, tak mówię w skrócie, nie? Frezuje się tylko nawierzchnię, tą warstwę ścieralną. I to nikogo nie powinno dziwić, a to z kolei też powinno być bardzo precyzyjnie wykonane, a potem uzupełnione nową warstwą, nie? Czyli tu mamy znowu czynnik ludzki, trzeba ostrożnie to zrobić, żeby to się trzymało jedno drugiego.
1: A czy takie frezowanie i potem uzupełnianie nową warstwą i za chwilę puszczanie potem kierowców, pojazdów, czy to jest bezpieczne i zgodne ze sztuką, to o tym też za chwilę jeszcze porozmawiamy.

0: Powracamy do rozmowy w studiu doktor habilitowany inżynier Andrzej Marynowicz. No i powróćmy do tego przykładu, o którym wspomniałem wcześniej, bo ostatnio choćby remont na wiadukcie na ulicy Ozimskiej był prowadzony. Informowaliśmy kierowców, słuchaczy Radia Opole, że lepiej tam unikać, bo drogowcy wyjechali, frezują, no i sfrezowali, pokryli nowym. Ja po południu już tam, czy pod wieczór jechałem i mówię do żony, słuchaj, tam chyba nie, bo tam jeszcze, a gdzie? Żadne prace, tam już można było jechać. Czy to jest taki materiał, że który się no, położy i od razu można jeździć?
1: No raczej tak, bo to jest materiał, który jak wystygnie, on osiąga swoje parametry. To nie jest beton, który wiąże określony czas i musi związać, wszyscy czekają, aż osiągnie swoją wytrzymałość, tak? Na nawierzchniach betonowych to musielibyśmy czekać. Z kolei remonty nawierzchni betonowych to jest w ogóle inna historia, nie? Dlatego to jest, a raczej się odchodzi od tego typu nawierzchni, bo one w remoncie są bardzo uciążliwe. A w asfalcie to jest szybsze, bo asfalt aplikuje się w określonej podwyższonej temperaturze. Jeżeli wystygnie, nic nie stoi na przeszkodzie. Zresztą ten, kto dopuszcza to do ruchu, to zejmuje już barierki i chyba wie, co robi.
0: Wszystko zgodnie ze sztuką. Tak, drodzy kierowcy, proszę się nie niepokoić. A tak w tym jesiennym czasie jeszcze chciałbym zapytać, bo mówiliśmy o czynnikach atmosferycznych, które mają wpływ na trwałość nawierzchni. A jak jest, bo jesienią dużo liści z drzew leci. One spadają sobie na mokrą jezdnię i chciałem zapytać o to, czy to ma jakieś znaczenie dla tej nawierzchni, że tamta wilgoć na przykład przez dłuższy czas się utrzymuje, jeśli te liście na przykład nie są sprzątane, bo kierowców też ostrzegamy przed tym, bo jest ślisko wtedy.
1: Ale to
0: bardzo
1: jest
0: ślisko.
1: Jedyny powód. Ostrzega się i słusznie, że można się poślizgnąć oczywiście na liściach. No powinny być uprzątnięte tak de facto, nie? One nie wszystkie da się, inaczej powiem, same się nie usuną. Część jest rozjeżdżona rzeczywiście, ale jak ich bardzo, bardzo dużo nasypie się przy okazji jakiejś, nie wiem, szpaleru drzew, no to może być rzeczywiście kłopotliwe, tak? Trzeba bardzo uważać. No sam liść nie zaszkodzi, tak? Bo on nie zdąży jakichś procesów gnilnych uruchomić, żeby, nie wiem, skorodować nawierzchnię, na której leży, chyba że zasypie nam jakąś lokalną drogę i to będzie leżało bardzo długo, no to wiadomo, że się pojawią różne odczyny, które towarzyszą procesom gnilnym, ale to jest bardzo daleko idąca taka teoria, tak? Najczęściej jednak drogi są używane mimo wszystko i raczej tak długo nie zalega, więc pod tym względem, pod względem trwałości tutaj nie jest tak duży problem, jak pod względem właśnie przyczepności. Najważniejsza funkcja drogi to taka, żeby utrzymać pojazd na drodze, a zwłaszcza na zakrętach.
0: Czy łagodna zima jest zawsze korzystna dla dróg? Czy...
1: Tak, dla każdego jest korzystna. Wszyscy lubimy łagodne zimy. Oprócz tych, co lubią naszych.
0: Sprzedawców opału niekoniecznie.
1: Tak, no niekoniecznie. Tak, zawsze jakaś grupa będzie niezadowolona, ale no wiadomo, łagodna zima pomaga. Dlatego, że mamy, no łagodna zima co oznacza? No, że będziemy mieli mniej opadów i prawdopodobnie mniej okresów o bardzo niskiej temperaturze, tak? No to, tak jak mówię, te procesy, zwłaszcza na drogach kiepskiej jakości, tak? To łagodna zima pozwala nie kumulować negatywnych oddziaływań na tą słabą nawierzchnię, która i tak już ma problem, tak? Już wymaga jakiejś interwencji, a jeszcze ostra zima by to pogłębiła i pewnie byśmy na wiosnę mieli w tym miejscu na przykład może nie tyle nowe kolejny, bo tylko po prostu ubytki albo takie spękania nawierzchni, które już świadczą o degradacji po prostu tej nawierzchni, nie? Mhm.
0: A jesteśmy w stanie w sezonie jesiennym przewidzieć, gdzie będą ubytki w okresie zimowym powstaną?
1: Aż tak to nie, aczkolwiek w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wykonuje się przeglądy dróg, tak? I w podejrzanych miejscach można to wykonać gęściej i częściej, tak? I rzeczywiście musiała być jakaś wskazówka, tak? Mamy tyle setek kilometrów dróg nawet w województwie opolskim, jak policzymy wszystkie drogi, że nie jesteśmy nawet w stanie fizycznie zrobić takiego przeglądu, żeby wyłapać to wszystko. Tak? Zarządcy dróg lokalni powinni coś takiego zgłaszać, tak? I oni powinni mieć kontrolę nad tym. A drogi krajowe, no wiadomo, są pod kuratelą Generalnej Dyrekcji, drogi krajowe, a pozostałe, no pozostali zarządcy muszą pilnować. Mają odpowiednie służby zresztą do tego celu wyznaczone i też są zgłoszenia różne usterek zgłaszane przez użytkowników, tak? W skrajnych przypadkach roszczenia ubezpieczycieli na, z okazji wypłaty odszkodowania za przebitą oponę na tak zwanym ubytku.
0: To potrafi dopingować do tego, żeby bardzo, rzeczywiście zadbać o te nawierzchnie.
1: Tak, tak, tak. Sam doświadczyłem tego, czegoś takiego. Oczywiście nie jako płacący, tylko jako właśnie użytkownik drogi. To rzeczywiście jest, może być niespodzianką. No, jakaś leśna droga, ale oficjalna, nie jakaś w sensie prowadząca przez ostępy leśne, tylko rzeczywiście akurat wytyczona przez las, nie zawsze może być przypilnowana, może coś się zdarzyć doraźnego, coś może podmyć, spowodować ubytek niekoniecznie wywołany eksploatacją, tak? I wtedy no, zarządca musi pilnować takiej drogi.
0: No i miejmy nadzieję, że dopilnuje właśnie tego, żeby o stan drogi dbać, o drogach, o ich stanie w tym sezonie jesiennym, ale i przed sezonem zimowym. Między innymi o ubytkach. O tym w programie Science bez fikcji rozmawialiśmy z dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej, doktorem habilitowanym inżynierem Andrzejem Marynowiczem. Mam świadomość tego, że tematu nie wyczerpaliśmy, ale będzie może jeszcze okazja, żeby się spotkać. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: I w ten oto sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego spotkania. Magazyn Science bez fikcji powróci za tydzień po godzinie 11. A teraz już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 13. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. Od dziś kierowcy mogą zatankować paliwo w niższych cenach. MSWiA rozbudowuje system alarmowy w Polsce.
5: Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren na terenie całego kraju.
4: Opolskie Amazonki przypominają o profilaktyce i regularnych badaniach. Szczegóły za chwilę. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Zaczynamy od dróg. Uwaga na utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku na Katowice. Na wysokości miejscowości Nogowczyce doszło do wypadku. To okolice węzła Strzelce Opolskie. Szczegóły zdarzenia nie są na razie znane. Dodajmy, że są tam też prowadzone roboty drogowe. Długość występowania spowolnienia w ruchu to około 4 km. Kierowcy w całym kraju mogą od dziś zatankować paliwo w niższych cenach. Po raz kolejny został uruchomiony rządowy pakiet CPN, który będzie obowiązywał do końca tego roku. Maksymalne ceny na weekend i poniedziałek wyniosą 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr diesla. Kierowcy są zadowoleni, ale oczekują na kolejne obniżki.
6: Na pewno lżej. Trochę ulżyło kieszeni. Mogli trochę obniżyć więcej, no ale wiadomo, no dobry ryc niż nic.
7: Dwa dni się pojedzie i znowu będą te same ceny, więc za bardzo nic z tym nie zrobimy. Ale fajnie, chociaż dwa dni, no.

0: tych syren to ponad 10 tysięcy w skali kraju, ale cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren na terenie całego kraju.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Nie należy się go bać, ale nie wolno go ignorować. Mowa o raku piersi. Październik jest miesiącem świadomości tej choroby, dlatego polskie Amazonki przypominają o profilaktyce i regularnych badaniach. My jesteśmy dowodem na to, że profilaktyka działa, bo dzięki niej żyjemy. Większość z nas sama znalazła zmianę i uratowała sobie życie. Ja wykryłam go w 2016 roku, mówi Beata Ryks, prezes Stowarzyszenia Klubu Amazonka w Opolu.
3: Wcześniej też już leczyłam się onkologicznie, więc już byłam bardzo świadoma tego, jak ważna jest profilaktyka. Coś mnie zaniepokoiło, moja pani onkolog natychmiast to sprawdziła. Okazało się, że to jest bardzo agresywne, ale na bardzo wczesnym etapie, w związku z tym wyleczono mnie skutecznie. Czyli jestem zdrowa. Oczywiście mam swoje deficyty, bo leczenie onkologiczne, no to nie jest prosta rzecz. Natomiast, no żyję. Doczekałam się wnuka, cieszę się życiem i tego życzę wszystkim paniom.
2: Przypomnijmy, że z bezpłatnej mammografii mogą korzystać kobiety od 45 do 74 roku życia raz na 2 lata. Wykaz placówek, w których można wykonać mammografię, dostępny jest na stronie internetowej NFZ.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Wczoraj na opolskim rynku ruszył jarmark świętego Michała. Do niedzieli włącznie na odwiedzających czekają regionalne smaki, rękodzieło i atrakcje dla całych rodzin. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia jest dzisiejsza wizyta w średniowiecznym Opolu. Rynek na kilka godzin przeniósł się setki lat wstecz. Są rycerze, pokazy historyczne, walki, dawne tańce, muzyka oraz warsztaty dawnego rzemiosła. W programie są również koncerty oraz widowiskowy pokaz ognia. Wszystkie atrakcje do godziny 20, a wstęp jest wolny.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Coraz cieplej, 18 stopni już za oknami, ciśnienie wciąż wysokie, 1032 hektopaskale. W regionie mało chmur, wiatr słaby, zmienny. W nocy miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i temperatury od 5 do 7 stopni. A jutro w dzień podobnie. Mało chmur, temperatury od 20 do 22 stopni, wiatr będzie słaby, zmienny, a wieczorem z kierunków zachodnich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg. Gdy chciałem.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. A tym razem zajmiemy się między innymi, bo przed nami dwa tematy do omówienia, tematem depresji, ale u starszych wiekiem osób. Bywa bowiem, że jest ona niezauważona u seniorów lub traktowana jako taka naturalna kolej rzeczy. Jej objawy łatwo pomylić na przykład z chorobami wieku podeszłego, które zresztą same w sobie też mogą przyczyniać się do pogorszenia kondycji psychicznej. Utrata zainteresowań, brak energii, problemy ze snem, mniejsze łaknienie, poczucie osamotnienia czy niechęć do kontaktu z innymi to sygnały, których nie powinniśmy ignorować, bo choć jest powiedzenie, że starość to nie radość, to depresja nie jest naturalnym procesem tego etapu życia człowieka. Ale więcej już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Będzie to psycholog Dariusz Zawora ze Stobrawskiego Centrum Medycznego i z Uniwersytetu Opolskiego. Porozmawiamy o depresji, jak ją leczyć, jak dbać o kondycję psychiczną w starszym wieku. W drugiej części audycji, czyli po 14, zmiana tematu, będziemy rozmawiać o jednym z najczęściej występujących wirusów. WHO podaje, że niemal każda osoba aktywna seksualnie zetknie się z nim. Chodzi o wirusa brodawczaka ludzkiego, w skrócie HPV. Zakażenie przebiega bezobjawowo, w większości przypadków układ odpornościowy zresztą poradzi sobie z tym zagrożeniem, ale niektóre podtypy HPV mogą prowadzić do rozwoju nowotworów, to na przykład rak szyjki macicy. I o tym w drugiej części naszego spotkania. Co to za wirus HPV? Do jakich nowotworów jeszcze może prowadzić? Czy można się uchronić przed zakażeniem? Jak działają szczepionki przeciwko HPV? Na ten temat będę rozmawiać z lekarzem ginekologiem. Będzie to dr Jarosław Głowacki z przychodni Centrum w Opolu. Zaczynamy, zapraszam.

0: ze mną w studiu Dariusz Zawora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To psycholog, neuropsycholog w trakcie specjalizacji ze Stobrawskiego Centrum Medycznego w KUP, także z Uniwersytetu Opolskiego. I tak jak zapowiadałam przed chwilą, z naszym gościem będziemy rozmawiać o depresji, ale o depresji seniorów. To więcej niż smutek, to taki stan, taka choroba, która może doprowadzić do najczarniejszego scenariusza, do śmierci. Dużo mówimy o depresji w przestrzeni publicznej, ale w mediach częściej słyszymy o depresji młodych osób, o zaburzeniach nastroju u dzieci, u młodzieży. Bardzo dobrze, że się o tym mówi, ale chyba za rzadko mówimy o tym, że ten problem, ta choroba może dotykać też seniorów. I dzisiaj z naszym gościem na ten temat będę rozmawiać, zwłaszcza, że znalazłam taką informację, że w przypadku młodych osób, jeśli już dojdzie do takiego najgorszego, najczarniejszego scenariusza i ta osoba podejmie próbę samobójczą, to to jest pewnego rodzaju wołanie o pomoc, a w przypadku seniorów te próby samobójcze są częściej udane i to jest wołanie o śmierć. Takie dramatyczne stwierdzenie odkryłam, kiedy przygotowywałam się do tego naszego spotkania, ale w ten sposób chcę podkreślić, że to jest bardzo ważny temat. A jak powszechny, jak dużo seniorów boryka się z zaburzeniami nastroju?
1: No jest to dość duży odsetek. Z tego, co zauważamy w pracy w naszym oddziale klinicznym, mogę szczerze powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszych seniorów, chociaż to jest taka grupa, która nie jest reprezentatywna dla całego społeczeństwa, ale myślę, że około 20% ma rozwinięte takie objawy charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych. No i są to bardzo różne osoby, prawda? Pani powiedziała na samym wstępie, że my rzeczywiście trochę więcej mówimy o depresji u osób młodszych, ponieważ podchodzimy do nich trochę protekcyjnie.
0: Bardzo dobrze, nie
1: bardzo
0: kwestionujemy
1: dobrze, absolutnie,
0: tego. Tak.
1: Absolutnie tego nie kwestionujemy. Natomiast mamy też taką perspektywę patrzenia trochę na osoby starsze, jako na osoby, które no już nie są wesołe, prawda?
0: Starość nie radość.
1: Starość nie radość się mówi i właściwie to trochę nas zwalnia z tego, że rzeczywiście trochę bardziej analizujemy to, czy to rzeczywiście już jest jakiś problem, ten smutek, czy też nie. Z mojej perspektywy, a pracuję z seniorami już bez mała 20 lat, to oni w ogóle nie są osobami smutnymi. Wręcz przeciwnie, to są zazwyczaj bardzo wesołe osoby, dlatego ich tak bardzo lubię.
0: Nic nie muszą, mają dużo wolnego, tak?
1: Trochę tak, trochę jest tak, że rzeczywiście ich funkcjonowanie charakteryzuje się tą wolnością taką bardzo dobrze pojmowaną, to znaczy, że oni już rzeczywiście się w większości nie muszą za bardzo starać, za bardzo wyglądać, nie muszą brać udziału w tym takim wyścigu, który jest charakterystyczny dla osób młodszych, co rzeczywiście sprawia, że one są wolne. Mogą robić właściwie co chcą, jeżeli mają do tego warunki. To jest też bardzo często przyczyną zaburzeń depresyjnych, to, że tych warunków nie posiadają i to w różnych obszarach swojego życia. Niestety na starość my tracimy we wszystkich obszarach naszego życia. To jest taka... Nie chcę tutaj być takim negatywistycznym i pesymistycznym w moich wypowiedziach, ale rzeczywiście tak jest. Starość jest takim okresem rozwojowym życia, rozwojowym to podkreślam, w którym rzeczywiście zasoby w każdym obszarze funkcjonowania są mniejsze. Bo jeżeli weźmiemy, nie wiem, zasoby relacyjne, finansowe, możliwości motoryczne, czy też nie, autorytet nawet społeczny, to we wszystkich tych obszarach widzimy coś takiego, że te zasoby są mniejsze.
0: Zdrowotne też, no bo zdrowotne już ta sprawność jest, też tak, jest zupełnie to jest, inna.
1: To mówiłem o tej motoryce, oczywiście, jak najbardziej zdrowotne potrzeby. Najważniejszą z mojego punktu widzenia jest taka potrzeba sprawczości. I tutaj troszeczkę nie zauważamy pewnych rzeczy i czasami nawet jak opiekunowie opiekują się osobami starszymi, to robią to w sposób niewłaściwy, chociaż nie mają takiej intencji, to znaczy pozbawiają sprawczości osoby starsze.
0: Czyli wyręczają ze wszystkiego,
1: przykład,
0: tak?
1: Na przykład. A bez sukcesów my nie mamy z czego się cieszyć. Mhm. I to może być rzeczywiście przyczyną obniżonego nastroju również, bo to zazwyczaj jest skomplikowany proces i wielowątkowy. Natomiast ta sprawczość, jak ja widzę osoby, które są naszymi pacjentami, a które rzeczywiście muszą realizować pewne czynności życia codziennego, ponieważ na przykład mieszkają same, nie mają blisko opiekunów i tak dalej, to one się cieszą o wiele dłużej zdrowiem psychicznym i fizycznym również, prawda?
0: Mhm. Bo muszą wyjść do sklepu, spotkają się z ludźmi, muszą załatwić jakąś sprawę, muszą ugotować sobie obiad. Nawet jeżeli te czynności coraz trudniej przychodzą, no bo ta właśnie motoryka jest coraz gorsza, to jednak te osoby muszą się sobą zająć.
1: No i w pani wypowiedzi właśnie widać teraz, że pani powtórzyła wszystkie obszary, o których ja wspomniałem wcześniej i stwierdziła pani, że we wszystkich tych obszarach te osoby są stymulowane do działania. I tak rzeczywiście jest. Nie możemy o tym zapominać. To jest bardzo ważny aspekt. Drugim takim ważnym aspektem i czasami predykatorem do wystąpienia właśnie zaburzeń depresyjnych nastroju jest relacyjność. To znaczy ona jest bardzo istotna. My jesteśmy jednostkami społecznymi, więc musimy mieć stymulację z drugiej strony. I ona wcale nie musi być, bo czasami opiekunowie się łapią na to, żeby to była jak bardzo pozytywna relacja, na przykład w jakichś grupach społecznościowych, w jakichś domach dziennego pobytu, czy na przykład relacja sąsiedzka. Absolutnie ona nie musi być pozytywna. Ważna jest dynamika. Jeżeli jest dynamika, zazwyczaj nie dochodzi do zaburzeń nastroju. Jeżeli jest brak dynamiki w funkcjonowaniu, to do takich dochodzi częściej. Czyli jeżeli kolokwialnie mówiąc, nasza babcia pokłóci się z sąsiadką, to też to jest forma aktywności.
0: To nawet dobrze, tak?
1: To działa protekcyjnie trochę, jeżeli chodzi o zaburzenia nastroju. Wbrew pozorom, ponieważ coś się w tym życiu dzieje. Ponieważ ja muszę sobie radzić, muszę działać w tym zakresie, prawda? Jestem aktywna. Nawet jeżeli mnie to oczywiście ta kłótnia trochę poruszyła, zdenerwowała, ale na pewno to jest lepsze jak bezczynność. Jest taki standard właściwie w psychologii mówiący o tym, że jeżeli osoba z zaburzeniami nastroju wykazuje cechy takiej obojętności, to jest bardzo źle. To znaczy dla psychologa to jest taka czerwona lampka mówiąca o tym, że rzeczywiście trzeba bardzo szybko działać, ponieważ obojętność jest najgorszą cechą w zaburzeniach nastroju, którą możemy zauważyć, prawda? Jeżeli pacjent mówi, jest mi to obojętne, już nie potrzebuję, ponieważ to niszczy właściwie całkowicie motywację do działania, a również do leczenia.
0: I myślę sobie, że trudno czasami zauważyć, że senior ma zaburzenia nastroju. No bo tak, to, że jest mniejszy apetyt, mniejsze łaknienie, mniejsze pragnienie, mniej je taka osoba, możemy pomyśleć sobie, że ma to związek z wiekiem. To, że mniej się rusza, bo ma trudności z chodzeniem, a nie dlatego, że nie chce się ruszać, tego nie rozpoznamy, tak tylko widzimy, że senior jest mniej aktywny. To, że woli siedzieć i patrzeć tylko w telewizor, myślimy, że tak ma. I możemy przeoczyć właśnie to takie wycofanie się z życia i że nastała ta obojętność w sercu seniora.
1: Mówi pani o takim bardzo, bardzo trudnej rzeczy dla diagnostów, jeżeli chodzi o osoby starsze, ponieważ te zaburzenia depresyjne w wieku młodszym są takie bardzo jaskrawe. Bardzo wyodrębnione jest tła. No jeżeli, zawsze mówię tak moim studentom, jak siedzi młoda dziewczyna na korytarzu i lecą jej łzy po policzkach, no to każdy się zainteresuje. Przynajmniej ona jest widoczna. Wyodrębnia się z tła. Jest coś innego. Natomiast na seniora mało kto zwróci uwagę. To po pierwsze, a po drugie, czyli tu już mamy problem z tym różnicowaniem właściwie tego, o czym pani mówi, tej normy funkcjonowania seniora, od tego, gdzie zaczyna się patologia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie emocjonalne. Po drugie, my musimy pamiętać o tym, że w przypadku seniorów pewne czynniki mogą być jednocześnie przyczynami i jednocześnie objawami zaburzeń depresyjnych. Nie?
0: Na przykład zaburzenia snu, tak? Seniorzy mają zupełnie inny sen, ale to może być też związane z depresją.
1: To może być związane z depresją, oczywiście, ale może być związane z wieloma innymi czynnikami. Tak. Na przykład z pracą zmianową w przeszłości, prawda? Mhm. Może być związane z zaburzeniami lękowymi. Tu bardzo ważny aspekt, ponieważ bardzo często zaburzenia lękowe oceniane są jako objaw depresji, a nimi nie są. One współwystępują bardzo często z depresją, ale zaburzenia lękowe to jest zupełnie inna jednostka neurologiczna, inne są jej przyczyny. Chociaż mogą być predykatorem też wystąpienia zaburzeń depresyjnych, jeżeli z tym lękiem sobie nie radzimy w długim okresie czasu. Ale do czego dążę? Na przykład to, o czym pani wcześniej powiedziała, takie zaburzenia motoryki u seniorów, prawda? Czyli ta niesprawność motoryczna z jednej strony może być objawem zaburzeń depresyjnych, czyli senior jest spowolniały, trudniej mu się zmotywować do działania i tak dalej, ale z drugiej strony takie zaburzenia wynikające z innych chorób, na przykład somatycznych, mogą też być przyczyną zaburzeń depresyjnych. I tutaj mówimy o takiej dość trudnej sytuacji diagnostycznej, prawda? Bo musimy różnicować to, co jest przyczyną, co jest objawem i czy rzeczywiście mamy do czynienia z depresją, bo w przypadku seniorów depresje są też o wiele trudniej rozpoznawalne niż u osób młodszych. To znaczy...
0: I za chwileczkę zapytam w takim razie też o te choroby somatyczne, bo tutaj poruszył pan bardzo istotny wątek, bo jeżeli mamy do czynienia z chorobami somatycznymi, to może na przykład być przewlekły ból, a to też może być przyczyna depresji, ale o tym za chwilę. Przypomnę, ze mną w studiu psycholog Dariusz Zawora. Proszę z nami pozostać.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu Dariusz Zawora, psycholog ze Stobrawskiego Centrum Medycznego w KUP, także z Uniwersytetu Opolskiego, a nasz temat to depresja. I tak jak na samym początku mówiliśmy, starość to nie radość, może być inaczej. Musimy być bardzo czujni, żeby widzieć, że coś się dzieje z nastrojem seniora, że to nie jest zwykły smutek, bo smutek zdarza się każdemu, tak? Seniorowi też, tym bardziej seniorowi, no bo może mogą go dotykać już choroby, więcej tych chorób może się pojawić. Odchodzą bliscy, odchodzą przyjaciele, odchodzą partnerki, partnerzy, więc ten smutek może się pojawić. Coś tracimy też, takie jest poczucie, że coś mija, może zaczynamy właśnie też robić pewnego rodzaju rozliczenia, zamykamy jakieś tam rozdziały. A do tego właśnie jeszcze wszystkiego może dochodzić depresja związana na przykład z chorobami, o czym mówiliśmy w pierwszej części, o czym teraz też mówię, choroby somatyczne. Ból. Ból też może być przyczyną depresji.
2: Jak najbardziej przewlekły ból może być przyczyną depresji, zwłaszcza taki ból, który nie jest zaopatrzony prawidłowo przez specjalistów od leczenia bólu. On może skutkować rzeczywiście depresją. Wygląda to mniej więcej ten mechanizm w taki sposób, że jeżeli coś mnie boli, to ja dążę do tego, żeby przestało mnie boleć, ale jeżeli w długiej perspektywie czasowej wszystkie moje wysiłki nie są miarodajne, nie są skuteczne, to wtedy dochodzimy do przekonania, że właściwie w przyszłości może się nic nie zmieni. I to może obniżać nasz nastrój jak najbardziej.
1: Ale też takie odczucie tego bólu może być spotęgowane, jeżeli dotykają nas inne problemy, takiej natury psychicznej, na przykład mamy złą sytuację ekonomiczną, jesteśmy w żałobie, to też może potęgować to, że gorzej się czujemy i psychicznie i fizycznie.
2: No każdy z nas kiedyś przeżywał jakiś ból. Może dobrym przykładem jest tutaj ból zęba. Jeżeli my rzeczywiście jesteśmy zaobserwowani jakimiś działaniami, nie koncentrujemy uwagi na tym bólu aż tak mocno, to wrażenie jest takie, że ten ból jest mniejszy. Natomiast jeżeli pozostajemy w bezczynności, a zwłaszcza jeżeli mamy negatywny nastrój, to tym bardziej będziemy się koncentrować na negatywnych aspektach naszego życia, również na bólu. Ta koncentracja nadmierna na bólu będzie go potęgowała. Musimy tu jeszcze pamiętać o tym, że ból powoduje obniżenie naszej odporności w ogóle organizmu, więc on musi być dobrze zaopatrzony w każdym przypadku. Ale oczywiście na starość mamy bardzo dużo powodów do tego, żeby nas coś bolało.
1: Tak,
2: no bo starzeje się cały organizm, więc na pewno częstotliwość występowania tego bólu jest większa. Natomiast musimy tutaj też pamiętać, że bardzo często osoby z zaburzeniami nastroju nadużywają leków przeciwbólowych.
1: Tak,
2: i to jest drugi aspekt, na który też powinniśmy zwracać uwagę, a zwłaszcza benzodiazepin, to znaczy takich leków, które rzeczywiście mogą powodować też uzależnienie. One też są troszeczkę uspokajające, więc w ten sposób. Zresztą z naszych obserwacji w oddziale geriatrii wynika, że pacjenci starsi bardzo często nadużywają leków typu Z, właśnie leków przeciwbólowych czy leków uspokajających.
1: Jeszcze mieszają te leki. Jakie choroby somatyczne jeszcze są związane z depresją? No pan jest lekarzem, pan jest psychologiem.
2: Nie jestem lekarzem, jestem psychologiem, tak, ale to mogą być rzeczywiście zaburzenia gospodarki hormonalnej, czyli na przykład nieodczynność gruczołu tarczycy, ona bezpośrednio będzie wpływała na obniżenie nastroju. Różne zaburzenia metaboliczne. Trochę tych chorób jest, ale także choroby neurodegeneracyjne, które rzeczywiście ze względu na lokalizację neurodegeneracji czy choroby naczyniowe mózgu mogą bezpośrednio prowadzić do zaburzeń depresyjnych. Mówimy tutaj o przewodnictwie na przykład dopaminergicznym i serotoninergicznym, więc te sytuacje mogą się wydarzyć. One nie są aż tak częste, ale rzeczywiście mogą mieć miejsce.
1: Seniorzy spędzają czas przed telewizorem, oglądają wiadomości, a tam dużo złych informacji. Za wschodnią granicą wojna, inflacja rośnie, maleje, spada i tak dalej. Dużo takich negatywnych komunikatów dociera do tych seniorów. Oni mogą się bać. Czy to wpływa także na ich samopoczucie?
2: Jak najbardziej. No niepokój zawsze będzie wpływał na nastrój i tutaj mówimy o tej relacji właśnie lęku z zaburzeniami nastroju, o której wcześniej już powiedziałem. Oczywiście seniorom starszej daty, oni mają jeszcze żywe wspomnienia traumy, albo też traumy przekazywane już przez rodziców, traumy wojny, więc dla nich w taki sposób trochę flashbackowy ta sytuacja geopolityczna, która teraz ma miejsce, będzie takim czynnikiem spustowym albo katalizującym zaburzenia nastroju, prawda? Też takim czynnikiem, ale tu już bardziej wpływającym na zaburzenia lękowe, co, jak już powiedzieliśmy wcześniej, może się przekładać w późniejszym czasie na zaburzenia nastroju, był COVID, prawda? Czyli to takie bezpośrednie zagrożenie życia dla seniorów. W mediach się szeroko mówiło o tym właśnie, że seniorzy są grupą społeczną najbardziej narażoną na utratę życia w przypadku zarażenia SARS-CoV-2, więc tutaj seniorzy byli tak bardzo mocno stymulowani przez te media.
1: Stąd też,
2: tak, stąd też się brało takich dużo nadinterpretacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poznawcze seniorów, które były katalizowane również przez lęk. Ale to chyba nie w tym miejscu.
1: Tak, ale to wiemy, bo przeżyliśmy to też wiemy, na przykład to ograniczenie kontaktu, jak źle mogło wpływać na ludzi.
2: Co ciekawe, ten kontakt w przypadku seniorów zazwyczaj nie był ponownie nawiązywany. My jako osoby młodsze mamy takie doświadczenia, że w COVID-zie no, był ten okres, gdzie musieliśmy przebywać w izolacji, ale później te relacje zostały z powrotem nawiązane w mniejszym lub większym stopniu. U seniorów często tak się nie działo, czyli utrata kontaktów społecznych wiązała się z pozostawaniem w samotności. Samotność jest też takim bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na nastrój, prawda?
1: Może nawet kluczowym?
2: W pewnym sensie tak. Ja zawsze też mówię moim studentom o tym, że jak chcesz zobaczyć, jak samotność wpływa na nastrój, to żebyś się zamknął w pokoju i siedział w nim 3 dni, ale odizolowany zupełnie od wszystkich komunikatorów, telewizji i tak dalej. Zobaczymy, jak 3. dnia się będziesz czuł w takiej samotności. W dużej mierze osoby starsze tak żyją na co dzień.
1: Nawet jak mają rodziny, dzieci, ale te osoby wpadają od czasu do czasu na niedzielny obiad, a zazwyczaj te osoby są jednak same, tak? W tych 4 ścianach.
2: Panie redaktor, paradoksalnie jest to, że samotność i samotnienie w pierwszych etapach jest bardzo takim zjawiskiem pożądanym, pozytywnie odbieranym przez seniorów, zwłaszcza w momencie przejścia na emeryturę.
1: Święty spokój.
2: Święty spokój tak zwany. Ja już mogę po swojemu, nie muszę wyłazić z tej piżamy, nie muszę się ubierać, realizować tych czynności i tak dalej. W pierwszych etapach to jest bardzo fajne. Natomiast później naturalnie ogranicza się kontakty społeczne, ta sieć relacji społecznych jest coraz rzadsza i właściwie nie ma po co iść do sąsiada, z którym się nie rozmawiało przez 5 roku, no bo co się podejdzie i powie, no... Cześć Staszek, co tam u ciebie?
1: Albo Staszka już nie ma.
2: Albo Staszka już nie ma, ale Staszek idzie też z falą i rozwija się, realizuje inne czynności. Aha. I te relacje się rozprężają troszeczkę, rozwiązują. To jakby pierwszy czynnik, a drugi czynnik to paradoksalnie my się przyzwyczajamy do takiego funkcjonowania. I później mamy trudność w ogóle z tym, żeby rzeczywiście przebywać w towarzystwie. Bardzo często osoby starsze mówią mi o tym, że no one kochają swoje dzieci i wnuki, ale jak przyjeżdżają, to cieszą się 2 razy. Jak przyjeżdżają, jak wyjeżdżają, prawda? Bo już się ma dość tej relacji. Trudne to jest w mobilizowaniu do aktywności osób starszych, ponieważ osoby starsze z jednej strony chcą być w towarzystwie, ale z drugiej strony chcą, żeby w tym towarzystwie przebywać tylko i wyłącznie na swoich warunkach. Czyli przez taki czas, jak one chcą, tak intensywnie, jak one chcą i w takiej ilości osób i z takimi osobami chcą się spotykać, jak one chcą. To w rzeczywistości jest nie do zrealizowania, prawda? Bo my nie możemy skończyć relacji, o tak przychodzi do nas koleżanka, prawda? I po 15 minutach czujemy, że jesteśmy przestymulowani, kolokwialnie rzecz oceniając i wtedy nie powiem koleżance, słuchaj, idź już sobie, prawda? Dlatego osoby starsze w ogóle rezygnują z tych kontaktów i mówią, no nie, jak ona ma przyjść, mi gadać tutaj 2 godziny, to ja wolę, żeby w ogóle nie przychodziła i tak pozostają w tej izolacji społecznej bardzo często.
1: Jak rozpoznać, że to zaburzenie nastroju, że to już może być depresja u seniora?
2: To jest bardzo indywidualna sprawa u seniora. U seniorów mamy kilka takich charakterystycznych cech, to znaczy właśnie ta tendencja do izolacji. Bardzo często, dla mnie przynajmniej takim czynnikiem, który jest alarmujący, są zaburzenia snu, chociaż tutaj bardzo ostrożnie dla laików z tego względu, że my w starszym wieku tego snu potrzebujemy trochę mniej. Ten sen też...
1: On jest inny.
2: On jest troszeczkę inny, tak? On jest płytszy, często bardzo fragmentaryczny, z tego względu, że osoby starsze też robią sobie krótkie drzemki w ciągu dnia, nie potrzebują tego snu tak dużo w nocy, więc one będą opowiadać o tym śnie w taki sposób. Ale charakterystyczne jest to, że jeżeli mamy, przynajmniej dla mnie, jeżeli mamy taką sytuację, w której senior zasypia bardzo szybko, ale budzi się po 2-3 godzinach, czyli po tej pierwszej fazie snu i ma dłuższą przerwę we śnie, taką przerwę, która trwa godzinę, półtora godziny i jeszcze do tego mówi nam na przykład o pewnych myślach natrętnych, prawda, czyli takim analizowaniu przeszłości albo wielokrotnym zastanawianiu się, co będzie w przyszłości, takim pesymistycznym myśleniu o przyszłości. To jest taki czynnik, który rzeczywiście powinien nas zaniepokoić. Kolejnym takim czynnikiem, który odróżnia tę depresję od osób młodszych, jest często somatyzacja, czyli te wszystkie zaburzenia somatyzacyjne. U osób starszych mamy tak, że one przekierowują swoją uwagę bardzo często na ciało w tych zaburzeniach nastroju, czyli zaczynają nadmiernie analizować i nadinterpretować sygnały płynące z ciała, czyli będą się uskarżały na różnego rodzaju dolegliwości, bóle, będą się domagały tego, żeby rzeczywiście diagnozować, pomimo tego, że diagnozę otrzymują, to jakby nie sprawia to, że te bóle... Musimy tutaj odróżnić jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, bo skoro już o tym mówię, to nie chciałbym, żeby nasi słuchacze pomyśleli o tym, że te osoby bardzo często symulują. Nie. To symulacja jest zupełnie czymś innym. Symulacja jest taką czynnością, która nam z założenia ma przynieść jakiś skutek. I my rzeczywiście intencjonalnie próbujemy ten skutek osiągnąć, tą gratyfikację zazwyczaj osiągnąć. W przypadku somatyzacji bardzo często te osoby rzeczywiście odczuwają te sygnały, czy to jest ból, czy to jest jakiś dyskomfort, czy to są jakieś objawy takie związane z przeczulicą, niedoczulicą skóry i tak dalej. Różnie to może wyglądać, ale tego osoba starsza nie symuluje. To znaczy, to nie jest tak, że ona tego nie odczuwa. Ona to naprawdę odczuwa. Natomiast nie wynika to z zaburzenia pracy samego organizmu, czyli somatyki, a właśnie z powodu zaburzeń psychicznych, czyli mówimy o takich czynnikach psychogennych i tym czynnikiem może być też depresja. Czyli widzimy, trudno jest rozpoznawać tutaj depresję pod kątem tego, jak osoba jest aktywna. Nie? Bo u osób młodszych mamy tak, że rzeczywiście widzimy spadek tej aktywności, spowolnienie psychoruchowe, bardzo często zaleganie, nadmierną płaczliwość. U osób starszych rzeczywiście one też występują, natomiast tutaj różnicowanie jest o wiele trudniejsze. Z tego, co powiedzieliśmy, charakterystyka osób starszych bardzo często bez zaburzeń depresyjnych jest właśnie taka.
1: Psycholog Dariusz Zawora ze mną w studiu. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu cały czas Dariusz Zawora, psycholog, neuropsycholog w trakcie specjalizacji ze Stobrawskiego Centrum Medycznego w KUP, także z Uniwersytetu Opolskiego, a nasz temat to depresja u seniorów. Pan Dariusz od wielu lat, 20, tak? Ponad 20.
1: Bez mała 20,
0: 20
1: tak.
0: Pracuje z seniorami, którzy, to też mówił nasz gość, są bardzo weseli, chyba że właśnie występuje zaburzenie nastroju u seniora i dochodzi do depresji. Przyczyny są różne, o czym rozmawialiśmy, i te fizyczne, i te psychiczne, i związane z funkcjonowaniem. Takie społeczne aspekty tutaj są istotne. To mogą być choroby, które sprawiają, że senior czuje się psychicznie bardzo źle, że dochodzi do tej depresji. O tym wszystkim rozmawialiśmy. A co robić? Jak aktywizować tego seniora, żeby udało się uniknąć tej depresji seniorowi? Czy to w ogóle jest możliwe? No bo pewnych rzeczy, nawet jak się bardzo staramy, nie cofniemy czasu. Ten senior nie będzie znowu miał takiego życia, jak miał 20-30 lat temu. Nie sprawimy, że go przestanie jakoś bardzo boleć, no bo organizm też się starzeje. Czy depresja jest do uniknięcia?
1: Jak najbardziej depresja jest do uniknięcia i co ważniejsze, depresja jest do wyleczenia. To znaczy, bardzo często o tym zapominamy, że rzeczywiście nie możemy tej depresji zostawiać samej sobie i powinniśmy skorzystać z profesjonalnej pomocy, żeby rzeczywiście tą depresję wyleczyć. To zależy od tego, w jakim stadium jest ta choroba.
0: Najpierw trzeba to zauważyć w ogóle, a to nie jest proste.
1: To nie jest proste, więc te sygnały, o których powiedzieliśmy wcześniej, właściwie powinny być interpretowane w taki sposób, że jeżeli wystąpią, no to my idziemy do specjalisty, żeby rzeczywiście obiektywnie specjalista ocenił, czy to jest depresja, czy to jest jakieś obniżenie nastroju związane z sytuacją.
0: Musi być też osoba, która to zauważy.
1: Musi być taka osoba.
0: No tak. Właśnie, a samotność to też jest bardzo istotnym problemem społecznym.
1: Zwłaszcza, że osoba z obniżonym nastrojem nie ma motywacji do tego, żeby pójść się leczyć. To jest taka choroba, która właściwie bez tego, że my kogoś nie weźmiemy za rękę i nie pójdziemy do specjalisty, to jest mała szansa, żeby sama osoba cierpiąca zmotywowała się do tego, żeby pójść do tego specjalisty.
0: Zresztą nawet z dostępem do specjalistów może być różnie. Taka osoba może pójść do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza POZ-u, on coś tam przypisze i na tym się skończy. Seniorzy też potrafią mieszać różne lekarstwa i one też mogą prowadzić do tego, że potem jest znowu rozstrojony ten nastrój, tak?
1: Interakcje lekowe bardzo często się zdarzają, zwłaszcza u osób z problemami poznawczymi. I to mamy takie jaskrawe przypadki. W mojej karierze były takie jaskrawe przypadki, na przykład jak pan przyszedł ze słoikiem, w którym miał mnóstwo różnych tabletek wyciągniętych z blistrów, z tego względu, że tak było wygodnie, no i zupełnie losowo sobie te tabletki przyjmował, prawda? Miał wszystkie zalecone tabletki w słoiku, ale przyjmował sobie losowo. Natomiast abstrahując już od tego, to w przypadku depresji jest jeszcze jeden czynnik, który jest bardzo istotny, to znaczy to, żeby je różnicować, to jakby jedna rzecz, ale to, co pani powiedziała, rozluźnienie tych relacji społecznych. My nie jesteśmy w stanie zauważyć depresji u osoby, której nie widzimy w ogóle.
0: Tak.
1: A depresja sama w sobie jest chorobą, która bardzo często prowadzi do izolacji społecznej, takiej tendencji do izolacji społecznej, czyli depresanci się będą wycofywać, więc osoby z zewnątrz ich nie będą widziały, nie będą mogły tej depresji rozpoznać, więc bardzo ważne i protekcyjne jest tutaj utrzymywanie stałych relacji, a zwłaszcza takich relacji rodzinnych, przyjacielskich. My jako osoby młodsze musimy o to zadbać, żeby rzeczywiście to jakiś czas do tego seniora naszego zaglądać, czy to jesteśmy jego dziećmi, czy to jesteśmy jego sąsiadami, czy to jesteśmy przyjaciółmi tego seniora. To nie ma żadnej różnicy, absolutnie. No takim alarmującym czynnikiem jest właśnie wycofanie się z tej relacji, prawda? Z tego, że ten senior nam znika gdzieś.
0: Zapada się w tym fotelu przed telewizorem, nic nie robi, tak? Chce wychodzić na zakupy, gotować obiadu.
1: Tak, to są takie charakterystyki depresji, nie tylko u seniorów, ale też u osób młodszych, ale one są uniwersalne dla każdej grupy wiekowej i ona ta depresja mniej więcej tak wygląda. Dwa czynniki, o których powiedziałem poniekąd, protekcyjne, sprawczość oraz poczucie sprawczości seniora oraz dobre relacje społeczne. To w ogóle już powiedzieliśmy, że niekoniecznie pozytywne, ale relacje społeczne, które są intensywne, które są częste, które są nieprzerywane. To jest bardzo ważne, a i druga to ta sprawczość osoby starszej, bo osoba starsza może być nadmiernie zaopiekowana i z tego powodu mieć zaburzenia nastroju. To jest jakby druga.
0: Traktowana jak dziecko.
1: infantylizacja osób starszych jest przerażająca czasami.
0: Tak, bo nawet jak rozmawiamy z osobami seniorami...
1: Nawet w instytucjach, które pomagają tym osobom, bardzo często dochodzi do takiej infantylizacji. My nie możemy zapominać o tym, że my też będziemy seniorami, a seniorzy kiedyś byli tak aktywni jak my.
0: Mhm. Jeszcze tak mi się tutaj przypomniało, że nawet zaburzenia słyszenia też mogą sprawiać, że my będziemy mówić jak do dzieci, głośniej. To też jest bariera w kontakcie ze społeczeństwem.
1: To jest bardzo duża bariera i bardzo też często niezaopatrzona. Moim zdaniem zmysł słuchu jest o wiele ważniejszy niż zmysł wzroku u seniorów. A z tym jest kiepsko. Ma pani rację. Taka prozaiczna przyczyna może doprowadzać do zaburzeń depresyjnych ze względu na to, że osoba niedosłysząca, nierozumiejąca rozmowy, a zwłaszcza rozmowy w większym gronie, będzie się z tego grona wycofywała po prostu, prawda? Bo będzie to dla niej frustrujące, że ona nie rozumie, że musi powtarzać, no i trochę będzie jej się robiło przykro i też czasami będzie reagowała wstydem, że nie dosłyszy, mówi na inny temat i tak dalej. To są takie czynniki, które łatwo można właśnie zaopatrzyć, a które mogą prowadzić do takich skomplikowanych i dużych problemów.
0: No pamiętam nawet taką historię z internetu. Ktoś, to akurat policjant, udostępnił nagranie rozmowy z seniorką, która zgłaszała pożar sterty.
1: No to, styrta. To tak.
0: Tak, i mogliśmy się śmiać z tego dialogu. Ta kobieta tego nie słyszała. Rodzina interweniowała, to się skończyło w sądach, procesami, wyrokami, ukaraniem. Ale ta seniorka bardzo to emocjonalnie przeżyła. Musimy też patrzeć od takiej strony. Właśnie tam był niedosłuch, ta osoba chciała zgłosić pożar, ktoś sobie z tego
1: Słyszałem to nagranie, ale nie znałem późniejszej historii, o której pani opowiada.
0: Tak, ja niedawno o tej historii przeczytałam, rodzina się procesowała, to się bardzo tak psychicznie odbiło na tej seniorce, ona bardzo to źle przeżyła.
1: A trzeba tutaj podkreślić, że seniorka z pewnością nie miała zaburzeń nastroju przed tą sytuacją, ponieważ ona była akurat aktywna. Tak. Ona zadzwoniła, próbowała poinformować, ona się interesuje tym, co się dookoła niej dzieje w środowisku.
0: Było zagrożenie, zareagowała
1: pozytywnie, adekwatnie właściwie. Więc możemy domniemać, że jeżeli ona miałaby wcześniej depresję, to w ogóle nie doszłoby do tej rozmowy, bo ona by po prostu była obojętna w stosunku do tego, co się dzieje wokół niej. Albo zareagowała nadmiernym lękiem i nadmierną emocjonalnością, czyli na przykład, nie wiem, mogłoby zareagować ucieczkowo, czy też jakimś atakiem paniki. Natomiast tutaj zareagowała adekwatnie. No przykre jest to, o czym pani mówi, że rzeczywiście tak źle wpłynęła ta cała sytuacja.
0: Tak, ta pani zresztą już odeszła, ale to nagranie miało wywoływać uśmiech, ale tak naprawdę ośmieszyło tę seniorkę i ona bardzo to przeżyła, rodzina walczyła potem o jej prawa.
1: Musimy na to uważać, bo seniorzy niczym nie różnią się emocjonalnie od nas. To znaczy i tak samo jak dzieci, prawda? Bo my nie bierzemy sobie tego pod uwagę. Czasami percepujemy osoby starsze i dzieci jako osoby mniej sprawne, mniej ważne, inaczej czujące, które mają inne potrzeby, a tak właściwie nie jest.
0: Jak dbać o dobry nastrój, właściwy nastrój seniora? Co my możemy jako otoczenie robić dla seniorów?
1: Jako szerokie otoczenie?
0: Tak.
1: Asymilować ich do naszych planów, do naszych zajęć. To znaczy bardzo ważne jest to, żeby senior aktywnie brał udział w czynnościach, które są naszą codziennością.
0: Zwalniać, nie gotować, nie podawać pod nosem.
1: W takim zakresie, w którym to jest możliwe, prawda? Bo musimy brać pod uwagę to, też to, że nie damy zajęcia jakiegoś seniorom, które nie może być przez nich zrealizowane ze względu na przykład na niesprawność motoryczną. No, to jest wiadome. Natomiast ważne jest to, żeby zauważać małe rzeczy. Jak bardzo seniorzy, a zwłaszcza seniorki się cieszą, jak mi opowiadają o tym, że ugotowały pierogi dla swoich wnucząt, prawda? To one po prostu aż kipią razem.
0: A kto robi najlepsze pierogi?
1: Właśnie, ale warto jest zadbać o to, żeby miał kto je jeść. No bo to będzie motywacja do tego, żeby ci seniorzy te pierogi robili i żeby się cieszyli z tego, że rzeczywiście są doceniane te ich dania przez osoby młodsze. To jest bardzo istotne. I to nie muszą być duże rzeczy. To mogą być naprawdę drobne rzeczy, codzienne, ale warto tego seniora doceniać, bo to będzie sprawiało, że on będzie coraz mocniej zmotywowany do tego, żeby realizować różne rzeczy.
0: Mentalnie też pobudzać do jakichś dyskusji, rozmów? Byle nie o polityce. polityce, bo to może generować konflikt.
1: Dlaczego nie? To, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy, nawet jeżeli to jest konflikt, oczywiście trzeba tutaj też brać pod uwagę to, jak mocny jest ten konflikt, jaki jest, żeby nie dochodziło do na przykład jakichś rękoczynów i innych tego typu sytuacji, ale to też jest aktywizacja seniora. Nawet jak oni sobie porozmawiają o polityce, no to lepiej gdyby się, niż to, gdyby mieli siedzieć w fotelu i patrzeć na serial, prawda, bezmyślnie. To na pewno jest lepsze. Ale rzeczywiście wykonywanie pewnych czynności domowych, takie poczucie przydatności tego seniora w domu jest bardzo dla nich istotne, czyli ta sprawczość. A tu też z drugiej strony wzmacnia tą relacyjność, prawda? Czyli zawsze jak coś robimy, no to te relacje są mocniejsze. Na te dwa czynniki warto zwrócić uwagę, bo czasami też próbujemy trochę wypchnąć seniora z domu na siłę, trochę bezmyślnie, trochę w taki sposób, że no, chodź, zawiodę cię we wtorek do domu dziennego pobytu. No wiadomo, że senior reaguje na takie rzeczy i lękiem, i trochę wstydem, i zażenowaniem. Jak każdy z nas, kto wchodził do już skrystalizowanej grupy społecznej, jako nowy jej członek, no to miał takie poczucie wyobcowania, wstydu, zażenowania. U seniora ona jest mocniejsze i może prowadzić do tego, że rzeczywiście będzie rezygnował z udziału w tych zajęciach grupowych, ale nie wolno z tego rezygnować. Trzeba to zrobić mądrze, sposobem, nienachalnie, ale warto aktywizować z każdej strony tego seniora.
0: No i też muszę tutaj zwrócić uwagę, to jest też apel do seniorów, żeby się nie wycofywali, żeby byli aktywni, żeby wychodzili do ludzi, bo mówimy teraz tak trochę właśnie o seniorach, odbierając sprawczość, teraz tak sobie o tym pomyślałam. Tak. Ale tak,
1: seniorzy... Podmiotowość ich odbieramy troszeczkę tutaj również, bo mówimy o seniorach i to jest kolejna rzecz. Mówimy trochę o seniorach jak o jakichś pupilach. Nie chciałbym tutaj absolutnie obrażać seniorów, ale trochę czasami jest taka perspektywa osób młodszych, że my musimy z nimi coś zrobić właśnie. My musimy dla nich coś zrobić, a nie z nimi coś zrobić. Uprzedmiotowienie jest naprawdę dużą pułapką. To po pierwsze, a po drugie, ja mam takie doświadczenia, że dość duża liczba seniorów w naszym województwie, w naszym mieście potrafi się sama aktywizować.
0: Mają też takie w mieście, na przykład w Opolu, możliwości.
1: Mają takie możliwości, ale bardzo często też kreują sobie sami takie możliwości. To mnie bardzo cieszy. Tutaj widać rzeczywiście w Dzień Seniora niezliczone rzesze na rynku opolskim, gdy dostają klucze do bram miasta. I to są zawsze przyjemne obrazki. Ja mam prośbę do tych seniorów, którzy są aktywni, żeby jak najczęściej wyciągali swoje koleżanki i kolegów, nawet te, które z którymi nie mają od dawna kontaktu, żeby do nich zadzwonili i żeby ich aktywizowali, bo zawsze jest lepiej, jak jest nas więcej.
0: Dziękuję serdecznie. Dariusz Zawora, psycholog, był gościem moim i Państwa. Dziękuję.
1: Dziękuję
0: i
1: również.
0: Do zobaczenia. Na pewno jeszcze do tego tematu seniorów wrócimy nieraz.
1: Dziękuję bardzo chętnie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie, a ja z Państwem słyszę się po godzinie 14. Proszę pozostać z audycją. Ze zdrowiem Ci do twarzy.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
4: Już godzina 14 w Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Technikum Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku obchodzi 80-lecie działalności. Coraz więcej ciężkich urazów po wypadkach na hulajnogach.
5: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, urazów wielonarządowych u użytkowników hulajnóg elektrycznych.
4: W wiadomościach także Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Imię Stanisława Szosta oraz sztandar nadano technikum numer 2 Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, które obchodzi 80-lecie działalności. W oficjalnych uroczystościach uczestniczyli absolwenci, nauczyciele, samorządowcy i opolscy parlamentarzyści. W 1965 roku zdałam tutaj maturę, wspomina pani Maria Skędzierzyna, jedna z najstarszych uczestniczek obchodów jubileuszu szkoły.
6: Nauczyciele byli super, dużo się nauczyłam i zadowolona jestem, bo dalej prowadzę gospodarstwo rolne.
7: Przyjechałam ze Szwajcarii. Bardzo często myślę o latach szkolnych, zabawach, śmiechach. Najbardziej pamiętam kawały, które robiliśmy.
8: Tutaj z koleżanką skończyliśmy szkołę liceum ekonomiczne w 93 roku. Byliśmy bardzo zżytą klasą. Prowadzę biznes, który zajmuje się prowadzeniem księgowości i podatkami w Stanach.
4: Powiedział mieszkający w Chicago Kardiusz Wyżykowski, a jubileuszowi Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku towarzyszy zjazd ponad 250 absolwentów.
2: To są wiadomości Radio Opole.
4: Coraz więcej młodych osób trafia do szpitali z ciężkimi obrażeniami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Na ryzyko związane z dużą prędkością i brawurą zwraca uwagę dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
5: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Czasem to brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a

0: dopisuje, więc zanim przyjdzie jesienna słota i coraz więcej osób będzie przeziębionych, warto zaszczepić się przeciw grypie i COVID, zachęca główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: Więc na razie sytuacja sprzyja szczepieniom, bo jest jeszcze, można powiedzieć, tych infekcji niezbyt wiele i póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienie.
0: Szczepić powinny się przede wszystkim osoby z grup ryzyka, dodaje dr Grzesiowski.
1: Choroby serca, płuc, choroby metaboliczne, no i osoby po 65 roku życia generalnie co do zasady powinny o tych szczepieniach pamiętać.
0: W tym roku nie ma e-skierowań na szczepienia przeciw COVID. Trzeba umawiać się indywidualnie w przychodniach lub aptekach.
2: A była to relacja Joanny Stankiewicz. Można skosztować rybnych potraw, zakupić świeżego karpia, obserwować profesjonalnych kucharzy w akcji, czy wziąć udział w warsztatach kulinarnych. To wszystko do jutra na zamku w Niemodlinie w ramach Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego, który już po raz 14 organizuje Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna wraz z partnerami. Wczoraj był m.in. konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych. Dzisiaj z kolei o zwycięstwo na najlepszą potrawę z karpia walczą profesjonaliści i szefowie kuchni, a wstęp na wydarzenie jest otwarty.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Coraz cieplej, już 20 stopni w cieniu, a ciśnienie wciąż wysokie. Troszkę opadło w ciągu godziny, 1031 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, zmienny. W nocy miejscami silne zamglenia i mgły i temperatury minimalne tylko od 5 do 7 stopni. Jutro w dzień także mało chmur i temperatury od 20 do 22 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Reklama.
3: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
5: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardię Opole.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Odkryjmy wspólnie potencjał turystyczny polskiej wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na konferencję pod tytułem Pomysł na wieś, wieś z pomysłem. Spotkajmy się 22 października 2026 roku w siedzibie Instytutu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Więcej informacji na nikidw.edu.pl.
4: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a ze mną w studiu nowy gość, dr Jarosław Głowacki. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: To lekarz ginekolog z przychodni Centrum w Opolu, specjalista ginekologii, ale wyspecjalizowany w zakażeniach HPV. To jest taka domena, którą pan się bardzo często zajmuje. Oczywiście wszystkim się w ginekologii i położnictwie pan zajmuje jako lekarz, ale pana konik to jest HPV, wirus brodawczaka ludzkiego?
2: Faktycznie od czasu, kiedy profesor Zurhausen w 2008 dostał Nagrodę Nobla za udowodnienie związku między rakiem szyjki macicy, a właśnie infekcją wirusem HPV, no to to zaczęło być jednym z ważniejszych badań w ginekologii i jednocześnie też później profilaktyka była z tym związana, bo wiadomo, że poszły za tym badania i prace, które stworzyły w sumie szczepionkę przeciwko rakowi, prawda? Jako jedną z pierwszych, gdzie rak szyjki macicy zajmuje no, jedno z czołowych miejsc, jeżeli chodzi o zachorowalność i umieralność u kobiet.
1: Te trzy literki HPV, na tych trzech literkach będziemy się dzisiaj skupiać, będziemy rozmawiać na temat wirusa brodawczaka ludzkiego. Te trzy literki kojarzą nam się przede wszystkim z rakiem szyjki macicy i bardzo dobrze, ale to nie tylko tego rodzaju zagrożenia. Są inne nowotwory związane z wirusem brodawczaka, a właśnie w tej części programu będziemy rozmawiać na temat wirusa brodawczaka ludzkiego. To zanim jeszcze dopytam o te inne nowotwory, ale także zanim będziemy zgłębiać raka szyjki macicy, to proszę powiedzieć, co to w ogóle za wirus, wirus brodawczaka ludzkiego? Ma go chyba każdy.
2: Nabywa, bo wiadomo, z urodzenia się go nie dostaje, tylko ten HPV, skrót Human Papilloma Virus, czyli właśnie wirus brodawczaka ludzkiego. No jest to dość powszechny wirus, o którym się teraz na szczęście coraz więcej mówi, ale kiedyś taka no, w sumie mało znana choroba czy infekcja jest przenoszony najczęściej drogą płciową, choć są już przypadki też, że drogą pozapłciową przez dotyk to się dzieje. Jest, tak jak mówię, powszechnym wirusem i wywołuje praktycznie u 80% populacji, czyli nie wszyscy, te 20% może się nie zetknąć.
1: Prawie wszyscy.
2: Tak, wywołuje taką subkliniczną infekcję, czyli takie zakażenie, zapalenie, które nie daje objawów żadnych. To jest właśnie takie dość groźne, no bo nic nie ma, nic nie odczuwamy, nie ma żadnych dolegliwości bólowych, krwawień, a ta infekcja się dzieje. I ona zwykle trwa o tam kilku miesięcy do dwóch lat około i w zasadzie, jeżeli jest zdrowy organizm, ma dobrą odporność, to w tych 80, a nawet 90% samoistnie przechodzi. I często nawet ktoś może o tym nie wiedzieć, że przeszedł taką infekcję.
1: Ale w tym czasie może tego wirusa przekazywać się dalej. W
2: jakiś kontaktach, no bo jeżeli infekcja jest czynna i wirus tam w organizmie jest w różnych miejscach, no ale mówimy o szyjce macicy w tej chwili, to oczywiście może się przekazywać podczas kontaktów płciowych i na inne osoby.
1: Czyli tak, 80% może mieć kontakt z tym wirusem 80-90. I może nosić takiego wirusa, mogło 80% nabyć takiego wirusa. Na szczęście u większości tych osób ten wirus ustąpi samoistnie, to znaczy organizm zwalczy tego wirusa, tak?
2: Tak, no to akurat taka koincydencja. 80% populacji i z tego 80-90 nawet procent samoistnie jest zwalczane przez organizm. Także mamy tu kłopot z 10, 15, no góra 20%. No to jest oczywiście też dużo, bo to jest co dziesiąta, co piąta pacjentka, czy powiedzmy też dotyczy to oczywiście mężczyzn. I wtedy u tych 10%, 15% może dojść i dochodzi, bo to są statystyki, które to potwierdzają, do przewlekłej infekcji. Ona też w pierwszym etapie jest też bezobjawowa i też taka osoba nie wie, że już zaczyna być groźna sytuacja zdrowotna. No i po jakimś czasie może dochodzić, to zwykle jest od no, najczęściej trwa to kilkanaście lat, w związku z tym mamy czas jak gdyby, żeby to wykryć, tylko no, trzeba się zgłosić na badanie takie przesiewowe. No dopiero po tych kilku latach powiedzmy dochodzi już do takich stanów przedrakowych, no a do raka najczęściej po kilkunastu latach. I tu już wtedy te stany przedrakowe, zwłaszcza te bardziej nasilone, czy rak, to wiadomo, dają już takie objawy w postaci jakichś plamień, krwawień, bóli, czy innych jeszcze dolegliwości.
1: Ten wirus ma około 200 podtypów, tak?
2: Znaczy faktycznie tam jest ponad, grubo ponad 100, z tym, że to wiadomo, naukowcy się tym zajmują, natomiast takie znaczenie kliniczne, czyli takie, że ma to przełożenie na jakieś działania medyczne, lekarskie, no to w zasadzie tam wcześniej i do tej pory są badania, które też oznaczają około 30 kilku wirusów, z tym, że my skupiamy uwagę przede wszystkim jako lekarze na diagnostyce i stwierdzeniu, czy nie występuje u danego pacjenta obecność tych szczepów wysokoonkogennych. I tutaj, no powiedzmy, najczęściej przyjmuje się, że jest to 14 takich najgroźniejszych typów, które jeżeli zostaną stwierdzone u pacjenta, no to jakąś wzmagają naszą czujność, uwagę i wymagają dalszych badań i pogłębionej diagnostyki.
1: Panie doktorze, to teraz tak, ktoś nas słucha i sobie to wszystko liczy. Około 80% nabyło wirusa, z tego 80% wyzdrowieje, tak, pozbędzie się tego wirusa, organizm zwalczy tego wirusa. U części niestety pacjentów będzie ten wirus robił dalej swoje. Do tego jeszcze dochodzi kilkanaście z tych ponad setki podtypów, kilkanaście typów, które mogą prowadzić do wirusa. Ktoś sobie może pomyśleć, no to ten problem nie jest taki duży z wirusem HPV.
2: Tak, no problem mimo wszystko duży jest, no bo ta infekcja może prowadzić, jeżeli się nie przebadamy, do wystąpienia raka szyjki macicy, bo tu głównie o tym na razie mówimy, tam później możemy wspomnieć jeszcze o innych zagrożeniach i innych miejscach, gdzie to może doprowadzić też do raka szyjki, czyli do nowotworu złośliwego, który się kończy śmiercią. I
1: ja tak pytam zaczepnie, jak dużym problemem jest rak szyjki macicy w Polsce?
2: To na szczęście już poprzez takie wzmożone działania diagnostyczne, no częściowo trochę też i prewencję pierwotną, czyli szczepienia, no ale to dopiero efekt szczepień będzie za kilka dobrych lat. Natomiast poprzez jednak dość dobrą diagnostykę w Polsce, to tutaj się na szczęście zmieniły te statystyki i to, co kiedyś kilka dobrych lat temu, no to była zachorowalność rzędu 3,5 tysiąca kobiet w Polsce na raka szyjki, no to w tej chwili się troszeczkę zmniejszyło i jeżeli chodzi o śmiertelność, to w tej chwili jest 2,5 tysiąca rocznie.
1: Rocznie, to i tak jest.
2: To jest oczywiście bardzo dużo. Co prawda pierwsze miejsce w tej chwili ma rak piersi, gdzie tam on się wyprzedza co jakiś czas, bo to jest blisko ilość tych zachorowań z rakiem płuc, bo kobiety zaczęły palić równo mniej więcej jak mężczyźni. Trzecie miejsce to jest rak jelita, czwarte rak trzonu macicy i później są te nowotwory u kobiet narządu rodnego, gdzie jeszcze dochodzi rak jajnika, to jest około 3,5 tysiąca przypadków, no i właśnie ten rak szyjki macicy, 2,5 tysiąca.
1: Na szczęście ta profilaktyka tutaj została uszczelniona, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo pacjentki już mają w tej chwili dostęp nie tylko do tej tradycyjnej cytologii, której wykrywalność też jest w jakiś sposób była ograniczona, słabsza. Jeżeli chodzi słabsza, tak, ale mamy tutaj i wy ginekolodzy macie tutaj lepsze teraz narzędzia do wykrywania raka szyjki macicy.
2: Tak, no tutaj doczekaliśmy się wreszcie faktycznie tego, że jest to już wykorzystywane, czyli badanie na obecność wirusa brodawczaka jako podstawowe badanie w diagnostyce i w przesiewie kobiet w Polsce na Narodowy Fundusz Zdrowia od 25 do 65 roku życia, prawda? Czyli nie robimy w tej chwili tej tradycyjnej cytologii, której już w zasadzie w ogóle się nie robi. Natomiast jest pobierany wymaz na obecność wirusa brodawczaka, bo tu czułość tego badania to jest około 96% versus cytologia tradycyjna, której, tak jak mówię, na szczęście się już albo bardzo rzadko, albo nie robi, która miała czułość 50%. Ta cytologia płynna, o której się teraz dużo mówi, też tam nie jest wybitnie większa czułość badania, bo rzędu 60% versus 96% a propos badania na obecność tego wirusa HPV. Dlatego tutaj, żeby też nie być zdziwionym, że jeżeli idziemy do lekarza i jest pobrany wymaz, no to jeżeli stwierdza się nieobecność wirusa HPV, to w ogóle nie wykonuje się cytologii jako taką. Mhm. W związku z tym idziemy na badanie, które zwykle było domniemane jako cytologia, a mamy tylko pobrany wymaz i jeżeli wyjdzie ujemny, to w ogóle jakiejkolwiek cytologii się nie wykonuje. Natomiast faktycznie, jeżeli wyjdzie wymaz dodatni, czyli jest ten wirus, to tutaj robi się ten tak zwany kotest, czyli dodatkowo z tej samej próbki, nie trzeba dodatkowo pobierać następnej, robi się cytologię tą płynną, żeby tam jeszcze bardziej dokładnie stwierdzić, co się w danej chwili dzieje.
1: Ja nawet sprawdzałam swego czasu na stronie Ministerstwa Zdrowia, jak jest z dostępnością i o ile możemy niestety liczyć się z tym, że są kolejki do specjalistów, do ginekologów, to tutaj ten dostęp do tego rodzaju badań jest bardzo otwarty. Tutaj tak. Nie trzeba czekać. W zasadzie z dnia na dzień jesteśmy w stanie zrobić sobie takie badanie.
2: Tak, zwłaszcza, że w poradniach nawet w tej chwili położne są jak gdyby predysponowane, i wykonują te badania, także można się umówić na pobranie wymazu, nawet niekoniecznie jeszcze na konsultację lekarską, tylko po prostu na pobranie i dopiero ewentualnie, jeżeli by wyszła jakaś nieprawidłowość, to wtedy oczywiście dalsza jest konieczność konsultacji. Ja też jest dosyć istotne, bo to też wcześniej było inaczej. Jeżeli wyjdzie ujemny wynik tego wirusa, że nie stwierdza się obecności wirusa, to następne badanie na fundusz jest po 5 latach. Nie jak było do tej pory, po 3 latach, czasami po roku nawet, jeżeli był niezbyt dokładny wynik cytologii, to teraz to jest czasokres 5 lat.
1: Wystarczy? To nie za długi okres?
2: No to jest to, co powiedziałem wcześniej, prawda? Jeżeli nie stwierdzamy wirusa, a wiemy na 100%, że tylko przy obecności tego wirusa jest możliwość jakichś stanów przedrakowych, w konsekwencji raka, no to jeżeli nie ma tego wirusa, a ta onkogeneza, czyli tworzenie się raka trwa około 10 lat, no to w ciągu 5 lat praktycznie w jakichś wyjątkowych sytuacjach przy jakimś bardzo słabej odporności, może być jakiś stan przedrakowy, ale raczej po 5 latach nowotworu złośliwego, czyli raka, praktycznie nie ma możliwości, żeby doszło do takiej szybkiej zmiany.
1: HPV nie jest związane tylko z rakiem szyjki macicy, ale także z innymi nowotworami, jakimi, o tym za chwileczkę. Przypomnę, ze mną w studiu specjalista ginekologii Jarosław Głowacki z przychodni Centrum w Opolu. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu dr Jarosław Głowacki, lekarz ginekolog z przychodni Centrum w Opolu, specjalista od zakażeń HPV. Panie doktorze, kiedy my jako pacjentki słyszymy o wirusie brodawczaka ludzkiego, myślimy właśnie o raku szyjki macicy. Ale to nie tylko te nowotwory. Jakie jeszcze nowotwory mogą być wywoływane, mogą być związane z HPV?
1: Wirus jest plenipotentny, czyli może działać negatywnie w wielu miejscach ludzkiego organizmu. To zwykle są śluzówki, czyli na przykład oprócz pochwy i szyjki macicy, gdzie tam głównie go wykrywamy. Także w bezpośrednim sąsiedztwie jest możliwe, żeby doprowadził do stanów przedrakowych i raka. I tutaj mamy na myśli, powiedzmy, stany przednowotworowe i raka sromu, no bo wiadomo, to jest w zasadzie bliska odległość. Na szczęście ten nowotwór jest dość rzadki. Stosunkowo rzadki też w bliskim sąsiedztwie znajdująca się śluzówka pochwy i raki pochwy, ale to też, jak mówię, to jest dość rzadkie. Natomiast coraz częściej jak gdyby udowadnia się w badaniach związek nowotworów odbytu i kanału odbytu, który no jest też w bezpośredniej bliskości, powiedzmy, wejścia do pochwy, jak i też nowotwory jamy ustnej, gardła i nosa i głowy ogólnie, gdzie no, przez różne formy kontaktów seksualnych też tam ten wirus może się przenieść i wywoływać choroby. I to tutaj ten związek też między nowotworami, na przykład szyi, jamy ustnej i gardła i głowy, jest tutaj rzędu 70-80%. Natomiast jeżeli chodzi o nowotwory raka odbytu i kanału odbytu, to jest około też 80-90% związku z infekcją HPV. Także to są ewidentnie związane z infekcją HPV nowotwory w innych miejscach ciała.
0: I powiedzmy to tak wyraźnie drukowanymi literami dużymi, wirus przenosi się przez kontakty intymne, tak?
1: Tak, tak. No wiadomo, że w dzisiejszych czasach popularne są różne formy kontaktu, w związku z tym też w tych innych miejscach, tak jak seks oralny, analny, w tych miejscach też może dojść do infekcji. Jeżeli nie wiemy o tym i nie zabezpieczymy się, to wówczas ten wirus tam się przenosi.
0: I wirus dotyka nie tylko kobiet, bo to też trzeba powiedzieć drukowanymi literami. Wirus też dotyka mężczyzn, którzy też zresztą podejmują różne kontakty seksualne w różny sposób.
1: Tak, oczywiście. I tutaj faktycznie do tej pory główny ciężar gatunkowy był skierowany na diagnostykę raka szyjki macicy. No to wynika ze statystyki ilości zachorowań, prawda? Tutaj jest około tych 2,5 tysiąca u kobiet raka szyjki macicy, natomiast u mężczyzn, mimo że faktycznie może on wywoływać raka prącia i nowotwory okolic narządów rodnych, no to jednak ta ilościowo to jest około 200 przypadków rocznie w Polsce. No nie jest to bardzo mała ilość, ale znacząco mniej, prawda? Mhm. Aczkolwiek coraz częściej też pytają się panowie, u których partnerek wykryto wirusa HPV, czy standardowo wykonywać badania też u mężczyzn. Na razie takich konkretnych wskazań nie ma, natomiast no, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, czy nie ma na narządzie rodnym u mężczyzny jakichś zmian, nadżerek, guzków, czy trudno gojących się ranek, które długo trwają, i wtedy na pewno warto skonsultować się u urologa.
0: Mhm. No właśnie, chciałam zapytać też o takie inne objawy. Czy można rozpoznać, że coś się dzieje w naszym organizmie, że jest ten wirus HPV, a zanim jeszcze dojdzie do, zresztą nie zawsze dochodzi do tych zmian przednowotworowych, czy są jakieś inne objawy występowania wirusa HPV w naszym organizmie i czy nawet jeżeli one są niegroźne dla naszego zdrowia, ale czy są takie objawy?
1: Znaczy takich ogólnych objawów jak gorączka, czy powiedzmy jakieś złe samopoczucie, no to raczej nie, bo to jest wirus, który generalnie umiejscawia się w danym miejscu narządu i powiedzmy raczej takich bardzo ogólnych objawów nie wywołuje. W związku z tym przez to jest groźny, bo dopiero takie znaczące jakieś już choroby, stany przedrakowe najczęściej dopiero wtedy dają dolegliwości. Co prawda teraz wróciłem z takiej konferencji poświęconej infekcji wirusowi HPV i tam faktycznie w tej chwili, ale to już u osób, u których stwierdzono nowotwór, podejmuje się pierwsze badania z krwi na obecność właśnie też wirusa. Są to dosyć trudne badania, no one bardziej wskazują, czy powiedzmy choroba, która jest już leczona, ulega postępowi, czy te wszystkie działania, powiedzmy, lecznicze powodują, że jest stan ogólny lepszy i ten wirus, jak gdyby, czy nie wirus, tylko nowotwór jest coraz lepiej leczony. Mhm. I wtedy zmniejsza się ilość tego wirusa we krwi. Natomiast takich ogólnych dolegliwości, to po których można by stwierdzić, że to jest infekcja wirusem HPV, to raczej w tej chwili nie ma.
0: Czy jakieś brodawki, jakieś takie tutaj zmiany skórne?
1: Znaczy brodawki faktycznie są objawem, który może świadczyć o infekcji wirusowej, bo jak sama nazwa wskazuje, wirus brodawczaka i brodawka, no to część brodawek jest wywołana też przez wirusy, ale niskoonkogenne. Także można mieć brodawki, mieć wirusy wywołane przez typy niskoonkogenne wirusa HPV, a nie mieć wirusów wysokoonkogennych i nie mieć też jakichś problemów onkologicznych. Natomiast faktycznie, no jeżeli ktoś ma brodawki, no to już też można pomyśleć, że może być też większe prawdopodobieństwo też występowania nie tylko brodawek tych nisko, ale też niskoonkogennych, wirusów niskoonkogennych, ale też i wysokoonkogennych.
0: Panie doktorze, kilka dni temu pan wrócił z tej konferencji, na której specjaliści z całej Polski, tak, i ze świata rozmawiali na temat HPV. To jakie nowinki, czego pan się nowego dowiedział na temat tego wirusa?
1: To znaczy, na pewno jest jeszcze cały czas są próby, żeby dodatkowe badania można było wykonywać w trakcie diagnostyki, bo my mówiliśmy wcześniej o cytologii, teraz o tym badaniu na obecność wirusa takim molekularnym metodą PCR. Oczywiście jest jeszcze też bardzo dobra i dalej ważna metoda kolposkopowa, gdzie tam możemy te zmiany, których gołym okiem nie widać naszej macicy, uwidocznić. No i na tej podstawie z miejsc, które są najbardziej zmienione, pobierać wycinki. Taka jest w tej chwili diagnostyka. Natomiast przez to, że się pobiera w tej chwili te badania na obecność wirusa, są też sytuacje, że w kolposkopii nie ma żadnych zmian na przykład, prawda? W związku z tym są teraz nowe badania, które mogą, to też w postaci wymazu, po pobraniu wymazu stwierdzić obecność takich onkoprotein, czyli też już takich białek, które świadczą o tym, że tam może iść w kierunku, ten proces zapalny w kierunku nowotworzenia. No to już są takie na razie jeszcze niepowszechnie stosowane metody, ale które też pokazują, że to nie tylko może się opierać w przyszłości na badaniach tylko i wyłącznie tych wymazów i cytologii i kolposkopii. Bo czasami te badania wyjdą dobrze, oprócz powiedzmy przy obecności wirusa, a jednak coś trzeba dalej i dokładniej sprawdzić.
0: Czy spotkał się pan z sytuacją, kiedy doszło do jakiegoś kryzysu w związku, kiedy u partnera, partnerki wykryto wirus HPV, a druga osoba nie ma takiego wirusa i nagle ona zaczyna podejrzewać tutaj o jakąś zdradę?
1: Mm-hmm, tak, no to oczywiście, że to tak, bo to tak logicznie można by było przypuszczać, że no skoro ja nie miałem wirusa, teraz mam, no to doszło do przejścia od partnera. Natomiast to jest praktycznie, no w cudzysłowie, nie do udowodnienia, bo skoro wiemy, że takie infekcje mogą trwać długie lata.
0: Kilkanaście lat.
1: A nawet kilkanaście lat, to no de facto, no jeżeli, chyba że ktoś miał tylko jednego partnera, no jest z jednym partnerem pierwszy, czyli gdy dziewica z prawiczkiem się zetknęła i niby nie było żadnych innych kontaktów, no to tutaj, no jak gdyby jest sprawa oczywista. Mhm. Natomiast no jednak w dzisiejszych czasach ludzie poznają się, kiedy wcześniej już też znali jednego chociażby albo więcej partnerów. W związku z tym, no wtedy może się przenieść to i być to wcześniej, prawda? A nie w trakcie trwania danego związku. I tutaj
0: I tak samo to dotyczy i kobiet,
1: tak,
0: i mężczyzn.
1: Tak, oczywiście.
0: Nie ma tak, że kobieta na przykład przekazuje tego wirusa. To działa w dwie strony.
1: No, to jedynie jakby ktoś sobie zrobił badanie i stwierdziłby, że nie ma wirusa, a jest w związku nowym i jakimś czasie robi te badanie kontrolne, no w tym przypadku po 5 latach na przykład, jak będzie utrzymana taka częstotliwość, no i nagle wirus wyjdzie dodatni, no to tylko wtedy można powiedzmy udowodnić, że wcześniej wirusa nie było, teraz jest, no to znaczy, że się pojawił, a jeżeli ta osoba powiedzmy z innymi mężczyznami nie utrzymywała, to w przypadku kobiet akurat kontaktów, no to wiadomo, że wtedy to jest udowodnione, ale no to dopiero zaczynamy te badania tak regularniej, prawda? Wcześniej to były tylko cytologie, a nie samo badanie na obecność wirusa, w związku z tym tego jak gdyby trudno powiedzieć, że to teraz się zdarzyło.
0: Zanim będę pytać o szczepienia, a będę pytać w trzeciej części, już przejdziemy do profilaktyki, to jeszcze chciałam zapytać właśnie, czy można podejmować jakieś inne działania profilaktyczne, które nas uchronią? W przypadku HIV mamy prezerwatywy. Jak tutaj jest?
1: No, czy faktycznie ta prezerwatywa jest takim uniwersalnym środkiem barierowym, która nie dopuszcza do przekazania wirusa za pomocą wydzielin, bo tak się dzieje w przypadku HIV-u, to tutaj akurat sama prezerwatywa niestety w 100% nie chroni przed przeniesieniem wirusa HPV. Chroni w znacznej mierze, ale jednak nie do końca w 100%, bo tutaj jest wydzielina taka, powiedzmy, związana z taki śluz w pochwie, czy tam przy, powiedzmy, u mężczyzn też, która nie jest związana z wytryskiem i z nasieniem, a już w tej wydzielinie znajduje się wirus i może się przenieść.
0: Dlatego jest on tak powszechny.
1: Zgadza się.
0: Przypomnę, ze mną w studiu dr Jarosław Głowacki, lekarz ginekolog z przychodni Centrum w Opolu. Za chwileczkę będę pytać o szczepienia.

0: Ze mną w studiu cały czas dr Jarosław Głowacki, lekarz-ginekolog z przychodni Centrum w Opolu. Rozmawiamy na temat wirusa brodawczaka ludzkiego. Panie doktorze, szczepienia przeciwko HPV są najskuteczniejsze, jeśli chodzi o zapobieganie. Całe szczęście, że w ogóle mamy te szczepionki, prawda? No bo 2000, który to był? 2006-2008 rok?
1: 2008, kiedy...
0: To tak w sumie niedawno.
1: No zgadza się, to jest 18 lat.
0: To mimo wszystko niedawno.
1: Tak, no w Polsce to tak jest stosunkowo niedawno, czyli od 3 lat szczepienia, natomiast kraje takie, gdzie no, docenia się naukę i to, jak należy wykorzystać takie zdobycze nauki, czyli w tym przypadku wirusa HPV stworzenie szczepionki i, no, i szczepienie nią młodych osób, prawda?
0: Bo... Właśnie, bo są kraje, gdzie te szczepienia przeciwko HPV są obowiązkowe nawet.
1: Tak, no to znaczy to już dokładnie to jest różnie w różnych krajach, ale najczęściej faktycznie należą one do kalendarza szczepień i to też w Polsce w tej chwili pracują nad tym, powiedzmy, naukowcy i też oczywiście osoby w rządzie, żeby nawet, no zawsze ten przymiotnik obowiązkowy jest taki trochę negatywny w dobie dzisiaj antyszczepionkowców. Bardziej chodziłoby o rutynowe badania, aczkolwiek wiele szczepień u dzieci jest faktycznie obowiązkowych, bo chroni przed groźnymi chorobami, także czasami śmiertelnymi. W związku z tym tutaj też rak jest chorobą śmiertelną i ten szereg chorób, które są wywoływane przez wirusa brodawczaka, no to też w zasadzie powinno się tutaj w tym kierunku iść. Natomiast mimo tego, że nie jest to jeszcze obowiązkowe szczepienie, jest w kalendarzu szczepień, szczepionki są bezpłatne, to ta wyszczepialność mimo, powiedzmy, jakichś tam małych narzekań, że to się dzieje rzędu 13% rocznie, to jednak tutaj jak gdyby robimy taką kumulację tych osób, które się zaszczepiły i to już jest w ciągu 3 lat, kiedy są szczepienia, około 33%, powiedzmy, tych roczników jest wyszczepiona, prawda? Mhm. Także tutaj to zależy oczywiście od województw i w województwie mazowieckim jest największy procent, w województwie podkarpackim mniejszy, no ale powiedzmy na Opolszczyźnie jest średnio, tak gdzieś koło 30-28%. Także szczepienia to są no, najlepszą profilaktyką przeciwko chorobom, prawda?
0: No właśnie, dlaczego warto? Co by pan powiedział rodzicom, którym zaproponowano zaszczepienie dziewczynki, zaszczepienie chłopca, bo tutaj i dziewczynki są szczepione, i chłopcy, o jakim wieku mówimy i dlaczego właśnie w ten sposób rodzice powinni zadbać o zdrowie dzieci?
1: Tutaj ten wachlarz chorób, które są wywołane przez wirusy brodawczaka, się cały czas rozszerza. Badania donoszą, że nie tylko to są choroby związane, czy choroba, czy rak związany z narządem płciowym, głównie ten rak szyjki macicy, ale także to są właśnie nowotwory głowy, jamy ustnej, gardła, odbytu, no czyli też już coraz więcej tych miejsc, gdzie ten rak, nowotwór może po infekcji zaatakować. Natomiast tutaj szczepienie w zasadzie chroni w zależności od szczepionki od 70 do 88%, czyli no bardzo wysoki wskaźnik ochrony, prawda? Te państwa, które już od 20 lat temu zaczęły szczepienia, czyli właśnie Australia, gdzie tam wskaźnik wyszczepialności jest z rzędu 90%, no to już praktycznie przestają się borykać z tym problemem, jakim jest rak szyjki macicy, no i te pochodne, o których mówiłem, trochę rzadsze, no ale jednak też występujące, prawda?
0: Czyli to jest taki namacalny dowód na to, że to jest skuteczne.
1: Tak, oczywiście. Tak, to jest najlepsza forma, to jest prewencja pierwotna, prawda? Bo my teraz wcześniej rozmawialiśmy o prewencji wtórnej, czyli badania przesiewowe, czyli właśnie wcześniej cytologia, teraz badania w kierunku wirusów, kolposkopia, pobieranie wycinków, no to wszystko jest już taka prewencja, że tylko mamy wykryć nowotwór. Natomiast tam w zasadzie tego nowotworu nie będzie w ogóle. I tutaj to, że powiedzmy, część rodziców może myśleć, że to jest związane z jakąś swobodą seksualną nadmierną, to tutaj wystarczy jeden raz, jak gdyby jeden kontakt i można tego wirusa nabyć, a jednak są statystyki, które dowodzą, że te 80%, czyli no 4/5 populacji na pewno będzie miało kontakt z tym wirusem, z tymi szczepami wysokoogennymi. W związku z tym, no no jest mała szansa, żeby ominąć infekcję, prawda?
0: A dzieci są tą pierwszą grupą, do której są adresowane te szczepienia, ze względu na to, że one jeszcze nie podjęły po prostu, no wiadomo,
1: współżycia. Tak.
0: Od 9 roku życia jest refundacja, tak?
1: Tak, tak. No to jest taki najlepszy czas, że raz właśnie, że jeszcze większość dzieci jednak nie podejmuje współżycia między 9 a 13 rokiem życia, a dwa, układu odpornościowy jest tutaj taki w najlepszej fazie do stymulacji i do wytworzenia odporności i tutaj właśnie wystarczą dwa szczepienia i jak gdyby ta odporność jest na całe życie, przynajmniej w dotychczasowych badaniach tak wszystko na to wskazuje. Natomiast w tej chwili z racji tego, że jest dobra dostępność szczepionek, jest możliwość też, jeżeli ktoś przegapił, nie zdążył albo powiedzmy jest starszy, to od 13 do 18 roku życia też jest możliwość zaszczepienia się nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. A oprócz tego tutaj wspólnie dzisiaj z panią redaktor żeśmy znaleźli też informację, że od 1 października będą dostępne te szczepienia także na NFZ dla osób
0: młodych dorosłych.
1: Młodych dorosłych, czyli od 18 do 25 roku życia.
0: Tak, przed 26 rokiem życia ta refundacja się tutaj kończy, ale warto z tego skorzystać. Zresztą to już właśnie jest taki moment w życiu młodego człowieka, gdzie ta aktywność seksualna jest zdecydowanie większa, nie?
1: Tak, oczywiście. Tutaj też może być ten aspekt, że część tych osób, które wiadomo, że już rozpoczęła współżycie, no to może mieć już tego wirusa, jak gdyby. No ale tutaj te badania przesiewowe dopiero się zaczynają od 25 roku. W związku z tym, no jest jakaś, powiedzmy, możliwość, że taka infekcja już jest u danej osoby, ale szczepienie jest przeciwko 9 typom wirusa, w tym 7 takim wysokoonkogennym. Rzadko się zdarza, żeby ktoś miał wszystkie 7 typów. Zwykle to jest 1, 2, no góra 3 wirusy.
0: Czyli można się zaszczepić.
1: Tak, tak, oczywiście można i trzeba.
0: To nawet też właśnie pytanie, które mogą sobie postawić osoby dorosłe w wieku 30, 40, 50 lat. Czy one mogą się w tym momencie życia zaszczepić?
1: Tak, to cały czas jak gdyby to, że szczepionka jest dopuszczona dla osób także dorosłych, było od razu od początku rejestracji i tutaj wiadomo, te takie zalecenia, że najlepiej szczepić dzieci, no to jest idealnie, bo wtedy ona zabezpiecza w tych 80-kilku procentach czy więcej. Natomiast no, osoby, które już rozpoczęły współżycie, wiadomo, że mogą być już zainfekowane i przeciwko tym wirusom już szczepionka nie pomoże. Natomiast chroni przed pozostałymi typami, jeżeli ktoś już ma wirusa, jak gdyby w organizmie, no to zwykle to jest 1, 2, no góra 3, natomiast tych wirusów wysokoonkogennych jest 14, prawda? Także szczepionce w tej takiej, która ma największą ochronę, no to jest 7, przeciwko 7 wysokoonkogennym, no to zawsze jednak jakaś korzyść jest.
0: Nie ma żadnych przeciwwskazań, że nie, że trzeba najpierw test przeciwko HPV wykonać, po prostu
1: nie,
0: tak, się szczepimy bez
1: tak
0: względu na wiek.
1: Kiedyś były takie zalecenia, ale w tej chwili praktycznie to jest zalecone każdej osobie niezależnie od badania HPV.
0: Tylko dorośli już muszą zapłacić sobie za taką szczepionkę. To są 2, 3 dawki czy jedna?
1: Dla dorosłych są to 3 dawki obowiązkowe i tutaj faktycznie no, są te koszty, dlatego jeżeli ktoś jeszcze się nie zaszczepił, a ma od 13 do 25 lat, to myślę, że warto o tym pomyśleć.
0: Panie doktorze, widzi pan, że coś się zmienia, jeśli chodzi o świadomość HPV? Boimy się dalej tego wirusa, czy właśnie się nie boimy, jak jest z tym HPV?
1: No na pewno ta edukacja, między innymi w radiu, telewizji, ale też w placówkach medycznych, mimo wszystko przynosi efekty i tutaj jest postęp, zarówno jeżeli chodzi o szczepienia, zarówno jeżeli chodzi o zgłaszalność się do programów profilaktycznych, bo też na ten temat wiele mówiono, że w Polsce to było powiedzmy na słabszym poziomie niż w Europie, to w tej chwili te statystyki, bo w Polsce jest jeszcze oczywiście ta sfera pacjentek na NFZ i tamta była powiedzmy niższa, ale jeszcze są pacjentki z gabinetów prywatnych, to razem łącznie tworzy bazę około nawet tej ilości pacjentów, którzy się poddają tym badaniom przesiewowym, czyli no jeszcze cały czas na pewno gdzieś tam jeszcze cytologii, ale też i wykonują te badania w kierunku wirusa HPV. To jest nawet powyżej średniej europejskiej w tej chwili.
0: O, to bardzo dobrze. A jak jesteśmy zaszczepieni, mówię specjalnie zaszczepieni, bo szczepią się i mężczyźni, i kobiety, to nie musimy w przypadku kobiet na przykład już robić dodatkowych badań, na przykład cytologii nie musimy robić?
1: Tak jak powiedziałem wcześniej, ta ochrona szczepionek jest z rzędu, powiedzmy, w zależności, bo są w tej chwili na rynku dwa rodzaje szczepionki. To jedna, która tam chroni przed czterema typami wirusa, no to jest jej skuteczność rzędu około 80%, i drugiej, która powiedzmy chroni przed dziewięcioma typami wirusa HPV, no to jej skuteczność jest rzędu 80 kilku procent, no natomiast cały czas zostaje te 10% jeszcze, gdzie te wirusy jak gdyby nie są szczepiące i przed tymi nie są chronione pacjentki. W związku z tym jest zalecenie, że nawet kobiety, które się szczepiły, czy osoby, które się szczepiły, no w przypadku akurat kobiet jest, są te badania przesiewowe, to należy je wykonywać co 5 lat jednak.
0: A jak jest to z mężczyznami? Bo kobiety mają cytologię, mają testy przeciwko HPV. Czy mężczyźni mogą jakoś badać to, czy mają HPV?
1: Znaczy tak, no na pewno chłopcy są w kalendarzu szczepień, w związku z tym mogą się szczepić i zabezpieczać wszyscy, prawda?
0: Tak.
1: Teraz jeżeli to jest nawet do tych 25 lat życia, to co żeśmy przed chwilką powiedzieli. No tu zwykle to jest tak, że część, powiedzmy, partnerów w parze chce sprawdzić, czy faktycznie jest zakażonych i jest dalej, jak gdyby może przenosić tego wirusa. I takie badania można wykonać też u mężczyzn i na obecność. Natomiast, powiedzmy, jakichś przesiewowych badań z racji tego, że jeszcze to nie jest taki nowotwór bardzo, bardzo częsty, to w systemie opieki zdrowotnej nie ma. Mhm. Tutaj, jak mówię, jedynie jakaś taka własne sprawdzanie samego siebie, czy tam nie ma jakichś zmian na narządzie rodnym, czy ewentualnie jakaś konsultacja u urologa, androloga, to może być zalecana. Problemem są często brodawki, bo one są widoczne i przeszkadzają, no powiedzmy, mogą się przenosić też u partnera przez kontakt seksualny, w związku z tym tutaj no jest kwestia wtedy jakiegoś poradnictwa i wtedy ci pacjenci się zgłaszają, no bo mają konkretne zmiany, które im przeszkadzają i ich niepokoją.
0: Panie doktorze, już tak na sam koniec naszej rozmowy, spotkał się pan z jakąś teorią, mitem związanym z HPV, który pana jako specjalistę, jako lekarza zaskoczył. No, w naszej rozmowie pojawiło się między innymi to, że niektórzy sobie myślą, że to ma związek z rozwiązłością seksualną. Mhm. Jak jeszcze mity gdzieś tam się pojawiły w wypowiedziach pacjentów? A może nawet i lekarzy?
1: Jest tak, że część jeszcze lekarzy nie zawsze bezwzględnie utożsamia jakiś problem z samym wirusem HPV i na przykład są czasami, i mam takie pacjentki, które no, miały wykonane badanie cytologiczne, no był tam jakiś nieprawidłowy wynik, otrzymywały leczenie przeciwzapalne, no tak jak przeciwko leczeniom bakteryjnym, czy powiedzmy grzybiczym, i jeszcze raz powtarzany wymaz. Znowu były jakieś zmiany, no może nie bardzo mocno zaawansowane, no ale takie, gdzie są już nieprawidłowe komórki, no to jeszcze raz były leczone na przykład przeciwzapalnie. Na szczęście to już jest coraz rzadsza sprawa, gdzie w sumie od wielu, wielu lat wiemy, że to no, choroba ta ma tło wirusowe i daje jakieś leczenie przeciwzapalne lekami przeciwgrzybiczymi czy przeciwbakteryjnymi, no nie niesie żadnego skutku, prawda? No są w tej chwili takie żele, które mogą ułatwiać, powiedzmy, wydalenie wirusa z organizmu, no ale takich stricte leków, gdzie bierzemy tabletki albo globulki i jest jak gdyby po sprawie, jest to wyleczone, no to nie ma na razie jeszcze dostępnych, prawda? Dlatego tak ważne jest praktycznie sprawdzenie, czy wirus jest, czy coś złego wywołał. Jak wywołał, to leczymy. Nie ma takiego typowego leczenia lekami, czy tam powiedzmy zastrzykami, bo takich leków po prostu na razie typowych, eliminujących w dużym procencie wirusa nie ma.
0: Czyli jeżeli okazuje się, że jest wirus, to przede wszystkim lekarz tutaj obserwuje, czy dochodzi do tych zmian przednowotworowych, tak?
1: Tak, tak, tak. No bo to z racji wiedzy, że wiemy, że tutaj powiedzmy 80, 85, 90% tych infekcji na szczęście ulega samoistnemu wygaszeniu. Tam czasami pomagamy to właśnie tymi żelami i takimi substancjami pomocniczymi. Natomiast no nie jest to takie stricte leczenie.
0: Dziękuję serdecznie za
1: dziękuję
0: wszystkie
1: również,
0: informacje.
1: Dziękuję również. Dziękuję Państwu.
0: Szerokie informacje, tak? Głęboko weszliśmy w temat. temat, że tak powiem. Doktor Jarosław Głowacki z przychodni Centrum w Opolu, lekarz ginekolog, był gościem moim i państwa. Dziękuję panie doktorze.
1: Dziękuję.
0: I zapraszam ponownie, bo jest trochę tematów do omówienia.
1: Tak, już dziękuję.
0: Tam na jeden się umówiliśmy zresztą też, ale nie zdradzimy jeszcze. A ja dziękuję państwu za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Dużo zdrowia, przyjemnego weekendu. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: Słuchają Państwo Radio Pole. Powoli zbliża się godzina 15, czas więc na kolejne wiadomości. Serdecznie zapraszam. Straż pożarna apeluje o instalację czujek dymu i tlenku węgla.
1: Jeśli ona zapika, zadbajmy o własne bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo naszych najbliższych, jak również sąsiadów.
0: Kluczborscy policjanci wyjaśniają przyczyny porannego wypadku. W Większycach powstanie nowa sala gimnastyczna.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Strażacy operują instalację czujek dymu i tlenku węgla. W tym celu z początkiem października Państwowa Straż Pożarna zainaugurowała kampanię Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Paweł Frysztak radzi, by taką czujkę kupić na prezent rodzinie czy znajomym.
3: Podarujmy naszym najbliższym to, co w życiu najcenniejsze. Podarujmy bezpieczeństwo. Naprawdę niewielka inwestycja, niewielkie urządzenie, ale jakże mądre, powoduje dla nas komfort tego, że w porę zostaniemy ostrzeżeni.
0: Nadbrygadier Frysztak dodaje, że czujka zacznie sygnalizować zagrożenie, gdy ono wystąpi.
1: Jeśli ona zapika, czyli najprawdopodobniej pokazał się tlenek węgla, oczywiście zadbajmy o własne bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo naszych najbliższych, jak również sąsiad. Postarajmy się, o ile jest to możliwe, otworzyć okna, otworzyć drzwi, żeby się przewietrzyło i jak najszybciej opuścić to pomieszczenie. Jednocześnie powiadamiając odpowiednie służby.
0: W ubiegłym sezonie grzewczym wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Kluczborscy policjanci wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku na drodze krajowej numer 11. Przypomnijmy, dziś po godzinie 6 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 36-letni kierujący Volvo z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z samochodem ciężarowym, którym kierował 56-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia 36-letni kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć.
0: Mówiła aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Podczas Kongresu Gospodarczego PiS w Warszawie przedstawiono postulaty obniżki cen energii, zmian w systemie podatkowym, podwyżek dla nauczycieli oraz zwiększenia dużych krajowych inwestycji. Jak mówił poseł Rafał Bochenek, by naprawić polską gospodarkę, Prawo i Sprawiedliwość chce połączenia sfery publicznej i prywatnej. Ekonomista Mariusz Andrzejewski podkreśla,

0: Pole.
1: Przy szkole podstawowej w Większycach powstanie nowa sala gimnastyczna. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Do tej pory szkoła była jedyną w naszej gminie bez sali, mówi Tomasz Kandziora, wójt Reńskiej Wsi.
2: Teraz to się ma zmienić. Jest wykonawca, koszt inwestycji to 6 milionów złotych. Póki co w całości pokrywanych z budżetu gminy Reńska Wieś, ale mamy poskładane wnioski do dofinansowania, więc czekamy cierpliwie na ich rozstrzygnięcie. Być może Ministerstwo Sportu nam się do tej inwestycji dołoży. No jest to pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która ma służyć przede wszystkim uczniom szkoły w Większycach, a z drugiej strony mam nadzieję, że też mieszkańcom, którzy popołudniami również będą mogli z niej korzystać, uprawiać sport, rekreację.
1: A za kilka dni mają ruszyć pierwsze prace. Inwestycja ma być zrealizowana do końca sierpnia przyszłego roku.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ponad 21 stopni na termometrach, a ciśnienie wciąż wysokie, 1031 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, zmienny. W nocy, uwaga, silne mgły i zamglenia, temperatury minimalne od 5 do 7 stopni, a wiatr słaby, zmienny. Jutro w dzień także mało chmur, początkowo jeszcze miejscami utrzymujące się silne zamglenia i mgły i temperatury w ciągu dnia od 20 do 22 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: feel my love. Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na

0: stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: 3, 17, 40...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Po co roślinom jesień? Dlaczego niektóre drzewa jesienią są zielone, a inne, by przetrwać, muszą zrzucać liście? O tym dzisiaj w programie będziemy rozmawiać z doktorem habilitowanym Tomaszem Ciesielczukiem z Uniwersytetu Opolskiego. Będzie też sporo o strategiach związanych z produkcją nasion.
2: Wyobraźmy sobie pałkę wodną, gdzie te brązowe owocostany rozpadają się i generują dziesiątki tysięcy nasion, które unoszą się czasem na wodzie, bo one nie toną. W związku z tym zwiększa to szanse przetrwania gatunku.
1: A pomysłów na przetrwanie, na posłanie w świat nasion jest bardzo wiele.
2: Haczyki wytwarzane na powierzchni nasion, które umożliwiają przyczepienie się do sierści zwierząt. I w ten sposób podróżowanie w inne rejony, gdzie ta roślina wcześniej nie występowała.
1: Zapraszam zatem w naszą przyrodniczą podróż do 17:00. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Zapraszam dzisiaj naszych słuchaczy do rozmowy z doktorem habilitowanym Tomaszem Ciesielczukiem z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Panie Tomaszu, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jesień nam przyszła.
1: Oj tak, jesień przyszła.
0: Ja powiem szczerze, że z jednej strony jesień lubię, zwłaszcza jeśli jest taka piękna, pełna słońca, do tego jeszcze z czasem, gdy liście spadają z drzew, a z drugiej strony, jeśli się mówi o tym przesileniu, takim letnio-jesiennym między innymi, no to ja niestety to czuję. Taki moment przygotowania do zimy przychodzi. No właśnie, o tych przygotowaniach do zimy przyrody dzisiaj w naszym programie chcemy rozmawiać. Chcę między innymi pytać, jak rośliny przygotowują się do zimy. Ale tak na początek, pamięta pan tę piosenkę na pewno, którą Niemen śpiewał, o mimozach?
1: Mimozami jesień się zaczyna.
0: Właśnie. Jak to jest z tymi mimozami? Bo te mimozy to mi się kojarzą zdecydowanie nie z naszym klimatem.
1: Tak naprawdę nie chodziło o mimozy. Tak naprawdę chodziło o nawłoć pospolitą.
0: O proszę.
1: Która żółtym łanem ściele się już od sierpnia, czy we wrześniu, to już na pewno. I jest jednym z ostatnich pożytków pszczół, czyli pszczoły, kiedy już w zasadzie nic nie kwitnie, mają okazję skorzystać właśnie z tych łanów nawłoci i w ten sposób powstaje miód nawłociowy, bardzo cenny.
0: To nie jest miód mimozowy, chociaż mówi się czasami, prawda? Niektórzy mówią chyba na nawłoć już teraz mimoza, może właśnie z tego względu, że kojarzy się to z tekstem piosenki.
1: Na pewno tak się stało, choć tak naprawdę nawłoć pospolita, tak ta roślinka się nazywa. Bardzo podobny gatunek jest również nawłoć kanadyjska, czy też nawłoć późna. Tych gatunków jest nawłoci 5, z czego niestety tylko nawłoć pospolita jest naszym rodzimym gatunkiem, ale wszystkie stanowią pożytek dla pszczół. Jeden, no właśnie z ostatnich, który może też innym owadom służyć jako źródło pokarmu właśnie jesienią.
0: Czyli tak, nawłoć zwiastuje już nam jesień, już ta myśl ku jesieni nam idzie, raczej takiej złotej jesieni, bo nawłoć jest złota. Ale dzisiaj w naszym programie mamy rozmawiać o tym, jak rośliny przygotowują się do tej zimy.
1: Tak, strategie są różne. W zależności od tego, czy rośliny są jednoroczne, czy są wieloletnie. Jeżeli jest roślina jednoroczna, to ona musi zdążyć nie tylko zakwitnąć, ale też wykształcić dojrzałe nasiona. Te, które zostaną wysiane do gleby, czy same się wysieją, i one muszą przetrwać do następnego sezonu. Czyli ten niekorzystny okres bardzo niskich temperatur, mrozu, rośliny przeżywają w postaci takiej utajonej, czyli w postaci nasion. Bardzo wiele roślin tak robi. No tutaj jest pewien problem, ponieważ wysiane czy nasiona, które się wysypały samoczynnie do gleby, bądź też jeszcze nie wysypały się i są w jakimś owocostanie, mogą zostać zjedzone przez zwierzęta, między innymi przez ptactwo. W związku z tym znaczna część nasion nie dotrwa do wiosny, bo zostanie zjedzona, będzie stanowiła pokarm dla zwierząt. W związku z tym rośliny o tym wiedzą i generują tych nasion bardzo, bardzo dużo. Konkretnym przykładem może być słonecznik. Jest to roślina jednoroczna, która wytwarzając nasiona, tylko w ten sposób jest w stanie zapewnić przetrwanie gatunku. Musi wytworzyć tych nasion stosunkowo dużo, bo wiadomo, że ptaki troszeczkę tam w ciągu zimy czy jesieni zlikwidują tych nasion. Nasiona, które się wysypią, są jedyną formą przetrwania tego gatunku. Jeżeli te nasiona z jakichś powodów by nie przetrwały, na danym terenie danego słonecznika no nie będzie po prostu. W związku z tym to jest taka strategia, która no, jest ryzykowna, no ale rośliny jednoroczne innej nie mają. Nie mają innych organów, które na przykład w glebie potrafią przetrwać i na przyszły rok pomimo tego, że no, kampania z nasionami się nie udała, ale okej, przetrwało kłącze, bulwa, cebula, taki organ, który może spowodować to, że ta roślina nadal jest.
0: To są rośliny jednoroczne, natomiast jeśli chodzi o rośliny wieloletnie, one przecież też produkują nasiona.
1: One produkują nasiona i też czasami produkują tych nasion bardzo wiele. Ale oprócz tego roślina wieloletnia ma organy, które pozwalają jej na wytworzenie w kolejnym sezonie wegetacyjnym, bo w naszym klimacie mamy sezony wegetacyjne, tak? Kończy się sezon wegetacyjny w danym roku, powiedzmy właśnie na początku zimy, przychodzi zima, tam troszeczkę te wszystkie procesy ustają i następny sezon wegetacyjny rusza, powiedzmy sobie, w końcu zimy, na początku wiosny. To jest jakiś pewnie początek, środek lutego w obecnym czasie. W związku z tym oprócz nasion mamy do czynienia z tym, że roślina wieloletnia ma właśnie cebulę, ma bulwę, ma kłącze. Kłącze, przypominamy, jest to podziemna łodyga. Czasami niektóre rośliny mają te łodygi, czyli kłącza jadalne. Nawet rośliny, których o to nie podejrzewamy, mają jadalne kłącza i one są bardzo smaczne, tylko czasami musimy je po prostu, nie wiem, poddać obróbce termicznej, na przykład upiec w ognisku. I te organy wegetatywne pozwalają na to, że w przyszłym sezonie, czyli na wiosnę, roślinka, oczywiście jeżeli gleba jest odpowiednio uwodniona, odbija na nowo, czyli wyrastają nowe pędy, które znowu wydadzą liście, kwiatostany i cały ten cykl życiowy zaczyna się od nowa. Chyba że właśnie cebula czy też bulwa została uszkodzona, bądź też całkowicie zjedzona przez jakieś zwierzę. Ogrodnicy czasami narzekają, a weszły mi nornice, pozjadały mi hiacynty. Czekałem na hiacynty na wiosnę. Pierwszy taki naprawdę akcent wiosenny to właśnie hiacynty. Przepiękne kwiaty, zapach no oszałamiający.
0: Różnokolorowe.
1: Różnokolorowe, a tu nagle hiacyntów nie ma. Okazało się, że zaopiekowały się nimi zimą nornice, które też zimą chciały coś jeść. W związku z tym czasami jest no, tym nawet wegetatywnym właśnie organom też trudno przetrwać, pomimo tego, że są ukryte w ziemi i teoretycznie nie widzimy ich. Natomiast faktycznie ta kampania z nasionami to też jest cecha charakterystyczna dla roślin właśnie wieloletnich. I w szczególności jeżeli chodzi o duże rośliny wieloletnie, czyli drzewa, ta kampania z nasionami nie jest co roku. Dąb nie co roku ma żołędzie, tak? On musi zebrać dużo energii, żeby wydać dojrzałe nasiona w postaci żołędzi. Natomiast rośliny zwane bylinami, na przykład jak dalie, mogą nie wydać nasion. Mogą nie zdążyć, albo nasiona w naszym klimacie są nasionami płonnymi, czyli takimi, które nigdy nie wykiełkują, pomimo tego, że wydaje nam się, że zebraliśmy nasiona. W związku z tym to przetrwanie zimy dla roślin wieloletnich zwanych bylinami koncentruje się na składnikach pokarmowych, które ona sobie gromadzi w bulwach, cebulach, które są bezpiecznie, no albo prawie bezpiecznie pod ziemią.

0: make me know that I had you.
1: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
2: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, doktorem habilitowanym Tomaszem Ciesielczukiem z Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak rośliny, później będziemy rozmawiać o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Wszak przyszła jesień. Nasz gość przed momentem mówił o tym, że jedną ze strategii bardzo ważną jest wytwarzanie nasion, bo dzięki tym nasionom rośliny jednoroczne, ale też wieloletnie mogą przetrwać. Oczywiście wieloletnie rośliny mają też inne strategie, jak chociażby kłącza. To może jakiś konkretny przykład, jeśli chodzi o te rośliny wieloletnie i to, jak dużo potrafią wytworzyć nasion.
3: Wyobraźmy sobie pałkę wodną, gdzie te brązowe takie owocostany rozpadają się i generują dziesiątki tysięcy nasion, które unoszą się czasem na wodzie, bo one nie toną. W związku z tym zwiększa to szanse przetrwania gatunku.
2: Jeśli chodzi o pałkę wodną, to mi się kojarzy nawet jej nasionka z takim pyłkiem, prawda? Czyli tych nasionek musi być tam naprawdę bardzo, bardzo dużo.
3: Jest ich bardzo dużo, a te takie puchowe, można powiedzieć, żyłki, które są nastroszone jeszcze takimi mikrotłustymi włoskami, były kiedyś bardzo cennym materiałem do wypychania poduszek.
2: O proszę.
3: W związku z tym wykorzystywano te nasiona pałki wodnej, żeby wygodniej spać.
2: A da się oszacować, ile z tych nasionek ostatecznie wykiełkuje? No bo skoro to są dziesiątki tysięcy, tak jak pan mówi, chodzi o to, żeby któreś z tych nasion przetrwało ostatecznie, nie zostało zniszczone, zjedzone. Da się oszacować, ile tych nasionek przetrwa?
3: Bardzo dużo zależy od środowiska, bo jeżeli stan środowiska ulegnie zmianie, na przykład pałka wodna sobie rośnie, ale dany teren z jakichś różnych powodów został osuszony, to znaczna część nasion może nie wykiełkować, bo będzie za sucho. Pałka wodna, taka roślina wilgociolubna, ona nie musi stać po kolana w wodzie. Wystarczy, żeby było troszkę wilgoci, gleba stale uwilgocona i ona już sobie poradzi. Natomiast, bo jest to roślina taka bardziej bagienna, a może mniej wodna. Natomiast faktycznie, jeżeli te nasiona gdzieś tam zostaną przeniesione przez wiatr na teren suchy, no to wtedy raczej nie wykiełkują i ta roślina sobie nie poradzi. Ale właśnie taka strategia generowania ogromnej ilości nasion, nawet z jednej rośliny, powoduje to, że nie tylko roślina przetrwa do następnego sezonu, ale też może powiększyć swój zasięg.
2: Te nasiona zostaną przeniesione gdzieś daleko na przykład?
3: Tak. Te nasiona mogą zostać bardzo daleko przeniesione. Jeżeli warunki klimatyczne na tym nowym terenie są sprzyjające, to roślina zwiększa swój zasięg występowania, co też jest cenne uwagi na przetrwanie gatunku. Więc takie nasionko, czyli utajona forma życia, jest rozwiązaniem stosowanym przez rośliny jednoroczne. No, ale ktoś powie zaraz, ale pałka nie jest rośliną jednoroczną. No
2: właśnie.
3: Ma te swoje kłącza, które
2: odbijają później wiosnę.
3: To one odbijają. I nawet były kiedyś takie legendy, że jaskółki to one wcale nie odlatują do ciepłych krajów. Tylko one siadają na tej trzcinie i na pałce i czekają, aż się to źdźbło pałki albo trzciny pod ich ciężarem załamie.
2: Oh.
3: I ono się łamie i kiedyś wierzono, że jaskółki zimę przeżywają w osadach dennych. Takie historie. Więc ta pałka wodna, czy też trzcina, była elementem przetrwania, tak ludzie myśleli, jaskółek. Faktycznie może tam sobie przysiadły troszeczkę tu i tam, jak jeszcze nie było drutów telegraficznych, żeby odpocząć przed podróżą, ale jednak one odlatują. Natomiast faktycznie kłącza wiosną odbijają, ale mamy wtedy rozmnażanie wegetatywne poprzez kłącza, które też się rozrastają i przez nasiona, czyli rozmnażanie generatywne. Jeżeli rozmnaża się roślina przez kłącza, to ciągle to jest ta sama roślinka. Natomiast generatywnie genotyp w każdym nasionku jest troszeczkę inny. I z każdego nasionka nie wyrasta dokładnie taka roślinka, jaką była roślina mateczna. Tu jakaś mutacja się zdarzyła, tu coś tam. W związku z tym rozmnażanie generatywne może prowadzić do powstania nowych odmian. I tak się właśnie dzieje. Nowych odmian, które mogą być lepiej przystosowane do zmieniających się warunków środowiska. Do środowiska bardziej suchego, czy też o nieregularnej ilości opadów, czy do środowiska zacienionego, Chociaż wcześniej pałka wodna rosła w pełnym słońcu. W związku z tym tu ta strategia jest też bardzo dobra, bo te nasiona...
2: Taka rozbudowana ta strategia, czyli z jednej strony dobrze, zostaję w miejscu i rozmnażam się wegetatywnie w tych warunkach, które mam, ale może spróbuję też innych warunków, poślę te nasiona gdzieś w świat. Może się okazać, że nie wiem, za x lat nie będę mieszkać w wodzie, ale przesadzam trochę, na pustyni.
3: Może tak być. Może
2: myśli
3: tak
2: pan?
3: Być. Są takie rośliny, które zasiedlają rozmaite środowiska, od takich dość wilgotnych do niemal całkowicie suchych i one są bardzo blisko ze sobą spokrewnione.
2: O proszę.
3: Czasami właśnie ptactwo przenosi, bo jeżeli nasiono zostanie w całości połknięte przez na przykład ptaka i nie zostanie strawione w jego przewodzie pokarmowym, to po pewnym czasie ten ptak gdzieś tam robi kupę z tym nasionkiem, no to nasionko ma jeszcze gotowy nawóz w postaci nawozu ptasiego. W związku z tym czasami na naszych działkach, ogrodach pojawiają się drzewa, krzewy, których tam nigdy nie było, więc prawdopodobnie właśnie zostały te nasiona przyniesione przez ptactwo w ich przewodzie pokarmowym. W ten sposób też roślina też może zwiększać zasięg, zasiedlać nowe tereny i nie ma w tym nic dziwnego. Mówimy, jak to? Nagle się tu pojawił jakiś krzak, którego nie było, jakaś pęcherznica, jakiś głuk, skąd one się wzięły? No okazuje się, że ptactwo, odżywiając się tymi nasionami, potrafi na dość duże odległości przenosić w swoim organizmie te nasiona.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, dr Tomasz Ciesielczuk z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj o tych strategiach przetrwania roślin. Rozmawiamy o nasionach. Nasiona produkowane są przez rośliny jednoroczne, przez rośliny wieloletnie. Kształt tych nasion jest niewiarygodnie różny. Niektóre są maleńkie, okrągłe, podłużne, mają twardą tą zewnętrzną część, niektóre są całkiem mięciutkie, niektóre mają skrzydełka. Tych strategii związanych z nasionami, albo raczej z roznoszeniem tych nasion, pewnie są tysiące.
1: Tak, wszyscy na pewno pamiętamy tak zwane rzepy, którymi czasami się dzieci obrzucają, czyli haczyki wytwarzane na powierzchni nasion, które umożliwiają przyczepienie się do sierści zwierząt i w ten sposób podróżowanie w inne rejony, gdzie ta roślina wcześniej nie występowała. Więc haczyki faktycznie to jest dobry taki element zewnętrznej części nasiona, żeby to nasiono gdzieś zostało przeniesione. Skrzydełka, jakieś inne wypustki umożliwiające przenoszenie przez wiatr. Okrągłe nasionko się toczy.
0: No
1: może,
0: tak.
1: Może gdzieś tam się przetoczyć się po podłożu. Nasiona są czasami wystrzeliwane przez samą roślinę, jak owocostan czy owoc dojrzewa. Wtedy stara się na jak najdalszą odległość wystrzelić te nasiona. I faktycznie tak się dzieje. Natomiast czasami potrzebna jest taki dodatkowy zabieg zwany stratyfikacją. Stratyfikacja jest to okres niższych temperatur, który musi trwać od kilku tygodni do powiedzmy kilku miesięcy. Bez takiego przemrożenia nasiono nigdy nie wykiełkuje. Mm-hmm. Czasami jest zalecane, kupujemy paczkę z nasionami, jest napisane wysiać jesienią, ponieważ nasiono wymaga procesu stratyfikacji, czyli tego właśnie okresu obniżonej temperatury. Jakbyśmy sobie w domu do doniczki wysiali, nic nie wykiełkuje.
0: A, bo będzie za ciepło.
1: Bo będzie za ciepło.
0: A.
1: I ten okres niektóre rośliny muszą przejść. Na takie dokładne dojrzenie nasiona jest potrzebny okres niższej temperatury. Właśnie stratyfikacji termicznej. Ale niekiedy wymagana jest tak zwana skaryfikacja nasion. Ogrodnicy wiedzą, że czasami nasionko trzeba leciutko uszkodzić, żeby ułatwić roślinie wykiełkowanie. Ale jak to się dzieje w naturze?
0: No właśnie.
1: W naturze nasiona o bardzo twardej łupinie, żeby ułatwić sobie kiełkowanie, podlegają czasami skaryfikacji fizycznej. Na przykład jeżeli takie nasiono spadnie na twardą powierzchnię, uderzy o kamień albo uderzy w obecnych czasach o kawałek betonu, to ta łupina może zostać uszkodzona w na tyle delikatny sposób, że nasiono przetrwa, a co najśmieszniejsze, będzie mu łatwiej wykiełkować temu zarodkowi, czyli przyszłej roślinie.
0: Tutaj sobie wyobrażam, że chodzi o takie nasiona, które mają bardzo mocną, tą twardą, zewnętrzną część i w chwili, gdyby ta część, ta skorupka nie została uszkodzona, to nasiono nie miałoby siły, tak? Jakby przebić się, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Kokos mi się na przykład kojarzy, ale może to jest złe skojarzenie.
1: Tak, to jest bardzo dobre skojarzenie i faktycznie takie nasiona muszą, nasiona na przykład palmy kokosowej muszą albo bardzo długo przebywać w wodzie.
0: Aha.
1: I wtedy ta zewnętrzna łupina troszeczkę nadgniwa, dzięki temu jest słabsza i wtedy przyszła roślina może łatwiej wykiełkować, a praktyki ogrodnicze są takie, że po prostu bierzemy piłkę do drewna i troszeczkę nadcinamy tą łupinę orzecha, żeby faktycznie umożliwić kiełkowanie.
0: Dobrze, ale jeszcze a propos skaryfikacji, to jest jeszcze skaryfikacja chemiczna. W czym rzecz?
1: Skaryfikacja chemiczna to właśnie oddziaływanie związków działających żrąco, to znaczy na nasiono oddziałują soki trawienne zawarte w przewodzie pokarmowym zwierząt. Mhm. Nie tylko ptaków, również ssaków, które spożywają różne nasiona. Nasiono przechodząc przez przewód pokarmowy jest narażone na oddziaływanie zarówno związków o charakterze kwaśnym, jak i zasadowym. Łupina zostaje troszeczkę nadtrawiona i po wydaleniu wraz z kałem takich nasion, one mają szansę właśnie wykiełkować, bo uległy właśnie skaryfikacji chemicznej. To znaczy są niejako przygotowywane do kiełkowania przez zwierzęta, które przy okazji je roznoszą.
0: A, czyli rozumiem, że niektórym roślinom zależy na tym, żeby nasion zwierzaki nie zjadały, bo w tym momencie zostaną zniszczone, ale niektórym wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby te zwierzęta, ptaki chociażby te nasiona zjadły po to, żeby te nasiono poprzez proces skaryfikacji zostało przygotowane do tego, żeby docelowo wiosną mogło coś wykiełkować.
1: Tak, oczywiście część nasion w czasie spożywania zostanie zniszczona, bo zostanie na przykład rozgryziona i wtedy no, takie nasiono zostanie zniszczone. Natomiast jeżeli no, jakoś się uda i nie zostanie rozgryzione i trafia do żołądka, a później do dalszych części przewodu pokarmowego zwierząt, to taka właśnie skaryfikacja chemiczna jest jakby takim procesem, który bardzo ułatwia kiełkowanie w przyszłym sezonie wegetacyjnym.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj sporo rozmawiamy o jesieni. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy jeszcze po godzinie 16. Natomiast na koniec tej godziny, a propos tego przełomu letnio-jesiennego, początek jesieni to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku dla ornitologów i miłośników obserwowania ptaków. Trwają masowe migracje ptaków, a Mierzeja Wiślana jest miejscem, gdzie można obserwować wędrówkę tysięcy ptaków. Żeby jednak trafić na prawdziwy spektakl, potrzebna jest odpowiednia pogoda, wyjaśnia Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.
2: Bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć, ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim. Wygląda to bardzo niespektakularnie.
1: Mierzeja Wiślana jest wyjątkowym miejscem, także ze względu na licznie migrujące tędy ptaki drapieżne, dodaje Jan Piotrowski.
2: Na pewno błotniaki od stawowego i zbożowego, przez łąkowego i przez błotniaka stepowego, który jest najbardziej rzadki, a od Mierzei występuje tych błotniaków bardzo dużo podczas przelotów. Poprzez różne inne szponiaste, można wymieniać od bielików, przez gadożery, przez myszołowy, wszystkie gatunki sokołów.
1: Na Mierzei Wiślanej na miłośników ptaków czekają dwa miejsca obserwacyjne. To wieża na Górze Pirata oraz punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Po reklamie.
4: Już godzina 16, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o konkursie bezpieczeństwa w regionie.
5: To konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby nagrodzić tych wszystkich, którzy od najmłodszych lat uczestniczą w budowaniu odporności społecznej.
4: Wybory parlamentarne na Łotwie odbywają się bez większych problemów. W wiadomościach także Weekend Seniora z Kulturą.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Pierwsza pomoc, reagowanie w sytuacjach kryzysowych czy zasady korzystania z poradnika bezpieczeństwa. Między innymi o tym uczyli mieszkańców Druchowie z młodzieżowych drużyn pożarniczych. W ramach konkursu Budujemy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach przygotowali projekty edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa. Wiedzę przekazywali później mieszkańcom swoich miejscowości. Dziś najlepsi uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Te dzieci, które działają w młodzieżowych drużynach pożarniczych, niosą ideę bezpieczeństwa w swoich małych ojczyznach, mówi Monika Jurek, wojewoda opolska.
5: Ten konkurs, który dzisiaj tutaj będziemy celebrować i ogłaszać i honorować jego zwycięzców, a są to 23 drużyny młodzieżowe i dziecięce z całego województwa. To konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na który ministerstwo przeznaczyło ponad 4 100 000 zł po to, żeby nagrodzić tych wszystkich, którzy od najmłodszych lat uczestniczą czynnie w naszym programie, w naszej popularyzacji, w naszej budowaniu odporności społecznej.
4: Dodajmy, że zarówno dziecięce drużyny pożarnicze, jak i młodzieżowe w ramach nagrody otrzymały po 5 000 zł dotacji na realizację swoich działań.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Na Łotwie trwają wybory parlamentarne. W pierwszych godzinach głosowania nie odnotowano większych problemów.
6: Łotewska Służba Bezpieczeństwa Państwa przekazała, że nie stwierdziła działania niezgodnych z prawem. Na kilka dni przed głosowaniem ostrzegała jednak, że Rosja może próbować wpływać na przebieg wyborów, między innymi poprzez kampanie dezinformacyjne. Nie wykluczała też możliwości prowokacji. Tymczasem do południa zagłosowała około 1/4 uprawnionych. Wśród nich był premier Andrii Skulbergs, który w kampanii zapowiadał wzmacnianie obronności Łotwy. Nie możemy być najsłabszym ogniwem. Cała wschodnia flanka musi być silna i zjednoczona. Do tego właśnie dążymy, zaznaczył w lokalu wyborczym. W podobnym tonie mówił prezydent Edgar Sienkiewicz. Bezpieczeństwo jest oczywiście obecnie kwestią kluczową. Podczas kampanii poszczególne ugrupowania prezentowały inne stanowiska dotyczące m.in. wsparcia Ukrainy. Ciesząca się największym poparciem Zjednoczona Lista związana z obecnym premierem zapowiada kontynuowanie pomocy Kijowowi. Z kolei prorosyjskie ugrupowanie Władza Suwerenna, które zajęło 2. miejsce we wrześniowym sondażu, chce jej zakończenia.
4: Była to relacja Kamila Zalewskiego. Dodajmy, że lokale wyborcze zostaną zamknięte o 20 czasu lokalnego, czyli o 19 czasu obowiązującego w Polsce.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: W ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą włączyło się Muzeum Śląska Opolskiego. Dziś i jutro seniorzy mają bezpłatny wstęp do zwiedzania wszystkich obiektów muzeum. Jutro dodajmy oprowadzanie po kamienicy czynszowej i historiach ukrytych w przedmiotach codziennego użytku. Organizatorzy zachęcają do udziału

0: wyjątkowym spotkaniu, a z wtorku na środę podczas czasu w Polsce klub Lewandowskiego Chicago Fire zagra u siebie z Vancouver Whitecaps w lidze MLS.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciepło, 22 stopnie w cieniu, a ciśnienie opada, ale wciąż wysokie, 1030 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, zmienny. W nocy, uwaga, silne mgły i zamglenia i temperatury minimalne od 5 do 7 stopni. Jutro w dzień początkowo silne, ale już zanikające mgły i temperatury maksymalne w ciągu dnia od 20 do 22 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
2: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Jesienią liście się złocą albo czerwienią, ostatecznie odpadają od gałęzi. To wiemy, ale czy wiemy, z czego to tak naprawdę wynika? Jeśli nie, proszę z nami zostać, bo w tej godzinie między innymi będziemy rozmawiać o tej strategii drzew na przetrwanie.
2: Wszystko, co jest najcenniejsze i co może być wycofane z liścia do gałęzi, do pnia i do przyszłorocznych pąków, jest wycofywane.
1: W kontekście jesiennych liści nie zabraknie też praktycznych porad dla ogrodników. Z liści, które zalegają nam w ogrodzie, warto zrobić ziemię liściową.
2: Podłoże jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. I z powodzeniem może zastąpić podłoże, które kupujemy w workach w markecie ogrodniczym.
1: O tym i nie tylko o tym do 17. Proszę zaparzyć sobie dobrą jesienną herbatkę i posłuchać. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: W jesiennych nastrojach spotykamy się dzisiaj z naszym gościem, doktor habilitowany Tomasz Ciesielczuk z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Mówiliśmy o nasionach, o tym jak rośliny jednoroczne, ale też wieloletnie przygotowują te nasiona do tego, żeby ponownie narodzić się wiosną. Natomiast, panie Tomaszu, jeśli chodzi o jesień, no to nasze skojarzenia z jesienią są jednoznaczne, czyli drzewa zrzucają liście, więc to też jest strategia na to, żeby przetrwać jesień, ale jednocześnie na pewno przygotować się ostatecznie do wiosny. Po co? Po co te drzewa zrzucają liście? Przecież są drzewa, które są zimozielone i nie mają z tym problemu. W czym rzecz?
2: No właśnie, to jest zagadka. Dlaczego niektóre drzewa, krzewy są zimozielone, a inne nie? Dlaczego te liście się przebarwiają? Dlaczego jedne stają się żółte, na przykład miłożąb dwuklapowy ma przepiękny, taki nasycony żółty kolor jesienią, a inne są czerwone albo brązowe? W zasadzie chodzi o to, że z tych liści wycofywane są cenne składniki pokarmowe, między innymi rozkładany jest chlorofil, czyli to zielone, co produkuje dla rośliny związki organiczne, z których ona później buduje swoje tkanki, a dla nas produkuje tlen. No, tlen jest oczywiście ubocznym produktem fotosyntezy, to wszyscy wiemy, ale tu głównie chodzi roślinie o to, że ten chlorofil produkuje ze związków nieorganicznych, produkuje związki organiczne. I wszystko, co jest najcenniejsze i co może być wycofane z liścia do gałęzi, do pnia i do przyszłorocznych pąków, jest wycofywane. W związku z tym chlorofil zielony zanika i wtedy uwidaczniają się inne barwniki, które tam tak naprawdę też są, ale chlorofil je maskuje, bo jest w dużo większej ilości niż one są. W związku z tym liście stają się barwne. Dlaczego one są zrzucane? Bo liście, no, oprócz tego, że w ciągu sezonu wegetacyjnego one wytwarzają te związki organiczne, one też odpowiadają za obieg wody w roślinie. W związku z tym mają aparaty szparkowe, przez które ta woda się w postaci oczywiście pary wodnej wydostaje na zewnątrz. Czyli tak naprawdę roślina traci wodę. No, zimą z zaopatrzeniem wodę może być różnie.
1: No tak.
2: Gleba zamarznie, roślina nie może pobrać tej wody, w związku z tym też nie może jej tracić. W związku z tym utrata liści zabezpiecza roślinę przed utratą wody. Jeżeli by te liście ciągle były, to zimą roślina mogłaby uschnąć. Nie nawet wymarznąć, ale właśnie uschnąć. W związku z tym odcina sobie ten aparat fotosyntetyczny, który wytracałby wodę. W związku z tym te liście są zrzucane. Po drugie, obciążenie śniegiem blaszek liściowych może powodować łamanie gałęzi. No na tym to już w ogóle roślinie nie zależy, w związku z tym, żeby zmniejszyć obciążenie śniegiem, liście też są zrzucane, bo jakby były, no to jakby śnieg jakiś mokry tam napadał, jeszcze przymarzł, to obciążenie gałęzi byłoby ogromne i takie zjawiska się zdarzają w okresie śnieżyc, które występują późną wiosną. Były kiedyś takie śnieżyce, które wystąpiły w weekend majowy.
1: Pamiętam.
2: Kilkanaście lat temu, 2 chyba maja, spadł ciężki, taki mokry śnieg, już nawet rzepak kwitł, ale drzewa w wielu miejscach zostały połamane, znaczy duże konary nawet się łamały, bo obciążenie śniegiem było tak ogromne, że gałęzie nie były w stanie tego śniegu udźwignąć, po prostu się złamały. To dzięki temu, że nie ma liści zimą, gałęzie, konary są bezpieczne. Takie liście mają też zupełnie inne funkcje, pomimo tego, że one już opadły z tego drzewa. Oczywiście latem one mają bardzo ważną funkcję, bo odżywiają krzew, drzewo, natomiast zimą, czy jesienią, kiedy spadają...
1: Tworzą poduszeczkę pewnie, taką cieplną.
2: Tworzą właśnie taki koc izolacyjny, no tak, który chroni glebę przed przemarzaniem. Przemarznięta gleba, czyli bezśnieżna zima, jest bardzo niekorzystnym środowiskiem do życia jakichkolwiek roślin, bo właśnie roślina nie jest w stanie pobrać wody. Pomimo tego, że no, wydaje nam się, że jest zima i że te wszystkie rośliny na pewno są tak głęboko jakoś w tym śnie swoim zimowym, że one w ogóle nic nie potrzebują, no to nie jest prawda, ponieważ to jest dalej żywy organizm. Pomimo tego, że te wszystkie procesy są spowolnione, no jednak troszeczkę tej wody i tlenu potrzeba. W związku z tym nie może roślina żyć w zamarzniętym podłożu. W związku z tym te liście chronią glebę przed przemarzaniem. I nie jest to korzystne z punktu widzenia gospodarki człowieka, kiedy te liście są zabierane spod drzewa.
1: Chociaż robimy to zwykle, dlatego że na przykład w ogrodach nie chcemy, żeby przytłumiły trawę, prawda?
2: Tak, jeżeli mamy pod drzewami gdzieś, jeżeli jeszcze ta trawa tam rośnie, chociaż czasami bywa za ciemno i za sucho, to wtedy te liście grabimy. Ja bym się z tym wstrzymał do wiosny. Jeżeli nam tak aż bardzo na trawniku nie zależy, który jest pod drzewem, zostawmy te liście do wiosny, niech one sobie tam leżą. Wiosną, jak już będzie naprawdę cieplej, to je usuniemy. Ale dlaczego? Ponieważ te liście, oprócz tego, że stanowią tą izolację termiczną, stanowią też środowisko przetrwania wielu, wielu gatunków, między innymi owadów. Najrozmaitsze larwy owadów, czyli na przykład gąsienice, poczwarki, czy też jaja, bo niektóre owady zimują w postaci jaj, są właśnie w tych liściach. Jeżeli je usuniemy i gdzieś tam jeszcze w dodatku, co najgorsze, niektórzy jeszcze palą liście, co jest w ogóle już niedobre, to te organizmy też ulegną zniszczeniu. W związku z tym, jeżeli chcemy dbać o to, żeby te nasze bezkręgowce też w przyszłym sezonie wegetacyjnym nam pomagały w prowadzeniu, że tak powiem, naszych prac ogrodowych i dbały o to nasze środowisko, to powinniśmy te liście zostawić. I to jest jakby kolejna funkcja tych liści, ale one mają jeszcze trzecią funkcję. Mhm. Pomimo tego, że już są opadnięte i w zasadzie wydaje się, że rośliny już są niepotrzebne, to nie dość, że ocieplają glebę i stanowią środowisko przeżycia dla wielu, wielu gatunków bezkręgowców.
1: Które będą nam potrzebne w ogrodzie.
2: Które będą nam potrzebne w ogrodzie w przyszłym sezonie.
1: Zwróćmy uwagę na to, albo w lesie.
2: To one jeszcze stanowią nawóz. Tak naprawdę i to bardzo dobry nawóz, bo nawóz bardzo wolno się rozkładający. One się powolutku rozkładają, dostarczając glebie, czy roślinom, które rosną w tej glebie, związków nieorganicznych. One się powolutku mineralizują, czyli znowu ze związków organicznych, bo liście są zrobione ze związków organicznych, powstają związki mineralne. No, ktoś powie, no głównie jest to jakaś tam celuloza, lignina, troszeczkę jeszcze właśnie białek jakichś pozostałych i one stanowią taki wolno działający nawóz, który działa właśnie, zaczyna się rozkładać już jesienią, kontynuuje zimą, ale to jest bardzo wolno, no bo temperatury niskie i wiosną jest takim dobrym startowym nawozem dla tych właśnie roślin, które rosną w glebie. Naprawdę te liście, no, są wielofunkcyjne, możemy powiedzieć. I jeżeli my te liście usuwamy właśnie, to po pierwsze w czasie właśnie bezśnieżnych zim, które niestety teraz się przytrafiają, nie ma śniegu, ale jest mróz. Szkoda, że nie ma tego śniegu. Śnieg stanowi bardzo dobry rezerwuar wody, która powolutku zasila glebę. Jeżeli nie ma tego śniegu, a jest mróz, bardzo wiele gatunków roślin przemarza po prostu. W stanie naturalnym byłyby przykryte opadłymi liśćmi, natomiast jeżeli my w ogrodzie te liście usuniemy, to wiele roślin może wymarznąć.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Tomaszem Ciesielczukiem z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj rozmawiamy sporo o jesieni, o tym, jak rośliny wchodzą w jesień po to, żeby przygotować się do zimy i ostatecznie tę zimę przetrwać. Mówiliśmy sporo o nasionach, mówiliśmy, panie Tomaszu, o liściach. Jedną ze strategii jest, rzecz jasna, zrzucanie liści przez drzewa. Niektóre drzewa nie zrzucają liści, zostają zimozielone. Do tego jeszcze za moment wrócimy, bo jeszcze chcę pociągnąć wątek tych liści, tak już z punktu widzenia ogrodnika, no bo z jednej strony powiedział pan, że dobrze byłoby tych liści spod drzew nie zbierać po to, żeby stanowiły taki kocyk termiczny. Później były dobrym nawozem dla tych drzew, no ale z drugiej strony, jeśli tych, nie wiem, liści jest za dużo, albo jednak no chcemy ten ogród w jakimś porządku zachować i te liście zbieramy, to co z nimi zrobić? Niektórzy niestety palą.
2: Nie róbmy tak. Jeżeli już koniecznie musimy zebrać liście, to zbierzmy je w jakieś jedno miejsce. Może to być na przykład skrzynka wykonana z jakichś odpadowych desek, czy kosz z siatki i wrzućmy je po prostu na to miejsce i zostawmy. Z tych liści, oprócz tego, że oczywiście te organizmy, które w nich są, będą miały szansę przetrwać, czyli jakieś larwy, jaja, czy też poczwarki bezkręgowców, to wtedy z takich liści zrobi nam się ziemia liściowa.
1: Ziemia liściowa, a no właśnie.
2: Bardzo fajne podłoże, o bardzo wysokiej zawartości materii organicznej. Ona nie powstaje natychmiast. Niektórzy mówią, że to jest kompost liściowy. Nie zgadzam się z tym, ponieważ kompostowanie jest to proces, który charakteryzuje się bardzo ciekawym przebiegiem temperaturowym w czasie swojego powstawania. Znaczy jest taki okres bardzo wysokich temperatur w czasie procesu kompostowania. W procesie tworzenia ziemi liściowej z liści właśnie, nie mamy czegoś takiego, ponieważ kompost ziemi liściowej robią dla nas grzyby. Nie robią tego bakterie. Oczywiście też tam są, ale ich rola jest minimalna. Natomiast tutaj główną rolę odgrywają grzyby, bo grzyby się bardzo dobrze czują w środowiskach, gdzie nie ma azotu, albo jego jest bardzo mało. Jeżeli tego azotu jest niewiele, to te liście zamienią nam się w ziemię liściową, no ale zajmie to przynajmniej rok albo dwa. W związku z tym nie jest to proces bardzo szybki. Aczkolwiek podłoże jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. I z powodzeniem może zastąpić podłoże, które kupujemy w workach w markecie ogrodniczym. Jeżeli mamy właśnie już takie miejsca, gdzie skąd naprawdę musimy usunąć te liście, tam gdzie możemy je zostawić, zostawmy je. Ale jeżeli już koniecznie ten trawnik musi być odsłonięty zimą, żeby gnijące liście no nie zniszczyły nam tego trawnika, zróbmy z niego ziemię liściową.
1: Mhm. Czyli ta ziemia liściowa ma inny charakter niż kompost, czyli raczej jest to podłoże, tak, do sadzenia roślin. Kompost jest jakimś takim dodatkiem wzmacniającym, urzeźniającym ten nasz ogródek.
2: Kompost jest właściwie nawozem. Ziemia liściowa nie jest nawozem, ona jest bardziej takim podłożem do wysiewu, wysadzania roślin, czy też takim medium, który wzbogaci nasze grządki w materię organiczną. Materia organiczna jest bardzo ważna, bo na przykład gromadzi wodę w glebie, jest odpowiedzialna też za sorpcję nawozów, które wysiewamy, ale sensu stricte ziemia liściowa nawozem nie jest, ponieważ zawiera bardzo mało azotu i bardzo mało innych związków, które są uważane za główne biogeny, na przykład potasu. W związku z tym jest to podłoże, które jest bardzo organiczne, bardzo cenne, ponieważ jeżeli możemy zastąpić nim na przykład torf, to zróbmy to. Te liście właśnie zebrane po roku, półtora, po dwóch latach stworzą nam bardzo fajną ziemię liściową. Musimy dbać tylko o jedno, żeby ta pryzma liści, którą mamy, i która może w pierwszym nawet sezonie stanowić zimowe schronienie dla jeża, żeby to było w miarę wilgotne środowisko, bo inaczej z suchych liści ziemia liściowa nie powstanie.
1: A można te liście dosypywać na przykład, no bo niewiele osób ma zbiorniki na kompost w ogródkach, to czy lepiej te liście zbierać osobno, nie wiem, chociażby do worków, tak żeby tam była wilgoć, czy można te liście dosypywać na bieżąco do tych zbiorników z kompostem?
2: Z punktu widzenia powstania kompostu, można je dosypywać. Natomiast z punktu widzenia przetrwania zwierząt, które usiłują jakoś przetrwać w tych liściach, nie. Bo tak jak powiedzieliśmy, w czasie kompostowania następuje ta faza wysokich temperatur. One mogą sięgać nawet 50 stopni, co zabije te zwierzęta, które no, są unieruchomione w postaci na przykład poczwarek. Poczwarka nigdzie nie ucieknie, bo ona nie jest w stanie się przemieszczać. I taki organizm zostanie zabity właśnie przez wysoką temperaturę, która w tym kompoście przez pewien okres jest. Ale ta wysoka temperatura w tym kompoście też ma pozytywne działanie, ponieważ wszelkie patogeny, które by tam mogły przetrwać, również zostaną zabite. W związku z tym przetrwalniki chorób czy jakieś ewentualnie jaja szkodników też zostaną zabite. Ogrodnik się cieszy, jak właśnie ten kompost ulega zagrzaniu, bo mówi się, że to następuje tak zwana sterylizacja kompostu. Nie jest to do końca prawda, ponieważ on się nie sterylizuje, nie staje się jakby sterylnym medium, bo tych bakterii, grzybów dalej tam jest sporo, ale faktycznie niektóre patogeny jesteśmy w ten sposób w stanie wyeliminować.
1: Czyli najlepiej byłoby po prostu te liście na jakąś pryzmę w kącie ogrodu zrzucić, docelowo też, żeby mógł tam na przykład zamieszkać jeżyk.
2: Tak, jeżeli mamy takie miejsce mniej uczęszczane może, czy możemy gdzieś tam te liście umieścić właśnie w jakimś takim no, odgrodzonym kawałkiem deski, kącie ogrodu, to jest to bardzo dobre, nie tylko z uwagi na to, że po pewnym czasie będziemy mieli fajne podłoże i to będziemy mieli zupełnie za darmo, ale też, że właśnie wiele zwierząt może tam przezimować, między innymi jeże, które właśnie w tym okresie, który teraz mamy, już szykują się do zimy, które jest dla nich bardzo, bardzo trudnym okresem. Dlatego trudnym, bo jeż w czasie zimy nie ma dostępu do swojego pożywienia. Jeż, który no, żywi się, jest to rząd owadożerny, przypominamy, jeże nie żywią się jabłkami.
1: No nie.
2: Są to zwierzęta drapieżne, które zjadają najrozmaitsze owady, ale zjadają też ślimaki, które gdzieś tam spotykają w nocy. No, nie pogardzą również jedzeniem paszą dla kotów, który czasem jest gdzieś tam wystawiana na zewnątrz. Spotykamy przy kocich miseczkach również jeże.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Jak to jest? Niektóre drzewa muszą zrzucić liście po to, żeby sobie poradzić, a niektóre drzewa nie zrzucają liści, no bo igły to chyba też są liście, prawda? I też sobie świetnie radzą. No więc powiedzmy teraz o tych roślinach zimozielonych.
2: Rośliny zimozielone faktycznie w wielu przypadkach mają tą blaszkę liściową zredukowaną do postaci igieł. Natomiast są też takie, które mają blaszkę niezredukowaną, na przykład ostrokrzew. Jest to drzewo, czasami krzew, ale głównie drzewo zimozielone, nie iglaste.
1: No tak.
2: Oczywiście jakieś tam ciernie są na tych liściach, ale blaszka dalej jest taka dosyć solidnej powierzchni. One mają taką strategię troszeczkę inną. Faktycznie nie zrzucają liści, tylko trwają z nimi poprzez częściowe odwodnienie. To znaczy woda zamarzając w komórkach powinna taką roślinę zabić, znaczy taką tkankę, poprzez rozerwanie komórek. Natomiast jeżeli ta tkanka jest silnie odwodniona, to ona nie zamarza tak łatwo. Nawet kilkunastostopniowy mróz nie jest w stanie uszkodzić takiej rośliny, ponieważ zagęszczenie soku komórkowego jest tak ogromne, że on nie zamarznie, czyli nie zniszczy komórek i te komórki będą ciągle żywe. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili właśnie, że szpilki, te łuski, bo ktoś powie, dobra, tuje przecież nie mają żadnych igieł. To nie jest roślina iglasta, taka, że kłuje i w ogóle nie można jej dotknąć. Ono ma takie łuskowate liście. Te łuski są też, podobnie jak igły, pokryte grubą warstwą wosku. Wosk jakby też częściowo izoluje, ale też zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem. Wiemy, że one są takie śliskie i takie, jak przeciągniemy też, taki fajny połysk jest. Właśnie dlatego te takie substancje należące do tłuszczowców, w tym wypadku woski roślinne, bardzo silnie nie tylko izolują, ale też zapobiegają właśnie parowaniu, co sprzyja przetrwaniu takiej tkanki, również w stanie zielonym, w okresie zimowym. Jeżeli nawet mamy mróz, to ten mróz nie jest w stanie uszkodzić takiej rośliny. Jeżeli roślina nie zdąży z odwodnieniem, bo na przykład ogrodnik jesienią zastosował nawozy azotowe. Azot jest takim pierwiastkiem, który napędza roślinom ich naturalne procesy, czyli napędza fotosyntezę.
1: Dlatego mówi się, żeby nie korzystać z takich nawozów jesienią.
2: Tak, nawozy jesienne są to nawozy bezazotowe. Jeżeli przez przypadek, bądź też nieświadomie został taki nawóz zastosowany, roślina, która jest zimozielona, nie zdąży przygotować się do zimy, nie zdąży właśnie odwodnić sobie tych tkanek i w przypadku takiej prawdziwej zimy z mrozem kilkunastostopniowym może tej zimy w ogóle nie przeżyć.
1: No proszę.
2: Jeżeli ta roślina, która wymaga wody, owszem, bo jest ciągle żywym organizmem, będzie właśnie miała jej za dużo w okresie zimowym, w tkankach swoich, mróz może ją uszkodzić. Może uszkodzić pojedyncze tkanki, bądź też zabić całą roślinę. W związku z tym tutaj to odwodnienie, które roślina właśnie realizuje jeszcze jesienią, czy też na początku zimy, jest niezwykle ważnym procesem, który musi zajść. Jeżeli zostanie to zaburzone właśnie przez zastosowanie właśnie dużej ilości nawozu azotowego, możemy z taką rośliną się pożegnać, bo ona tej zimy może nie przetrwać. Tam, gdzie mamy te krzewy, które mają liście w postaci łusek, właśnie na przykład jakieś cyprysy, tuje i temu podobne, to wtedy możemy sobie całkiem spokojnie nie bać się. Owszem, troszeczkę barwa tych liści może się zmienić. Nie są aż tak żywo zielone, jak w ciągu sezonu wegetacyjnego. Niektóre odmiany troszeczkę tak brązowieją. Ludzie myślą, a na pewno uschło albo coś się stało. Nie. Na wiosnę z powrotem się zazielenią. Będzie wszystko dobrze.
1: Tutaj opowiada pan z punktu widzenia ogrodnika. Natomiast jeszcze spójrzmy na te drzewa w lasach, czyli na przykład sosny, świerki. Czy one mają taką samą strategię? Chodzi o to, że z tych igieł ta woda jest wycofywana, albo nie wiem, właśnie te listki tej igiełki są pokryte woskiem. Jak to w tym wypadku wygląda?
2: Strategia jest dokładnie taka sama, czyli one są odwadniane, czyli ten sok komórkowy jest zagęszczany, troszkę jest odwadniony. Wszystkie procesy fizjologiczne są bardzo spowolnione, ale dalej tam zachodzą, również fotosynteza. Natomiast ta właśnie niewielka ilość wody właśnie w tych tkankach zielonych pozwala przetrwać okres mrozów. Jeżeli mamy las, gdzie no, nie ma takiej bezpośredniej ingerencji człowieka, to wtedy roślina sama sobie reguluje ten proces właśnie przygotowania do zimy. Jesienią są coraz krótsze dni, coraz niższe temperatury i roślina wie, aha, zbliża się zima, muszę się zacząć przygotowywać. Jeżeli byśmy tą samą roślinę umieścili w warunkach, nazwijmy to, o stałej temperaturze i stałej długości dnia, to nie będzie jesieni i nie będzie zimy. Znaczy, ona będzie ciągle w stanie aktywności, ta roślina. Jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, sosnę pospolitą, wsadzimy ją do doniczki i będziemy ją uprawiać w domu, to ona nie wejdzie w stan, który no, przygotowuje ją do zimy i tak dalej, bo ona ciągle ma ciepło, ciągle ma wodę i ciągle ma światło. W związku z tym, no, możemy powiedzieć, w dżungli nie ma zimy.
1: No tak.
2: To w dżungli nie ma jesieni.
1: No tak.
2: W dżungli ciągle jest zielono. Tam liście nie opadają na zimę, bo nie ma konieczności przygotowania się, nie ma podstawy, żeby się przygotować do mrozu, bo go tam nie będzie. W związku z tym, jeżeli byśmy taką no, roślinę, która normalnie przygotowuje się do zimy w czasie jesieni i później sobie zimuje, przesadzili do, nazwijmy to, dżungli, do warunków stało cieplnych, gdzie no, nie grozi zamarznięcie, ona będzie cały czas rosła. To jest niezwykła taka elastyczność roślin w dostosowywaniu się do istniejących warunków. Ta adaptacja pozwalająca właśnie na przetrwanie danej rośliny, chociaż ona nie jest nieskończona. Czasami ta adaptacja kończy się, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Im wody mniej, tym gorzej.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Jest godzina 17, czas na wiadomości. Zginął paralotniarz, który wpadł do Wisły. Trwają prace nad specustawą w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce.
2: Za każdego żołnierza już teraz, amerykańskiego będącego w Polsce, rocznie wydajemy około 15 tysięcy dolarów.
1: W wiadomościach także 14 już wojewódzkie święto Karpia Opolskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Nie żyje 59-letni paralotniarz z Gdyni, który wpadł do wody na środku Wisły. Do wypadku doszło w miejscowości Rozgarty. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej służbom udało się go wydobyć z rzeki. Okoliczności wypadku zbada policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śmiertelny wypadek także w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł w rejonie Zawratu. Ratownicy Topr od rana prowadzą kolejne akcje. Między innymi najpierw pomagali turyście, który spadł z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy z ciężkimi obrażeniami. Przetransportowali go śmigłowcem do szpitala.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nowa regulacja ma przede wszystkim skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak aby umożliwić szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy.
2: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Za każdego żołnierza już teraz, amerykańskiego będącego w Polsce, rocznie wydajemy około 15 tysięcy dolarów na każdego żołnierza. Więc Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
1: Według zapewnień szefa MON, ale także szefa MSZ, decyzje po stronie amerykańskiej spodziewane są wkrótce, a raport w tej sprawie trafi do sekretarza obrony w listopadzie. Ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: W Niemodlinie trwa 14. wojewódzkie święto Karpia Opolskiego. To wydarzenie, które co roku przyciąga miłośników rybnych smaków, ale też najlepszych kucharzy z całej Polski. Dziś w konkursie Czas na Rybę walczą o tytuł autora najlepszej potrawy z karpia. Są tradycyjne receptury, ale nie brakuje też bardziej nowoczesnych połączeń i kulinarnych eksperymentów. Jury ocenia m.in. smak, sposób podania i pomysł na danie. Kucharze, oprócz oczywiście karpia, mają również do dyspozycji produkty z kruszwicy, czyli oleje z ekstraktem z masła czy frytury, mówi Iwona Niemczewska, przewodnicząca jury.
3: Są dwie drużyny oceniające. Jedna drużyna degustacyjna, która głównie punkty daje za wszystko, co jest związane z smakiem, wyglądem, strukturą, a druga drużyna typowo techniczna, czyli ocenia za to, co się dzieje bezpośrednio w kuchni. I suma tych punktów 160 daje maksymalną ilość punktów, a potem już te punkty są obcinane za błędy, które drużyny popełniają. Oceniamy za bezpieczeństwo, higienę pracy, za techniki, które są używane, za to, jak prezentują się nasi szefowie.
1: W Niemodlinie przez cały weekend można także spróbować lokalnych produktów, zobaczyć kulinarne pokazy i oczywiście skosztować potraw przygotowanych z karpia. I jeszcze sport. Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole rozegrają dziś kolejny mecz o ligowe punkty w spotkaniu piątej kolejki Lotto Superligi. Podopieczni trenera Bartosza Jureckiego zmierzą się w Stegu Arenie z Chrobrym Głogów. W ligowej tabeli zespół z Dolnego Śląska zajmuje trzecie miejsce. Szczypiorniści Gwardii plasują się na piątej pozycji. Początek spotkania o godzinie 18, a relacje w audycji Cały Nasz Sport.

0: 20 do 22 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny wieczorem z kierunków zachodnich. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. A na wiadomości o godzinie 18 zapraszam w imieniu Jacka Rudnika.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
3: Tak.
2: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
3: Mhm.
2: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
3: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
4: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
3: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Cześć, sąsiad. Jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
12: Po reklamie.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 11 minut po godzinie 17 w audycji w Radiu Opole startujemy z audycją Cały Nasz Sport. Dzisiaj ze STEGO Areny tutaj za niespełna 50 minut rozpocznie się spotkanie piątej kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gospodarze, czyli Krotop Gwardia Opole, podejmować będzie Chrobrego Głogów. To bardzo wymagający rywal, no bo w tabeli aktualnie na pozycji numer 3 Gwardia jest na piątej pozycji. W ostatniej serii gier prawdziwy horror nasza drużyna rozegrała we Wrocławiu, wygrała ze Śląskiem po rzutach karnych 39-38. Także bardzo wyrównany bój stoczył nasz dzisiejszy rywal, czyli Chrobry Głogów, który grał u siebie z Wybrzeżem Gdańsk i wygrał jedną bramką 32-31. Obie drużyny są już na boisku. Aktualnie rozpoczęła się rozgrzewka. To jeszcze chwilę potrwa, no bo pierwszy gwizdek sędziego punktualnie o godzinie 18:00. W drugiej godzinie naszego programu będziemy to spotkanie dla Was relacjonować, a później także w serwisach informacyjnych Radia Opole. Jeżeli chodzi o Lotto Superligę Piłkarzy Ręcznych, to za nami już dwa spotkania piątej kolejki. Wybrzeże Gdańsk pokonało Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 38-23, a Orlen Wisła Płock wygrała ze Śląskiem Wrocław 43-25. Kolejne spotkanie w ramach tej serii to właśnie to w STEGO Arenie Krotop Gwardia Opole KGHM Chrobry Głogów punktualnie o godzinie 18:00. Już teraz trzymamy kciuki za zespół trenera Jureckiego. Miejmy nadzieję, że dzisiaj zainkasuje nasza drużyna komplet punktów, no bo fajnie by było na dłużej usadowić się w czubie ligowej tabeli. A co jeszcze dziś w naszym programie? Nie zapominamy oczywiście o piłce nożnej i wczorajszej konfrontacji Polski z Rumunią. 6-0 nasi wygrali w stolicy w Warszawie w kolejnym meczu Ligi Narodów. 3 bramki dla biało-czerwonych zdobył w tym spotkaniu Robert Lewandowski, jedno trafienie dołożył Jan Bednarek, Piotr Zieliński, no i jeden gol samobójczy i przynajmniej na kilka dni mamy trochę oddechu, no bo sporo krytyki pod adresem drużyny i trenera Jana Urbana. W najbliższy poniedziałek kolejny mecz z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe, już niestety bez kapitana Roberta Lewandowskiego, który z powodu żółtych kartek no nie może wystąpić z powodów regulaminowych w tym spotkaniu. No i już opuścił zgrupowanie i uda się z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie w przyszłym tygodniu rozegra spotkanie w lidze MLC. Sporo miejsca poświęcimy oczywiście także występowi Unii Opole w pierwszej inauguracyjnej kolejce rozgrywek Tauron Ligi Kobiet. Wczoraj Wilczyce podejmowały przed własną publicznością Chemika Police. Ogromne emocje, bardzo wyrównane spotkanie. Niestety finalnie tory walki cieszyły się z wygranej 3-2. Pierwsze dwa sety dla rywalek, dwa kolejne bezdyskusyjnie dla zespołu z Opola. W piątym secie, w tiebreaku, nasza drużyna prowadziła już 12-9, no ale mimo to nie zeszła z parkietu jako zwycięzca. Finalnie tory walki wygrały 15-13. Niestety już za niespełna tydzień będzie okazja do rewanżu. Druga kolejka, drugi mecz także przed własną publicznością. Rywalem będzie BKS Bostik Bielsko-Biała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka, która rozpoczyna zmagania od drugiej rundy, pokonała reprezentantkę gospodarzy Qing Gao w dwóch setach 6-2, 6-3. Następną rywalką Świątek będzie Chorwatka Dona Vekić. Na drugiej rundzie udział zakończyła Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, a wcześniej odpadły Magda Linet i Katarzyna Kawa. Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale de Blanc tenisowego turnieju w Tokio. Polak i jego partner przegrali z włoską parą Simone Bolelli, Andrea Vassaroli w dwóch setach 3-6, 4-6. Kierowcy Formuły 1 są w Malezji, gdzie w niedzielę odbędzie się wyścig o Grand Prix Bahrainu. Zawody przeniesiono z kwietnia i zmieniono ich lokalizację ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie. Sobotnie kwalifikacje wygrał Holender Max Verstappen, drugi czas miał Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzeci Francuz Isaac Hajar. Ale za wymianę silnika w bolidzie będzie przesunięte o 5 miejsc dla Verstappena, czterokrotnego mistrza świata. To 49. pole position w karierze. Zwycięstwem etapowym Eryka Goczoła z pilotem Szymonem Gospodarczykiem zakończył się terenowy rajd Maroka. Jadący Fordem Gospodarczyk wygrał o 56 sekund z Portugalczykiem João Ferreirą i o blisko 2 minuty z Brazylijczykiem Lucasem Morasem. W klasyfikacji generalnej klasy Ultimate Goczoł i Gospodarczyk zajęli 8 pozycję. Wygrał Amerykanin Seth Quintero. Na 11 miejscu zakończyli imprezę Marek Goczoł z pilotem Maciejem Martonem. Przypomnę, że dzisiejszy program z naszej rozgłości realizuje Marcin Głowienkowski. Tutaj w tego arenie trwa rozgrzewka przed meczem Korotop Gwardii Opole z KGHM-em Chrobrym Głogów. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:00. W drugiej godzinie naszej audycji, przypomnę, bezpośrednia transmisja z tej rywalizacji. A już za kilka chwil w naszym programie będziemy mówić o futbolu i o wczorajszym wysoko wygranym przez biało-czerwonym meczu w Lidze Narodów z Rumunią 6-0.

0: 22 minuty po godzinie 17 słuchacie audycji Cały Nasz Sport. Dzisiaj ze Stegu Areny, gdzie za 40 minut niespełna rozpocznie się spotkanie w ramach piątej kolejki Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. Dzisiaj gospodarzy tych zawodów, czyli Krotop Gwardia Opole, rywalizować będzie z Chrobrym Głogów. Tak więc spotkają się piąta z trzecią drużyną tabeli. Emocje gwarantowane. Po godzinie 18 rozpoczniemy bezpośrednią transmisję z tego wydarzenia. Teraz w naszym programie futbol. Polska efektownie pokonała Rumunię aż 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów w grupie B4. 3 gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. Po jednym trafieniu dołożyli Jan Bednarek i Piotr Zieliński. No i jeden gol samobójczy. Na rolę lidera kadry w tym starciu zwrócił uwagę na antenie radiowej Jedynki sprawozdawca i komentator Polskiego Radia Andrzej Janisz.
1: Kiedyś musiał przyjść taki dzień, żeby uradować kibiców, żeby uradować tych wszystkich ludzi, którzy dobrze życzą reprezentacji Polski, bo ja od razu chciałbym powiedzieć, że mimo, że po tamtych dwóch meczach słowa krytyczne w kierunku zawodników kierowałem, to ja dobrze życzę reprezentacji Polski. Bardzo cieszę się z tego, że ten mecz zakończył się właśnie w ten sposób. Ale chciałbym powiedzieć również o tym, że mecz, gra została sformatowana, została w jakiś sposób ukształtowana przez Roberta Lewandowskiego. Dlatego, że gdyby nie wspaniałe podanie Sebastiana Szymańskiego w 23 minucie i ten rajd Lewandowskiego, to wejście w kontakt z obrońcą i faul obrońcy, więc jednocześnie rzut karny wykorzystany przez Lewandowskiego i czerwona kartka dla reprezentanta Rumunii sprawiła, że ten mecz dalej wyglądał tak, jak wyglądał, bo do tej 23 minuty Rumunii bardzo zagrażali bramce Bułki. To polski bramkarz interweniował częściej niż zawodnik Legii Warszawa, który dzisiaj stanął w bramce drużyny gości. Bramka strzelona przez Lewandowskiego zaraz na rozpoczęcie drugiej połowy, która dała spokój, która sprawiła, że Rumunii wiedzieli, że oni już tego meczu wygrać nie mogą i w jakiś sposób ustrzydliła reprezentację Polski.
0: Selekcjoner Jan Urban po spotkaniu przyznał, że przełomowym momentem było pokazanie czerwonej kartki rumuńskiemu zawodnikowi w 24 minucie.
2: Początek, kiedy graliśmy 11 na 11, było widać ogromną determinację. Drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami. Natomiast później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo wiemy, że często nie jest takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć przed swoją szesnastką czy w szesnastce. W tym przypadku tak nie było, ale w pojedynkach jeden na jeden dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy tę sytuację.
0: Polska rozbiła Rumunię 6-0. Przypomnijmy, fantastyczne spotkanie biało-czerwonych. Mimo, że przez większą część spotkania graliśmy z przewagą jednego zawodnika, to trzeba docenić i to, jak grali nasi reprezentanci, no i sam rezultat tej konfrontacji. A już w poniedziałek ostatni mecz tej serii, tych czterech spotkań Ligi Narodów. Będzie to drugie spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Niestety już bez Roberta Lewandowskiego, który z powodu żółtych kartek opuścił już zgrupowanie.

0: 27 minut pozostało do godziny 18. 27 minut pozostało do meczu Krotop Gwardia Opole Chrobry Głogów. To spotkanie w ramach piątej serii gier Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. Początek oczywiście tego spotkania będziemy relacjonować na naszej antenie w ramach audycji Cały Nasz Sport. A wczoraj w tym samym obiekcie, czyli w Stego Arenie, po raz pierwszy w nowym sezonie publiczności zaprezentowały się siatkarki Unii Opole. Jeżeli pierwszy mecz nowego sezonu można traktować w kategoriach wróżby i wyznacznika tego, jak będzie wyglądał ten sezon w wykonaniu naszych Wilczyc, to można powiedzieć, że na kibiców będą czekały niesamowite emocje. Niestety Opolanki w pierwszym meczu przegrały z Lotto Chemikiem Police 2-3. Unii przegrywało już 0-2. Zdołało doprowadzić do tiebreaka, w którym prowadziły 12-9. No i niestety przegrały 13-15. Pierwszy set był niezwykle wyrównany. Zakończył się ostatecznie wygraną Policzanek 25-21. Także druga partia dla rywalek 25-23. No i wówczas nastąpił koncert gry zespołu trenera Dąbrowskiego. Wygrane do 9-15. Prawdziwy nokaut. No i o tym, kto wygra tą konfrontację, trzeba było grać tiebreak. No i tutaj wielkie emocje. Wydawało się, że wszystko Opolanki mają pod kontrolą. 12-9 było już w pewnym momencie i coś się zacięło w tym dobrze funkcjonującym mechanizmie. Ostatecznie to rywalki triumfowały w tym secie decydującym 15-13. No i w całym spotkaniu 3-2. Ze szkoleniowcem opolskiej drużyny zaraz po spotkaniu rozmawiał Kuba Biel. Posłuchajmy.
1: Cały Nasz Sport tuż po spotkaniu Unii Opole, Lotto Chemik Police, z nami trener Bartłomiej Dąbrowski. 2-3 i tak też w materiale na stronę Radio Opole napisałem, że jeżeli pierwszy mecz ma być wróżbą całego sezonu, to pewne jest jedno, że będziemy mieli dużo emocji w tym sezonie siatkarskim Tauron Ligi Kobiet i nie tylko. Mamy nadzieję, że siatkarskiej Ligi Mistrzeń też. No ale ostatecznie niepowodzenie. Chwała za charakter, chwała za to, że dziewczyny walczyły, żeby wrócić. Miały już wszystko w swoich rękach i zrobiły to, co Chemik zrobił kilka chwil wcześniej w tiebreaku, czyli stanęły.
2: Tak, no trochę szkoda drugiego i właśnie piątego seta, bo myślę, że drugiego też mieliśmy bardzo blisko, żeby wygrać. Trochę frycowe też jednak, bo na pozycji przyjmującej mam bardzo młodą grupę dziewczyn. Tam po drugiej stronie już jednak Natalia Mędrzyk czy Julka Orzeł, która po pierwsze, reprezentacja i kolejny sezon w lidze, więc myślę, że dużo pozytywów też dla nas po tym meczu, bo blok obrona naprawdę fajnie, dobrze na zagrywce, trzeci, czwarty set, koncert tak naprawdę i żałuję trochę tego piątego seta, 12-9 i też fajnie, bo trzy zawodniczki w ataku, więc jakby wszystko było po naszej stronie, ale cóż, musimy jakby wyciągać wnioski z takich meczów, pracować dalej, bo to bardzo, bardzo ważne i zobaczymy. Będziemy, mam nadzieję, z meczu na mecz coraz lepsi, bo ten mecz już był lepszy niż poprzednie mecze sparingowe, więc to znaczy, że idziemy do góry.
1: Ja się tak zastanawiam, no bo trzeba docenić walkę mimo porażki. Nie zawsze się wygrywa, to jest sport. Wiem, że to takie trywialne i błahe, że to jest sport. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze pochopnego ocen nie ma co stawiać, no bo to ten pierwszy mecz sezonu zawsze jest szczególny i no i po prostu takie mecze też się mogą przydarzyć, a wiemy doskonale, jak będzie wyglądał ten sezon, więc wy będziecie musieli się przygotować naprawdę na częste, mocne granie i tylko, żeby zdrowie dopisywało. Chyba tego trener musi sobie życzyć, bo resztę to się jakoś tam poskleja, pospawa i będzie dobrze.
2: No i tego sobie życzę właśnie, nam życzę, nie tylko sobie, żeby to zdrowie było i resztą będziemy sobie radzić. No i też liczę, że uzupełnimy drużynę po prostu, więc to też jest w tym momencie ważne, bo wspominałem już 1000 razy i powiem 1001, że grając na tylu frontach w 3 przyjmujące nie będzie łatwo, więc musimy zrobić wszystko, żeby uzupełnić zespół.
1: No to jak ta perspektywa jeszcze kolejnych meczów, bo przeciwnicy no nie z pierwszej łapanki, więc na pewno duże wyzwanie przed wami.
2: Na pewno, ale też pokazujemy, że jesteśmy w stanie grać na dobrym poziomie, więc graliśmy sparingi z Bielskiem, bardzo dobra drużyna, ale też jestem przekonany, że jesteśmy w stanie grać dobrze i rywalizować na pewno. Budowlanych jeszcze nie widziałem, mówiąc szczerze, widziałem kawałek pierwszego seta dosłownie, bo już jechałem na halę, więc nie jestem w stanie nic mądrego powiedzieć, ale mecz po meczu, także teraz 2 dni wolne i Bielsko.
0: Unia Pole, Lotto, Chemik, Police 2-3. Wielkie emocje. No i w samej końcówce, w tym tiebreaku, lepsze tym razem były rywalki. W innych meczach już zakończonych pierwszej kolejki. Na początek MKS Kalisz przegrywa z Budowlanymi Łódź 0-3. Dzisiaj Sokół Mogilno z Radomką Radom także 0-3. A Pałac Bydgoszcz po tiebreaku przegrał z BKS-em Bielsko-Biała 2-3. Właśnie Bielsko-Biała będzie najbliższym kolejnym rywalem Unii Opole. To spotkanie w najbliższą niedzielę w Stegu Arenie o godzinie 15. Już teraz zapraszamy na relację z tego wydarzenia. A w ramach pierwszej kolejki czekają nas jeszcze dwa spotkania. One zaplanowane zostały jutro. Wolej Wrocław, Stal Mielec o 15 i o godzinie 18. Łódzki Klub Sportowy zagra z Dewelopresem Rzeszów.

0: tego arenie już bardzo gorąca atmosfera. Za kilkanaście minut rozpocznie się mecz piątej serii gier Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. Dzisiaj gospodarze, czyli Krotop Gwardia Opole, podejmować będzie Chrobrego Głogów. Zapowiadają się duże emocje, bo obie drużyny nieźle weszły w nowy ligowy sezon. Gwardia aktualnie jest na pozycji numer 5, Chrobry na miejscu trzecim. Obie drużyny wygrały ostatnie spotkania, no ale musiał się sporo napracować, by tego dokonać. Przypomnijmy, gwardziści po rzutach karnych we Wrocławiu zwyciężyli tamtejszy Śląsk 39-38. Z kolei Chrobry przed własną publicznością pokonał Wybrzeże Gdańskie jedną bramką 32-31. Trwa rozgrzewka z obu drużyn. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego, który punktualnie zabrzmi o godzinie 18. No a takie emocje jak dzisiaj towarzyszyć nam będą nieco później również w Stegu Arenie, konkretnie 4 listopada, kiedy meczem z Łotwą piłkarze ręczni naszej reprezentacji rozpoczną eliminację do Euro 2028. Inauguracyjne spotkanie kwalifikacji odbędzie się właśnie na tym obiekcie. Taką decyzję podjęły władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Na ten temat, ale nie tylko, ze sternikiem związku, Sławomirem Szmalem, byłym świetnym bramkarzem naszej reprezentacji, medalistą Mistrzostw Świata i najlepszym piłkarzem ręcznym na świecie w roku 2009, rozmawia Adam Wołek.
1: Sławomir Szmal, ja ciągle, panie Sławku, nie potrafię się przyzwyczaić do tego, że jest pan prezesem, bo dla mnie nadal jest pan bramkarzem, między innymi Rhein Neckar Löwen. Natomiast dawne lata, ale piękne lata, bo oglądałem Bundesligę, wtedy nawet na jednym meczu pana byłem w Lemgo. Natomiast bardzo fajnie jest to, że pan jako opolanin z pochodzenia, z województwa opolskiego, też patrzy łaskawszym okiem w kierunku Opola, że będziemy mieli ten mecz reprezentacji. To dla nas Opolan jest bardzo ważne i dla rozwoju piłki ręcznej.
2: Mecz reprezentacji Polski, a przede wszystkim tych pierwszych drużyn, to jest promocja dyscypliny, bo to są najlepsi zawodnicy, zawodniczki, których mamy w reprezentacji, które przyjeżdżają, rozgrywają mecz w danym regionie. Ale oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, zmieniliśmy zupełnie kierunek, bo dzieciaki muszą mieć zainteresowanie, muszą mieć swoje DNA sport, bo niestety to uzależnienie od sprzętu, od internetu jest dosyć duże i w zasadzie jeden z wyjść to jest uprawianie sportu, bo dostarczamy im dużo adrenaliny, dajemy im to, co mają przed ekranami komputerów, a z drugiej strony mi bardzo zależy na tym, żeby zbudować fundament i stąd powstanie akademii i współpraca przede wszystkim z klubami, żeby one zarazić się do pracy ze swoją młodzieżą, bo wszyscy chcemy widzieć swoich wychowanków na parkiecie i to pobudza całą publiczność, więc ja się ukierunkowałem na tą stronę. A oczywiście Opole, krótko grałem w Gwardii Opole jako młody chłopak, pochodzę z Zawadzkiego, więc zawsze chętnie tu przyjeżdżam, moi rodzice tu mieszkają i to jest mój region.
1: Najpierw Stal, potem oczywiście autonomiczna sekcja piłki ręcznej, czyli ASPR Zawadzkie, natomiast chciałbym poruszyć też temat pana pokolenia. To pan pochodzi z pokolenia sportowego Jedne Eventy. Te piękne wspomnienia pewnie niejednokrotnie wracają, bo nazwiska, z którymi pan grał i pana nazwisko jest jednym tchem wymieniane jako panteon polskiej piłki ręcznej.
2: No tu nie przesadzamy. Ja uważam, że mieliśmy to szczęście, że urodziliśmy się w niedużej odległości wieku i stworzyliśmy naprawdę fajną drużynę. Bogdan Wenta ją zbudował i cieszę się, że dużo kolegów z tej reprezentacji zajmuje w piłce różne pozycje. Chociażby tutaj Bartek Jurecki, który prowadzi zespół.
1: A będzie okazja do spotkania pewnie.
2: Już była. I, bo to są, uważam, takie przyjaźnie, które będą na całe życie, a widać, jak jest zaangażowany i ile wkłada w to, aby piłka ręczna według jego pomysłu była budowana w Opolu, z czego się bardzo cieszę.
1: A jaki jest pomysł Sławomira Szmala na budowanie polskiej piłki ręcznej, bo trzeba się odbudować tak po prawdzie troszkę i te nowe pokolenia ściągnąć?
2: Znaczy, tak jak mówiłem, my jako związek rozpoczęliśmy dosyć sporo działań i przez te dwa lata dużo zmian jest głównie ukierunkowanych na pracę z młodzieżą i z takich głównych to jest, poczynając od szkół klas 1-3, tam gdzie był prowadzony i jest ciągle prowadzony program Gramy w Ręczną. Zmieniliśmy zasady, jeżeli chodzi o same prowadzenie zajęć, o rozmiary boisk, które dopasowaliśmy do tego, aby dzieciaki mogły grać na takiej hali, jak tutaj to mogły być stworzone 3 boiska. Większość organizowanych turniejów dla tych dzieciaków, bo te dzieciaki muszą mieć rywalizację. Zmieniliśmy wyższy poziom, jeżeli chodzi o ESPERY, to też jest klasy 4-6 i tutaj też zmiana z programu, jeżeli chodzi o szkolenie i pierwszy program z zeszłym roku, który wystartowaliśmy jako Związek Piłki Ręcznej, to są akademie, bo mi bardzo zależy, żeby te wszystkie były programy połączone z klubem, bo dla mnie klub jest fundamentem, tam gdzie się zbiera młodzież, tam gdzie się szkoli młodzież i klub musi mieć też możliwość zgłaszania jednostek szkół, które współpracują ich, tam bym chciał kierować strumień pieniędzy, żeby to dla klubu było w jakiś sposób odciążenie, ale znowu promocja, aby ta młodzież uprawiała piłkę ręczną. I stąd Akademii Piłki Ręcznej. My w tym roku otrzymaliśmy z ministerstwa 10 milionów na ten program i to już są stricte pieniądze kierunkowane dla klubów młodzieżowych. Kolejny cel to jest oczywiście stworzenie celiotki, podobnie jak w piłce nożnej, to jest jeszcze zadanie przed nami. Próbujemy przekonywać pana ministra, że nie tylko w piłce ręcznej, ale również w siatkówce, w koszykówce te rozgrywki są konieczne, a w zasadzie koszta mamy bardzo podobne jak w piłce nożnej, a w zasadzie nawet i większe, bo te odległości drużyn, które podróżują, są większe z racji tego, że tych klubów jest zdecydowanie mniej, więc tu musimy też bardzo racjonalnie myśleć i uważam, że ten program, jaki przygotowałem na kolejne 4 lata, jest na tyle aktywny, że jak rozmawiałem dzisiaj z Bartkiem i pytałem go, jak często jest w domu, to bywamy bardzo podobnie, rzadko.
1: Pamięta pan jeszcze taki ministerialny program prowadzony przez Fundację Sportu Piłka Ręczna na Orliku? To też był taki jeden z tych programów, który bardzo mocno przyciągał dzieciaki.
2: Bardzo podobnie, jeżeli chodzi, w zeszłym roku był program, chyba on się nawet też nazywał Ręczna na Orliku i tam bardzo dużo wziął udział zespołów z piłki ręcznej. To są programy ministerialne, to są poza związkiem. Ja mówię to, co ja mogę w ramach związku robić, ale oczywiście mi zależy na wszelkiej promocji i kierowaniu. Przede wszystkim stworzenia możliwości uprawiania tej dyscypliny, a nie tylko tej, ale żeby dzieciaki w ogóle się ruszały, bo to jest klucz i wszystkim nam na tym powinno zależeć.
0: Mówił Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Przypomnijmy, że inauguracyjne spotkanie w ramach eliminacji do Euro 2028 Polska-Łotwa w Tegu Arenie właśnie odbędzie się 4 listopada o godzinie 18. Bilety są już w sprzedaży. Miejmy nadzieję, że na tym spotkaniu będzie komplet publiczności, który będzie mógł oklaskiwać zwycięstwo biało-czerwonych. A my mamy nadzieję, że w Tegu Arenie za kilka minut, oprócz fantastycznych emocji, w co nikt nie ma wątpliwości, także zakończy się zwycięstwem kolejne ligowe spotkanie Krotop Gwardia Pole, dziś rywalem naszego zespołu KGHM Chrobry Głogów. Punktualnie o godzinie 18 rozpoczną się te zawody. Po wiadomościach Radio Pole o godzinie 18 wracamy do tego areny na pierwszą połowę tego spotkania.

0: A słuchają nas Państwo w sobotni wieczór w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 18. Wiadomości wieczorne zaczynamy. Resort obrony pracuje nad specustawą dotyczącą budowy stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. W Superlidze Piłki Ręcznej Gwardia Opole rozpoczyna w Stegu Arenie mecz z Chrobrym Głogów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, kłaniam się nisko, rozpoczynamy. Najpierw jednak, nie żyje 59-letni paralotniarz z Gdyni, który wpadł do Wisły w miejscowości Rozgarty. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. O zdarzeniu informował drugi paralotniarz, który wylądował i obserwował całe zdarzenie z brzegu. Okoliczności wypadku zbada policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Przełożyło się to na wyciek danych związanych z rezerwacjami. Przedstawiciele firmy zaznaczają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, jednak apelują do klientów o zachowanie wzmożonej czujności.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Resort obrony pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak mówił dziś w Krakowie szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, nowa regulacja ma przede wszystkim skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak by umożliwić szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu.
2: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Więc Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
0: Smażony w postaci pasztetu, a może w galarecie, karpia w Niemodlinie w ten weekend można spróbować. Ma bardzo wiele różnych sposobów w ramach wojewódzkiego święta karpia, które przyciąga nie tylko entuzjastów smaku tej ryby. Co najbardziej do gustu przypadło dziś odwiedzającym, pytała Monika Matuszkiewicz-Biel.
3: Pewnie, że był próbowany i był w dzwonku, i był w pasztecie, i w sałatce, pod różnymi postaciami.
4: Która wersja najlepsza?
3: Dla mnie pasztet. Chłopaki, smażona wersja. To kupujemy sery, swojskie takie ogóreczki, bo są też przepyszne te na ostro.
4: Spróbowana ryba, czy jeszcze nie?
5: Nie, czekamy. Zaraz będziemy coś jeść dobrego, bo...
4: No właśnie, pod jaką postacią?
5: A smażonego karpia. Tradycyjnie, tak. One są świeżutkie, pachnące i jeszcze atmosfera odpowiednia do tego, żeby się delektować.
6: Próbowałyśmy tutaj dzwonki takie. Dzwonki, ale jeszcze kupowałam tam w tym gospodarstwie płaty bez ości takie. Pyszne.
4: Czyli panie fanki karpia.
6: Tak, u nas cały rok jak ten. Nawet kupujemy w ciągu roku, nie tylko od święta.
0: Bardzo smakowicie zatem w Niemodlinie wojewódzkie święto karpia. Także jutro początek ekspozycji od godziny 11.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Duże emocje dla entuzjastów piłki ręcznej w Opolu. Mecz właśnie teraz powinien się rozpoczynać. O czym z redakcji sportowej Grzegorz Frankowski.
7: Korotop Gwardia Opole rozegra dziś kolejny mecz o ligowe punkty. W spotkaniu piątej kolejki Lotto Superligi podopieczni trenera Bartosza Jureckiego zmierzą się w Stegu Arenie z Chrobrym Głogów. W ligowej tabeli zespół z Dolnego Śląska zajmuje trzecie miejsce. Szczypiorniści Gwardii plasują się na piątej pozycji. Początek spotkania o 18:00. Relacja w audycji Cały Nasz Sport i serwisach informacyjnych Radia Opole.
1: Światowe agencje informują.
0: Skala oszustw cyfrowych w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rośnie za sprawą sztucznej inteligencji, która zwiększa znacznie możliwości przestępców w zakresie wyłudzania pieniędzy od Amerykanów. Na podstawie raportów konsumenckich z cyberatakami, próbami oszustwa zetknęło się 9 na 10 pytanych Amerykanów. Łotysze wybierają skład nowego parlamentu. Do tej pory w wyborach parlamentarnych zagłosowało co najmniej 630 tysięcy uprawnionych. Frekwencja już przekracza znacznie 40%. W pierwszych godzinach głosowania nie odnotowano większych problemów. 19. Zapraszam m.in. Wielkopolska. Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje jutro w poznańskim maratonie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy opolskiego, silne mgły i zamglenia będą ograniczać widzialność.

0: szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 10 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą godzinę sportowego spotkania na antenie Radia Opole, audycja Cały nasz sport. Jesteśmy w Stegu Arenie. Tutaj kilka minut temu rozpoczęło się spotkanie Krotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów w ramach piątej serii gier Lotto to Superligi Piłkarzy Ręcznych. No i niestety póki co nie mamy dobrych informacji dla wszystkich sympatyków gwardzistów. Po 5 minutach i 20 sekundach przegrywamy 1-5. Goście grają szybko, dynamicznie, zdecydowanie, przede wszystkim skutecznie. To, co mają, to wykorzystują, a nasi wręcz przeciwnie. No ale teraz w końcu jest dobra akcja naszego zespołu ze skrzydła i Mateusz Wojdan bardzo ładnie zdobywa drugą bramkę, pierwszą Dan Rakocza. 2-5, 6 minut gry za nami, teraz przechwyt naszej drużyny, no i będzie okazja, by jeszcze bardziej tę różnicę bramkową zniwelować. Słupek ratuje naszych rywali, to oni teraz szybko idą do kontrataku, my tam staramy się przeciwdziałać temu, ale niestety nieskutecznie. Jest kolejny gol po 6 minutach. Rywale prowadzą 6-2. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie, no bo Chrobry od początku naprawdę tego sezonu gra dobrze, a nawet bardzo dobrze. Gwardia również jest lepiej dysponowana, można powiedzieć, niż w poprzednim sezonie. Kilka transferów, kilka jakościowych transferów to powoduje, że mamy niezły bilans do tej pory, no ale w tym spotkaniu póki co musimy gonić wynik, no i to nasi rywale są bardziej skuteczni, są bardziej zdecydowani pod bramką. Teraz utrzymaliśmy się jeszcze przy piłce, no i spokojnie Kowalczyk tutaj rozgrywa, będziemy na pewno przyspieszyć. Kowalczyk przez środek zatrzymywany przez trzech zawodników, ale nie przepisowo, bardzo blisko i czujnie sędziujący arbiter wychwycił te nieprawidłowości. Jeszcze raz Gwardia przy piłce, może tym razem się uda do Janikowskiego. Niestety nie trafił, ale był faul taki, za chwilę będzie rzut karny dla naszego zespołu. 7 minut 22 sekundy gry za nami. Przegrywamy 2-6. Będzie okazja, by za chwileczkę zniwelować te straty. Dmytro Artmienko już jest przygotowany, by rzucić. Rzucił dobrze. Jest trzecia bramka. 3-6 po niespełna 8 minutach gry. No i jeszcze jest co odrabiać, ale przypomnę, że po 4 minutach goście mieli tą przewagę bramkową. 4 bramek było, 4-0. No, początek bardzo, bardzo niewyraźny, bardzo nijaki, można powiedzieć, w wykonaniu podopiecznych trenera Bartosza Jureckiego. Teraz goście, my musimy uważać, popełniają błąd. Idziemy do kontry. Janikowski rzuca i jest fantastycznie. Jest kolejny gol. 4-6. No, rozkręcili się teraz nasi zawodnicy. Taka jest piłka ręczna, bardzo dynamiczna. Jeden delikatny błąd i od razu drużyna przeciwna kontratakuje. Teraz również Chrobry się myli w rozegraniu tego szybkiego ataku. My zwalniamy spokojnie od własnej bramki. Będziemy budować tę akcję. Jeszcze zmiany w naszym zespole będą następować i bardzo powolutku trzeba to przygotować, by no, ten rzut był praktycznie już formalnością w wykonaniu gwardzistów. 4-6. 9 minut niespełna gry za nami. No i teraz lepszy moment gry w wykonaniu gospodarzy z Opola. Wzmacnia się doping publiczności. Indywidualna akcja. Fantastycznie Oliwier Kamiński z prawego skrzydła tam zbiegł do środka, wymanewrował jednego z obrońców, no i trafia obok bezbradnie interweniującego bramkarza Chrobrego. 5-6, a mamy w tym momencie 10 minutę spotkania. No i jeszcze jedna skuteczna akcja. Najpierw obrona, potem atak i będziemy mieć remis. Tego byśmy sobie wszyscy na pewno tutaj życzyli. strzeli. No ale póki co Chrobry przy piłce. Oni coraz bardziej już przyspieszają na prawe skrzydło. Ta piłka idzie, ale fantastycznie teraz Dawid Balcerek, jak on to zrobił, wybronił to uderzenie. No i Gwardia idzie już do ataku. Kowalczyk do środka. A teraz prosty błąd naszego rozgrywającego, kontra wykonaniu Chrobrego. Głogów, ale przekombinowali. Dobrze tam jeszcze pobiegliśmy za tym atakiem. Przeszkadzali gwardziści. To się opłaciło, bo bramki nie ma. Teraz co? Jest faul. Jest faul. Dan Rakocza faulowany. Trzyma się za ucho, trochę ucierpiał, no ale piłkarze ręczni to bardzo twarde chłopaki, nic się nie stało. Ważne, że piłka po stronie Gwardii Opole. 10 minut, 13 sekund gry za nami. Czas zatrzymany. Korotop Gwardia na koncie 5 trafień. Chrobry, Głogów 6. Gwardia piąta w tabeli. Chrobry trzeci. No i tego można było się spodziewać. Zaciętej rywalizacji, chociaż trochę dłużej wchodziliśmy na odpowiednie obroty, bo przypomnę, że po 4 minutach było 0-4. Teraz już jest znacznie lepiej, ale mimo wszystko to jeszcze rywal prowadzi jedną bramką. Jest teraz okazja, by doprowadzić do remisu w tym spotkaniu. Kamiński teraz dobry przerzut na lewe skrzydło i jest gol, jest bramka Artemienko i mamy remis 6-6. 11 minuta spotkania, 6-6. No i o to chodzi, panowie. Jeszcze tam żółty kartonik dla jednego z naszych zawodników. Będziemy grać dalej. No tutaj, jeżeli tak będą grać obie drużyny, to kto wie, czy nie zakończy się ta cała rywalizacja dzisiaj ponownie rzutami karnymi, tak jak to miało miejsce w poprzedniej serii gier, gdy Gwardia grała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Przypomnijmy, wygrała te ciężkie wyjazdowe spotkanie w stolicy Dolnego Śląska 39-38. Wracamy na Dostego Areny. Tutaj 11 minuta już się kończy. Za chwilę rozpocznie się 12 minuta tego spotkania. Korotow Gwardia, Chrobry, Głogów. Remis 6-6. No i przy piłce nasi rywale z Głogowa. Aj, teraz tak jakoś puściliśmy tutaj przez środek jednego z zawodników naszych rywali. On tutaj no wszedł jak w masło w naszą obronę. Zdobył bramkę. 7-6. Chrobry prowadzi. Teraz strata piłki, ale Oliwier Kamiński był czujny. No i spokojnie. Teraz bardzo powoli budujemy ten atak. Jest Kowalczyk. Jeszcze raz. Tam czai się po prawej stronie właśnie Kamiński. Do niego piłka. Jeszcze raz Kowalczyk przez środek. Będzie próbował indywidualnej akcji. Powstrzymywany. Piłka po naszej stronie. Szeroko tutaj grają nasze skrzydła. Jeszcze tutaj szukamy jakichś rozwiązań, jak to będzie wyglądało. Teraz wyraźnie przyspieszają. Może się uda? Nie! Piłka odbija się od poprzeczki, ale Tandan Rakocza był faulowany i będzie rzut karny dla naszego zespołu. Jest szansa, by po raz kolejny doprowadzić do remisu. 13 minuta spotkania. Artemienko, Dmytro Artemienko już przygotowany, by miejmy nadzieję rzucić kolejną bramkę dla Gwardii. Tak jest! Mamy remis 7-7. 13 minuta spotkania. Chrobry rozpoczyna kolejną akcję. Po tym zdecydowanym dobrym początku naszych rywali, gdy prowadzili 4-0, odrobiliśmy straty i teraz już w ostatnich kilku minutach twarda walka z obu stron o każdą bramkę. Bramka za bramkę, tak można powiedzieć. No i to przekłada się na wynik na tablicy 7-7. Ale teraz z prawej strony gdzieś tam znalazł lukę między słupkiem a naszym bramkarzem jeden z zawodników Chrobrego. Ale nie ma. Ten gol jednak odgwizdał sędzia przewinienie. Bramki nie ma, nadal mamy remis. No i teraz będzie okazja, by po raz pierwszy w tym spotkaniu Gwardia wyszła na prowadzenie. Bardzo cierpliwie budują tę akcję gospodarze. Nie chcą popełnić jakiegoś nieprostego błędu. Faulowany Bartek Kowalczyk w tej akcji. Jeszcze będzie okazja, by zdobyć bramkę i to okazja wyśmienita, bo sędzia gwizdał przewinienie. Jest rzut karny dla Korotop Gwardiopola i teraz bramkarz gości po nodze, szczęśliwie, bardzo szczęśliwie, ale broni. 7-7. Kończy się 14 minuta tej konfrontacji. Za chwilę półmetek premierowej odsłony. No i 7-7. Taki jest rezultat tego spotkania. No i kolejna akcja chrobrego Głogów. Jak oni to rozegrają, jak się Gwardia zachowa w defensywie. Teraz bardzo wysoko wychodzimy pod zawodników chrobrego. No ale utrzymali się przy piłce. Jakie te rozwiązanie trochę nas teraz czarują. Piłka do środka. Aj, szkoda, bo dobrze tam się zachował Dawid Balcerek, ale był faul niestety przy tym rzucie i będzie rzut karny dla naszych rywali. Krzysztof Komarzewski kontra nasz bramkarz Marek Majer. No i zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Zakończyło się bardzo dobrze, bo obroną naszego bramkarza. Nie ma bramki, ale przy piłce utrzymali się nasi przeciwnicy. Oni są przy piłce. Kończy się 15 minuta spotkania. No i zobaczymy, jak na półmetku tej premierowej odsłony, jaki będzie wynik. Czy remis, czy ktoś tutaj wyjdzie na prowadzenie. Jeszcze raz chrobry przez środek. Jeszcze raz świetna interwencja naszego bramkarza. Kapitalne dwie interwencje Marka Majera i jest okazja, by w końcu wyjść na prowadzenie. 16 minuta spotkania. Jest tutaj Kamiński z prawej strony. Nieprzepisowo zatrzymywany. Jeszcze raz Gwardia będzie próbować. No, dobry, wyrównany, twardy pojedynek. Naprawdę to może się podobać kibicom, a tych tutaj w hali z tego arena nie brakuje. Są także kibice drużyny przeciwnej, ale naprawdę fantastyczna, świetna atmosfera na trybunach. No i też bardzo dobry, zacięty pojedynek na boisku. Teraz minimalnie jeszcze zabrakłoby tę akcję skończyć. Sędzia odgwizdał przewinienie. Teraz Kamiński w indywidualnej akcji był faulowany. Tak jest i będzie wykluczenie dla naszych rywali. Tam jest numer chyba 35. Paweł Paterek, tak jest, opuszcza plac gry. 2 minuty gramy z przewagą, a dodatkowo jeszcze rzut karny dla naszego zespołu. Jak to wykona Bartosz Kowalczyk? Wojna nerwów. Czy Kowalczyk, czy bramkarz rywali? Nie! Jest gol. 8-7. 16 minut gry za nami. Korotop Gwardia Opole prowadzi z Chrobrym Głogów 8-7 do Stego Areny. Wracamy już niebawem.

Jesteśmy w tego arenie, audycja cały nasz sport na antenie Radia Opole. 21 minuta meczu piątej serii gier lotu do Superligi Piłkarzy Ręcznych. Chorotow Gwardia podejmuje Chrobrego Głogów i prowadzi 10-9. 21 minuta tego spotkania. Nie trafiają nasi rywale. Teraz piłka do przodu. Fantastycznie to robi Jakub Luksa. Piłka praktycznie przez całe boisko, złapał nią w swoje dłonie, no i trafia. Odpowiedź Chrobrego, nie ma tej odpowiedzi, aj szkoda, był tam jeszcze faul jednego z zawodników naszych rywali, ale dwie bramki przewagi. Korotop Gwardii 11-9, za chwilę będzie jednak rzut karny dla naszych rywali. To Kacper Grabowski kontra Marek Majer. Jest obrona naszego zawodnika. Kapitalnie, 22 minuty niespełna gry za nami. No, koncertowo grają w ostatnim czasie nasi zawodnicy. Rozpoczęło się niemrawo, trzeba sobie to szczerze powiedzieć, bo 0-4 po 4 minutach. Ale potem cierpliwie budowali akcję, a potem zagrali już zdecydowanie lepiej, szybciej, dynamiczniej. No i co najważniejsze, skutecznie pod bramką. I tą skuteczność cały czas mają na odpowiednim poziomie. Teraz tam odważne jeszcze wejście przez środek Bartłomieja Rugały, ale powstrzymywany. No i jeszcze raz przez środek próbujemy. Aj, teraz niestety szkoda straty piłki. No i Chrobry chciał to szybko rozegrać, ale szybko wróciliśmy do swojej strefy obrony. Teraz jeszcze piłka przez środek. Jest tam blok. No i teraz już tutaj mamy wszystko chyba pod kontrolą w defensywie, bo musieli zwolnić, musieli od początku zacząć budować tę akcję. My tam bardzo ładnie się przesuwamy cały czas, bardzo czujnie, czasami nawet ten pressing, te krycie bardzo wysokie. I teraz co tam się działo? Powstrzymywany nieprzepisowo Krzysztof Rzyszkiewicz, tak jest, ale nie ma karnego, jest tylko przewinienie. Teraz nie ma rzutu, jest dobrze tutaj, bardzo czujnie gramy w tym momencie w obronie. Maciej Zarzycki tam popracował i teraz rzut z dystansu. No trzeba to oddać zawodnikowi gości. Paweł Paterek zdobyła bramkę dla swojego zespołu. 11-9, 23 minuty i 19 sekund gry za nami. No i gramy dalej. Teraz jeszcze coś, jakaś króciutka przerwa. Już możemy kontynuować tę grę. Duże emocje, ogromna walka, determinacja z jednej, z drugiej strony. No i nikt nie może tutaj zbudować, oprócz tego początku, gdy było 4-0, no i trochę tak się obawialiśmy, jak to może wyglądać, no ale potem Gwardia szybko, dość szybko wyrównała i teraz praktycznie bramka za bramkę, cały czas tutaj zacięta rywalizacja. No, zdarzają się jakieś błędy, ale piłka ręczna to tak szybka gra, że one muszą się pojawiać. Najważniejsze, żeby ich zredukować do jak największego minimum. Teraz pięknie z lewej strony Michał Milewski odważnie wszedł tutaj z lewego skrzydła, no i trafia, ale szybka odpowiedź także naszych rywali. 12-11. Bardzo szybko przez środek teraz rozgrywamy. Zdecydowanie przyspieszyliśmy grę. Faul, faulowany. No, Maciej Zarzycki. I będzie wykluczenie dla Chrobrego. Numer 77, tak? No 77, ale tu na koszulce mam tylko raczej w sprawozdaniu numer 78, Bartosz Skiba. Być może to właśnie ten zawodnik. Nieważne. Ważne jest to, że gramy z przewagą jednego gracza przez jeszcze minutę i 55 sekund. No i dobrze byłoby to wykorzystać, a może nawet dwa razy wykorzystać, nie dać sobie strzelić, trochę odskoczyć. Ajajaj, teraz fatalny błąd w tym rozegraniu. Sam na sam z naszym bramkarzem jest rywal Krzysztof Komarzewski i mamy 12-12. Szkoda, bo przecież gramy w przewadze, ale tak prostych, naprawdę juniorskich błędów nie możemy popełniać. Szkoda, szkoda. No ale jeszcze przez minutkę ponad i 20 sekund będziemy grać z przewagą. Teraz nam się takie jakieś dziwne błędy przytrafiały.
Niestety tutaj piłka na prawą stronę do Mateusza Wojdana dostała jakiejś takiej dziwnej rotacji, nie utrzymał ich piłki w dłoniach. No i ona wyszła poza plac gry, no i rozpoczęli kolejną akcję nasi rywale. Oni się nie spieszą, bo jeszcze grają, jeszcze przez niespełna minutę w osłabieniu. No to będą celebrować tą akcję, jak długo tylko będzie można. No my może musimy tutaj troszkę mocniej podpresować naszych rywali. O, i teraz jest błąd, ale jeszcze się wybronili. Złe te podanie. Teraz już Chrobry szybko, no i wkrętka. Bardzo ładna, trzeba przyznać. Zrobił to kapitalnie Krzysztof Komarzewski i rywale w 26 minucie wychodzą na prowadzenie 13-12. No i jedno oczko straty. Korotop, Gwardiopole, za chwilę oba zespoły będą już w pełnych składach, ale już praktycznie leżąc na murawie. Jeden z naszych zawodników, Jakub Luksa, zdołał oddać strzał i jest 13-13. 3,5 minuty do końca. Ogromne emocje. Tutaj będzie walka na pewnym dystansie 60 minut. Kto wie, czy niepotrzebne będą nawet rzuty karne, by wyłonić tutaj zwycięzcę. No ale spokojnie. Na razie jest pierwsza połowa, końcówka. Faulowany zawodnik naszych rywali, Paweł Paterek. No i gramy dalej. Piłka do środka. Ajajajajaj. Jeszcze raz faul. Najważniejsze, że bez konsekwencji, że tutaj nie ma rzutu karnego. 3 minuty i 3 sekundy do zakończenia pierwszej połowy. Paterek przez środek. Jeszcze tam próbują się przedrzeć przez naszą defensywę i znowu się udaje kolejna wkrętka w wykonaniu naszych rywali. Oni prowadzą 14-13. Szybko od środka rozpoczęła Gwardia. Już tutaj po obwodzie tam piłeczka jak po sznurku sobie przemieszcza. Aj, pomyliliśmy się, stracił niestety piłkę tutaj Maciej Zarzycki. Poszła kontra naszych rywali. No i budują różnicę 15-13 na prowadzeniu. Jakaś kontuzja jednego z zawodników Chrobrego. Potrzebna będzie chyba pomoc medyczna. No to na chwileczkę dosłownie odetchnijmy od tych wielkich szczypiorniackich emocji do hali z tego areny. Wracamy dosłownie niebawem.

Dwie minuty równo pozostało do zakończenia pierwszej połowy spotkania w ramach piątej kolejki rozgrywek Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. Krotop Gwardia przegrywa z Chrobrym Głogów 13-15, ale może to już jest zły rezultat, bo teraz trafiamy do bramki rywali. Jest 14-15, niezwykle zacięta, wyrównana ta pierwsza połowa i teraz Chrobry, wydawało się, że mogą stracić piłkę, ale jednak nie. No i teraz bardzo spokojnie, bo ruszyli do szybkiego ataku. Teraz już będą tutaj grać znacznie dłużej, jak to tylko będzie możliwe. Minuta 20 do zakończenia tej pierwszej części meczu. 15-14 na prowadzeniu Chrobry. No on wiadomo, jaki ma plan. Oni chcą tutaj jeszcze zdobyć jakąś bramkę, nic nie stracić. Na Gwardia wręcz przeciwnie. Najważniejsze, by teraz nie stracić. No niestety tutaj z lewej strony Paweł Paterek, mimo asysty naszej obrony, 16-14. No i 55 sekund dla Gwardii, by tutaj jeszcze coś rzucić, ale teraz się mylimy. No i zostaną nam ile? Zostanie nam 48 sekund, by zdobyć przynajmniej jedną bramkę w tym spotkaniu. Jeszcze kosmetyka parkietu, no bo zawodnicy są już na tyle zmęczeni, może nie zmęczeni, ale spoceni, że każdy kontakt z nawierzchnią powoduje, że no, trzeba wycierać ten pot, bo jeżeli ktoś by nadepnął stopą, można się poślizgnąć, można tutaj niepotrzebnie zostać kontuzjowanym. Już za chwileczkę wracamy do gry i te ostatnie kilkadziesiąt sekund przed nami, dokładnie 45. My teraz cierpliwie budujemy tą akcję, chcemy przygotować sobie pozycję rzutową, tak by nie było wątpliwości, tak by padła bramka dla Krotop Gwardii. Ta bramka pada! Kowalczyk fantastycznie, ale do szybkiego ataku jeszcze pójdą nasi rywale. Oni jednym trafieniem prowadzą, teraz trochę zwolnili, przyjęliśmy piłkę. Będzie okazja, by jeszcze 20 sekund, 18. No panowie, sprężamy się i rzucamy. Będzie okazja. 15 sekund, jest dużo czasu w piłce ręcznej, by tutaj doprowadzić, by rzucić. Dobrze, ale jeszcze tutaj sędziowie gwizdzą. Pokazuje Bartek Kowalczyk, no czas na tablicy. 5 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Krotop Gwardia tylko jedną bramką przegrywa. 15-16. No i czy zdążą? Czy zdążą rzucić, czy zdążą oddać celne trafienie i czy doprowadzą już w tej pierwszej połowie do remisu. Kilka sekund, wszystko, moi drodzy, będzie jasne. Najważniejsze, że naprawdę Gwardia dzisiaj nie pęka, że gra dobre zawody. No i tutaj końcowy wynik jest z pewnością sprawą otwartą. Tutaj jeszcze wiele ciekawych rzeczy w drugiej połowie na pewno się wydarzy. Teraz, czy wydarzy się coś pięknego i będzie bramka? Nie, nie będzie tej bramki. Syrena końcowa, która oznajmia, że 30 minut gry za nami. Na półmetku Krotop Gwardia Opole przegrywa z Chrobrym Głogów, ale tylko jedyną bramką, 15-16. Czekamy na drugą część spotkania, czekamy na kolejne emocje. No i wierzymy, że w drugiej części meczu górą i w całym spotkaniu będą gwardziści. Za 17 minut, godzina 19:00, do Stego Areny wracamy niebawem.

10 minut pozostało do godziny 19 w tego arenie. Przerwa, bo po pierwszych 30 minutach meczu piątej kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych Korotop Gwardia Opole rywalizuje z Chrobrym Głogów i przegrywa, ale tylko jedną bramką, 15-16. Bardzo zacięta, wyrównana rywalizacja. Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście. Po 4 minutach Chrobry prowadził 4-0. Dopiero w następnej minucie Dan Rakocza rzucił pierwszą bramkę dla Gwardii. W kolejnych minutach zespół z Opola zaczął prezentować się znacznie lepiej. Drużyna trenera Bartosza Jureckiego zaczęła grać szybciej, zdecydowanie i, co najważniejsze, bardzo skutecznie. W 11 minucie gospodarze doprowadzają do remisu po 6 na półmetku premierowej odsłony. Mamy też remis 7-7. W drugim kwadransie pierwszej połowy kibice również obserwują bardzo zaciętą i wyrównaną rywalizację. Oba zespoły cały czas grały praktycznie bramka za bramkę. Ostatecznie na półmetku rywalizacji to Chrobry prowadzi, ale tylko jednym trafieniem, 16-15, a to oznacza, że emocji w drugiej połowie zgodnie z zapowiedziami nie zabraknie. No, wynik jest tutaj sprawą otwartą, na pewno do 30 minuty będzie tutaj się to wszystko rozstrzygać, może nawet rzuty karne zobaczymy. Ważne, że Gwardia gra nieźle, dobrze pod względem jakości. Ten zespół jest w tym sezonie dużo lepszy, dużo groźniejszy, dużo więcej jakości wśród zawodników. No i jako całość, jako team, jako zespół naprawdę prezentuje się również bardzo dobrze. No bo po tych kilku pierwszych minutach wydawało się, że Chrobry ich tutaj może gdzieś tam troszeczkę zjeść, ale szybko wrócili na właściwe tory. No i dzięki temu mamy tak zaciętą i wyrównaną rywalizację. Druga połowa powinna rozpocząć się około godziny 19. Kolejna informacja na temat wyniku już w wiadomościach Radia Opole, właśnie w serwisie informacyjnym o godzinie 19, a podsumowanie w serwisie sportowym godzinę później, czyli o godzinie 20. Cały czas kibice dzisiaj rozmawiają na temat tego, co wydarzyło się wczoraj w Stegu Arenie. Unii Opole grało inauguracyjne spotkanie w Tauron Lidze Siatkówki Kobiet. No i niestety przegrywamy z Chemikiem Police 2-3. Też bardzo dużo emocji, dwa pierwsze sety dla naszych rywalek, ale tutaj tak w miarę na styk. No, w drugim, w trzecim secie panowały Wilczyce niepodzielnie do 15, do 19. No i wydawało się, że tiebreak to będzie tylko formalność. No i tak było bardzo długo, 12-9, ale finalnie 15-13. Niestety na korzyść Chemika. Okazja do tego, by wejść na drogę zwycięstw jak najszybciej, będzie już za niespełna tydzień w niedzielę. Również w tego arenie w drugiej kolejce spotkań podopieczni trenera Dąbrowskiego rywalizować będą z Wekesem. Bostik Bielsko-Biała to drużyna, z którą w zeszłym sezonie nasz team rywalizował o trzecie miejsce. Bardzo trudny, wymagający sezon, raz, że wszyscy na mnie się już nastawiają. Nikt nie lekceważy tej drużyny po minionym, historycznym, fantastycznym sezonie i pierwszym brązowym krążku w historii klubu. Do tego dochodzi jeszcze występy w Lidze Mistrzyń. Dużo będzie się działo, trudne wyzwania. Raz, że trzeba utrzymać i formę sportową, ale też cała logistyka, przeloty, hotele, wyjazdy. No, będzie się sporo działo, to wszystko trzeba będzie wytrzymać i fizycznie, i psychicznie. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie i nie będzie brakowało dobrych wyników w wykonaniu siatkarek z Opola. Oliwier Solberg prowadzi po trzecim dniu rajdu Sardynii, 13. ostatniej rundy Mistrzostw Świata w WRC. Po 13 odcinkach specjalnych Szwed ma ponad 30 sekund przewagi nad Francuzem Sebastianem Mozierem i minutę 40 sekund nad Finem Samim Pajarim. Na 12. miejscu jest Kajetan Kajetanowicz, który zajmuje czwartą pozycję w klasyfikacji WRC, a rajd Sardynii potrwa do niedzieli. Cieszymy się bardzo, bo wczoraj się wygrane biało-czerwonych Widze Narodów. Polska gromi Rumunię 6-0. Ja typowałem przed tym spotkaniem zwycięstwo oczywiście biało-czerwonych, ale nie tak okazało, 3-1. Myślę, że mało kto taki wynik typował właśnie aż w tak okazałych rozmiarach.
dobrze, że piłkarze to zrobili, mimo że grali z przewagą przez większość spotkania jednego zawodnika. To i tak duży szacun za 6 strzelonych bramek. No i kolejny hat-trick zawodnika, napastnika, jak wino, czyli Roberta Lewandowskiego. I na niego, i na pozostałych piłkarzy, także na sztab szkoleniowy wylało się sporo krytyki po ostatnich meczach, no ale myślę też krytyki zasłużonej, bo grali, mówiąc żargonem, piłkarski piach. Z Rumunami sobie to odbili. Miejmy nadzieję, że w poniedziałek z Bośnią, w drugim spotkaniu między tymi zespołami na przestrzeni kilku dni, będzie jeszcze lepiej albo tak samo dobrze jak z Rumunią i tam również zainkasujemy komplet punktów. Dzisiaj Liga Narodów rozgrywa kolejne mecze. Chorwacja gra z Anglią, no i do przerwy przegrywa 0-4. Synowie Albionu tutaj znakomicie prezentują skuteczność. Harry Kane, Jude Bellingham, Gordon i Saka. 8:21, 39 i 45 minuta. No i wszystko jest już chyba pod kontrolą. Hiszpania, Czechy to o godzinie 20:45. Spoglądam tutaj na boisko w Stego Arenie. Obie drużyny już są na parkiecie. Za chwilę rozpocznie się druga część tego spotkania. Na półmetku przegrywamy, ale tylko jedną bramką, 15-16 z Krobrym Głogów. A kolejna relacja z tego wydarzenia już w serwisie informacyjnym za kilka minut po godzinie 19. A dziś w audycji cały nasz sport. To już wszystko. Program przygotowali Adam Wołek, Jakub Biel, zrealizował Marcin Głowienkowski. Przed mikrofonem miał przyjemność i okazję pracować dla Was Grzegorz Frankowski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo sobotniego wieczornego programu Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. 19 na zegarach wiadomości wieczorne. Zaczynamy. Program ceny paliwa niżej już działa. Do końca roku będzie kosztować budżet kraju około 5 miliardów złotych. W Superlidze Piłki Ręcznej Gwardia Opole mierzy się w Stegu Arenie z Chrobrym Głogów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rządowy program ceny paliwa niżej wersja 3.0 już działa. Od tego rozpoczynamy. Mimo obniżek kierowcy na stacjach paliw pod Warszawą mają podzielone zdania co do cen paliw.
2: No ja tankuję zawsze jakieś 16 litrów, bo mam taki mały samochodzik, więc dla mnie to jest jakieś, nie wiem, 15 zł, mniej więcej 16, więc to nie jest zbyt duża różnica. Szczególnie, że został obniżony VAT, który i tak wcześniej rozliczałem na tatę firmę, więc nie jest to zbyt duża obniżka.
3: Trochę więcej pieniędzy będę miał w portfelu. Gaz mógłby też stanieć, no bo gaz tak jak stoi, tak stoi.
0: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku, ma być finansowany z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Teraz Wielkopolska, ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje jutro w maratonie w Poznaniu. W tym roku po kilkunastoletniej przerwie zawodnicy znów pobiegną przez stary rynek. Dziś na poznańskich targach, gdzie działa biuro zawodów, biegacze od rana odbierali pakiety startowe.
4: Pierwszy, debiutujemy.
5: Też debiut. Raczej czuję się przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
4: Myślę, że taka fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
6: Maraton bardziej polega na tym, że człowiek rozkłada siły na cały ten długi bieg, bo to jednak 4 godziny potrafi nawet trwać, a tutaj trzeba się sprężyć.
0: Maratonowi towarzyszą także targi odzieży sportowej. Taka ekspozycja w obiektach targowych również w niedzielę.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Strażacy apelują o instalowanie czujek dymu i tlenku węgla w ramach październikowej kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak radzi, by taką czujkę kupić na prezent rodzinie czy znajomym. Może uratować życie.
7: Podarujmy naszym najbliższym to, co w życiu najcenniejsze. Podarujmy bezpieczeństwo. Naprawdę niewielka inwestycja w niewielkie urządzenie, ale jakże mądre, powoduje dla nas komfort tego, że w porę zostaniemy ostrzeżeni.
0: U progu nowego sezonu grzewczego warto zaopatrzyć się w te niedrogie urządzenia. Są do nabycia praktycznie we wszystkich marketach budowlanych, ale także na przykład w sklepach z artykułami elektrycznymi.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: W Superlidze Piłki Ręcznej Gwardia Opole mierzy się z Chrobrym Głogów. W Stegu Arenie jest Grzegorz Frankowski. Grzegorzu, ciekawi jesteśmy, jak przebiega ta konfrontacja.
8: Bardzo wyrównane, zacięte zawody od pierwszej piłki tej konfrontacji. Mamy 35 minutę i jest remis 17 do 17 do przerwy po 30 minutach. Jednym trafieniem zaledwie prowadził Chrobry tutaj przez większość tego meczu, bramka za bramkę, chociaż zaczęło się nieszczególnie, bo po 4 minutach to nasi rywale prowadzili 4-0, a potem zaczęliśmy grać dużo szybciej, skuteczniej, ale teraz niestety nasi rywale trafiają do bramki. Tutaj wszedł bardzo ważnie z lewego skrzydła ten bardzo skuteczny Paweł Paterek. Jest 18 trafienie i czy będzie szybka odpowiedź Gwardii? Jest Kowalczyk, rzuca z dystansu, mamy gol, 18 do 18. Tutaj będzie się działo, najważniejsze, że po 35 minutach Korotop Gwardia Chrobry Głogów, remis 18 do 18.
0: No to mamy zdecydowanie zacięte spotkanie. Grzegorz Frankowski, dziękuję bardzo. Na zakończenie sprawdźmy jeszcze wybrane depesze agencyjne z ostatniej godziny.
1: Światowe agencje informują.
0: Rosja po raz kolejny wzywa obcokrajowców i personel dyplomatyczny do opuszczenia Kijowa i powstrzymania się od podróży na Ukrainę. W komunikacie rosyjskiego MSZ zagrożono kontynuowaniem, to cytat, zakrojonych na dużą skalę uderzeń odwetowych na Ukrainę. Dziesiątki tysięcy osób protestowało w Hiszpanii w związku z pogłębiającym się impasem mieszkaniowym, domagając się rozwiązania problemu po tym, jak rządowe propozycje w tej sprawie zostały odrzucone przez opozycję. W samym Madrycie w demonstracjach tylko dziś wzięło udział około 70 tysięcy osób.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: O 2 stopnie obniżyła się w ciągu ostatniej godziny temperatura w stolicy regionu. Mamy 17 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy opolskiego silne mgły i zamglenia. Proszę zmotoryzowanych o rozwagę. Będą ograniczać Państwu widzialność mniej więcej do 400 metrów. Temperatury minimalne od 4 do 6 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny. Niedziela pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Jutro słońca też nie zabraknie, ale te silne mgły i zamglenia będą się utrzymywać jeszcze w godzinach porannych. Temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista polskiej piosenki.

Myślę czasami, gdy starczy mi chwili o tych, których nie ma, kiedyś tu żyli i smutek mnie zżera, obgryza do skóry. Nie mogę nic zrobić, więc patrzę do góry i leżę na śniegu oczami do nieba. Przez myśl mi przecieka śmierć jak kromka chleba. Ostatni być może ślad stawiam na śniegu, nim skruszę się.

Diligence i Jacek Stęszewski. To artysta i tytuł piosenki, której wysłuchaliście, i była to oczywiście pierwsza propozycja do polskiej listy polskiej piosenki, która właśnie się rozpoczęła. Co ciekawe, Jacek Stęszewski zrobił inaczej niż większość artystów, którzy za młodu często eksperymentują, grają bardziej ambitnie, awangardowo, a później czasami z myślą o jakiejś karierze większej, szerszej grupie słuchaczy postanawiają skręcić w stronę muzyki bardziej przystępnej, popowej czy rockowej. To było odwrotnie, bo zaczynał w zespole rockowym, nazywał się Koniec Świata, a później nagrał płytę solową i na tych swoich solowych nagraniach zdecydowanie bliżej mu do piosenki autorskiej, do poezji śpiewanej. No tutaj ewidentnie słychać echa Czerwonego Tulipana. Przyznaję, że dawno nie słyszałem tej klasy wykonania i bardzo dobrego też tekstu. Oczywiście Diligence, jak to w moim przypadku, nieunikniony sposób skojarzył mi się z słynnym westernem i nawet nabrałem ochotę, bo widziałem go chyba jako nastolatek po raz ostatni. Inna sprawa, że w dzieciństwie po kilka razy wszystkie filmy były oglądane i chyba sobie do Diligence'u wrócę. Natomiast druga piosenka jest właśnie takim przykładem. Basia Błaszczyk 3 lata temu pojawiła się na opolskiej liście polskiej piosenki. Wtedy zdecydowanie bardziej była to twórczość balladowa, taka właśnie poetycka. Literacko poziom został zachowany, ale jak sama Basia Błaszczyk napisała, po 3 latach postanowiła zagrać nieco bardziej dynamicznie, bardziej popowo, a nawet alt-popowo. Posłuchajcie zatem nowego singla Basi Błaszczyk, ma tytuł Nie wiem.

Basia Błaszczyk. Jak to szybko leci, drodzy Państwo. 3 lata temu była na Opolskiej Liście Polskiej Piosenki. Jak nie pamiętacie, można wrócić sobie oczywiście po datach, bo przepraszam, wszystkie notowania OLPP są na stronie Radio Opole. Tam, gdzie głosujecie, macie najczęściej aktualne wydanie, ale można sobie cofać się datami i sprawdzać, kto kiedy był i z jaką też piosenką. Oczywiście posłuchać, bo są linki do teledysków. Oczywiście wtedy, kiedy teledyski są, jeżeli teledysku nie ma, jest to po prostu link do piosenki. Każdej możecie posłuchać ponownie. A teraz zupełnie zmienimy klimat. Będzie new metal. Przyznaję, że nie jestem wielkim fanem new metalu. Wolę klasyczne heavy albo thrash, bo tutaj dla mnie jest zawsze tak jakoś za dużo krzyku. Ale tego krzyku tutaj zbyt wiele nie ma. Jest połączony z dosyć klasycznym, powiedziałbym, śpiewaniem. Zespół nazywa się Sarang, a tytuł piosenki Rany.

ten początek szczególnie był taki, że spodziewałem się, że od razu po tych ostrych gitarach będzie jakiś krzyk, a to tymczasem proszę, jaka niespodzianka. No ale przede wszystkim tekst, bo te rany to są rany, które sobie niestety często zadajemy zupełnie niepotrzebnie. No ale w emocjach łatwo się mówi, prawda, tak na chłodno, a kiedy pojawiają się emocje, jest zdecydowanie trudniej. To teraz nieco łagodniej będzie Ramię. Taki jest tytuł piosenki. Dobrze jest czasami komuś podać ramię. Mówimy pomocną dłoń, ale wsparcie, na czym się wspieramy? Nie na dłoni przecież, ale na czyimś ramieniu. A piosenka Ramię to Marysia Fedunewicz.

pół roku temu, no niespełna pół roku, tak z grubsza licząc, mieliście Państwo okazję posłuchać piosenki. Wtedy Marcelina solo pojawiła się po raz pierwszy u nas. Łapię się na myślach. Zwrócił moją uwagę dosyć oryginalny tekst, taki bardzo zaangażowany społecznie, z bardzo dobrą warstwą psychologiczną. Przyznaję, że bardzo lubię, kiedy widać, że artystka czy artysta no, próbuje zgłębić, empatyzować też z postaciami, o których śpiewa, o emocjach, o których śpiewa. No ale nie zawsze mamy też pewność, prawda? Czasami mówimy, że coś jest prawdopodobne. I tutaj tytuł nowej piosenki do tego nawiązuje. Najprawdopodobniej. Marcelina przed Wami.

To była Marcelina i utwór najprawdopodobniej, bardzo mi się podoba, że też fajnie, ciekawie kombinuje ze swoją muzyką. Nie jest to tylko i wyłącznie podkład z tak zwaną linią melodyczną. Sporo się tutaj dzieje. A zobaczymy, czy Państwu się spodoba. Tamten utwór przez kilka tygodni wtedy na liście był. To była Marcelina, propozycja numer 5, a jako szósta będzie Popielnica. A właściwie będzie Popielnica, sugeruje rodzaj żeński, ale Popielnica to zdecydowanie mężczyzna i pojawi nam się znowu wątek Dzikiego Zachodu. Sam artysta napisał, że inspirowały go i westerny, muzyka filmowa generalnie, ale też Tarantino między innymi. Ja bym do tego grona jeszcze dorzucił w gruncie rzeczy też Davida Lyncha, bo jest naprawdę mrocznie. No i Popielnica to zespół, nie konkretny jeden człowiek, chociaż lider jest zdecydowanie mężczyzną. Jak piosenka wejdzie na listę, to wam wtedy powiem, kto dokładnie zespół Popielnica tworzy. A tymczasem piosenka Tarcza.

0: Popielnica i Tarcza, to była propozycja numer 6, a jako siódma będzie Ola Góralska. Po raz pierwszy u nas i bardzo ciekawe bio. Najczęściej, kiedy dostaję biogramy różnych artystów, artystek, zespołów, no to piszą o tym, gdzie brali udział, w jakim festiwalu. Tymczasem biogram Oli Góralskiej zaczyna się od tego, że oprócz tego, że jest wokalistką, co naturalne, będzie za chwilę śpiewała, pisze teksty, jest też pisarką, a z wykształcenia nauczycielką języka polskiego. Uwaga, która wierzy, że wrażliwości można uczyć nie tylko w szkole. Ja powiem nawet więcej. Ja uważam, że wrażliwości powinniśmy uczyć zwłaszcza w szkole. I taka śpiewająca nauczycielka to byłoby coś, albo pisarka. No ale nie wiem, niestety nie ma informacji, czy aktywnie nadal uczy, czy już poświęciła się tylko i wyłącznie karierze muzycznej. Na pewno na nią stawia bardzo poważnie i tu mamy dowód. Za chwilę posłuchamy nowej solowej piosenki, chociaż wcześniej śpiewała także w zespole regowym Góralska i Birs. Była też m.in. laureatką festiwalu imienia Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie. No a teraz przygotowuje zupełnie solowy, autorski projekt i piosenka Król to właśnie pierwszy singiel z tejże nowej płyty.
1: Nie przeczytasz o tym w książkach ani w prasie. Twa przedziwna zdolność, wieczorami gubisz zasięg. Mnie to nie dotyczy, trzymaj się więc na smyczy. Moje serce ciebie nie chce.

A za chwileczkę, drodzy Państwo, będzie strefa retro. Dokładnie 35 lat minęło od nagrania płyty, z której piosenki za chwilę posłuchamy. Zespół nazywa się Zagadank i przyznaję, że gdyby ktoś mnie zapytał o ten zespół, nie pamiętałbym go. Może troszeczkę wstyd, no ale nie wszystko trzeba pamiętać, jak się ma 50 kilka lat, prawda, każdego zespołu, zwłaszcza, że istnieli dosyć krótko, na przełomie lat 80., 90., 91. ukazała się płyta. Chociaż liderem, wokalistą był Zbyszek Bieniak, który występował i w Kolesz, i w Jokaszyn, w Rezerwacie, przez chwilę w oddziale zamkniętym, a nawet stanowił poniekąd kontynuację formacji Roxa. Jeżeli chodzi o Towarzystwo Pustych Głów, bo tak się ta płyta nazywała, która była w 91 roku wydana, to jest to w ogóle biały kruk. Przyznaję, że gdyby trafił mi się winyl, z przyjemnością, bo jak mówiłem, nie pamiętałem o zespole, a jak posłuchałem płyty, bo posłuchałem sobie całej, wybrałem oczywiście ten utwór, to naprawdę świetna muzyka. Posłuchajcie, Ciągle w Tobie Zakochany.

bałem się troszeczkę, jak usłyszałem te pierwsze dźwięki gitary, wróciłem do tego, że ojej, taki Marillion, prawie jak Kaylee. Ale na szczęście tylko delikatne skojarzenia, później dzieją się zupełnie, zupełnie inne rzeczy. Tak jak inne rzeczy muzycznie wydarzą się za chwilę. Będzie funkowo, będzie R&B i bardzo taki gęsty, ciepły groove, bo właśnie taką muzykę wykonuje Ewa Novel, a przed nami jej nowy singiel zatytułowany Dobrze nam jest.

No i została nam jeszcze jedna piosenka w propozycjach, zanim przejdziemy do głównego wydania OLPP. Yoga Tango. Tutaj jak Państwo będziecie szukali, wpisywali yoga myślnik tango, a i tak najprawdopodobniej pierwsze co Wam wyskoczy to informacja, jak to dzisiaj w dobie AI, że jest to połączenie praktyki jogi i tańca tango. Tutaj nie wiem na ile jest to yoga, być może muzycy jogę uprawiają prywatnie po godzinach, natomiast muzyka być może do jogi też się nadaje, ja nie jestem specjalistą od jogi, ale zdecydowanie tango jest tutaj ważniejsze, nawet takie tango postpunkowe, a na pewno nawiązujące są z Warszawy do takiej muzyki tradycyjnej, apaszowskiej troszeczkę, jaką możecie kojarzyć chociażby z Taty Kazika, prawda? Zresztą za chwileczkę się przekonacie, bo przed Wami szkatułkowe piosenki.

0: Polska lista polskiej piosenki.
1: Za nami 10 propozycji, a więc rozpoczynamy główne wydanie polskiej listy polskiej piosenki i rozpoczniemy od razu piosenką premierową, bowiem debiutuje na liście tydzień temu w propozycjach Misia Furtak i utwór Czuję.

Utwór Czuję otwiera nową płytę Misi Furtak. Jest pierwszy na liście, w sumie 10 piosenek, dwa duety, też między innymi z Kasią Nosowską i Darią ze Śląska. No ale najbardziej podoba mi się tytuł płyty, Otuchy, bo to tak jakby każda piosenka dodawała nam otuchy. Bardzo ładne jest to, że nie właśnie otucha, że płyta ma dać nam otuchy, ale otuchy troszeczkę jak poduchy. No i wprawdzie miejsce 30, ale jednak mam nadzieję, że otuchy Państwu Wam doda. A na 29 miejscu po raz drugi Następcy Tronów i Płacz Wietnamskich Dzieci.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
10: No już, już, biedactwo.
11: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
13: Słuchają Państwo sobotniego wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 20. Wiadomości wieczorne. Zaczynamy. Progi podatkowe po nowemu. Projekt rozwiązań w najbliższym czasie ma trafić do Sejmu. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Trwa sprawdzanie, jak poważna to sprawa. W sporcie Superliga. Gwardia Opole podejmowała chrobrego głogów.
0: Wiadomości Radio Opole.
13: Projekt reformy progów podatkowych, od tego rozpoczynamy, ma w najbliższym czasie trafić pod obrady Sejmu. Zgodnie z nim pierwszy próg zostanie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Osoby zarabiające od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego. 24%, przypomina Michał Makowski.
14: Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
15: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
14: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku.
13: Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów, co przełożyło się na wyciek danych związanych z rezerwacjami. Przedstawiciele firmy zaznaczają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, jednak apelują do klientów o zachowanie wzmożonej czujności.
0: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
13: Bezpłatny ciepły posiłek dla każdego dziecka w szkole. Taki pomysł podczas konferencji prasowej przedstawiali dzisiaj działacze partii Razem. Ich zdaniem koszt szkolnych obiadów nie powinien być obciążeniem dla rodziców, a rozwiązanie powinno być finansowane z budżetu państwa.
16: W przeliczeniu na rok jest to różnica w wysokości 1800 zł. Jest to już realny koszt dla budżetu domowego, a mówimy tutaj o przypadku jednego dziecka w rodzinie. Co w przypadku, proszę sobie przeliczyć, gdy tych dzieci do szkoły chodzi dwoje czy troje. Dlatego chcemy, by ten koszt zszedł z rodziców i sprawa została rozwiązana systemowo, odgórnie. Uważamy, że Polskę jako 20. gospodarkę w świecie stać jest na zagwarantowanie tym najmłodszym jednego ciepłego posiłku w szkole.
13: Argumentowała w trakcie spotkania z dziennikarzami Judyta Pabian-Kowalska z partii Razem. Obecnie pomoc w finansowaniu posiłków dla dzieci z rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej jest dostępna m.in. w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Teraz brzeg. Trwają zapisy na otwarte Mistrzostwa Miasta w rowerowym wyścigu przełajowym. To już 10 października na Placu Drzewnym. W 6 kategoriach wiekowych uczestnicy będą mieć do pokonania od jednej do kilku pętli po nawierzchni zasadniczo ziemno-trawiastej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji czeka na zgłoszenia uczniów szkół podstawowych, także przedszkolaków, tylko do poniedziałku. Najlepiej zrobić to mailem bezpośrednio pod adresem Mosiru. mosir.sport. brzeg.pl.
0: Światowe agencje informują.
13: Na Słowacji odsłonięto pomnik sowieckiego marszałka Iwana Koniewa. W uroczystości zorganizowanej przez Związek Bojowników Przeciwko Faszyzmowi obok przedstawicieli słowackich władz wziął także udział ambasador Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział nasilenie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej w odpowiedzi na, tu cytat, zmianę rosyjskiej polityki ataków powietrznych w rozmowie z agencją Reutera. Jednocześnie zapewnił, że Ukraina nie będzie atakować rosyjskich celów cywilnych.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
13: 4 minuty po 20.
0: Sport w Radiu Opole.
17: Ze Stego Areny Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Gwardia Opole dzielnie walczyła, ale punkty pojechały na Dolny Śląsk. W meczu piątej kolejki Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych zespół z Opola przegrał przed własną publicznością z Chrobrym Głogów 32-37. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Dość powiedzieć, że na półmetku rywalizacji rywale prowadzili tylko jedną bramką 16-15. Po zmianie stron obraz gry długo nie ulegał zmianie. Żadnej z drużyn nie udawało się zbudować jakiejkolwiek większej przewagi. Tak było do 43 minuty, kiedy goście wyszli na prowadzenie 23-20. W kolejnych minutach rywale utrzymywali dobrą dyspozycję strzelecką i w 51 minucie prowadzili już 30-25. W ostatnim fragmencie spotkania ambitnie grający Opolanie próbowali odrabiać straty, ale dobrze dysponowany rywal na to nie pozwolił i ostatecznie to Chrobry wygrał w Stegu Arenie 37-32. Najwięcej bramek dla Gwardii, 8 rzucił Bartosz Kowalczyk. Teraz pozostałe informacje. Kierowcy Formuły 1 są w Malezji, gdzie w niedzielę odbędzie się wyścig o Grand Prix Bahrainu. Zawody przeniesiono z kwietnia i zmieniono ich lokalizację ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie. Sobotnie kwalifikacje wygrał Holender Max Verstappen. Liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina sensacyjnie odpadła z tenisowego turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. W drugiej rundzie China Open Kazaszka uległa 118. zawodniczce na świecie reprezentującej Armenię, a urodzonej w Rosji Alinie Czarajewej 6-3, 4-6, 3-6. Brązowi medaliści ostatnich mistrzostw świata Anglicy w kapitalnym stylu rozbili Chorwatów w Rijece w meczu Ligi Narodów Piłkarzy. Wygrali aż 7-0. Była to najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji. Pałac Bydgoszcz przegrał się

0: Jego mgły i zamglenia będą ograniczać widzialność do 400 metrów, temperatury minimalne od 4 do 6 stopni, wiatr słaby z kierunków zmiennych. Niedziela przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym, słońca jutro nie zabraknie. Początkowo jeszcze silne zamglenia będą się utrzymywać w godzinach porannych, zmotoryzowanych, proszę o uwagę. Temperatury maksymalne jutro od 19 do 21 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego z kierunków zmiennych.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Reklama. 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
1: Opolska lista polskiej piosenki.

Julia Stoltman, tak na imię mi dano. Tydzień temu debiutowała na OLPP i to bardzo, bardzo wysoko. No, udało się na liście utrzymać, nie udało się utrzymać wysokiej pozycji, no ale zobaczymy. Trzeba być czujnym, że nawiążę do piosenki, tytułu piosenki Misi Furtak. Julia Stoltman na 28. A na 27 to od długiego czasu bez wielkich zmian. Trzecia dziesiątka, grupa Happy Set, Nie będziemy płakać.

Grupa Happy Set, jak mówiłem, bez większych zmian, bo byli na 26, a są na 27. Natomiast z 30 odbili się kilka oczek w górę, bo na 26 Anshua, Bajzel i Ania Gromczewska.

Może i kosze plażowe, ale o ile rzeczywiście parawanów nie bardzo lubię i ten parawanik taki wyśmiewany, to te klasyczne kosze, jeżeli gdzieś stoją, takie jeszcze nawiązujące do międzywojnia, piękne, no to przyznaję, że w takim koszu, czasami przed słońcem, jak jest zbyt gorące, dobrze się schować, miło sobie tam posiedzieć i coś posączyć. A tymczasem przed nami kolejna piosenka SOS i Kixi.

jak się siedzi w takim koszu, a czasami ktoś woła SOS niestety. No, na szczęście i polecam, plaże zdecydowanie strzeżone z ratownikami. SOS 5 oczek w górę z 20 na 25, a bez większych zmian szyszy i defekt.

się, bo zimno mi nawet gdy upał jest. Ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.

zastanawiałem się tydzień temu, prezentując propozycję, czy będą dwie piosenki na liście o chwilach. No bo mamy, a nie blucz chwilę trwaj. To znaczy mamy. Tydzień temu mieliśmy, bo wcale nie ma gwarancji, że się na liście uchowała. Mieliśmy już jedną premierę, a więc ktoś na pewno listę opuścił. A za chwilę druga premiera, więc tym bardziej. No ale to jest ta piosenka, która również ma chwilę w tytule. Łapmy tę chwilę. Space Bash, Henio.

Jak tak śpiewał o tym kupię nam bilet, to od razu w głowie mi grał bilet zielony. Ale piosenek z biletami jest znacznie więcej w tytule. Jak ktoś ma pomysły i potrafi wymienić ze 3-4, to może do mnie napisać. Dostanie jakąś płytę jako upominek. Na 23 debiutują Łapmy tę chwilę, a na 22 Jedno oczko w górę i po raz drugi Queen Margot Insomnia.

A za chwilę ponownie debiutant sprzed tygodnia. No, na razie Julia Stoltman z 10, bardzo, bardzo nisko. No i też kilka oczek w dół Michał Szpak, bo debiutował na miejscu 16 z piosenką Kochanie, a w tym tygodniu Michał Szpak na 21.

i rozpoczynamy, drodzy Państwo, drugą dziesiątkę, bo przed nami już za chwilę miejsce 20, a na miejscu 20, no jedna z bardziej zasłużonych już piosenek, 41 tydzień.

Na fali i Berry Blue, Puch. Miałem dać wybrzmieć temu Puch, ale myślę, że państwo już sami robicie gdzieś kątem ucha, prawda? Puch, jak tylko piosenka dobiega końca. A za chwilę kilka oczek w górę ponownie, ale tak sobie już krąży po tej liście też 21 tygodni. Lidia Jazgar, Kawa Stygła.

myślę, że ta kawa mogła wystygnąć tak z tego powodu, że ktoś tak intensywnie głosował i tak zapamiętale, że w tym czasie kawa mu wystygła. Więc najlepiej zrobić sobie kawę, wypić, później głosować, albo najpierw zagłosować, a później dla wzmocnienia zrobić sobie kawę, jeżeli nie chcemy oczywiście pić zimnej. Na 19 w tym tygodniu Lidia Jazgar, a za chwilę Oliwka Majewska. 10 tygodni krócej, bo 11 i utwór Tatuaże.

Ciekawe, czy można byłoby sobie zrobić tatuaże w groszki, prawda? Że na przykład mamy ramię w groszki albo łydkę w groszki. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Myślę, że już tak wszechobecne są tatuaże. Ja od razu powiem, że nie mam i absolutnie nie mam pomysłu, a nawet nie przychodzi mi do głowy. Nie wiem po co i co miałbym sobie zrobić, ale myślę, że gdyby już, to groszki byłyby jedną, myślę, z ciekawszych i bardziej oryginalnych propozycji. U nas piosenkę o groszkach śpiewa oczywiście Magda i Artur.

Sylwia Nowak i Nowy Sen. A za chwilę piosenka, no bardzo często się spotykają, myślę, na liście. Dawno tak nie było, żeby się jakieś takie duety dobrały, które mają podobną ilość głosów i obok siebie są na liście przez długi czas. A w przypadku Sylwii Nowak i Karoliny Lewińskiej tak właśnie jest. Oczywiście Karolina Lewińska, czyli piosenka Przestrzeń.

jak widać, za chwileczkę będzie, ale u nas oczywiście jak słychać, kończymy drugą godzinę opolskiej listy polskiej piosenki. Przed nami miejsce 14, to na nim właśnie jest piosenka Jak widać, którą zaśpiewa Filip Seven. No, za chwilę po wiadomościach finałowa 13. Póki co na 14. Filip Seven.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Sobotni wieczór z Radiem Opole, w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 21, czas na wiadomości wieczorne. Zapraszam do słuchania. Portal wakacje.pl. Ofiarą cyberataku wyciekły dane m.in. z rezerwacji. W wiadomościach wieczornych także wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski o kosztach stałej amerykańskiej bazy w Polsce. A sportowo Gwardia Opole mimo dobrej postawy przegrywa z Chrobrym Głogów.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Od tego rozpoczynamy. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów, co skutkowało m.in. wyciekiem danych związanych z rezerwacjami, ustalił Tomasz Zielenkiewicz.
6: Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy.
5: Koszty utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce będą wysokie, to fakt, ale alternatywa jest znacznie gorsza, mówi w Polskim Radiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy amerykańskich wojsk właśnie w Polsce dla, jak się szacuje, 5000 żołnierzy ma zapaść w grudniu.
7: Amerykanie w tym momencie zmieniają architekturę swojej obecności również w Europie. No to jest szansa, aby tą obecność w Polsce zwiększyć i zmienić ją z obecności rotacyjnej w obecność stałą. Amerykańscy żołnierze, amerykański sprzęt w Polsce oznacza to, że jest to bardzo mocno wzmocnione odstraszanie naszych największych przeciwników na wschodzie.
5: Tymczasem Pentagon chce w ciągu kilku tygodni narady sojuszniczej właśnie w naszym kraju. W spotkaniu współorganizowanym przez amerykańskie Ministerstwo Wojny mają wziąć udział Polacy, Niemcy, Holendrzy oraz państwa nordyckie, a zabraknie kluczowych sojuszników Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji.
3: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
5: Wszystkie oświadczenia majątkowe posłów, radnych, sędziów i wysokiej rangi urzędników państwowych mają być dostępne w jednym miejscu w internecie. Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu oświadczeń majątkowych, która ma ujednolicić wzory dokumentów. Stowarzyszenia obywatelskie liczą na większą transparentność i wzmocnienie społecznej kontroli właśnie nad politykami.
3: Tak grały opolskie drużyny.
5: W meczu piątej kolejki Lotto Superligi piłkarzy ręcznych Kordob Gwardia Opole mimo dobrej postawy przegrała w Stegu Arenie z Chrobrym Głogów 32-37.
8: Spotkanie przez większość czasu było wyrównane. Żadna drużyna nie mogła odjechać. Toczył się bój po prostu gol za gol. W ostatnich 15 minutach Paweł Paterek odpalił te trzy akcje z rzędu, gdzieś zdobył łatwe, w sensie zdobył bardzo ważne bramki. Wtedy nam Głogów odjechał. Staraliśmy się jeszcze wrócić na różne sposoby, gdzieś tu zagrać 7-6, szukać różnych po prostu gry wyżej w obronie czy coś, ale już Głogów po prostu pokazał doświadczenie, pokazał charakter i nie pozwolił nam wrócić do tego spotkania. Dowieźli to zwycięstwo.
5: Tyle zawodnik Gwardii Maciej Zarzycki. W kolejnym spotkaniu o ligowe punkty zespół Bartosza Jureckiego zagra na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk.
3: Światowe agencje informują.
5: Armenia chce do 2029 roku zakończyć reformy, które mają doprowadzić do ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Władze zapowiedziały właśnie nowy system biometrycznej identyfikacji oraz zmiany w zarządzaniu granicami. W całych Włoszech ubywa kultowych barów, pisze portal Roma Today. W ciągu ostatnich 3 lat zniknęło ich prawie 3000 z najnowszego raportu organizacji, która zrzesza małe i średnie firmy gastronomiczne, wynika, że z mapy stolicy Włoch zniknęła także już, jak się okazuje, co trzecia osiedlowa kawiarnia.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Mieliśmy 19 stopni, później 17, 14, no i teraz po kolejnej godzinie tylko 12 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północy opolskiego. Mgły i zamglenia będą ograniczać widzialność do 400 metrów. Zmotoryzowanych proszę o rozwagę. Temperatura minimalna od 4 do 6 stopni, wiatr będzie słaby, zmienny. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, słońca nie zabraknie. Początkowo możliwe silne zamglenia będą się jeszcze utrzymywać w godzinach porannych. Temperatura maksymalna jutro no, tak 2 stopnie mniej niż dzisiaj. Od 19 do 20, może 21, wiatr będzie słaby, zmienny.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
12: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
13: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
14: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
15: Tak.
14: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
15: Mhm.
14: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
15: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.

Bartek, Wojnar, Ekscess z 13 na 13, a więc bez zmian, ale za chwilę największy dziś awans. Z 27 na 12, Remont i Elizabeta.

No i prawie dziesiątka, bo za chwilę miejsce 11. Wiemy już, że Julii Stoltman nie udało się dziesiątki utrzymać. No i w tym tygodniu też poza dziesiątką jest Leszek Komosa, Julia Wasilewska, bo na 11. Sen o Tobie.

I teraz już rzeczywiście została nam finałowa dziesiątka. Do dziesiątki z 11 wróciła, bo już kilka razy w dziesiątce byli Lucyna Owsińska, Lech Nawrocki, Jaki jesteś?

Lucyna Owsińska, Lech Nawrocki na 10, a na 9 debiutant sprzed tygodnia. Był na miejscu 12 i drugi tydzień to sukces, bo wchodzi do 10. Na 9 Arkadiusz Wiśniewski, Nocny Spacer. Czemu?

Gdyby ktoś tak pierwszy raz włączył Polską Listę Polskiej Piosenki i trafił tylko na tę ostatnią godzinę, to pomyślał, że rzeczywiście chyba najwięcej jest fanów bluesa, bo za chwilę aż dwa utwory, bez zmian, na miejscu 8 i 7. Najpierw Honker Rzeczywistość, a później Szerokości i Dziki Blues Band.

Mocktown blisko siebie, przed nami miejsce czwarte i jak powiem, kto na nim jest, to będzie już wiadomo, że jest również zmiana na podium, dlatego że tydzień temu Kroplecz Dżu z utworem Ostatnio byli na miejscu trzecim, a w tym tygodniu są na czwartym.

A skoro krople dżdżu nie utrzymały miejsca trzeciego, to ktoś na to miejsce wszedł nowy. No nie taki nowy, bo 227 tygodni są z nami. Najdłużej na OLPP Freedom Birds, Szary Człowiek.

No i zostało ich już tylko dwoje. Ale nie powiem od razu miejsca drugiego i pierwszego. Potrzymam was w niepewności, a poza tym jest jeszcze jeden ważny powód, żeby tego tym razem nie robić. Natomiast powiem, kto jest oczywiście na miejscu drugim. Na miejscu drugim Kurowski, między przedtem a potem.

Ciekawe, czy się teraz Państwo zastanawiacie, dlaczego nie chciałam od razu powiedzieć, czyżby Ania Blusz opuściła listę? Nie, nie opuściła. Ania Blusz z piosenką Chwilo Trwa jest na miejscu pierwszym, ale jest ważny powód. Dlatego, że stała się trzecią artystką, która osiągnęła cyfrę 200. Jest z nami równo 200 tygodni w tym właśnie notowaniu, więc pozwolę sobie delikatnie zanucić 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam. Gratuluję oczywiście, bo dołączyła do tej dwójki, która już te 200 ma, czyli Coldfire'a i Freedom Beardsa. No zobaczymy, czy będą kolejni, czy im się to uda. No sporo jeszcze miesięcy, nawet, a nie tygodni przed wami. Posłuchajcie Ani Blusz, a ja życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Sobotni wieczór 3 października, Radio Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani, by przekazać Państwu wiadomości wieczorne. Zaczynamy, bo na zegarach godzina 22. Progi podatkowe po nowemu. Projekt reformy ma w najbliższym czasie trafić pod obrady Sejmu. Promocja noszenia elementów odblaskowych to główny cel 8 już biegu odblaskowego w Opolu. Trwają zapisy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy jednak od Warszawy. Resort obrony pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak mówił dziś w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ta nowa regulacja ma przede wszystkim skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne oraz logistyczne, tak by umożliwić szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy.
2: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, więc Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
0: Teraz finanse. Projekt reformy progów podatkowych ma w najbliższym czasie trafić pod obrady Sejmu. Zgodnie z nim pierwszy z progów zostanie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Osoby zarabiające od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową stawkę podatku 24%, przypomina Michał Makowski.
3: Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
4: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
3: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku.
0: Promocja noszenia elementów odblaskowych to cel numer 1 8 już biegu odblaskowego, który odbędzie się 23 października w Opolu. Do wzięcia udziału w tym rodzinnym, integracyjnym wydarzeniu zaproszę na naszej antenie Łukasz Wielichowski z Opolskiego Massiwu.
5: To już 8 edycja jest biegu. Z każdym rokiem zapisy schodzą coraz szybciej. Na liście startowej mamy już ponad 70 osób. W tym biegu to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest promowanie odblasku, bo naprawdę wielu z nas jest kierowcami i jadąc samochodem naprawdę ten odblask może nam uratować życie. W dzisiejszych czasach, gdzie coraz mniej osób uprawia sport, to jeśli w ten sposób jesteśmy w stanie wyciągnąć ludzi przed telewizorów, z domów, żeby się po prostu poruszali, przebiegli na dystansie takim rekreacyjnym, to czemu nie robić tego na przykład w takiej formie?
0: Trasa tego biegu będzie mieć swój początek na stadionie przy Sosnkowskiego. Dystans 2300 metrów poprowadzi m.in. przez osiedlowy park. Impreza jest przewidziana dla 300 osób.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: W meczu 5. kolejki Lotto Superligi piłkarz ręczny Hortop Gwardia Opole przegrała przed własną publicznością z Chrobrym Głogów 32-37. W kolejnym spotkaniu o ligowe punkty zespół Bartosza Jureckiego zagra na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk.
1: Światowe agencje informują.
0: 4 października 5. aleją Nowego Jorku przejdzie 89. już Parada Pułaskiego. Największe święto Polonii w Stanach Zjednoczonych w tym roku. W wydarzeniu towarzyszy także hasło Za wolność naszą i waszą, nawiązujące do generałów Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki oraz ich wkładu w walkę o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych. Na Słowacji odsłonięto pomnik sowieckiego marszałka Iwana Koniewa. W uroczystości zorganizowanej przez Związek Bojowników Przeciwko Faszyzmowi, oczywiście obok przedstawicieli słowackich władz, wziął także udział ambasador Rosji.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy Opolszczyzny, silne mgły i zamglenia ograniczą widzialność do 400 metrów. Proszę uważać, temperatury minimalne od 4 do 6 stopni, wiatr będzie słaby, zmienny. Niedziela pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, słońca jutro nie zabraknie. Początkowo możliwe silne zamglenia będą się jeszcze utrzymywać w godzinach porannych. Temperatury maksymalne jutro od 19 do 21 stopni, wiatr słaby, zmienny. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy obecnie 11 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progres.

nie progresywnie, a gotycko. Rozpoczynamy progresywną zmianę rocka utworem A ja z płyty Pośród kwiatów i cieni zielonogórskiego zespołu Arthrosis. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Kochani, nie mogło być inaczej, dlatego że już teraz zaczynamy zapowiadać to, co w wyjściu awaryjnym w Opolu wydarzy się 16 października. Mianowicie zagrają dla nas Caromaine i Arthrosis właśnie. Z okazji 30-lecia powstania tego zespołu zaprezentują lwią część płyty Pośród kwiatów i cieni, a my właśnie słuchaliśmy Pośród kwiatów i cieni. Muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż jak pracowałem jeszcze w pewnym sklepie, który miał także na półkach płyty, to płytę Arthrosis Pośród kwiatów i cieni, a także tę anglojęzyczną wersję In the Flower's Shade można było wyciągnąć z takiego kosza i za niewielkie pieniądze zapewnić sobie sporo rozrywki, bo te płyty są naprawdę przepiękne. Teraz, jeżeli chcielibyście kupić płytę Pośród kwiatów i cieni w polskiej wersji, to musicie parę stówek wyłożyć. Nie wiem, jak będzie wyglądało i czy w ogóle będzie wznowienie tego albumu, natomiast jest to płyta, którą warto mieć w swojej kolekcji. Kochani, 16 października wyjście awaryjne w Opolu, Arthrosis wyjdzie na scenę i ponownie pokaże, na co ich stać. Ja czekam na ten występ, dlatego że w październiku 2024 roku, czy w listopadzie jakoś tak, Caromaine, czyli Maja Konarska, Arthrosis, czyli Medea i Kloster Keller zagrały w Opolu. Trzy diwy polskiego rocka i metalu gotyckiego zaprezentowały naprawdę poziom top. Swoją drogą, sala koncertowa wyjścia awaryjnego również brzmi fantastycznie i czy tam jest nagłaśniany punk, czy black metal, czy gotyk. Myślę, że i rock progresywny także by się sprawdził. To brzmi to tam naprawdę krystalicznie, a i klimat również jest fantastyczny. Mnóstwo ludzi związanych z polską, opolską sceną metalową i rockową pojawia się na tych koncertach i zawsze jest okazja, by porozmawiać. Między innymi z Bartkiem Rojewskim, czy Tomkiem Żyżykiem z zespołu Sirach. Myślę, że oni teraz również się pojawią ze względu właśnie na Maję Konarską, ale przede wszystkim przez to, że będzie to po prostu kapitalny koncert. Rozpoczęliśmy progresywną zmianę rocka od utworu A ja, a teraz przyszedł czas na tytułowe dzieło, czyli Pośród kwiatów i cieni.

Niejednokrotnie już słyszałem, że polskie płyty metalu i rocka gotyckiego z lat 90. trącą myszką. Ja jednak za każdym razem, kiedy sobie włączam, czy Arthrosis, czy Kloster Keller, czy Moonlight, to za każdym razem się uśmiecham, ze względu na to, że pojawiają się przepiękne wspomnienia, a także czuję się młodszy i kolana bolą jakby mniej. Zmieniamy teraz temat, przenosimy się na Pomorze, konkretnie do Gdańska, bowiem tam tworzy projekt Sławomira Nietupskiego Jasmeno. Całkiem niedawno słuchaliśmy jego wielkiej premiery Assemblage of Cinematic Idioms i powiem wam tak, dla mnie jest to jedna z kandydatek do płyty roku, bo takiego miszmaszu podanego z takim smakiem, z takim wyczuciem i z taką wizją, to ja takiego materiału nie słyszałem dawno i bardzo się cieszę, że on się pojawił. Kapitalny zestaw gości i ten skręt w kierunku bardziej metalowego grania, to jest coś, co mi naprawdę odpowiada. Natomiast wstyd się przyznać, bo Assemblage of Cinematic Idioms to była pierwsza płyta Jasmeno, o jakiej słyszałem i jaką słyszałem. I trzeba było jednak sięgnąć po coś, co pojawiło się wcześniej. Udało mi się zdobyć dwie pozycje, czyli debiut, a także eliksir. Wiem, że to oczywiście nie wszystko, natomiast będę starał się zdobyć pełną dyskografię, bo to już chyba tak jest, że jak mi się coś spodoba, to dążę do tego, by mieć całą dyskografię. My natomiast sięgamy dzisiaj po płytę, od której się wszystko zaczęło, czyli 2020 rok, Jasmeno. Po prostu Jasmeno. Tutaj mamy znowu miszmasz fajnego gitarowego grania. Jest też sporo elektroniki, sporo bitu i też słychać, że jest wizja na tę muzykę i tutaj absolutnie nie ma żadnego przypadkowego dźwięku. Swoją drogą współpraca, jeżeli chodzi o muzykę i nagrywanie tego albumu, to między innymi Anna Heron, która odpowiadała za wokale i chórki, Robert Jakubiec, instrumenty dęte, trąbki, Gabriela Gutierrez na harfie, no i Sławek Nietupski, syntezatory, organy, programowanie i przede wszystkim wizja tego, co dzieje się na tej płycie. Sławku, jeżeli słuchasz, a mam nadzieję, że tak, to wiedz, że ja tutaj z Opola chylę czoła, a słuchaczom już zdradzę, że w przyszłym tygodniu usłyszymy się na antenie Radia Opole w sobotę po 22. I dosyć szeroki wachlarz utworów Jasmeno pojawi się na antenie. Posłuchajcie tego, co ten znakomity projekt ma do powiedzenia na swoim debiucie, bo zdecydowanie jest to płyta, która warta jest eteru. Daydreams, tym utworem rozpoczynamy sesję z Jasmeno.

Jasmeno. Ja naprawdę jestem absolutnie urzeczony tym, co Sławek Nietopski wraz z gośćmi zrobił zarówno na debiucie, jak i na Eliksirze, jak i na tej płycie, która wyszła w tym roku. Już powiedziałem, dla mnie kandydatka zdecydowanie do płyty roku 2026 Assemblage of Cinematic Idioms. To jest naprawdę kawał porządnego materiału, a w przyszłym tygodniu usłyszycie go w szerszym wymiarze. Sławek obiecał, że opowie o tym albumie. Porozmawiamy o gościach, ale nie tylko o gościach, też o procesie tworzenia, bo ja jestem naprawdę wielce zainteresowany i chciałbym zasięgnąć wiedzy, jak to wszystko powstaje, bo każda z tych publikacji brzmi inaczej, a jednocześnie każda jest na bardzo wysokim poziomie. A to cieszy. Moi kochani, teraz to, co obiecałem w zeszłym tygodniu. Otóż słuchaliśmy jednego utworu z koncertu zespołu Old as Yell, który wystąpił podczas 20. Festiwalu Rocka Progresywnego imienia Tomasza Beksińskiego w Toruniu. I ja chciałbym sięgnąć po to wydawnictwo, bo jak wiecie, ukazał się oficjalny bootleg. Ci, którzy byli na koncercie, na pewno otrą łezkę, bo był naprawdę świetny i można to usłyszeć na płycie. Ci, którzy nie byli, to w dosyć szerokim wymiarze będą mogli posłuchać teraz. Old as Yell do godziny 23 na antenie Radia Opole. Koncert prosto z Torunia i prosto ze Srebrnego Krążka.

0: Słuchają nas Państwo w sobotni wieczór. Za kilka sekund mamy godzinę 23. Czas na wiadomości wieczorne. Sporo ciekawych rzeczy. Proszę posłuchać, zaczynamy. Wojewódzkie Święto Karpia trwa w Niemodlinie. Jeszcze tylko w niedzielę okazja, by spróbować go w bardzo różnych odsłonach. Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje jutro w poznańskim maratonie, który po kilkunastu latach wraca na stary rynek.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A rozpoczynamy od ważnego zapewnienia ministra energii Miłosza Motyki w TVP Info. Nie planujemy ograniczeń ani podziału dostaw paliw, powiedział szef resortu. Dostawy są zabezpieczone, paliwo będzie dostępne na takich samych zasadach dla Polaków, jak i obcokrajowców.
2: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy. Był on trudny także z punktu widzenia prawodawstwa europejskiego, ale no jeżeli chodzi o dzisiaj ryzyka, to ich też nie widzimy.
0: Tymczasem rządowy program CPN wersja 3.0 już działa. Mimo pewnych obniżek, kierowcy na stacjach paliw pod Warszawą mają podzielone zdania co do cen paliw.
3: No ja tankuję zawsze jakieś 16 litrów, bo mam taki mały samochodzik, więc dla mnie to jest jakieś, nie wiem, 15 zł, mniej więcej 16, więc to nie jest zbyt duża różnica. Szczególnie, że został obniżony VAT, który i tak wcześniej rozliczałem na taty firmę, więc nie jest to zbyt duża obniżka.
4: Trochę więcej pieniędzy będę miał w portfelu. Gaz mógłby też stanieć, no bo gaz tak jak stoi, tak stał.
0: Pakiet ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku. Ma być finansowany z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Teraz Niemodlin, tam wojewódzkie święto Karpia. Jeszcze tylko w niedzielę będzie okazja, by spróbować tradycyjnej polskiej i opolskiej ryby w bardzo różnych wydaniach. Co dziś smakowało najbardziej, pytała odwiedzających Monika Matuszkiewicz-Biela.
5: Która wersja najlepsza?
6: Dla mnie pasztet.
5: Chłopaki, smażona wersja.
6: To kupujemy sery, polskie takie ogóreczki, bo są też przepyszne te na ostrok.
5: Spróbowana ryba, czy jeszcze nie?
7: Nie, czekamy. Zaraz będziemy coś jeść dobrego, bo...
5: No właśnie, pod jaką postacią?
7: A smażonego karpia. Tradycyjnie, tak. One są świeżutkie, pachnące. I jeszcze atmosfera odpowiednia do tego, żeby się delektować.
0: Wojewódzkie Święto Karpia będzie można odwiedzać w Niemodlinie jutro od godziny 11 do 18.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Teraz Wielkopolska. Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje jutro w poznańskim maratonie. W tym roku po kilkunastu latach przerwy zawodnicy znów pobiegną przez stary rynek. Dziś na poznańskich targach, gdzie działa biuro zawodów, biegacze od wczesnych godzin porannych odbierali pakiety startowe.
8: Pierwszy. Debiutujemy.
9: Też debiut. Raczej czuję się przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
8: Myślę, że taka fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
10: Maraton bardziej polega na tym, że człowiek rozkłada siły na cały ten długi bieg, bo to jednak 4 godziny potrafi nawet trwać, a tutaj trzeba się sprężyć.
0: Maratonowi towarzyszą także targi odzieży sportowej, taka ekspozycja również w niedzielę w obiektach targowych.
1: Światowe agencje informują.
0: Czarnogóra od listopada zniesie ruch bezwizowy dla obywateli Rosji, Białorusi i Turcji. Rząd w Podgoricy zdecydował o wypowiedzeniu umów, które pozwalały obywatelom tych krajów na wjazd do Czarnogóry bez żadnych wiz. Na portalach sportowych Anglia, jeszcze skuteczniejsza niż Polska, rozbiła swojego przeciwnika w Lidze Narodów Chorwację 7-0. Ten wynik jest upokorzeniem dla Chorwacji, przypomnijmy, uczestnika przecież fazy pucharowej tegorocznego mundialu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu już chłodno, 9 stopni. W nocy proszę spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na północy Opolszczyzny silne mgły i zamglenia ograniczą widzialność do 400 metrów. Temperatury minimalne od 4 do 6 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny. Podobnie taki zmienny wiatr także w niedzielę. Spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Początkowo te silne zamglenia będą się utrzymywać jeszcze w godzinach porannych. Temperatury maksymalne jutro od 19 do 21 stopni. Dziękuję, dobrej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

mojej głowie zespołu State of Mind otwiera drugą godzinę progresywnej zmiany rocka. Jest to drugi utwór, który ukazał się na płycie Labirynt Uczuć, a witają się i bardzo nisko kłaniają się wam po godzinie 23 realizator programu Marcin Głowienkowski, który dba o to, by dźwięki między innymi State of Mind dopływały do waszych odbiorników. Adam Wołek przed mikrofonem. Ruszamy. Ta druga godzina będzie dosyć zróżnicowana, aczkolwiek dzisiaj ten rock gotycki i troszkę też elektroniczne brzmienia połączone z progresją zdominowały program i gotycko jeszcze dzisiaj będzie, z tym, że przeniesiemy się na Półwysep Skandynawski, ale o tym nieco później. Najpierw State of Mind, bo moi kochani, całkiem niedawno Marlena Lepka i wokalistka tego zespołu, a także Marcin Warzyński byli gośćmi Radia Opole. Oczywiście wszystko to za sprawą technologii, czyli za pomocą łączy telefonicznych, ale porozmawialiśmy sobie o procesie tworzenia, o ich koncertach z Kloster Kellerem, którego to fani mogą spokojnie spoglądać się w tym kierunku. Podobnie zresztą, przynajmniej tak mi się wydaje, jak Aleny, która swoją drogą także pochodzi z Kujawsko-Pomorskiego, bo przypominam, że State of Mind to z Grudziądza pochodząca grupa, ale myślę, że też Artrosis, które dzisiaj otworzyło program, także gdzieś nieopodal mogą spacerować obok siebie State of Mind i Artrosis, głównie ze względu na estetykę, bo wspaniałe pasaże, jakie następują po dosyć mocnych gitarowych riffach, charakteryzują zarówno jedną, jak i drugą kapelę. Ja się bardzo cieszę, że mam okazję zaprezentować wam State of Mind i tylko powiem, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli konkurs związany z tym zespołem. Posłuchamy go także w dosyć szerokim wymiarze, podobnie jak Yesmena też będziemy słuchać w szerokim wymiarze, ale State of Mind również. I będą do wygrania dwie płyty tego zespołu. Także słuchajcie, oczywiście już teraz podaję maila adam.wolek@radio.opole.pl. Można się ze mną kontaktować i wysuwać swoje życzenia muzyczne.

życzeń, które będę starał się spełnić i dzisiaj jedno z takich życzeń również spełnione zostanie. To życzenie koncertowe. Dzisiaj akurat wyszło tak, że jedną i drugą godzinę będą zamykały nam koncerty. Moi kochani, posłuchajmy, co do powiedzenia na swojej debiutanckiej płycie, która absolutnie nie brzmi jak debiut wydana przez Lynx Music. Ma zespół State of Mind, Labirynt Uczuć. Jest to płyta, która na pewno przypadnie do gustu rozkochanym w jesiennych dźwiękach. A który utwór? A widzicie, bym nie powiedział. Cisza, która mówi. Ta płyta mówi do mnie i myślę, że do wielu z was. Także posłuchajmy.

ogromną nadzieją patrzę w kierunku State of Mind, że ten zespół, który wydał tak znakomity debiut jak Labirynt Uczuć, będzie się w fantastyczny sposób nadal rozwijał i że ten proces twórczy nie zatrzyma się tylko na jednym krążku, że nie będzie to organizm jednopłytowy. Ale podczas wywiadu z Marleną i gitarzystą zespołu State of Mind, czyli Marcinem Warzyńskim, było czuć determinację i oby jej nie zabrakło. Ja wam tego życzę naprawdę, bo ta wasza pasja, z jaką podchodzicie do muzyki, jaka płynie z tego albumu, aż prosi się o krążek numer 2 i potem i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, moi kochani. Teraz już można. Tak, tak można, bo dzień spadającego liścia już jest za nami i już można sięgać po płyty, które ociekają jesiennym deszczem i które mają brzmienie jesiennego liścia spadającego na podłoże. Doom Gothic Metal dosyć często też gości w progresywnej zmianie rocka, a to dlatego, że kiedy zespół Draconian wydawał płytę Sovereign, ja długo się zastanawiałem wtedy w tym roku 2015, czy ta muzyka będzie licująca z programem i wtedy pewien człowiek, jeden ze słuchaczy, niestety nie ma go już wśród nas, Mireczku, mam nadzieję, że jesteś z nami duchem, powiedział, czym ty się, człowieku, przejmujesz? Graj, graj i graj i zmieniaj ten klimat. I od tego tak po prawdzie się zaczęło. Takie samo zdanie miała wtedy Ewa z Mazowsza, którą też serdecznie pozdrawiam, i Beata z Olsztyna tego pod Częstochową. Agnieszka również jest bardzo otwarta na muzykę i mówię o tych, których znam, których miałem okazję poznać osobiście, których bardzo lubię i liczę się przede wszystkim z ich zdaniem. I tak oto też zaczął gotycki metal wpływać szerokim strumieniem do progresywnej zmiany rocka. Sovereign to była pierwsza płyta, którą zaprezentowałem wam tutaj na antenie Radio Pole. To była trzecia od końca, jeżeli chodzi o dyskografię. Natomiast teraz chciałbym wam zaprezentować płytę, która nigdy nie była tutaj obecna, czyli The Burning Hello. Bardzo smutny utwór, prawie 10-minutowy, płynący jak jesienne chmury po niebie, te kłębiaste, z których najczęściej pada i ten deszcz bębni o nasze szyby, a w naszych odbiornikach radiowych ewentualnie także z płyt czy ze streamingu płyną takie właśnie dźwięki. The Dying z płyty The Burning Hello, która w tym roku, moi kochani, obchodzi swoje 20-lecie. Posłuchajmy, bo jest czego i jest się nad czym zadumać.

deszczowy, jesienny, dosyć mroczny Draconian na antenie Radia Opole. Znakomite połączenie wokali Lisy i Jonasa. To robi piorunujące wrażenie. Jest to zespół, który dotyka problemów cierpienia, nieszczęśliwej miłości, śmierci, mizantropii i nienawiści. Ale w bardzo taki, jak słyszeliście, smutny sposób. A teraz muszę się wam do czegoś przyznać, dlatego że pan Wiesław, nie wiem czy z samych Głubczyc, ale na pewno z powiatu głubczyckiego, to taki bardzo uroczy powiat na południu Opolszczyzny, przepiękny swoją drogą, graniczący z Republiką Czeską. Swoją drogą prawie moje rodzinne strony, dlatego że ja pochodzę z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, ale do Głubczyc z mojej miejscowości, czyli maleńkich Radoszów w gminie Pawłowiczki, do Głubczyc jest kilkanaście kilometrów. Więc też patrzę z wielkim takim sentymentem w kierunku tego uroczego miasteczka. I pan Wiesław właśnie stamtąd napisał i troszkę mi otworzył oczy na klasykę rocka progresywnego, przynajmniej na jednego z twórców. Otóż w mailu napisał, dlaczego nie sięga pan po Pink Floyd, dlaczego nie sięga pan po artystów związanych z Pink Floyd. Bardzo chciałby posłuchać płyt Richarda Wrighta Broken China, ale na najbliższy program ma życzenie posłuchać Live at Pompeii Davida Gilmoura. I to się akurat świetnie składa, panie Wiesławie, dlatego że całkiem niedawno mieliśmy 8 lat od wydania tego koncertu na płytach. Mówię o Davidzie Gilmourze, nie o Pink Floyd, bo oni też grali przecież w Pompejach. Moi kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję. Przyjemnie tu z wami być, ale czas na Davida Gilmoura, czas na maestro. Marcin Głowienkowski program zrealizował, Adam Wołek kłania się wam sprzed mikrofonu. Była to wielka przyjemność gościć w waszych domach. Dobranoc, do usłyszenia, cześć.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Science bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Czas na audycję Science bez fikcji. I choć dzień niezmienny, pora emisji również, to jednak pewne zmiany musiały nastąpić i od dziś już niestety nie będzie okazji do tego, by usłyszeć się z Kacprem Śnigurskim. On z końcem minionego miesiąca pożegnał się ze słuchaczami, zakończył pracę w naszym radiu, choć znając jego miłość do radia, pewnie będzie się jeszcze na antenie pojawiał, może nawet jako gość Science bez fikcji, zobaczymy. Na razie tylko zdradzę, że niezmiennie w naszym programie dużo tematów ze światem nauki związanych. Będą też spotkania z gośćmi i dziś naszym gościem, ale to po godzinie 12:00 będzie dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej, doktor habilitowany inżynier Andrzej Marynowicz. Porozmawiamy o drogach. Oczywiście o tym, po czym jeździmy, skąd biorą się ubytki, jak sobie z nimi radzić, czy łatanie w zimie ma sens. Takie tematy przed sezonem jesienno-zimowym, ale powiemy też o czerwonym asfalcie, który pojawił się na jednej z dróg naszego regionu. Konkretnie chodzi o drogę do Podlesia w Górach Opawskich. Co to za asfalt? A jeśli czerwony, to czy to jeszcze asfalt? Między innymi o tym będzie mowa dziś w audycji Science bez fikcji. Dawid Rajwa. Zapraszam.

0: Rozmowa z gościem po godzinie 12, a teraz może o tym, co związane jest ze sztuczną inteligencją, bo sporo ważnych informacji, deklaracji takie pojawiły się w mijającym tygodniu. Zacznijmy od czołowych badaczy sztucznej inteligencji, którzy wzywają rządy do nadzoru nad tym, jak systemy AI budują kolejne wersje samych siebie. Ostrzegają przed niekontrolowaną eksplozją tej technologii. Apel podpisali ludzie, którzy ją tworzą.
1: Raport opublikował w poniedziałek ośrodek badawczy Uniwersytetu Cambridge. Podpisało się pod nim 22 naukowców, w tym główny naukowiec OpenAI, Polak Jakub Pachocki. Są także pionierzy dziedziny Jeffrey Hinton i Joshua Bengio oraz badacze Microsoftu Mety i Anthropic. Wszyscy podkreślają, że występują we własnym imieniu. Autorzy zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja pisze już większość kodów w firmach, które ją tworzą. W jednej z nich 80%. Badacze ostrzegają, że ludzkość mogłaby stracić kontrolę nad systemami, które ją przewyższą, a w skrajnym scenariuszu zostać zepchnięta na margines. Proponują obowiązkowe raportowanie niezależnych audytorów wewnętrznych firm, a także ograniczenie tempa rozwoju. Donald Trump powiedział, że Ameryka nie będzie wciskać hamulca w rozwoju sztucznej inteligencji. Jutro ma się jednak spotkać w Białym Domu z szefami czołowych firm z branży.
0: I mając świadomość tych obaw, szefowie największych firm technologicznych podpisali z końcem września w Białym Domu deklarację o samokontroli w rozwoju sztucznej inteligencji.

0: ludzie o najwyższym wskaźniku inteligencji. Osobnym rozporządzeniem prezydent USA zmienił nazwę sztucznej inteligencji na superinteligencja, argumentując, że poprzednia nazwa powodowała negatywne nastawienie ludzi do tej technologii. Trump oświadczył, że nie widzi potrzeby wprowadzania regulacji superinteligencji mimo ostrzeżeń samej branży. Według Trumpa regulacje państwowe utrudniłyby amerykańskim firmom konkurencję z Chinami.
1: O czym z Waszyngtonu donosił Marek Wałkuski. Pozostajemy jeszcze na amerykańskim rynku, gdzie w ciągu najbliższej dekady miliony Amerykanów mogą stanąć przed koniecznością całkowitej zmiany ścieżki zawodowej. Z raportu firmy doradczej McKinsey Global Institute, cytowanego przez stację CNN, wynika, że do 2035 roku około 11 milionów pracowników, czyli mniej więcej 6,5% obecnych, może być zmuszonych do przejścia do zupełnie innych zawodów w wyniku automatyzacji i wdrażania sztucznej inteligencji.
2: Raport przewiduje, że w ciągu najbliższych 9 lat sztuczna inteligencja może stworzyć więcej miejsc pracy, niż ich zlikwiduje. Jednakże te innowacje technologiczne mogą wymagać największej i najbardziej długotrwałej transformacji siły roboczej w historii Stanów Zjednoczonych. Choć media społecznościowe pełne są ponurych prognoz dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, w 2035 roku w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie dostępnych będzie więcej miejsc pracy niż obecnie, przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby pracowników wynikających ze starzenia się społeczeństwa, czytamy w raporcie. Według szacunków bazowych ekspertów McKinsey do 2035 roku automatyzacja może ograniczyć zapotrzebowanie na siłę roboczą o 36 milionów miejsc pracy, podczas gdy rozwój dziedzin związanych ze sztuczną inteligencją oraz całej gospodarki może w tym czasie wygenerować zapotrzebowanie na 40 milionów nowych etatów, napisali autorzy raportu z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W naszym programie teraz o agentach, ale nie tych z krwi i kości, mogą oszukiwać, obchodzić ograniczenia, a także ukrywać to, czego nie udało im się osiągnąć. Mowa nie o złych pracownikach, ale o chińskich agentach AI. Tak zwani agenci sztucznej inteligencji to stworzone przez człowieka systemy informatyczne. Od asystentów AI różnią się tym, że są autonomiczne, same mogą podejmować decyzje. To rodzi zagrożenia.
2: W jednym z badań udowodniono, że chińscy agenci AI w symulowanym przetargu handlowym skłamali na temat swoich możliwości wygrania go. Podczas procesu negocjacyjnego uciekali się zaś do oszustwa. W innym przypadku ukryli fakt niewykonania zadania. Sfałszowane zostały pliki, które miały świadczyć o osiągnięciu zamierzonego celu. Dziennikarze agencji Reutera przeanalizowali ponad 200 dokumentów badawczych dotyczących chińskich modeli językowych. W co najmniej 20 przypadkach odkryto takie

0: Działania jak oszustwa czy przekraczanie wyznaczonego zakresu prac. Według ekspertów, na których powołuje się Reuters, takie działania to elementy mogące prowadzić do tak zwanej ucieczki systemu spod kontroli. Na razie nie stwierdzono jednak, aby agenci AI samodzielnie przedostali się do szerszej sieci internetowej, wymykając się spod kontroli ich twórców. Ten scenariusz nie jest jednak wykluczony i zdaniem ekspertów już w nieodległej przyszłości może stanowić poważne zagrożenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: A propos zagrożeń, to OpenAI przeprosiło za włamanie na australijską stronę rządową przez autonomicznego agenta AI. Firma zapowiedziała sfinansowanie działań mających wzmocnić cyberobronę oraz utworzenie w Australii zespołu reagowania, który ma wyciągnąć wnioski z tego zdarzenia. Do incydentu doszło w czerwcu podczas wewnętrznego szkolenia i testowania modelu AI. OpenAI poinformowało, że model uzyskał niepubliczny dostęp do jednego z systemów, wykonywał polecenia, pobierał wewnętrzne pliki, dane uwierzytelniające i zagregowane statystyki, a także zapisywał pliki. O incydencie poinformowano publicznie dopiero w ubiegłym tygodniu. Premier Australii określił zdarzenie jako, tu cytat, niedopuszczalne i skrytykował giganta technologicznego za opóźnienie w poinformowaniu australijskiego rządu. Powinniśmy byli lepiej zareagować na ten incydent, tak napisało OpenAI w oświadczeniu. Przepraszamy i pracujemy nad tym, by w przyszłości działać lepiej. Firma zadeklarowała również sfinansowanie działań na rzecz wzmocnienia cyberobrony administracji i sektora prywatnego w ramach globalnego funduszu o wartości $1 miliarda oraz zapewnienie wsparcia poszkodowanym instytucjom. Jednocześnie gigant technologiczny zaznaczył, że przeprowadzony dotychczas przegląd nie wykazał dowodów na uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej. Według przekazanych informacji podobna aktywność agentów AI dotycząca stron internetowych trzech innych australijskich instytucji rządowych również nie doprowadziła do dostępu do poufnych danych. OpenAI wstrzymuje jednocześnie udostępnienie nowego modelu ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa. Twierdzi, że nie do końca spełnił on wymagania. Dzieje się to, przypomnijmy, właśnie w czasie, gdy liderzy branży ostrzegają przed ryzykiem, jakie coraz potężniejsza technologia AI może stanowić dla cyberbezpieczeństwa, a nawet dla ludzkości. Decyzja OpenAI, twórcy czata GPT, jest następstwem szeregu doniesień z ostatnich miesięcy dotyczących agentów AI zachowujących się w nieoczekiwany sposób, omijających ludzkie zabezpieczenia lub w inny sposób wykraczających poza wyznaczone ramy. A teraz nie o agentach, ale o hakerach, którzy dokonują cyberataków. A co atakują? Spółki medyczne. One nieprzypadkowo stały się celem cyberataku, tak mówi Mikołaj Rogalewicz z portalu Cyber Defense 24. W ostatnich tygodniach hakerzy zaatakowali platformę MyDoctor, aplikację Medic oraz Centrum Medyczne Enelmed. Mikołaj Rogalewicz mówi, że wspólnym mianownikiem tych ataków są atrakcyjne dla przestępców dane wielu osób.
2: Przede wszystkim dane osobowe wielu osób. Mówimy też o bardzo wrażliwych danych. To nie są wyłącznie właśnie takie podstawowe dane, ale też możemy mówić o wielu danych medycznych. To są spółki, które muszą też działać w sposób ciągły. Przerwanie działalności może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Więc w mojej ocenie to nie jest przypadek i te spółki są po prostu atrakcyjnym celem z punktu widzenia cyberprzestępców.
1: Ekspert zwrócił uwagę, że wiele podmiotów odkłada inwestycje w cyberbezpieczeństwo do ostatniej chwili.
2: Niestety bardzo często takie podejście jest przyjmowane przez różne podmioty. Tutaj też mówię nawet szerzej, nie tylko w kontekście spółek medycznych, że dopóki taki cyberatak takiego podmiotu nie spotkał, to trochę jest takie podejście, a może nas nie zaatakują, może nie warto w to inwestować, nie warto zwiększać tego cyberbezpieczeństwa. No jednak nie, to cyberbezpieczeństwo jest bardzo istotne, do tych ataków dochodzi i myślę, że będzie dochodziło jeszcze częściej.
1: Po atakach minister cyfryzacji zapowiedział, że do końca roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Na razie jednym ze środków zapobiegawczych pozostaje zastrzeżenie numeru PESEL. A co jest największym problemem cyberbezpieczeństwa? To niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci, tak uważa ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Michał Sajdak. Ten brak świadomości występuje nie tylko u zwykłych obywateli, ale również u osób, związanych z branżą IT.
3: Przytłaczającej większości firm, czasem też dużych firm, są rzeczywiście osoby techniczne zajmujące się informatyką, serwerami, komputerami, ale one niekoniecznie wiedzą wiele o cyberbezpieczeństwie. Na studiach bardzo jest niewiele o tym informacji, mam na myśli techniczne studia, więc skąd te osoby się mają tego nauczyć? Raczej tutaj ktoś musi być takim domorosłym hakerem i samodzielnie sobie tą wiedzę budować, no i wtedy się zatrudnia w jakiejś firmie, wie jak zabezpieczyć systemy, wie gdzie są słabe dziury. Także po tej stronie osób technicznych nie jest tak idealnie.
1: Polska coraz częściej narażana jest na cyberataki. Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Zdaniem Michała Sajdaka, który zajmuje się wykrywaniem luk w systemach informatycznych, wielu przedsiębiorców wciąż nie jest przygotowanych na takie zdarzenia.
4: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo, więc pewnie jest w porządku, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Raczej jest krucho, bardzo krucho. Czasem są to bardzo proste luki, bardzo proste podatności, czyli na przykład ktoś zmienia jedną aplikację na inną, kopiuje bazę danych z klientami albo bazę danych zawierającą dane medyczne, zapomni, że ta baza gdzieś danych jest dostępna publicznie, ktoś to znajduje na przykład w Google, no i ściąga sobie całą bazę.
1: W przypadku cyberataku jednym ze środków zapobiegawczych, proszę o tym pamiętać, pozostaje zastrzeżenie numeru PESEL. O innych możliwych działaniach mówi Adam Hertle, redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona.
5: Jeżeli był jakiś incydent albo aktualizujecie po tym, jak wiecie, że mógł być incydent, to wypadałoby zmienić hasło, bo często te incydenty prowadzą do tego, że w ręce sprawców wpadają hasła dostępowe. Jeżeli mamy zdalny dostęp, to warto mieć wieloskładnikowe uwierzytelnienie, a najlepiej, żeby jeszcze nie każdy mógł zobaczyć, że to urządzenie jest wystawione do sieci. Bo to, że mamy tam wieloskładnikowe uwierzytelnienie i że tam jest aktualne oprogramowanie, nie znaczy, że nikt się tam nie włamie.
1: Eksperci podkreślają, że największym problemem cyberbezpieczeństwa jest wciąż niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci.

0: Mamy nowy miesiąc, październik w kalendarzu, rozpoczął się też rok akademicki, a studenci wiadomo, przyszłość polskiej nauki. Jak rysuje się ta przyszłość? Rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek, wyraził rozczarowanie planowanymi wydatkami przyszłorocznego budżetu na naukę. Według projektu ustawy przyjętej przez rząd nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe zostały zaplanowane w wysokości 46,2 miliarda złotych, czyli o ponad 2,6 miliarda więcej niż w tym roku. Udział nakładów na naukę w 2027 wyniesie 1,5%. Rektor Ryszard Koziołek powiedział, że uczelnie oczekują 3%.
1: Należy się tego domagać nie dla nas samych, tylko dlatego, żeby zapewnić wysoki poziom badań naukowych, zapewnić godziwe warunki kształcenia. Utrzymanie uniwersytetów, szkół wyższych staje się coraz droższe. Jak całe nasze życie, koszty stałe rosną. Ta subwencja, która przychodzi na uczelnie w ostatnich latach, jest niezmienna. W związku z tym coraz trudniej bilansować budżety uniwersytetów w Polsce.
0: Zdaniem środowiska naukowego, bez zwiększenia nakładów na naukę Polska będzie sprawnym producentem i dostawcą wykwalifikowanych usług, ale już nie autorem zaawansowanych technologii. A skoro już jesteśmy przy tematach związanych ze studiowaniem, to sprawdźmy, jak studencka brać korzysta ze sztucznej inteligencji. Studenci mają wątpliwości dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji na uczelniach, zwłaszcza przy pisaniu prac dyplomowych. Większość studentów, z którymi w dniu inauguracji roku akademickiego rozmawiał nasz reporter, przyznaje, że korzysta z AI w nauce.
2: Uwielbiam AI używać jakby tak do uczenia się, analizowania, ale to jest w wielu aspektach nadużywane.
3: Jeśli ktoś potrafi wykorzystywać, to bardzo dobrze. Mieliśmy wykładowcę, który polecał nam i nawet przedstawiał nam programy, których warto używać.
4: Duże bardzo zagrożenie, zwłaszcza w przypadku prac pisanych, licencjatów czy magisterek. No jak ktoś napisze pracę z czatem GPT, to czasami ciężko jest to zweryfikować.
5: Jak mam potem jakiegoś na przykład eksperta, który taką pracę dyplomową napisał, no to raczej nie chciałbym, żeby okazało się, że pisał ją przy pomocy na przykład sztucznej inteligencji, która dyktowała mu, co ma pisać.
0: Na niektórych kierunkach, na przykład archeologii, możliwości wykorzystywania sztucznej inteligencji są ograniczone ze względu na dużą liczbę źródeł, które nie zostały zapisane w formie cyfrowej. Pozostajemy jeszcze w temacie uczelni wyższych, ale już nie naszych. Ponad 100 naukowców związanych z brytyjskimi uczelniami mogło nieświadomie pomagać chińskiemu wywiadowi. Takie ostrzeżenie wysłało MI5, czyli brytyjski kontrwywiad. Badacze pracowali m.in. nad sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Według służb ich praca zwiększała możliwości szpiegowskie Pekinu.
6: Pieniądze na badania pochodziły z chińskiego instytutu, który, jak twierdzi MI5, jest powiązany z tamtejszym wywiadem. Naukowcy mogli jednak nie wiedzieć, kto naprawdę opłaca projekty i do czego wykorzysta ich wyniki. Badania dotyczyły także tajnej komunikacji. Chodziło m.in. o sposoby ukrywania wiadomości w plikach tak, aby trudno było je wykryć. Według brytyjskiego kontrwywiadu takie technologie mogą służyć chińskim służbom do prowadzenia działalności szpiegowskiej. Brytyjskie służby podkreślają, że wielu badaczy mogło działać w dobrej wierze. Instytut ukrywa bowiem swoje związki z wywiadem. Teraz rząd w Londynie wzywa uczelnie do zakończenia tej współpracy. Chce też, aby dokładniej sprawdzały, skąd pochodzą pieniądze na badania. MI5 ostrzega, że dalsze wspieranie projektów powiązanych z obcymi służbami może mieć konsekwencje prawne. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Ale i niemiecki kontrwywiad przestrzega uniwersytety przed współpracą z chińskimi naukowcami. Według Urzędu Ochrony Konstytucji uczelnie państwa środka wykorzystują zdobywane w Niemczech informacje do wzmacniania aparatu komunistycznego mocarstwa.
7: Ostrzeżenie przed szpiegowskimi celami chińskich naukowców kontrwywiad potwierdził gazecie Handelsblatt. Według ustaleń niemieckich służb Chiny od lat budują kompleksowy system transferu technologii i know-how. Ukrytym celem działań naukowców z Azji jest rozszerzenie politycznej, gospodarczej, technologicznej i militarnej dominacji państwa środka. Szczególnie naukowcy przyjeżdżający na gościnne pobyty na niemieckich uniwersytetach i w czołowych instytutach naukowych są wykorzystywani do realizacji strategicznych ambicji Pekinu. Kontrwywiad uważa, że największe zainteresowanie budzą nowe technologie, hipersoniczna i kwantowa, a także sztuczna inteligencja. Nie tylko cywilnemu, ale i wojskowemu wykorzystaniu służą także efekty współpracy w obszarze zabezpieczeń i technologii biologicznych. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji wskazał na brak świadomości ryzyka w niemieckich instytucjach badawczych i wykorzystywanie przez chińskie państwo gwarantowanej przez Niemcy wolności nauki. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Może jeszcze na chwilę do Francji się przenieśmy, a z kraju nad Sekwaną doniesienia, które dla jednych mogą być ciekawostką, ale znam też takie osoby, które może to napawać przerażeniem, smutkiem, no i w głowie się nie mieści. We Francji książka, która miała powstać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bije rekordy sprzedaży. Ujawnienie zarzutów wywołało nad Sekwaną skandal, ale uwaga, nie zaszkodziło powieści. Przeciwnie, jej sprzedaż wzrosła jeszcze bardziej.
8: Powieść Sytysa u Mourir kanadyjsko-haitańskiego pisarza Telisona Aureliena jest od kilku tygodni najlepiej sprzedającą się książką we Francji. Od premiery rozeszło się niemal 65 tysięcy egzemplarzy. Co ciekawe, w tygodniu, w którym wybuchł skandal, sprzedaż wzrosła o 14%. Historia nauczyciela, który ucieka z Haiti do Kanady, zachwyciła nie tylko czytelników, ale także jury najważniejszych francuskich nagród literackich. Straciła jednak nominację, gdy pojawiły się zarzuty, że nawet 95% tekstu mogło powstać z pomocą sztucznej inteligencji. Większość ekspertów uznaje, że tekst rzeczywiście został wygenerowany przez AI, jednak autor stanowczo zaprzecza. Telisson Aurélien musiał w końcu przerwać promocyjne tournée, gdy pod jego adresem pojawiły się również liczne oskarżenia o plagiat. Afera wywołuje gorącą dyskusję we francuskim środowisku literackim. Pojawiają się pomysły, by w przyszłości wydawnictwa wprowadziły specjalne certyfikaty potwierdzające, że książka nie została napisana przez sztuczną inteligencję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: I tyle może w tej pierwszej godzinie naszego spotkania. Science bez fikcji. Z audycją powrócimy w kolejnej godzinie. Zaproszę na rozmowę z gościem. Będzie mowa m.in. o czerwonym asfalcie, który niedawno pojawił się na jednej z dróg naszego regionu.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Science bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W drugiej godzinie audycji Science bez fikcji nasz gość w studiu jest już pan dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej, doktor habilitowany inżynier Andrzej Marynowicz. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Sezon jesienny nam się zaczął, sezon zimowy przed nami. No i to, co jest zmorą kierowców, czyli to, co dzieje się na drogach, jak ta nawierzchnia dróg nam się zmienia w tym sezonie. O ubytkach też mówić będziemy, ale też o takich ciekawostkach, które również w naszym regionie ostatnio się pojawiły, jak czerwony asfalt. No i pytanie, czy skoro on jest czerwony, czy to jest jeszcze asfalt, to między innymi o tym dziś mówić będziemy. Zostańcie z nami, to Science bez fikcji.

0: I powracamy do rozmowy. Profesor Andrzej Marynowicz, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej w naszym studiu. Przypomnę, ja już wspomniałem o tym czerwonym asfalcie trochę wcześniej. No właśnie, ostatnio w naszym regionie, teren trochę wyżej położony, powiat Nyski, pojawiło się coś takiego jak czerwony asfalt. Czy to jest jeszcze asfalt?
1: No, to jest rzeczywiście asfalt, tylko on nie jest malowany na czerwono. Mamy wyraźnie odróżniający się kolor, żeby też było widać, że mamy zmiany nawierzchni. Do tego to służy. Ale przede wszystkim to się nie pojawiło w przypadkowych miejscach. To się pojawiło tylko tam, gdzie jest niezbędne. No, wynika również z kosztów instalacji takiej nawierzchni. Jest to specjalnie przygotowana nawierzchnia z żywicą, z odpowiednim kruszywem, która ma zapewnić przede wszystkim polepszony kontakt opony z nawierzchnią, czyli jak pan zauważył, jest to pod Nysą, a pod Nysą jest akurat teren taki pagórkowaty i domyślam się, w którym miejscu to się mogło rzucić w oczy i rzeczywiście tam jest taki zakręt, który się wznosi do góry. Z drugiej strony oczywiście zjeżdżamy w dół tym zakrętem, ale rzeczywiście służy to polepszeniu przyczepności, czyli to tylko do tego służy.
0: Nie. Co to jest za materiał i w jaki sposób to jest układane? Czy to jest bardziej chropowate? No i wspomniał pan też o kosztach, bo jeśli to jest takie świetne, to dlaczego tylko w niektórych miejscach się pojawia?
1: No tam, gdzie mamy zagrożenie bezpieczeństwa, czyli niebezpieczeństwo może się pojawić zwiększone wpadnięcia w poślizg. Dlatego ma to sens właśnie na wzniesieniu, a szczególnie na łuku. No, ma to przede wszystkim poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo w warunkach zimowych albo też przedzimowych, tak, kiedy mamy no, gorszą przyczepność z powodu no, chociażby opadów intensywnych.
0: Choć tutaj apelujemy jednocześnie do kierowców, żeby nie wyobrażali sobie zbyt wiele, wchodząc w zakręt właśnie na takiej nawierzchni. To nie jest tak, że tam jest lepsza nawierzchnia, no to mogę sobie pozwolić na więcej. Nie, drogę.
1: Odradzałbym, dlatego że ona się gdzieś kończy i my nie zdążymy wyhamować od na przykład, nie wiem, 90 do 60 w ułamku sekundy. Takie coś się nie wydarzy, więc wiadomo, że byłoby to nawet skrajnie niebezpieczne, gdybyśmy nagle wyszli z obszaru bardzo dobrej przyczepności do obszaru bardzo złej przyczepności. Także to by mogło nowe niebezpieczeństwo stworzyć tak naprawdę, więc tam trzeba zachować szczególną ostrożność. Kolor rzeczywiście też pomaga w tej sytuacji, aczkolwiek jak będzie to wszystko pokryte warstwą jakichś, nie wiem, zanieczyszczeń, czy też śniegu, czy błota, niekoniecznie musi się nam rzucić w oczy, ale jest też oznakowany ten teren, raczej ten odcinek i no trzeba szczególnie tam uważać, ale pomaga nam technologia tutaj w ten sposób, że no z tyłu głowy możemy mieć to, że będziemy mieli lepszą przyczepność niż na pozostałych odcinkach.
0: Ta przyczepność właśnie w warunkach jesiennych, zimowych może być różna w różnych sytuacjach, przy różnych warunkach pogodowych i o tym też pewnie jeszcze mówić będziemy, ale może zacznijmy tak, bo od tego, o tym czerwonym asfalcie już powiedzieliśmy, ale z czego właściwie składa się nawierzchnia drogi, gdybyśmy mogli tak powiedzieć, drogi takiej, po której my zazwyczaj jeździmy samochodem?
1: No mamy dwie technologie na rynku, że się tak wyrażę, te, które spotykamy na co dzień na naszych drogach. Dominują u nas zdecydowanie nawierzchnie asfaltowe w różnych kombinacjach z kruszywem. Często też spotykamy beton asfaltowy tak zwany, ale generalnie jest to rzeczywiście asfalt z różnymi dodatkami. Projektuje się go tak, jak się projektuje wszystkie inne mieszanki, tak, w zależności od potrzeb, które określa projektant tak naprawdę. Najpopularniejsze obecnie nawierzchnie SMA to już są takie, które teraz no, instaluje się coraz powszechniej, są już nowoczesne. Wiele kryteriów muszą nawierzchnie spełnić, żeby być zastosowane na danym odcinku. Mówię, bardzo dużo tutaj zależy oczywiście od przeznaczenia drogi, od klasy tej drogi, no i też od projektu. Na szczęście jest to też w miarę znormalizowane. Dużo jest, pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, tutaj jeszcze czynnika ludzkiego, ale no generalnie mamy dwa rodzaje nawierzchni. Jeszcze mamy nawierzchnie betonowe, które rzadziej u nas występują, szczególnie na drogach szybkiego ruchu. Tak, spotykamy je częściej. No, także właściwie mamy dwie technologie.
0: Asfaltowe, są bardziej i mniej wytrzymałe, które gdybyśmy mieli porównywać?
1: Wytrzymałość jest jednym z kryteriów. Tak? Oczywiście, tak jak mówiłem, zależy to od klasy obciążenia drogi. Pozornie tak. To znaczy, one rzeczywiście są wytrzymalsze mechanicznie, mówię o nawierzchniach betonowych. Betonowych, tak. Przez pewien czas był taki okres w historii kraju, powiedzmy po 89 roku, kiedy były wręcz preferowane drogi betonowe, ale jednak właściwości użytkowe nie zawsze są takie, jakie byśmy chcieli, żeby były. I jednak zdecydowanie teraz jest... że tak powiem, ukierunkowanie na rozwój nawierzchni asfaltowych.
0: A co jest największym wrogiem dróg tej nawierzchni drogowej? Czy to są samochody, czy to są bardziej warunki atmosferyczne?
1: Ciężko powiedzieć wprost, co bardziej, tak? Warunki atmosferyczne na pewno nam nie pomagają w utrzymaniu dróg, tak? Jako takie, jeśli mówimy o takim parametrze użytkowym na co dzień. Rzeczywiście klimat tutaj ma swoje duże znaczenie, tylko to jest też powiązane z technologią wykonania, z projektem. Może zacznijmy od tego. Z projektem, potem z technologią wykonania i potem z utrzymaniem. Do tego dochodzą warunki klimatyczne, no i to wszystko sprawia, że mamy w każdym ileś czynników, które nam wpłyną na trwałość takiej drogi. No wiadomo, taka jest powszechnie znana opinia, że w ciepłych klimacie drogi są lepszej jakości, tak? Oczywiście nawet w ciepłym klimacie można zepsuć drogę, tak? I spotkamy dziurawe drogi, łatane drogi, tak? Tylko, że być może nie trzeba ich odśnieżać, tak? To rzeczywiście ani zasypywać solą, co też swoje ma znaczenie. No, ale bardzo duże znaczenie ma oczywiście obciążenie drogi, tak jak mówiłem, czyli klasa obciążenia. Może się zmienić ta klasa. Może się zdarzyć tak, że nie wszyscy będą przestrzegać obciążenia dopuszczalnego na drodze. Wtedy rzeczywiście jest powiększona erozja, czy też w ogóle...
0: Koleiny mogą też powstawać, tak?
1: Tak, oczywiście. Dużo rzeczy się może wydarzyć. Tych usterek jest kilka, które spotykamy na co dzień i one mają różne przyczyny.
0: Za koleiny to co? To głównie ciężarówki są, które za zbyt dużym obciążeniem jeżdżą odpowiedzialne, czy skąd się biorą?
1: Też nie do końca, bo ma to swoje znaczenie. Raczej tutaj w tym momencie wchodzi w grę raczej wykonawstwo. Dlatego, że droga jest układem warstwowym, tak? I tam na każdym poziomie, w każdej warstwie trzeba zachować odpowiedni reżim technologiczny. Zalecenia projektowe są w zasadzie ogólnie znane. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad jest takim centralnym miejscem, gdzie odbywa się właśnie konserwacja tych dróg. Oczywiście mówimy o drogach krajowych, tak? Nadzór nad wykonawstwem, tak, czyli odbiory, dopuszczanie do ruchu, tak, i na różnym etapie wykonania drogi trzeba przestrzegać wielu zasad ich wykonania. Warstwy drogowe jako takie są znane, tak, ich układ to nie jest projektowany za każdym razem, bo jest pewnego rodzaju standard przyjęty. Nie jest to znormalizowane, ale są takie wytyczne, które funkcjonują w świecie projektowym, które są na stronie ministerstwa też dostępne, łatwo i generalnej dyrekcji. Łatwo z nich skorzystać. Bardzo ważne jest potem dochowanie reżimu ich wykonania.
0: Czyli jak wszystko jest dobrze zrobione, no to powinno być...
1: W realnym świecie, tak.
0: To powinno być na długo, długo nam starczyć, ale tak pan, jak pan powiedział, w idealnym świecie, a że świat nie jest idealny, to ostatnio w Opolu na przykład przy dworcu PKP Opole Głównym mieliśmy te roboty gwarancyjne, to było widać, że świat nie jest idealny. O dziurach w drogach, jak to się mówi popularnie, ale to chodzi o ubytki w nawierzchni, to o tym też za chwilę jeszcze porozmawiamy.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: I powracamy do rozmowy w studiu dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej, doktor habilitowany inżynier Andrzej Marynowicz. Rozmawiamy o nawierzchni dróg, które to drogi, no przed nimi trudny czas. Czas jesienny, czas zimowy, kiedy temperatury spadają poniżej zera. I to jest to najgorsze, co może być dla nawierzchni dróg?
2: No szczególnie tych źle wykonanych. Bo wszystkie, że tak powiem, wady i grzeszki wykonawców, które gdzieś tam w okresie letnim mogły się ukryć, potem po prostu są weryfikowane przez życie i po pierwszej czy drugiej zimie zaczynają wychodzić na jaw. Stąd też pewnie okresy gwarancyjne są odpowiednio długie, żeby wyłapać tego typu usterki. No tak, rzeczywiście zbliża się zima, wszyscy patrzą z przerażeniem na tym, jak będą wyglądały drogi, tylko proszę zauważyć, że one wyglądają najczęściej źle na wiosnę. Po prostu zimą stosunkowo niewiele się dzieje, zwłaszcza jak mamy pokrywę śnieżną, to raczej nie widać jeszcze usterek, one dopiero narastają i gdzieś w okolicy roztopów zaczynają się ujawniać, a wszystko wynika po prostu z budowy nawierzchni drogowej, to jest masa plastyczna w gruncie rzeczy, czyli powiedzmy tak, odkształcalna, reaguje na temperaturę i jak mamy temperatury niższe, ona zachowuje się w sposób taki bardziej sztywny. Potem jak zaczyna się ten okres roztopowy, temperatura nawierzchni lekko rośnie, słońce zaczyna operować i zaczynają się ujawniać różne odspojenia i te wszystkie usterki, o których no już wcześniej wspomnieliśmy trochę, ale no znamy je na co dzień, to nie są jakieś szczególnie odkrywcze.
1: Czyli co jest najważniejsze, jeśli chodzi o wykonanie nawierzchni takiej, żeby była co prawidłowo odprowadzona woda, żeby woda nie gromadziła się gdzieś na tej
2: kształt,
1: nawierzchni?
2: To oczywiście, że krzywizna drogi, tak, odprowadzenie wody, oczywiście, że powinno być jak najlepsze, właściwe, tak, to po pierwsze, ono się może zmienić z czasem na skutek kolejnowania, na przykład się zaczną robić zastoiny, albo takie podłużne, można by powiedzieć, takie zagłębienia, tak, w których się będzie woda gromadzić, albo będzie się zbyt wolno odprowadzać z jezdni. No to wiadomo, to są procesy, które trwają określony czas, tak. To się nie dzieje z dnia na dzień na przykład, nie? Tylko to się tak, że tak powiem, ta usterka pogłębia, z czasem pogłębia. Rzeczywiście woda tutaj mocno potrafi wpłynąć na tą jakość drogi, raczej drogi jako takiej, tak? Ale mówimy o nawierzchni. Przede wszystkim wszyscy się skupiamy na nawierzchni, bo to, co się zepsuje na drodze, to widzimy na nawierzchni.
1: Czyli jeśli widzimy na przykład, że gromadzi się woda, że robią się kałuże, my czasem w informacjach drogowych też wspominamy o tym, że drodzy kierowcy, uważajcie, bo kałuże, żeby nie ochlapać przechodniów, ale jak widzimy takie kałuże, czy gdzieś tam w innych miejscach gromadzi się woda, to co? To jest prosta ścieżka do tego i duże prawdopodobieństwo, że tam za jakiś czas będą dziury.
2: Lepiej nie będzie już. To będzie się tylko pogłębiać. W zasadzie to przez pewien czas to są takie procesy trochę napędzające się, tak? Bo ta woda, która się zastoi, potem na przykład zamarznie, jak mamy taką zmienną mocną temperaturę, zamarznie, potem znowu odtaje i taki proces będzie trwał ileś razy, to jest najbardziej zabójcze dla asfaltów i wszystkich tych nawierzchni właśnie drogowych i nigdy samo się nie naprawi. Jak stoi woda, to już będzie tylko gorzej, już nie ma na to.
1: Czyli taki okres zimowy, jak w dzień plus, w nocy tak, poniżej zera, to jest najgorszy czas.
2: Tak, do tego dochodzi sól, którą oczywiście aplikujemy w takich newralgicznych miejscach, żeby obniżyć temperaturę krzepnięcia wody. I w ten sposób to jeszcze się dodaje. Tak? No wiadomo, że sól jest powszechnie znanym czynnikiem korozyjnym. Tak? Szczególnie dla samochodów, umówmy się, i dla karoserii, tak, podwozia i tym podobnych, ale rzeczywiście też wpływa na trwałość w ogóle jezdni.
1: Czyli sól to zło, jeśli chodzi o nawierzchnię. Ja mówię w takim kontekście zło konieczne, tak?
2: Nie mamy innej metody, póki co, przynajmniej, żeby w sposób tani jeszcze i powszechny udrożnić przejazd, tak, w okresie zimowym.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tych ubytkach, które powstają w nawierzchni w okresie zimowym, bo to też często choćby w autopilocie Radia Opole też mówimy o tym, że tu gdzieś ubytki się pojawiają właśnie w tym okresie zimowym. Ostrzegamy kierowców przed tym, żeby zwolnić. Są jakieś metody, bo najczęściej te prace prowadzone są w okresie letnim czy wczesnojesiennym, prace drogowe, ale czy zimą, kiedy te temperatury rzeczywiście spadają do zera, czy są dobre sposoby na to, żeby jakoś sobie doraźnie radzić z tymi dziurami? Ja tutaj nawiązuję do takich obrazków, jak widzimy, że ktoś tam coś tam z wiadra trochę jakiejś substancji wylewa, ubije butem.
2: Nie jestem technologiem drogownictwa, umówmy się, nie pracuję w firmie wykonawczej. Są różne metody uciąglenia tej nawierzchni. Najgorsze jest to, że nawet jak przywieziemy tą podgrzaną mieszankę, to ona musi się związać z otoczeniem, tak z tym brzegiem tego ubytku, żeby to miało sens, bo tak jak się nie zwiąże, no to niestety po prostu jeszcze się zima nie skończy i ta łata nam wypadnie z powrotem. Więc to raczej to taki próżny trud, takie doraźne tylko zalepienie dziury przysłowiowe, ale nie za bardzo to zadziała w sposób trwały. Tutaj jest bardzo ważne również ogrzanie tego brzegu, więc żeby to związało, no naprawa zimą to z tego co wiem, to jest bardzo, bardzo doraźna praca i tylko na drogach o specjalnym przeznaczeniu, żeby to miało sens. To, że jest tam ubytek, to już jest wskazówka, że coś było źle zrobione. Prawdopodobnie była źle mieszanka w ogóle wykonana, źle zagęszczona, w złej temperaturze. Tam wiele czynników wpływa na potem te pojawiające się usterki. Wiele czynników, które wynikają wprost z technologii układania. Nie z projektu, bo tak jak mówiłem, projekty są dosyć znormalizowane, tak? Wszyscy projektanci drogowi wiedzą w zasadzie, jak dobrać nawierzchnię, warstwy, można poprzeliczać z określonych wzorów. Grubość tych warstw w zależności od obciążenia, to robi projektant rzeczywiście, ale generalnie warstwy są znane, tak? No, najgorszy tutaj czynnik, czyli czynnik ludzki, pojawia się w momencie układania. I tam można bardzo wiele zepsuć. Niepoprawną temperaturę mieszanki można utrzymać albo się wprowadza temperaturę aplikacji wokół, tak? Czyli temperaturę powietrza, wilgotność, opady, za szybko, za wolno, przejedzie walec o jeden czy dwa razy za dużo, a może za mało, tak? To ma ogromne znaczenie, ma doświadczenie firmy, która kładzie nawierzchnię. A potem jak coś źle zrobi, to właśnie się pojawiają takie miejsca, gdzie szybciej następuje korozja. Bo to też się nazywa korozją. Nie tylko metal koroduje, wszystko koroduje.
1: Czyli jak najlepiej, jak najdłuższe okresy gwarancyjne, żeby były przy takich robotach.
2: W zasadzie tak, ale też trzeba pamiętać, że nawierzchnie drogowe projektuje się na 10 lat. To nie jest na zawsze, na wieczność, tylko na 10 lat się projektuje i nikogo nie powinno dziwić, że się frezuje drogę. Owszem, frezuje się drogę, tak mówię w skrócie, nie? Frezuje się tylko nawierzchnię, tą warstwę ścieralną. I to nikogo nie powinno dziwić, a to z kolei też powinno być bardzo precyzyjnie wykonane, a potem uzupełnione nową warstwą, nie? Czyli tu mamy znowu czynnik ludzki, trzeba ostrożnie to zrobić, żeby to się trzymało jedno drugiego.
1: A czy takie frezowanie i potem uzupełnianie nową warstwą i za chwilę puszczanie potem kierowców, pojazdów, czy to jest bezpieczne i zgodne ze sztuką, to o tym też za chwilę jeszcze porozmawiamy.

0: Powracamy do rozmowy w studiu doktor habilitowany inżynier Andrzej Marynowicz. No i powróćmy do tego przykładu, o którym wspomniałem wcześniej, bo ostatnio choćby remont na wiadukcie na ulicy Ozimskiej był prowadzony. Informowaliśmy kierowców, słuchaczy Radia Opole, że lepiej tam unikać, bo drogowcy wyjechali, frezują, no i sfrezowali, pokryli nowym. Ja po południu już tam, czy pod wieczór jechałem i mówię do żony, słuchaj, tam chyba nie, bo tam jeszcze, a gdzie? Żadne prace, tam już można było jechać. Czy to jest taki materiał, że który się no, położy i od razu można jeździć?
1: No raczej tak, bo to jest materiał, który jak wystygnie, on osiąga swoje parametry. To nie jest beton, który wiąże określony czas i musi związać, wszyscy czekają, aż osiągnie swoją wytrzymałość, tak? Na nawierzchniach betonowych to musielibyśmy czekać. Z kolei remonty nawierzchni betonowych to jest w ogóle inna historia, nie? Dlatego to jest, a raczej się odchodzi od tego typu nawierzchni, bo one w remoncie są bardzo uciążliwe. A w asfalcie to jest szybsze, bo asfalt aplikuje się w określonej podwyższonej temperaturze. Jeżeli wystygnie, nic nie stoi na przeszkodzie. Zresztą ten, kto dopuszcza to do ruchu, to zejmuje już barierki i chyba wie, co robi.
0: Wszystko zgodnie ze sztuką. Tak, drodzy kierowcy, proszę się nie niepokoić. A tak w tym jesiennym czasie jeszcze chciałbym zapytać, bo mówiliśmy o czynnikach atmosferycznych, które mają wpływ na trwałość nawierzchni. A jak jest, bo jesienią dużo liści z drzew leci. One spadają sobie na mokrą jezdnię i chciałem zapytać o to, czy to ma jakieś znaczenie dla tej nawierzchni, że tamta wilgoć na przykład przez dłuższy czas się utrzymuje, jeśli te liście na przykład nie są sprzątane, bo kierowców też ostrzegamy przed tym, bo jest ślisko wtedy.
1: Ale to
0: bardzo
1: jest
0: ślisko.
1: Jedyny powód. Ostrzega się i słusznie, że można się poślizgnąć oczywiście na liściach. No powinny być uprzątnięte tak de facto, nie? One nie wszystkie da się, inaczej powiem, same się nie usuną. Część jest rozjeżdżona rzeczywiście, ale jak ich bardzo, bardzo dużo nasypie się przy okazji jakiejś, nie wiem, szpaleru drzew, no to może być rzeczywiście kłopotliwe, tak? Trzeba bardzo uważać. No sam liść nie zaszkodzi, tak? Bo on nie zdąży jakichś procesów gnilnych uruchomić, żeby, nie wiem, skorodować nawierzchnię, na której leży, chyba że zasypie nam jakąś lokalną drogę i to będzie leżało bardzo długo, no to wiadomo, że się pojawią różne odczyny, które towarzyszą procesom gnilnym, ale to jest bardzo daleko idąca taka teoria, tak najczęściej jednak drogi są używane mimo wszystko i raczej tak długo nie zalega, więc pod tym względem, pod względem trwałości tutaj nie jest tak duży problem, jak pod względem właśnie przyczepności. Najważniejsza funkcja drogi to taka, żeby utrzymać pojazd na drodze, a zwłaszcza na zakrętach.
0: Czy łagodna zima jest zawsze korzystna dla dróg? Czy...
1: Tak, dla każdego jest korzystna. Wszyscy lubimy łagodne zimy. Oprócz tych, co lubią naszych.
0: Sprzedawców opału niekoniecznie.
1: Tak, no niekoniecznie. Tak, zawsze jakaś grupa będzie niezadowolona, ale no wiadomo, łagodna zima pomaga. Dlatego, że mamy, no łagodna zima co oznacza? No, że będziemy mieli mniej opadów i prawdopodobnie mniej okresów o bardzo niskiej temperaturze, tak? No to, tak jak mówię, te procesy, zwłaszcza na drogach kiepskiej jakości, tak? To łagodna zima pozwala nie kumulować negatywnych oddziaływań na tą słabą nawierzchnię, która i tak już ma problem, tak? Już wymaga jakiejś interwencji, a jeszcze ostra zima by to pogłębiła i pewnie byśmy na wiosnę mieli w tym miejscu na przykład może nie tyle nowe kolejny, bo tylko po prostu ubytki albo takie spękania nawierzchni, które już świadczą o degradacji po prostu tej nawierzchni, nie?
0: Mhm. A jesteśmy w stanie w sezonie jesiennym przewidzieć, gdzie będą ubytki w okresie zimowym powstaną?
1: Aż tak to nie, aczkolwiek w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wykonuje się przeglądy dróg, tak? I w podejrzanych miejscach można to wykonać gęściej i częściej, tak? I rzeczywiście musiała być jakaś wskazówka, tak? Mamy tyle setek kilometrów dróg nawet w województwie opolskim, jak policzymy wszystkie drogi, że nie jesteśmy nawet w stanie fizycznie zrobić takiego przeglądu, żeby wyłapać to wszystko. Tak? Zarządcy dróg lokalni powinni coś takiego zgłaszać, tak? I oni powinni mieć kontrolę nad tym. A drogi krajowe, no wiadomo, są pod kuratelą Generalnej Dyrekcji. Drogi krajowe, a pozostałe, no pozostali zarządcy muszą pilnować. Mają odpowiednie służby zresztą do tego celu wyznaczone i też są zgłoszenia różne usterek zgłaszane przez użytkowników, tak? W skrajnych przypadkach roszczenia ubezpieczycieli na, z okazji wypłaty odszkodowania za przebitą oponę na tak zwanym ubytku.
0: To potrafi dopingować do tego, żeby bardzo, rzeczywiście zadbać o te nawierzchnie.
1: Tak, tak, tak. Sam doświadczyłem tego, czegoś takiego. Oczywiście nie jako płacący, tylko jako właśnie użytkownik drogi. To rzeczywiście jest, może być niespodzianką. No, jakaś leśna droga, ale oficjalna, nie jakaś w sensie prowadząca przez ostępy leśne, tylko rzeczywiście akurat wytyczona przez las, nie zawsze może być przypilnowana, może coś się zdarzyć doraźnego, coś może podmyć, spowodować ubytek niekoniecznie wywołany eksploatacją, tak? I wtedy no, zarządca musi pilnować takiej drogi.
0: No i miejmy nadzieję, że dopilnuje właśnie tego, żeby o stan drogi dbać, o drogach, o ich stanie w tym sezonie jesiennym, ale i przed sezonem zimowym. Między innymi o ubytkach. O tym w programie Science bez fikcji rozmawialiśmy z dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Opolskiej, doktorem habilitowanym inżynierem Andrzejem Marynowiczem. Mam świadomość tego, że tematu nie wyczerpaliśmy, ale będzie może jeszcze okazja, żeby się spotkać. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: I w ten oto sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego spotkania. Magazyn Science bez fikcji powróci za tydzień po godzinie 11. A teraz już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. A tym razem zajmiemy się między innymi, bo przed nami dwa tematy do omówienia, tematem depresji, ale u starszych wiekiem osób. Bywa bowiem, że jest ona niezauważona u seniorów lub traktowana jako taka naturalna kolej rzeczy. Jej objawy łatwo pomylić na przykład z chorobami wieku podeszłego, które zresztą same w sobie też mogą przyczyniać się do pogorszenia kondycji psychicznej. Utrata zainteresowań, brak energii, problemy ze snem, mniejsze łaknienie, poczucie osamotnienia czy niechęć do kontaktu z innymi to sygnały, których nie powinniśmy ignorować, bo choć jest powiedzenie, że starość to nie radość, to depresja nie jest naturalnym procesem tego etapu życia człowieka. Ale więcej już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Będzie to psycholog Dariusz Zawora ze Stobrawskiego Centrum Medycznego i z Uniwersytetu Opolskiego. Porozmawiamy o depresji, jak ją leczyć, jak dbać o kondycję psychiczną w starszym wieku. W drugiej części audycji, czyli po 14, zmiana tematu, będziemy rozmawiać o jednym z najczęściej występujących wirusów. WHO podaje, że niemal każda osoba aktywna seksualnie zetknie się z nim. Chodzi o wirusa brodawczaka ludzkiego, w skrócie HPV. Zakażenie przebiega bezobjawowo, w większości przypadków układ odpornościowy zresztą poradzi sobie z tym zagrożeniem, ale niektóre podtypy HPV mogą prowadzić do rozwoju nowotworów, to na przykład rak szyjki macicy. I o tym w drugiej części naszego spotkania, co to za wirus HPV, do jakich nowotworów jeszcze może prowadzić, czy można się uchronić przed zakażeniem, jak działają szczepionki przeciwko HPV, na ten temat będę rozmawiać z lekarzem ginekologiem, będzie to dr Jarosław Głowacki z przychodni Centrum w Opolu. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze mną w studiu Dariusz Zawora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To psycholog, neuropsycholog w trakcie specjalizacji ze Stobrawskiego Centrum Medycznego w KUP, także z Uniwersytetu Opolskiego. I tak jak zapowiadałam przed chwilą, z naszym gościem będziemy rozmawiać o depresji, ale o depresji seniorów. To więcej niż smutek, to taki stan, taka choroba, która może doprowadzić do najczarniejszego scenariusza, do śmierci. Dużo mówimy o depresji w przestrzeni publicznej, ale w mediach częściej słyszymy o depresji młodych osób, o zaburzeniach nastroju u dzieci, u młodzieży. Bardzo dobrze, że się o tym mówi, ale chyba za rzadko mówimy o tym, że ten problem, ta choroba może dotykać też seniorów. I dzisiaj z naszym gościem na ten temat będę rozmawiać, zwłaszcza, że znalazłam taką informację, że w przypadku młodych osób, jeśli już dojdzie do takiego najgorszego, najczarniejszego scenariusza i ta osoba podejmie próbę samobójczą, to to jest pewnego rodzaju wołanie o pomoc, a w przypadku seniorów te próby samobójcze są częściej udane i to jest wołanie o śmierć. Takie dramatyczne stwierdzenie odkryłam, kiedy przygotowywałam się do tego naszego spotkania, ale w ten sposób chcę podkreślić, że to jest bardzo ważny temat. A jak powszechny, jak dużo seniorów boryka się z zaburzeniami nastroju?
1: No jest to dość duży odsetek. Z tego, co zauważamy w pracy w naszym oddziale klinicznym, mogę szczerze powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszych seniorów, chociaż to jest taka grupa, która nie jest reprezentatywna dla całego społeczeństwa, ale myślę, że około 20% ma rozwinięte takie objawy charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych. No i są to bardzo różne osoby, prawda? Pani powiedziała na samym wstępie, że my rzeczywiście trochę więcej mówimy o depresji u osób młodszych, ponieważ podchodzimy do nich trochę protekcyjnie.
0: Bardzo dobrze, nie kwestionujemy
1: bardzo dobrze, absolutnie, tego. Tak. Absolutnie tego nie kwestionujemy. Natomiast mamy też taką perspektywę patrzenia trochę na osoby starsze, jako na osoby, które no już nie są wesołe, prawda?
0: Starość nieradość się mówi
1: i właściwie to trochę nas zwalnia z tego, że rzeczywiście trochę bardziej analizujemy to, czy to rzeczywiście już jest jakiś problem, ten smutek, czy też nie. Z mojej perspektywy, a pracuję z seniorami już bez mała 20 lat, to oni w ogóle nie są osobami smutnymi. Wręcz przeciwnie, to są zazwyczaj bardzo wesołe osoby, dlatego ich tak bardzo lubię.
0: Nic nie muszą, mają dużo wolnego, tak?
1: Trochę tak, trochę jest tak, że rzeczywiście ich funkcjonowanie charakteryzuje się tą wolnością taką bardzo dobrze pojmowaną, to znaczy, że oni już rzeczywiście się w większości nie muszą za bardzo starać, za bardzo wyglądać, nie muszą brać udziału w tym takim wyścigu, który jest charakterystyczny dla osób młodszych, co rzeczywiście sprawia, że one są wolne. Mogą robić właściwie co chcą, jeżeli mają do tego warunki. To jest też bardzo często przyczyną zaburzeń depresyjnych, to, że tych warunków nie posiadają i to w różnych obszarach swojego życia. Niestety na starość my tracimy we wszystkich obszarach naszego życia. To jest taka... Nie chcę tutaj być takim negatywistycznym i pesymistycznym w moich wypowiedziach, ale rzeczywiście tak jest. Starość jest takim okresem rozwojowym życia, rozwojowym to podkreślam, w którym rzeczywiście zasoby w każdym obszarze funkcjonowania są mniejsze. Bo jeżeli weźmiemy, nie wiem, zasoby relacyjne, finansowe, możliwości motoryczne, czy też nie, autorytet nawet społeczny, to we wszystkich tych obszarach widzimy coś takiego, że te zasoby są mniejsze.
0: Zdrowotne też, no bo zdrowotne już ta sprawność też jest, tak, jest zupełnie jest, inna.
1: To mówiłem o tej motoryce, oczywiście, jak najbardziej zdrowotne potrzeby. Najważniejszą z mojego punktu widzenia jest taka potrzeba sprawczości. I tutaj troszeczkę nie zauważamy pewnych rzeczy i czasami nawet jak opiekunowie opiekują się osobami starszymi, to robią to w sposób niewłaściwy, chociaż nie mają takiej intencji, to znaczy pozbawiają sprawczości osoby starsze.
0: Czyli wyręczają ze wszystkiego, tak?
1: Na przykład. A bez sukcesów my nie mamy z czego się cieszyć. Mhm. I to może być rzeczywiście przyczyną obniżonego nastroju również, bo to zazwyczaj jest skomplikowany proces i wielowątkowy. Natomiast Natomiast ta sprawczość, jak ja widzę osoby, które są naszymi pacjentami, a które rzeczywiście muszą realizować pewne czynności życia codziennego, ponieważ na przykład mieszkają same, nie mają blisko opiekunów i tak dalej, to one się cieszą o wiele dłużej zdrowiem psychicznym i fizycznym również, prawda?
0: Bo muszą wyjść do sklepu, spotkają się z ludźmi, muszą załatwić jakąś sprawę, muszą ugotować sobie obiad, nawet jeżeli te czynności coraz trudniej przychodzą, no bo ta właśnie motoryka jest coraz gorsza, to jednak te osoby muszą się sobą zająć.
1: No i w pani wypowiedzi właśnie widać teraz, że pani powtórzyła wszystkie obszary, o których ja wspomniałem wcześniej i stwierdziła pani, że we wszystkich tych obszarach te osoby są stymulowane do działania. I tak rzeczywiście jest. Nie możemy o tym zapominać. To jest bardzo ważny aspekt. Drugim takim ważnym aspektem i czasami predykatorem do wystąpienia właśnie zaburzeń depresyjnych nastroju jest relacyjność. To znaczy ona jest bardzo istotna. My jesteśmy jednostkami społecznymi, więc musimy mieć stymulację z drugiej strony. I ona wcale nie musi być, bo czasami opiekunowie się łapią na to, żeby to była jak bardzo pozytywna relacja, na przykład w jakichś grupach społecznościowych, w jakichś domach dziennego pobytu, czy na przykład relacja sąsiedzka. Absolutnie ona nie musi być pozytywna. Ważna jest dynamika. Jeżeli jest dynamika, zazwyczaj nie dochodzi do zaburzeń nastroju. Jeżeli jest brak dynamiki w funkcjonowaniu, to do takich dochodzi częściej. Czyli jeżeli kolokwialnie mówiąc, nasza babcia pokłóci się z sąsiadką, to też to jest forma aktywności.
0: To nawet dobrze, tak?
1: To działa protekcyjnie trochę, jeżeli chodzi o zaburzenia nastroju. Wbrew pozorom, ponieważ coś się w tym życiu dzieje. Ponieważ ja muszę sobie radzić, muszę działać w tym zakresie, prawda? Jestem aktywna. Nawet jeżeli mnie to oczywiście ta kłótnia trochę poruszyła, zdenerwowała, ale na pewno to jest lepsze jak bezczynność. Jest taki standard właściwie w psychologii mówiący o tym, że jeżeli osoba z zaburzeniami nastroju wykazuje cechy takiej obojętności, to jest bardzo źle. To znaczy dla psychologa to jest taka czerwona lampka mówiąca o tym, że rzeczywiście trzeba bardzo szybko działać, ponieważ obojętność jest najgorszą cechą w zaburzeniach nastroju, którą możemy zauważyć, prawda? Jeżeli pacjent mówi, jest mi to obojętne, już nie potrzebuję, ponieważ to niszczy właściwie całkowicie motywację do działania, a również do leczenia.
0: I myślę sobie, że trudno czasami zauważyć, że senior ma zaburzenia nastroju. No bo tak, to, że jest mniejszy apetyt, mniejsze łaknienie, mniejsze pragnienie, mniej je taka osoba, możemy pomyśleć sobie, że ma to związek z wiekiem. To, że mniej się rusza, bo ma trudności z chodzeniem, a nie dlatego, że nie chce się ruszać, tego nie rozpoznamy, tak tylko widzimy, że senior jest mniej aktywny. To, że woli siedzieć i patrzeć tylko w telewizor, myślimy, że tak ma. I możemy przeoczyć właśnie to takie wycofanie się z życia i że nastała ta obojętność w sercu seniora.
1: Mówi pani o takim bardzo, bardzo trudnej rzeczy dla diagnostów, jeżeli chodzi o osoby starsze, ponieważ te zaburzenia depresyjne w wieku młodszym są takie bardzo jaskrawe. Bardzo wyodrębnione tła. No jeżeli, zawsze mówię tak moim studentom, jak siedzi młoda dziewczyna na korytarzu i lecą jej łzy po policzkach, no to każdy się zainteresuje. Przynajmniej ona jest widoczna. Wyodrębnia się z tła. Jest coś innego. Natomiast na seniora mało kto zwróci uwagę. Mhm. To po pierwsze, a po drugie, czyli tu już mamy problem z tym różnicowaniem właściwie tego, o czym pani mówi, tej normy funkcjonowania seniora, od tego, gdzie zaczyna się patologia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie emocjonalne. Po drugie, my musimy pamiętać o tym, że w przypadku seniorów pewne czynniki mogą być jednocześnie przyczynami i jednocześnie objawami zaburzeń depresyjnych. Mhm. Nie?
0: Na przykład zaburzenia snu, tak? Seniorzy mają zupełnie inny sen, ale to może być też związane z depresją.
1: To może być związane z depresją, oczywiście, ale może być związane z wieloma innymi czynnikami. Tak. Na przykład z pracą zmianową w przeszłości, prawda? Mhm. Może być związane z zaburzeniami lękowymi. Tu bardzo ważny aspekt, ponieważ bardzo często zaburzenia lękowe oceniane są jako objaw depresji, a nimi nie są. One współwystępują bardzo często z depresją, ale zaburzenia lękowe to jest zupełnie inna jednostka neurologiczna, inne są jej przyczyny. Chociaż mogą być predykatorem też wystąpienia zaburzeń depresyjnych, jeżeli z tym lękiem sobie nie radzimy w długim okresie czasu. Ale do czego dążę? Na przykład to, o czym pani wcześniej powiedziała, takie zaburzenia motoryki u seniorów, prawda? Czyli ta niesprawność motoryczna z jednej strony może być objawem zaburzeń depresyjnych, czyli senior jest spowolniały, trudniej mu się zmotywować do działania i tak dalej, ale z drugiej strony takie zaburzenia wynikające z innych chorób, na przykład somatycznych, mogą też być przyczyną zaburzeń depresyjnych. I tutaj mówimy o takiej dość trudnej sytuacji diagnostycznej, prawda? Bo musimy różnicować to, co jest przyczyną, co jest objawem i czy rzeczywiście mamy do czynienia z depresją, bo w przypadku seniorów depresje są też o wiele trudniej rozpoznawalne niż u osób młodszych. To znaczy...
0: I za chwileczkę zapytam w takim razie też o te choroby somatyczne, bo tutaj poruszył pan bardzo istotny wątek, bo jeżeli mamy do czynienia z chorobami somatycznymi, to może na przykład być przewlekły ból, a to też może być przyczyna depresji, ale o tym za chwilę. Przypomnę, ze mną w studiu psycholog Dariusz Zawora. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu Dariusz Zawora, psycholog ze Stobrawskiego Centrum Medycznego w KUP, także z Uniwersytetu Opolskiego, a nasz temat to depresja. I tak jak na samym początku mówiliśmy, starość to nie radość, może być inaczej. Musimy być bardzo czujni, żeby widzieć, że coś się dzieje z nastrojem seniora, że to nie jest zwykły smutek, bo smutek zdarza się każdemu, tak? Seniorowi też, tym bardziej seniorowi, no bo może mogą go dotykać już choroby, więcej tych chorób może się pojawić. Odchodzą bliscy, odchodzą przyjaciele, odchodzą partnerki, partnerzy, więc ten smutek może się pojawić. Coś tracimy też, takie jest poczucie, że coś mija, może zaczynamy właśnie też robić pewnego rodzaju rozliczenia, zamykamy jakieś tam rozdziały. A do tego właśnie jeszcze wszystkiego może dochodzić depresja związana na przykład z chorobami, o czym mówiliśmy w pierwszej części, o czym teraz też mówię, choroby somatyczne. Ból. Ból też może być przyczyną depresji.
2: Jak najbardziej przewlekły ból może być przyczyną depresji, zwłaszcza taki ból, który nie jest zaopatrzony prawidłowo przez specjalistów od leczenia bólu. On może skutkować rzeczywiście depresją. Wygląda to mniej więcej ten mechanizm w taki sposób, że jeżeli coś mnie boli, to ja dążę do tego, żeby przestało mnie boleć, ale jeżeli w długiej perspektywie czasowej wszystkie moje wysiłki nie są miarodajne, nie są skuteczne, to wtedy dochodzimy do przekonania, że właściwie w przyszłości może się nic nie zmieni. I to może obniżać nas nastrój jak najbardziej.
1: Ale też takie odczucie tego bólu może być spotęgowane, jeżeli dotykają nas inne problemy, takiej natury psychicznej, na przykład mamy złą sytuację ekonomiczną, jesteśmy w żałobie, to też może potęgować to, że gorzej się czujemy i psychicznie, i fizycznie.
2: No każdy z nas kiedyś przeżywał jakiś ból. Może dobrym przykładem jest tutaj ból zęba. Jeżeli my rzeczywiście jesteśmy zaobserwowani jakimiś działaniami, nie koncentrujemy uwagi na tym bólu aż tak mocno, to wrażenie jest takie, że ten ból jest mniejszy. Natomiast jeżeli pozostajemy w bezczynności, a zwłaszcza jeżeli mamy negatywny nastrój, to tym bardziej będziemy się koncentrować na negatywnych aspektach naszego życia, również na bólu. Ta koncentracja nadmierna na bólu będzie go potęgowała. Musimy tu jeszcze pamiętać o tym, że ból powoduje obniżenie naszej odporności w ogóle organizmu, więc on musi być dobrze zaopatrzony w każdym przypadku. Ale oczywiście na starość mamy bardzo dużo powodów do tego, żeby nas coś bolało.
1: Tak,
2: no bo starzeje się cały organizm, więc na pewno częstotliwość występowania tego bólu jest większa. Natomiast musimy tutaj też pamiętać, że bardzo często osoby z zaburzeniami nastroju nadużywają leków przeciwbólowych.
1: Tak,
2: i to jest drugi aspekt, na który też powinniśmy zwracać uwagę, a zwłaszcza benzodiazepin, to znaczy takich leków, które rzeczywiście mogą powodować też uzależnienie. One też są troszeczkę uspokajające, więc w ten sposób. Zresztą z naszych obserwacji w oddziale geriatrii wynika, że pacjenci starsi bardzo często nadużywają leków typu Z, właśnie leków przeciwbólowych czy leków uspokajających.
1: Jeszcze mieszają te leki. Jakie choroby somatyczne jeszcze są związane z depresją? No pan jest lekarzem, pan jest psychologiem.
2: Nie jestem lekarzem, jestem psychologiem, tak, ale to mogą być rzeczywiście zaburzenia gospodarki hormonalnej, czyli na przykład nieoczynność gruczołu tarczycy, ona bezpośrednio będzie wpływała na obniżenie nastroju. Różne zaburzenia metaboliczne. Trochę tych chorób jest, ale także choroby neurodegeneracyjne, które rzeczywiście ze względu na lokalizację neurodegeneracji czy choroby naczyniowe mózgu mogą bezpośrednio prowadzić do zaburzeń depresyjnych. Mówimy tutaj o przewodnictwie na przykład dopaminergicznym i serotoninergicznym, więc te sytuacje mogą się wydarzyć. One nie są aż tak częste, ale rzeczywiście mogą mieć miejsce.
1: Seniorzy spędzają czas przed telewizorem, oglądają wiadomości, a tam dużo złych informacji. Za wschodnią granicą wojna, inflacja rośnie, maleje, spada i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich negatywnych komunikatów dociera do tych seniorów. Oni mogą się bać. Czy to wpływa także na ich samopoczucie?
2: Jak najbardziej. No niepokój zawsze będzie wpływał na nastrój i tutaj mówimy o tej relacji właśnie lęku z zaburzeniami nastroju, o której wcześniej już powiedziałem. Oczywiście seniorom starszej daty, oni mają jeszcze żywe wspomnienia traumy, albo też traumy przekazywane już przez rodziców, traumy wojny, więc dla nich w taki sposób trochę flashbackowy ta sytuacja geopolityczna, która teraz ma miejsce, będzie takim czynnikiem spustowym albo katalizującym zaburzenia nastroju, prawda? Też takim czynnikiem, ale tu już bardziej wpływającym na zaburzenia lękowe, co, jak już powiedzieliśmy wcześniej, może się przekładać w późniejszym czasie na zaburzenia nastroju, był COVID, prawda? Czyli to takie bezpośrednie zagrożenie życia dla seniorów. W mediach się szeroko mówiło o tym właśnie, że seniorzy są grupą społeczną najbardziej narażoną na utratę życia w przypadku zarażenia SARS-CoV-2, więc tutaj seniorzy byli tak bardzo mocno stymulowani przez te media.
1: Stąd też,
2: tak, stąd też się brało takich dużo nadinterpretacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poznawcze seniorów, które były katalizowane również przez lęk. Ale to chyba nie w tym miejscu.
1: Tak, ale to wiemy, bo przeżyliśmy to też wiemy, na przykład to ograniczenie kontaktu, jak źle mogło wpływać na ludzi.
2: Co ciekawe, ten kontakt w przypadku seniorów zazwyczaj nie był ponownie nawiązywany. My jako osoby młodsze mamy takie doświadczenia, że w COVID-zie no, był ten okres, gdzie musieliśmy przebywać w izolacji, ale później te relacje zostały sposobem nawiązane w mniejszym lub większym stopniu. U seniorów często tak się nie działo, czyli utrata kontaktów społecznych wiązała się z pozostawaniem w samotności. Samotność jest też takim bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na nastrój, prawda?
1: Może nawet kluczowym?
2: W pewnym sensie tak. Ja zawsze też mówię moim studentom o tym, że jak chcesz zobaczyć, jak samotność wpływa na nastrój, to żebyś się zamknął w pokoju i siedział w nim 3 dni, ale odizolowany zupełnie od wszystkich komunikatorów, telewizji i tak dalej. Zobaczymy, jak 3. dnia się będziesz czuł w takiej samotności. W dużej mierze osoby starsze tak żyją na co dzień.
1: Nawet jak mają rodziny, dzieci, ale te osoby wpadają od czasu do czasu na niedzielny obiad, a zazwyczaj te osoby są jednak same, tak? W tych 4 ścianach.
2: Pani redaktor, paradoksalnie jest to, że samotność i samotnienie w pierwszych etapach jest bardzo takim zjawiskiem pożądanym, pozytywnie odbieranym przez seniorów, zwłaszcza w momencie przejścia na emeryturę.
1: Święty spokój.
2: Święty spokój tak zwany. Ja już mogę po swojemu, nie muszę wyłazić z tej piżamy, nie muszę się ubierać, realizować tych czynności i tak dalej. W pierwszych etapach to jest bardzo fajne. Natomiast później naturalnie ogranicza się kontakty społeczne, ta sieć relacji społecznych jest coraz rzadsza i właściwie nie ma po co iść do sąsiada, z którym się nie rozmawiało przez pół roku, no bo co się podejdzie i powie, no... Cześć Staszek, co tam u ciebie?
1: Albo Staszka już nie ma.
2: Albo Staszka już nie ma, ale Staszek idzie też z falą i rozwija się, realizuje inne czynności. Aha. I te relacje się rozprężają troszeczkę, rozwiązują. To jakby pierwszy czynnik, a drugi czynnik to paradoksalnie my się przyzwyczajamy do takiego funkcjonowania. I później mamy trudność w ogóle z tym, żeby rzeczywiście przebywać w towarzystwie. Bardzo często osoby starsze mówią mi o tym, że no one kochają swoje dzieci i wnuki, ale jak przyjeżdżają, to cieszą się 2 razy. Jak przyjeżdżają, jak wyjeżdżają, prawda? Bo już się ma dość tej relacji. Trudne to jest w mobilizowaniu do aktywności osób starszych, ponieważ osoby starsze z jednej strony chcą być w towarzystwie, ale z drugiej strony chcą, żeby w tym towarzystwie przebywać tylko i wyłącznie na swoich warunkach. Czyli przez taki czas, jak one chcą, tak intensywnie, jak one chcą i w takiej ilości osób i z takimi osobami chcą się spotykać, jak one chcą. To w rzeczywistości jest nie do zrealizowania, prawda? Bo my nie możemy skończyć relacji, o tak przychodzi do nas koleżanka, prawda? I po 15 minutach czujemy, że jesteśmy przestymulowani, kolokwialnie rzecz oceniając. I wtedy nie powiem koleżance, słuchaj, idź już sobie, prawda? Dlatego osoby starsze w ogóle rezygnują z tych kontaktów i mówią, no nie, jak ona ma przyjść, mi gadać tutaj 2 godziny, to ja wolę, żeby w ogóle nie przychodziła i tak pozostają w tej izolacji społecznej bardzo często.
1: Jak rozpoznać, że to zaburzenie nastroju, że to już może być depresja u seniora?
2: To jest bardzo indywidualna sprawa u seniora. U seniorów mamy kilka takich charakterystycznych cech, to znaczy właśnie ta tendencja do izolacji. Bardzo często, dla mnie przynajmniej takim czynnikiem, który jest alarmujący, są zaburzenia snu, chociaż tutaj bardzo ostrożnie dla laików z tego względu, że my w starszym wieku tego snu potrzebujemy trochę mniej. Ten sen też...
1: On jest inny.
2: On jest troszeczkę inny, tak? On jest płyczy, często bardzo fragmentaryczny, z tego względu, że osoby starsze też robią sobie krótkie drzemki w ciągu dnia i nie potrzebują tego snu tak dużo w nocy, więc one będą opowiadać o tym śnie w taki sposób. Ale charakterystyczne jest to, że jeżeli mamy, przynajmniej dla mnie, jeżeli mamy taką sytuację, w której senior zasypia bardzo szybko, ale budzi się po 2-3 godzinach, czyli po tej pierwszej fazie snu i ma dłuższą przerwę we śnie, taką przerwę, która trwa godzinę, półtora godziny i jeszcze do tego mówi nam na przykład o pewnych myślach natrętnych, prawda, czyli takim analizowaniu przeszłości albo wielokrotnym zastanawianiu się, co będzie w przyszłości, takim pesymistycznym myśleniu o przyszłości, to jest taki czynnik, który rzeczywiście powinien nas zaniepokoić. Kolejnym takim czynnikiem, który odróżnia tę depresję od osób młodszych, jest często somatyzacja, czyli te wszystkie zaburzenia somatyzacyjne. U osób starszych mamy tak, że one przekierowują swoją uwagę bardzo często na ciało w tych zaburzeniach nastroju, czyli zaczynają nadmiernie analizować i nadinterpretować sygnały płynące z ciała, czyli będą się uskarżały na różnego rodzaju dolegliwości, bóle, będą się domagały tego, żeby rzeczywiście diagnozować, pomimo tego, że diagnozę otrzymują, to jakby nie sprawia to, że te bóle... Musimy tutaj odróżnić jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, bo skoro już o tym mówię, to nie chciałbym, żeby nasi słuchacze pomyśleli o tym, że te osoby bardzo często symulują. Nie. To symulacja jest zupełnie czymś innym. Symulacja jest taką czynnością, która nam z założenia ma przynieść jakiś skutek. I my rzeczywiście intencjonalnie próbujemy ten skutek osiągnąć, tą gratyfikację zazwyczaj osiągnąć. W przypadku somatyzacji bardzo często te osoby rzeczywiście odczuwają te sygnały, czy to jest ból, czy to jest jakiś dyskomfort, czy to są jakieś objawy takie związane z przeczulicą, niedoczulicą skóry i tak dalej. Różnie to może wyglądać, ale tego osoba starsza zazwyczaj nie symuluje. To znaczy, to nie jest tak, że ona tego nie odczuwa. Ona to naprawdę odczuwa. Natomiast nie wynika to z zaburzenia pracy samego organizmu, czyli somatyki, a właśnie z powodu zaburzeń psychicznych, czyli mówimy o takich czynnikach psychogennych i tym czynnikiem może być też depresja. Czyli widzimy, trudno jest rozpoznawać tutaj depresję pod kątem tego, jak osoba jest aktywna. Nie? Bo u osób młodszych mamy tak, że rzeczywiście widzimy spadek tej aktywności, spowolnienie psychoruchowe, bardzo często zaleganie, nadmierną płaczliwość. U osób starszych rzeczywiście one też występują, natomiast tutaj różnicowanie jest o wiele trudniejsze. Z tego, co powiedzieliśmy, charakterystyka osób starszych bardzo często bez zaburzeń depresyjnych jest właśnie taka.
1: Psycholog Dariusz Zawora ze mną w studiu. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu cały czas Dariusz Zawora, psycholog, neuropsycholog w trakcie specjalizacji ze Stobrawskiego Centrum Medycznego w KUP, także z Uniwersytetu Opolskiego, a nasz temat to depresja u seniorów. Pan Dariusz od wielu lat, 20, tak? Ponad 20.
1: Bez mała 20,
0: 20
1: tak.
0: Pracuje z seniorami, którzy, to też mówił nasz gość, są bardzo weseli, chyba że właśnie występuje zaburzenie nastroju u seniora i dochodzi do depresji. Przyczyny są różne, o czym rozmawialiśmy, i te fizyczne, i te psychiczne, i związane z funkcjonowaniem. Takie społeczne aspekty tutaj są istotne. To mogą być choroby, które sprawiają, że senior czuje się psychicznie bardzo źle, że dochodzi do tej depresji. O tym wszystkim rozmawialiśmy. A co robić? Jak aktywizować tego seniora, żeby udało się uniknąć tej depresji seniorowi? Czy to w ogóle jest możliwe? No bo pewnych rzeczy, nawet jak się bardzo staramy, nie cofniemy czasu. Ten senior nie będzie znowu miał takiego życia, jak miał 20-30 lat temu. Nie sprawimy, że go przestanie jakoś bardzo boleć, no bo organizm też się starzeje. Czy depresja jest do uniknięcia?
1: Jak najbardziej depresja jest do uniknięcia i co ważniejsze, depresja jest do wyleczenia. To znaczy, bardzo często o tym zapominamy, że rzeczywiście nie możemy tej depresji zostawiać samej sobie i powinniśmy skorzystać z profesjonalnej pomocy, żeby rzeczywiście tę depresję wyleczyć. To zależy od tego, w jakim stadium jest ta choroba.
0: Najpierw trzeba to zauważyć w ogóle, a to najpierw nie jest proste. To nie jest
1: proste, więc te sygnały, o których powiedzieliśmy wcześniej, właściwie powinny być interpretowane w taki sposób, że jeżeli wystąpią, no to my idziemy do specjalisty, żeby rzeczywiście obiektywnie specjalista ocenił, czy to jest depresja, czy to jest jakieś obniżenie nastroju związane z sytuacją.
0: Musi być też osoba, która to zauważy.
1: Musi być taka osoba.
0: No tak. Właśnie, a samotność to też jest bardzo istotnym problemem społecznym.
1: Zwłaszcza, że osoba z obniżonym nastrojem nie ma motywacji do tego, żeby pójść się leczyć. To jest taka choroba, która właściwie bez tego, że my kogoś nie weźmiemy za rękę i nie pójdziemy do specjalisty, to jest mała szansa, żeby sama osoba cierpiąca zmotywowała się do tego, żeby pójść do tego specjalisty.
0: Zresztą nawet z dostępem do specjalistów może być różnie. Taka osoba może pójść do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza POZ-u, on coś tam przypisze i na tym się skończy. Seniorzy też potrafią mieszać różne lekarstwa i one też mogą prowadzić do tego, że potem jest znowu rozstrojony ten nastrój, tak?
1: Interakcje lekowe bardzo często się zdarzają, zwłaszcza u osób z problemami poznawczymi. I to mamy takie jaskrawe przypadki. W mojej karierze były takie jaskrawe przypadki, na przykład jak pan przyszedł ze słoikiem w którym miał mnóstwo różnych tabletek wyciągniętych z blistrów, z tego względu, że tak było wygodnie, no i zupełnie losowo sobie te tabletki przyjmował, prawda? Miał wszystkie zalecone tabletki w słoiku, ale przyjmował sobie losowo. Natomiast abstrahując już od tego, to w przypadku depresji jest jeszcze jeden czynnik, który jest bardzo istotny, to znaczy to, żeby je różnicować, to jakby jedna rzecz, ale to, co pani powiedziała, rozluźnienie tych relacji społecznych, my nie jesteśmy w stanie zauważyć depresji u osoby, której nie widzimy w ogóle.
0: Tak.
1: A depresja sama w sobie jest chorobą, która bardzo często prowadzi do izolacji społecznej, takiej tendencji do izolacji społecznej, czyli depresanci się będą wycofywać, więc osoby z zewnątrz ich nie będą widziały, nie będą mogły tej depresji rozpoznać, więc bardzo ważne i protekcyjne jest tutaj utrzymywanie stałych relacji, a zwłaszcza takich relacji rodzinnych, przyjacielskich. My jako osoby młodsze musimy o to zadbać, żeby rzeczywiście co jakiś czas do tego seniora naszego zaglądać, czy to jesteśmy jego dziećmi, czy to jesteśmy jego sąsiadami, czy to jesteśmy przyjaciółmi tego seniora, to nie ma żadnej różnicy, absolutnie. No takim alarmującym czynnikiem jest właśnie wycofanie się z tej relacji, prawda, z tego, że ten senior nam znika gdzieś.
0: Zapada się w tym fotelu przed telewizorem, nic nie robi, tak? Chce wychodzić na zakupy, gotować obiadu.
1: Tak, to są takie charakterystyki depresji, nie tylko u seniorów, ale też u osób młodszych, ale one są uniwersalne dla każdej grupy wiekowej i ona... Ta depresja mniej więcej tak wygląda. Dwa czynniki, o których powiedziałem poniekąd, protekcyjne, sprawczość oraz poczucie sprawczości seniora oraz dobre relacje społeczne. To w ogóle już powiedzieliśmy, że niekoniecznie pozytywne, ale relacje społeczne, które są intensywne, które są częste, które są nieprzerywane. To jest bardzo ważne, ale druga to ta sprawczość osoby starszej, bo osoba starsza może być nadmiernie zaopiekowana i z tego powodu mieć zaburzenia nastroju. To jest jakby druga.
0: Traktowana jak dziecko.
1: infantylizacja osób starszych jest no, przerażająca czasami.
0: Tak, bo nawet jak rozmawiamy z osobami seniorami...
1: Nawet w instytucjach, które pomagają tym osobom, bardzo często dochodzi do takiej infantylizacji. My nie możemy zapominać o tym, że my też będziemy seniorami, a seniorzy kiedyś byli tak aktywni jak my.
0: Mhm. Jeszcze tak mi się tutaj przypomniało, że nawet zaburzenia słyszenia też mogą sprawiać, że my będziemy mówić jak do dzieci, głośniej. To też jest bariera w kontakcie ze społeczeństwem.
1: To jest bardzo duża bariera i bardzo też często niezaopatrzona. Moim zdaniem zmysł słuchu jest o wiele ważniejszy niż zmysł wzroku u seniorów. A z tym jest kiepsko. Ma pani rację. Taka prozaiczna przyczyna może doprowadzać do zaburzeń depresyjnych ze względu na to, że osoba niedosłysząca, nierozumiejąca rozmowy, a zwłaszcza rozmowy w większym gronie, będzie się z tego grona wycofywała po prostu, prawda? Bo będzie to dla niej frustrujące, że ona nie rozumie, że musi powtarzać. No i trochę będzie jej się robiło przykro i też czasami będzie reagowała wstydem, że nie dosłyszy, mówi na inny temat. I tak dalej. To są takie czynniki, które łatwo można właśnie zaopatrzyć, a które mogą prowadzić do takich skomplikowanych i dużych problemów.
0: No pamiętam nawet taką historię z internetu. Ktoś, to akurat policjant, udostępnił nagranie rozmowy z seniorką, która zgłaszała pożar sterty.
1: No to, sterta. To tak.
0: Tak, i mogliśmy się śmiać z tego dialogu. Ta kobieta tego nie słyszała. Rodzina interweniowała, to się skończyło w sądach, procesami, wyrokami, ukaraniem. Ale ta seniorka bardzo to emocjonalnie przeżyła. Musimy też patrzeć od takiej strony. Właśnie tam był niedosłuch, ta osoba chciała zgłosić pożar, ktoś sobie z tego
1: Słyszałem to nagranie, ale nie znałem późniejszej historii, o której pani opowiada.
0: Tak, ja niedawno o tej historii przeczytałam, rodzina się procesowała, to się bardzo tak psychicznie odbiło na tej seniorce. Ona bardzo to źle przeżyła.
1: A trzeba tutaj podkreślić, że seniorka z pewnością nie miała zaburzeń nastroju przed tą sytuacją, ponieważ ona była akurat aktywna.
0: Tak.
1: Ona zadzwoniła, próbowała poinformować, ona się interesuje tym, co się dookoła niej dzieje w środowisku.
0: Było zagrożenie, zareagowała
1: pozytywnie, adekwatnie właściwie. Więc możemy domniemać, że jeżeli ona miałaby wcześniej depresję, to w ogóle nie doszłoby do tej rozmowy, bo ona by po prostu była obojętna w stosunku do tego, co się dzieje wokół niej. Albo zareagowała nadmiernym lękiem i nadmierną emocjonalnością, czyli na przykład, nie wiem, mogłoby zareagować ucieczkowo, czy też jakimś atakiem paniki. Natomiast tutaj zareagowała adekwatnie. No przykro jest to, o czym pani mówi, że rzeczywiście tak źle wpłynęła ta cała sytuacja.
0: Tak, ta pani zresztą już odeszła, ale to nagranie miało wywoływać uśmiech, ale tak naprawdę ośmieszyło tę seniorkę i ona bardzo to przeżyła, rodzina walczyła potem o jej prawa.
1: Musimy na to uważać, bo seniorzy niczym nie różnią się emocjonalnie od nas. To znaczy i tak samo jak dzieci, prawda? Bo my nie bierzemy sobie tego pod uwagę, czasami percepujemy osoby starsze i dzieci jako osoby mniej sprawne, mniej ważne, inaczej czujące, które mają inne potrzeby, a tak właściwie nie jest.
0: Jak dbać o dobry nastrój, właściwy nastrój seniora? Co my możemy jako otoczenie robić dla seniorów?
1: Jako szerokie otoczenie?
0: Tak.
1: Asymilować ich do naszych planów, do naszych zajęć. To znaczy bardzo ważne jest to, żeby senior aktywnie brał udział w czynnościach, które są naszą codziennością.
0: Zwalniać, nie gotować, nie podawać pod nosem.
1: W takim zakresie, w którym to jest możliwe, prawda? Bo musimy brać pod uwagę też to, że nie damy zajęcia jakiegoś seniorom, które nie może być przez nich zrealizowane ze względu na przykład na niesprawność motoryczną. No, to jest wiadome. Natomiast ważne jest to, żeby zauważać małe rzeczy. Jak bardzo seniorzy, a zwłaszcza seniorki się cieszą, jak mi opowiadają o tym, że ugotowały pierogi dla swoich wnucząt, prawda? To one po prostu aż kipią radość.
0: A kto robi najlepsze pierogi?
1: Właśnie, ale warto jest zadbać o to, żeby miał kto je jeść. No bo to będzie motywacja do tego, żeby ci seniorzy te pierogi robili i żeby się cieszyli z tego, że rzeczywiście są doceniane te ich dania przez osoby młodsze. To jest bardzo istotne. I to nie muszą być duże rzeczy. To mogą być naprawdę drobne rzeczy codzienne, ale warto tego seniora doceniać, bo to będzie sprawiało, że on będzie coraz mocniej zmotywowany do tego, żeby realizować różne rzeczy.
0: Mentalnie też pobudzać do jakichś dyskusji, rozmów? Byle nie o polityce. bo to może generować konflikty.
1: Dlaczego nie? To, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy, nawet jeżeli to jest konflikt, oczywiście trzeba tutaj też brać pod uwagę to, jak mocny jest ten konflikt, jaki jest, żeby nie dochodziło do na przykład jakichś rękoczynów i innych tego typu sytuacji, ale to też jest aktywizacja seniora. Nawet jak oni sobie porozmawiają o polityce, no to lepiej gdyby się, niż to, gdyby mieli siedzieć w fotelu i patrzeć na serial, prawda, bezmyślnie. To na pewno jest lepsze. Ale rzeczywiście wykonywanie pewnych czynności domowych, takie poczucie przydatności tego seniora w domu jest bardzo dla nich istotne, czyli ta sprawczość. A to też z drugiej strony wzmacnia tą relacyjność, prawda? Czyli zawsze jak coś robimy, no to te relacje są mocniejsze. Na te dwa czynniki warto zwrócić uwagę, bo czasami też próbujemy trochę wypchnąć seniora z domu na siłę, trochę bezmyślnie, trochę w taki sposób, że no, chodź zawiozę cię we wtorek do domu dziennego pobytu. No wiadomo, że senior reaguje na takie rzeczy i lękiem, i trochę wstydem, i zażenowaniem. Jak każdy z nas, kto wchodził do już skrystalizowanej grupy społecznej, jako nowy jej członek, no to miał takie poczucie wyobcowania, wstydu, zażenowania. U seniora ono jest mocniejsze i może prowadzić do tego, że rzeczywiście będzie rezygnował z udziału w tych zajęciach grupowych, ale nie wolno z tego rezygnować. Trzeba to zrobić mądrze, sposobem, nienachalnie, ale warto aktywizować z każdej strony tego seniora.
0: No i też muszę tutaj zwrócić uwagę, to jest też apel do seniorów, żeby się nie wycofywali, żeby byli aktywni, żeby wychodzili do ludzi, bo mówimy teraz tak trochę właśnie o seniorach, odbierając sprawczość, teraz tak sobie o tym pomyślałam, tak. Ale tak,
1: seniorzy... Podmiotowość ich odbieramy troszeczkę tutaj również, bo mówimy o seniorach i to jest kolejna rzecz, mówimy trochę o seniorach jak o jakichś pupilach. Nie chciałbym tutaj absolutnie obrażać seniorów, ale trochę czasami jest taka perspektywa osób młodszych, że my musimy z nimi coś zrobić właśnie. Nie, my musimy dla nich coś zrobić, a nie z nimi coś zrobić. Uprzedmiotowienie jest naprawdę dużą pułapką, to po pierwsze, a po drugie, ja mam takie doświadczenia, że dość duża liczba seniorów w naszym województwie, w naszym mieście potrafi się sama aktywizować.
0: Mają też takie w mieście, na przykład w Opolu, możliwości.
1: Mają takie możliwości, ale bardzo często też kreują sobie sami takie możliwości. I to mnie bardzo cieszy. Tutaj widać rzeczywiście w Dzień Seniora niezliczone rzesze na rynku opolskim, gdy dostają klucze do bram miasta. I to są zawsze przyjemne obrazki. Ja mam prośbę do tych seniorów, którzy są aktywni, żeby jak najczęściej wyciągali swoje koleżanki i kolegów, nawet te, które z którymi nie mają od dawna kontaktu, żeby do nich zadzwonili i żeby ich aktywizowali, bo zawsze jest lepiej, jak jest nas więcej.
0: Dziękuję serdecznie. Dariusz Zawora, psycholog, był gościem moim i Państwa. Dziękuję.
1: Dziękuję
0: i
1: również.
0: Do zobaczenia. Na pewno jeszcze do tego tematu seniorów wrócimy nieraz.
1: Dziękuję bardzo chętnie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie, a ja z Państwem słyszę się po godzinie 14. Proszę pozostać z audycją. Ze zdrowiem Ci do twarzy.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Ze zdrowiem ci do twarzy
0: w Radiu Opole.
2: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak, zapraszam. A ze mną w studiu nowy gość, dr Jarosław Głowacki. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu.
2: To lekarz ginekolog z przychodni Centrum w Opolu, specjalista ginekologii, ale wyspecjalizowany w zakażeniach HPV. To jest taka domena, którą pan się bardzo często zajmuje. Oczywiście wszystkim się w ginekologii i położnictwie pan zajmuje jako lekarz, ale pana konik to jest HPV, wirus brodawczaka ludzkiego?
3: Faktycznie od czasu, kiedy profesor Zurhausen w 2008 dostał Nagrodę Nobla za udowodnienie związku między rakiem szyjki macicy, a właśnie infekcją wirusem HPV, no to zaczęło być jednym z ważniejszych badań w ginekologii i jednocześnie też później profilaktyka była z tym związana, bo wiadomo, że poszły za tym badania i prace, które stworzyły w sumie szczepionkę przeciwko rakowi, prawda? Jako jedną z pierwszych, gdzie rak szyjki macicy zajmuje no, jedno z czołowych miejsc, jeżeli chodzi o zachorowalność i umieralność u kobiet.
2: Te trzy literki HPV, na tych trzech literkach będziemy się dzisiaj skupiać, będziemy rozmawiać na temat wirusa brodawczaka ludzkiego. Te trzy literki kojarzą nam się przede wszystkim z rakiem szyjki macicy i bardzo dobrze, ale to nie tylko tego rodzaju zagrożenia. Są inne nowotwory związane z wirusem brodawczaka, a właśnie w tej części programu będziemy rozmawiać na temat wirusa brodawczaka ludzkiego. To zanim jeszcze dopytam o te inne nowotwory, ale także zanim będziemy zgłębiać raka szyjki macicy, to proszę powiedzieć, co to w ogóle za wirus? Wirus brodawczaka ludzkiego. Ma go chyba każdy.
3: Nabywa, bo wiadomo, z urodzenia się go nie dostaje. Tylko ten HPV, skrót Human Papilloma Virus, czyli właśnie wirus brodawczaka ludzkiego. No jest to dość powszechny wirus, o którym się teraz na szczęście coraz więcej mówi, ale kiedyś taka no, w sumie mało znana choroba czy infekcja jest przenoszony najczęściej drogą płciową, choć są już przypadki też, że drogą pozapłciową przez dotyk to się dzieje. Jest, tak jak mówię, powszechnym wirusem i wywołuje praktycznie u 80% populacji, czyli nie wszyscy, te 20% może okay. się nie zetknąć.
2: Prawie wszyscy.
3: Tak, wywołuje taką subkliniczną infekcję, czyli takie zakażenie, zapalenie, które nie daje objawów żadnych. To jest właśnie takie dość groźne, no bo nic nie ma, nic nie odczuwamy, nie ma żadnych dolegliwości bólowych,